0: zamknęło.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Czas porozmawiać o tym, co się dzieje na świecie, czyli łączyć, zainspirować. Tak toczy się ten świat. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj Petersburg i ataki ukraińskie podczas forum dorocznego, który jest organizowany przez Władimira Putina. To jego taki PR polityczny dla świata, między innymi Zachodu, ale to zostało przyćmione dosłownie atakami dronowymi ukraińskimi na rafinerię przy Petersburgu, a tam niestety dla Władimira Putina ten dym płonącej rafinerii był widoczny dla gości tegoż forum. Ukraina atakuje dronami, Ukraina mówi się, że przełamuje trochę front. Na ile to jest prawda, na ile tak wygląda przełamywanie frontu, o tym dzisiaj porozmawiamy. Będzie także o rynku paliw, o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje w trakcie tej niby wojny, ale pokoju z Iranem. Zatoka Cieśnina Ormus cały czas jest odcięta, właściwie można powiedzieć, od tego normalnego ruchu statków i tego normalnego ruchu surowców, dlatego że no właśnie ten atak amerykańsko-izraelski trochę ustał. Wymiana ciosów jednak w dalszym ciągu trwa i blokada Cieśniny Ormus także. No i porozmawiamy o tym, jak wygląda to ta sytuacja, jak ona będzie wpływała. Podobno według wielu źródeł paliwa, na przykład ropy naftowej, może zabraknąć już w sierpniu. Czy to jest prawda? Jak wygląda w ogóle sytuacja na rynku paliw? Jak wygląda sytuacja na rynku dostaw tego surowca? O tym będziemy rozmawiali. Będzie także o rewolucji flamingów, czyli o czymś, co się dzieje w Albanii. Wybuchło wczoraj. Czymże jest ta rewolucja? Czymże jest sprzeciw Albańczyków? No właśnie, Jared Kushner chciał wybudować sobie hotel, coś wielkiego, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o biznes dla Albańczyków i dla rządu albańskiego, ale okazało się, że Albańczycy, zwykli Albańczycy protestują i mówią: zaraz, my nie chcemy tutaj drugiego Dubaju, my chcemy Albanii. No i będzie o Puerto Rico. Bad Bunny to jest artysta, muzyk, który jest znany całemu światu latynoamerykańskiemu. Na pewno, myślę, że w Polsce też niedługo pojawi się z koncertem, ale przecież nie o koncertach jest to audycja, tylko o tym, co się dzieje w danym miejscu. Puerto Rico, Boriken, ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga napisała książkę i dzisiaj też o tym opowiemy. Także dużo dzieje się na świecie. Przed chwilą mamy informację bardzo poważną z Rumunii. Został eksplozja dronu niedaleko portu, a właściwie niektóre media podają, że w porcie w Konstancy. Co to oznacza? Czy ten dron był dronem rosyjskim? Bo jeszcze do tego wszystkiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pisze list do Władimira Putina i mówi: chciałbym porozmawiać twarzą w twarz. To jest sensacyjny list, można powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę ukraińsko-rosyjską. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy, a skoro tak, to zacznijmy od muzyki z Ukrainy i ADMT.

0: Na dachu świata, tak toczy się ten świat. Prezydent Ukrainy wysyła list i drony do Władimira Putina. W liście proponuje rozmowy twarzą w twarz. Tuż przed wysłaniem tego listu w rafinerię pod Petersburgiem i bazę morską w Kronsztadzie uderzają ukraińskie drony. Ciemny dym spowił miasto przed otwarciem PR-owskiej ekonomicznej wizytówki Władimira Putina, czyli Forum Ekonomicznego. Teraz czekamy, aż Władimir Putin przemówi. Władimir Putin przemówi na tym forum, ale no, dochodzą do nas informacje z Rumunii. Port w Konstancy zaatakowany. Najprawdopodobniej wybuchł tam dron na razie nieznanego pochodzenia. No właśnie. Kto wysłał kolejny dron zresztą do Rumunii? Czy Ukraina rzeczywiście chce rozmawiać i czy na froncie zaczyna mieć przewagę? Mikołaj Susujew, publicysta zajmujący się Europą Wschodnią, w tym wojną na Ukrainie oraz relacjami polsko-ukraińskimi, bo może się i uda o to spytać. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, bo chyba zanim przejdziemy do Konstancy, zanim przejdziemy do innych rzeczy, o których jeszcze nic nie wiemy, ale żeby tylko o nich wspomnieć, ale zajmijmy się tym najważniejszym elementem, to znaczy może jednak wysłanie listu przez prezydenta Zełenskiego do prezydenta Putina z propozycją spotkania twarzą w twarz. Tam jeszcze jest jedno ciekawe zdanie, mianowicie: prawdziwy pokój zależy tylko od Ukrainy i Rosji, czy się porozumieją. Tak napisał Wołodymyr Zełenski. Jak pan myśli, po tym jak najpierw poleciały drony w kierunku Petersburga, to jest pełna symbolika też uderzenia, że i rafineria, i Petersburg, czyli matecznik Putina i jego największego kręgu zaufanych ludzi. Poza tym to forum, które się odbywa, które jest też ważne dla prezydenta Putina i dla całej jego administracji i współpracowników. No właśnie, jak pan ocenia, co to za inicjatywa jest ukraińska?
1: No może warto zacząć od tego, że ogólnie w ostatnich miesiącach Ukraina systematyczną kampanię prowadzi, w ramach której praktycznie co nocy atakuje jakieś kilka obiektów przemysłu rosyjskiego, energetycznego i zbrojeniowego. I to jest taka kampania, powiedzmy tak, do przymuszenia Rosji traktować rozmowy pokojowe poważnie, czyli... Mm-hmm. Zmuszenia Rosji usiąść za ten stół i porozmawiać na poważnie o pokoju. I w zasadzie ta kampania już nawet obserwując jakby przestrzeń informacyjną ukraińską, ona już tak jest traktowana jako rutyna. Codziennie, co noc po prostu się podaje listę obiektów zaatakowanych i to jest tak odbierane jak, no, kiedyś to... Każdy taki atak budził jakiś entuzjazm. Teraz to już jest odbierane jak po prostu rutyna. Ale oczywiście w ramach tej kampanii to uderzenie na Petersburg to było, tu ważne było nie samo uderzenie, tylko było to swego rodzaju przesłanie. Przesłanie, które mówiło: panowie, wasza wojna nie idzie zgodnie z waszym planem i tu proszę bardzo, to jest naoczny dowód. Mm. Możecie widzieć po prostu z okien konferencji tej. I co też warto zauważyć, że po stronie rosyjskiej w tym roku dość mocno się zmieniło się nastawienie, w ogóle opinii publicznej w stosunku do tej wojny. Jeżeli byśmy obserwowali tych wszystkich ekspertów, analityków rosyjskich, którzy wspierają front, zajmując się sprawami wojska, chodzi o tych ekspertów nieopozycyjnych, którzy piszą o tej wojnie z Europy, tylko o tych w środku samych i Rosji, patriotycznych, powiedzmy tak, których Kreml akceptuje, to nastawienie tego kręgu ludzi mocno się zmieniło w ciągu ostatniego półrocza, roku mniej więcej. Jeżeli powiedzmy rok temu wszyscy uznawali, że tak, że na froncie jest ciężko, ale idziemy do przodu i cele te jednak osiągniemy, mhm. Też wiązano duże nadzieje z dojściem do władzy Donalda Trumpa i że uda się jakoś doprowadzić tę wojnę do pokoju na warunkach Moskwy, tak?
0: No było i blisko teraz jest... w pewnym momencie przecież. Warunki, które okazały się, które proponowali Amerykanie, okazały się warunkami również rosyjskimi. To już taka historia, wydawałoby się daleka, ale sprzed kilkunastu miesięcy raptem, prawda?
1: Tak, tak, tak. I teraz jest to oczywiste jakby, że wszystkie te... nic z tego nie dało efektu. Wojna trwa, sytuacja na froncie w piątym roku, wbrew oczekiwaniom, dla Rosjan jest trudniejsza niż powiedzmy w czwartym roku była, rok temu. I entuzjazmu tam się zrobiło o wiele mniej. Wszyscy praktycznie podkreślając, że ta wojna idzie no, niezgodnie z planem, tylko różni się zdanie różnych tych ekspertów odnośnie tego, co trzeba zrobić. Jedni piszą, że trzeba się mobilizować i się uprzeć, a drudzy już, czego w ogóle nie można było usłyszeć wcześniej po stronie rosyjskiej, propozycje jakiegoś kompromisu i zatrzymania tej wojny.
0: No właśnie, panie Mikołaju, za chwilę o tej wojnie byśmy porozmawiali, co tam się takiego wydarzyło, bo sam pan wskazuje w swoim blogu, na mecie, na Facebooku i w innych miejscach, gdzie pan publikuje, że doszło do pewnego przełomu i technologicznego również. I ten przełom frontowy jest związany z dronami między innymi, ale ten list, byśmy się skupili na chwilę, na liście Zełenskiego, to znaczy co on chce, do czego on chce doprowadzić i czy rzeczywiście Putin potraktuje to poważnie, albo chociażby się na ten, do tego listu ustosunkuje w jakikolwiek sposób. Bo
1: właśnie swoją myśl prowadziłem w tym kierunku. Dlaczego wspomniałem o tych wszystkich zmianie nastawienia? Dlatego, że w dużej mierze jakby kampania ukraińska skierowana jest może nie na samego Putina, tylko na to, żeby pokazać i temu społeczeństwu umownemu rosyjskiemu i też elitom rosyjskim, że nawet jeżeli Putin sam nie chce kończyć wojny, to niekoniecznie wasze interesy są zgodne jakby z interesami Putina. Bo też trzeba zauważyć, że oficjalna narracja władz rosyjskich i samego Putina polega, on cały czas dalej powtarza, że rosyjska armia idzie do przodu, cele zostaną zrealizowane, na froncie jest przełom i rosyjska armia, sukces jest gwarantowany, wszystkie cele zostaną osiągnięte. I w Rosji w tej chwili każdy taki komunikat Putina spotyka się z oburzeniem w zasadzie ze strony tych, którzy wspierają front, i czyli robi się taki rozdźwięk coraz mocniejszy pomiędzy frontem i realiami tych, którzy zajmują się tym frontem, a oficjalną narracją. I Ukraina w jakimś stopniu próbuje bić też w ten rozdźwięk, i żeby przeprowadzając takie spektakularne akcje. I też ten list, on jest tak samo, jego wydźwięk jest w zasadzie taki, że no, trudno oczekiwać, żeby Putin osobiście przyjął, bo on jest, to zostanie odebrane jako aroganckie przez władze na Kremlu i trudno tutaj oczekiwać, że odpowiedź będzie pozytywna i dojdzie do jakichś poważnych rozmów. Ale to jest też taki sygnał, że popatrzcie, jesteśmy gotowi do poważnych rozmów, tylko wasz lider nie chce się zgodzić i moglibyśmy już zakończyć całą tą wojnę, a cena dla was wzrasta cały czas i my pokazujemy wam, jak ta cena wzrasta.
0: A pokazujemy z drugiej strony to tymi dronami, które chociażby uderzyły w rafinerię pod Petersburgiem i w port bazy morskiej wojskowej w Kronsztadzie. Zresztą też symbolika w tym jest pełna, bo Kronsztad to też przecież miejsce buntu jeszcze w Rosji Sowieckiej na początku lat 20., gdzie marynarze się zbuntowali przeciwko władzy bolszewickiej i zostali spacyfikowani, bardzo brutalnie zresztą.
1: I w swoim liście prezydent Zełenski właśnie podkreśla tam nawet wprost, że on mówi o tej rewolucji, jak się kończyła taka sytuacja, w której lider jest oderwany od sytuacji gospodarczej swojego kraju, od opinii publicznej, jak to się kończy, on zwraca na to uwagę. No to jest taka gra wielowymiarowa, Ale to też jest pewien sygnał dla swoich partnerów w Europie, że jesteśmy gotowi do rozmów, tylko te rozmowy mają uwzględniać interes ukraiński, a że my mamy te zdolności i mamy możliwość przymusić Rosję usiąść do stołu rokowań. Sądzę, że też ten okręt, ta korweta, którą porażono w Kronstadcie, nieprzypadkowo też ją wybrano. To była ta korweta, która eskortowała wcześniej na Bałtyku te tankowce floty cienie. Mm-hmm. Była taka sytuacja, kiedy marynarka brytyjska nie była w stanie zatrzymać jednego z tych tankowców eskortowanego przez tą właśnie korwetę, i po stronie rosyjskiej to było wzmożenie takie propagandowe, że popatrzcie tutaj nasz okręt nowoczesny i nawet Brytyjczycy się go boją, i teraz go nie ma. To też jest jasne takie przesłanie.
0: No to rzeczywiście, powiem, wychodzi z tego, że jeszcze tylko na koniec takie krótkie podsumowanie tego listu bym chciał. To znaczy, że Zełenski, wysyłając list do Putina, no nie liczy na odpowiedź, bo przecież Putin nie uznaje Zełenskiego za prawowitego prezydenta Ukrainy. To jest jakby cały czas w mocy, rozumiem. Ale wbija klin pomiędzy oficjalne czynniki, tak nazwijmy to, czyli pomiędzy Kreml, słowa o jakichś tam sukcesach na froncie albo o panowaniu na froncie, pomiędzy właśnie oficjałów, którzy może by nawet coś chcieli, jakieś negocjacji, a tych, którzy są bardzo za tym, żeby walczyć na froncie, tak? To tak należy też rozumieć ten list prezydenta Ukrainy.
1: No to jest też tak, że to wokół Putina jest masa, to jest oligarchiczna elita, służby specjalne plus oligarchowie. I to też jest do nich wiadomość, że panowie, jeżeli wasz lider prowadzi kraj w stronę wojny do upartego po prostu do końca, to niekoniecznie to się dobrze skończy dla was, więc może nie warto, może trzeba wpłynąć. W jaki sposób wpłynąć, to już inna historia. I to też może być może bardziej nawet przesłania do tych ludzi. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że ja dostrzegam pewną zmianę w ogóle w podejściu ze strony ukraińskiej do tej jakby budowaniu tej kampanii wraz z dojściem, wraz ze zmianą na stanowisku głowy administracji prezydenta. Teraz był nim słynny pan Jermak, zmieniono na byłego głowę wywiadu wojskowego ukraińskiego Budanowa. I Budanow to jest jawnie człowiek taki bardziej pragmatyczny, w jakimś stopniu cyniczny nawet, ale właśnie zdolny do budowania takich strategii. Więc

0: momencie uderzenia w rafinerię, to w ogóle też te wszystkie ataki dronów, które mamy, z którymi mamy do czynienia, które widzimy w ostatnim czasie, ukraińskie ataki dronów na Rosję. Oczywiście rewanż jest równie, jest bardzo okrutny rosyjski, bo mnóstwo celów cywilnych i ludzi ginie, chociażby w maju. Jest to jeden z najgorszych miesięcy dla cywilów na Ukrainie. Natomiast to też świadczy o tym, że wywiad ukraiński bardzo dobrze sobie radzi na terytorium Rosji, no bo przecież te cele nie są wybierane z mapy i tylko muszą być w jakiś sposób uprecyzyjniane, doprecyzowywane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak pan to widzi jako analityk też wojskowości przecież?
1: Oczywiście nie bez znaczenia tutaj jest wsparcie państw zachodnich, tak? Czyli jest... To jest połączenie rozpoznania z różnych źródeł. Rozpoznania satelitarne, które dostarczają sojusznicy z Europy, Amerykanie też, chociaż nie wiemy w jakim zakresie, bo to jest wszystko tajne, ale wiemy, że to jest te wymiany danych istnieje. Poza tym Ukraina też ma podpisaną umowę z tą fińską firmę o polskich korzeniach, ISI, która też dostarcza danych Ukrainie. No i oczywiście jest, ja sądzę, że jest nie bez znaczenia też po prostu takie klasyczne rozpoznania osobowe tutaj w terenie. I same te operacje, które wywiad ukraiński przeprowadził w trakcie tej wojny, skuteczne, one pokazują, że ta siatka po stronie rosyjskiej, ona jest bardzo rozbudowana, niewątpliwie.
0: No nie, i myślę, także... że wywiady państw zachodnich, do których by może zaliczył nawet i Polskę, nie jest tak... Nie zdziwilibyśmy się, gdyby też pomagały w tym rozpoznaniu celów na terytorium Rosji. Tak trochę prowokacyjnie tutaj... rzucam takie pytanie.
1: Oczywiście, nie żebym był fachowcem od spraw wywiadu, ale to byłoby oczywiste. Ale jednak, mimo wszystko, sam fakt, że Ukraina również jest tym państwem postradzieckim, tak? Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu znają perfekcyjny język rosyjski w tym stopniu, że nie da się odróżnić, że to Rosjan, tak? Są głębokie jakieś tam powiązania na różnych poziomach, nawet rodzinne. To powoduje, że oczywiście po prostu dla wywiadu wojskowego Ukrainy pracować po stronie Rosji jest o wiele łatwiej niż dla wywiadów zachodnich, powiedzmy też szczerze. To z tym się wiąże, że jakby ta większa skuteczność tego wywiadu na tym terenie.
0: Tak. Ta skuteczność tych działań wojskowych, dronowych, to też technologia. I tutaj pan wskazuje, że technologia odgrywa teraz ogromną rolę w tym zatrzymaniu postępów niewielkich, jak się zawsze mówiło, rosyjskich, ale jednak i ten front już jest raczej mało korzystny dla Rosji. Boję się powiedzieć, że niekorzystny, bo to, wie pan, to różni... Różnie analizują i mówią, że tutaj dekretują albo porażkę już prawie, że Rosjan, albo już wygraną Ukrainę, albo na odwrót, porażkę Ukrainy, wygraną Rosjan. Tutaj ta sytuacja jest parę kroków do przodu, parę do tyłu. To jest mniej więcej chyba tak ten front wygląda, ale ta przewaga, jak w tenisie, którym teraz się Polska cała pasjonuje i panią Chwalińską, to ta przewaga jest po stronie Ukrainy dzięki tym dronom, dzięki tej technologii, zdaje się.
1: Generalnie może zacząć trzeba od tego, że to takie podejście do oceniania tej wojny, że liczymy te kilometry kwadratowe albo metry wręcz, setki metrów, gdzie kto się posunął, to już od dłuższego czasu jakby nie ma dużego znaczenia w rzeczywistości, bo jakby tu trzeba spojrzeć na to, jakie cele globalne ma każda ze stron w tej wojnie. Dla Rosji to jest... Wojna zaczęła się od ataku na Kijów i próby zmiany władzy, czyli od opanowania całej Ukrainy tak naprawdę, jej serca, tak? Czyli walcząc na Donbasie, celem Rosji jest przełamanie frontu, wejście na głębokość operacyjną i rozbicie po prostu sił ukraińskich w ten sposób, żeby zmusić Ukrainę do podpisania niekorzystnego

0: porozumienie dla niej. Natomiast celem Ukrainy jest wykrwawienie po prostu Rosji i jej zatrzymanie. Dlatego jakby oceniania tych sukcesów trzeba oceniać to w stosunku do tego, kto i jakie ma cele. Wobec tego, jeżeli Rosjanie posuwają się, a one nadal nawet teraz się posuwają w kilku punktach, gdzie koncentrują te swoje siły, na przykład w rejonie miasta Konstantynówka, oni nadal się posuwają, tak? Mm-hmm. Tym niemniej mówić o tym, że jest jakiś sukces, dlatego że oni zajęli jakieś wioskę albo jakieś osiedle w ramach tego miasta, no trudno mówić tutaj o... Tu trzeba bardziej globalnie oceniać. Ukraina, prowadząc tą swoją obronę, ona cały czas miała do czynienia z dwoma czynnikami negatywnymi dla siebie. Z jednej strony rosyjska przewaga materiałowa i w ilości po prostu żołnierzy na froncie, a druga rzecz to cały czas niedostatek środków walki ze swojej strony, bo po prostu skala wojny przerastała zawsze nawet możliwości te dostarczenia Ukrainie z zachodu amunicji i sprzętu i tak dalej. Tego ukraińska armia nigdy nie miała sytuacji, gdyby etatowo wszystkiego by jej wystarczało, tak jak to miałoby wyglądać. Więc co w tej sytuacji zrobić? Można albo przegrać wojnę, jeżeli walczyć w klasyczny sposób, albo szukać jakichś asymetrycznych rozwiązań. I tutaj się zaczyna ta historia z bawieniem się w drony. Ona się zaczyna właśnie z potrzeby po prostu. A z czasem ta państwo ukraińskie prowadzi reformy w sensie liberalizacji jakby prawa w zakresie tego przemysłu zbrojeniowego. Wpuszcza na ten rynek prywatne firmy, mnóstwo prywatnych firm i oni zaczynają rozwijać te technologie. Czyli Ukraina buduje z jednej strony ten swój nowy przemysł dronowy, a z drugiej strony sama zmiana tych technologii, ona powoduje, że z czasem zmienia się sytuacja na froncie. Mm-hmm. W tej chwili w Polsce bardzo dużo się mówi o dronach i często się koncentruje na samych tych dronach, tak?
1: Tak.
0: Tylko że to już daleko wyszło poza dron jako taki efektor sam w sobie. W tym sensie, że jeżeli byśmy próbowali jakoś krótko określić, na czym polega ta rewolucja na tym polu walki, ona polega na tym, że ogromna ilość dronów rozpoznania uczyniło jakby całe te pole walki przezroczystym takim, w którym każdy punkt stale jest obserwowany.
1: Mm-hmm. Na 20 kilometrów w głąb po obu stronach frontu, tej linii frontu, prawda?
0: Tak.
1: Minimum 20.
0: Później cała ta informacja z tysięcy dronów, z całej linii frontu jest druga rzecz ważna, to jest SOFT, czyli program, ten system zarządzania polem walki, który Ukraińcy mają, nazywa się Delta. To jest system, który zbiera dane z całej tej siatki ogromnej dronów, łączy to, wykorzystuje narzędzie sztucznej inteligencji do analizowania tego, buduje z tego jakby jasny, klarowny obraz, który dalej przekazuje po prostu do sztabów, do oficerów, żeby tam już również z pomocą tego systemu przekazywać te dane dalej tam dla artylerii czy dla swoich dronów uderzeniowych i w ten sposób tu się buduje, ważne właśnie jest cały ten system, jak on działa razem, do tego dochodzi internet ten satelitarny Starlink, który pozwala na przepływ tych danych, ogromnej ilości danych. I to się łączy w jeden system, który po prostu pozwala na bardzo szybkie podjęcie decyzji. Ty szybko rozpoznajesz cel, od razu ta informacja trafia do ciebie i ty możesz tam w jakieś sekundy po prostu podjąć decyzję i porazić ten cel. Wojna to jest cyfryzacja wojny, to jest przyspieszenie jakby podejmowania tych decyzji. No i do tego... W sytuacji, kiedy jeszcze do tego wchodzi algorytm sztucznej inteligencji, który zaczyna po prostu wspomagać pilota na przykład w naprowadzaniu tego dronu, albo w ogóle w sposób samodzielny ten dron naprowadzać, no to jeszcze bardziej przyspiesza jakby cały ten tryb.
1: Tak.
0: I cała ta wojna się kieruje w zasadzie w tym kierunku, że rola tej sztucznej inteligencji w zarządzaniu całym tym systemem, ona będzie się zwiększać, co będzie powodować jeszcze większe zwiększenie, jeszcze bardziej zwiększenie tej skali, ilości tych dronów, zdolności. Jeden pilot będzie mógł zarządzać, nie wiem, 10 dronami zamiast jednego na przykład.
1: A produkcja tych dronów tak to są setki tysięcy, żeby było też jasne, że to nie jest tak, że to jest kilkadziesiąt dronów, tylko to są naprawdę tysiące. Natomiast te drony to jeszcze są drony zaopatrzeniowe na kołach, które jeżdżą na linię frontu i tak dalej, i tak dalej. Pan to wylicza bardzo ciekawie. Niestety mówiąc brutalnie, zaoszczędzone życia żołnierzy, ale też pieniądze oraz koszty wojny obniżane są przez to. To też jest ważne, by o tym pamiętać, prawda?
0: No przede wszystkim to w jakimś stopniu pomaga w rozwiązywaniu problemów demograficznych, na przykład u państw takich, każdy z państw zachodnich, i tak samo Ukraina ma ogromne problemy z demografią.
1: No i z dezercją również, oraz z ludźmi zaciągniętymi do armii, prawda? To jest też problem cały czas palący na Ukrainie.
0: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że to jest ciężka wojna i to jest piąty rok wojny. Tak. Wszyscy są zmęczeni, ochotników już brakuje i jednym ze sposobów rozwiązywania tego problemu jest zmniejszenie strat po prostu.
1: Tak.
0: Żeby zmniejszyć swoje straty, wprowadza się, można powiedzieć, robotyzacja pierwszej linii. Ten sposób, żeby po prostu wszystkie niebezpieczne zadania w tej strefie śmierci, gdzie drony z powietrza wszystko obserwuje i wszystko mogą poradzić, jest rozwiązaniem wprowadzania po prostu robotów lądowych, dronów lądowych, którzy będą ewakuować rannych, będą zaopatrywać jednostki i też po prostu zajmować pozycje w pierwszej linii, tak żeby piechota przeciwnika po prostu nawet nie mogła się dostać do tej piechoty ukraińskiej. I w tą stronę to się kieruje. To jeszcze zajmie pewien czas, bo technologia się rozwija, bo też plan ukraiński jest taki, żeby dostarczyć wojsku co najmniej 50 tysięcy tych dronów lądowych w tym roku, do końca roku.
1: Chciałbym jeszcze tak na koniec pana zapytać, tak sumarycznie, bo ten temat oczywiście jest w Polsce, mówię o nadaniu bohaterów UPA, tej nazwy jednej z jednostek frontowych zresztą ukraińskiej armii przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tłumaczy administracja prezydenta, że to sami żołnierze chcieliby takiej nazwy. Tutaj też jest wiele różnych zawiłości. Nie chciałbym w te szczegóły wchodzić, ale dzisiejszy list prezydenta Zełenskiego jest chwalony przez prezydenta Macrona, jest chwalony przez Unię Europejską. Jak pan myśli, na ile ta sytuacja z Polską, zaognienie stosunków jednak, my tutaj będziemy się za chwilę zastanawiali w Polsce, to znaczy prezydent i premier, na temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, właśnie nie zgadzając się z decyzją nadania tejże nazwy bohaterów UPA. Czy Polska jest nadal takim sojusznikiem, na którego Ukraina liczy i chce, by był silnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o poparcie, czy raczej woli, oczywiście mówię to tak kolokwialnie, ale zależy bardziej na uznaniu przez Macrona, przez kanclerza Merca działań Ukrainy i tam się swoje działania i skupia się polityka ukraińska. Jak pan to widzi w tym całym niestety zamieszaniu ogromnym i pogorszeniu relacji ukraińsko-polskich w związku z nadaniem imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej ukraińskiej?
0: To znaczy wszystko, co opisałem, jakby te jakieś pozytywne zmiany dla Ukrainy na linii frontu, to być może nawet zbyt mocno dodało optymizmu strony ukraińskiej, że ona się poczuła na tyle pewnie, że na przykład sądzi, że może w tej sytuacji po prostu w jakimś stopniu nie liczyć się z wrażliwością Polaków na takie kwestie, jak właśnie nadanie tego imienia tej jednostce. Ja uważam, że to jest strategiczny błąd przede wszystkim. Mhm. Chociaż od pewnego czasu, ja w swoich tekstach piszę też, że w swoich analizach, że jakby sama strategia na te trudne czasy, ona po stronie ukraińskiej, jak prowadzić swoją politykę, jak w stosunku do państw zachodnich, do Stanów Zjednoczonych, ona mocno się różni od tej strategii Polski, powiedzmy tak, i w tym zakresie te kierunki Ukrainy i Polski, one od jakiegoś czasu się rozjeżdżają, więc trudno tu mówić o jakiejś ścisłej współpracy i też niestety muszę przyznać, że na polu współpracy w sensie przemysłu zbrojeniowego, wymiany technologii też tutaj no ta współpraca z Polską idzie o wiele słabiej niż z większością innych głównych graczy, na przykład w Europie. I to też powoduje, że te powiązania są słabe, one słabną w jakimś zakresie i być może to też prowadzi do tego, że Ukraińcy sobie myślą, że, no, że można się nie przyjmować w tym zakresie Polską. Co w dłuższej perspektywie jest bez wątpienia błędem, ale niekoniecznie w tej krótkiej perspektywie jakoś znacząco wpłynie na jakby szanse Ukrainy w wojnie. Bo powiedzmy szczerze, że te państwa, które aktywnie teraz wspierają Ukrainę, no one tego nie robią z dobroci, tylko dlatego, że mają kalkulację pewną odnośnie tego, że to odpowiada ich interesom też. Ukraina też próbuje prowadzić taką politykę, żeby to już nie było wsparcie Ukrainy jednostronne, tylko żeby zamienić te stosunki w wzajemnie korzystne. Więc ona udostępnia swoje know-how, swoje technologie, udostępnia jakby swoje, udostępnia linię frontu też, dlatego że te technologie tak się zmieniają. Wiele państw zachodnich rozumie, że trzeba być obecnym na Ukrainie, żeby też nadążyć za tymi zmianami. I strona ukraińska udostępnia jakby wszystkie informacje i możliwość być tam obecnym. I też nawiązuje współpracę swoich tych nowych firm z zachodnimi firmami, tworząc wspólne produkcje dronów i też pocisków różnych i tak dalej. Także to jest mniej więcej taki obraz.
1: No właśnie, i tutaj ten błąd strategiczny będzie polegał na czym dokładnie? Jeszcze takim jednym zdaniem, panie Mikołaju, że no, bardziej będzie zależało Ukrainie na pogłębianiu tych więzi, o których pan mówi, ze światem zachodu, z Francją, z Niemcami, z Włochami, tak? W sytuacji, kiedy ma się trochę przewagi na froncie. To tak rozumiem pana słowa trochę, tak?
0: Tak, ale to jest krótkowzroczne w tym sensie, że jakby przede wszystkim Ukraina może liczyć na te państwa, które postrzegają rosyjskie zagrożenie w podobny sposób, jak Ukraina go postrzega. Nie jest tajemnicą, że w tych państwach zachodnich nie wszyscy są zgodni, delikatnie rzecz ujmując, a propos kierunku tej polityki. Więc w każdym z tych krajów jest partia o dużym poparciu. W Niemczech Alternatywa dla Niemiec partia jest najpopularniejszą partią w tej chwili i ona ma zupełnie inne podejście, więc w strategicznej perspektywie w tych państwach po prostu polityka może się zmienić i jest to trochę bez sensu jakby odcinać się od Polski i zwężać dla siebie pole manewru w ten sposób, ignorując jakby tę wrażliwość Polaków na takie rzeczy.
1: Tym bardziej, że delegacja z AfD po raz pierwszy delegacja niemiecka, ale o maści i barwie politycznej alternatywy dla Niemiec gości właśnie w Petersburgu na tym forum ekonomicznym, czyli tym Davos rosyjskim, jak się przyjęło mówić w publicystyce. I to jest też znaczący fakt. Amerykanie zresztą też wysłali swoją małą delegację tamże. Także to też wiele mówi. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję. Polecam bardzo publikację Mikołaja Susujewa na Facebooku chociażby i analizy. Zapraszam do czytania. A bardzo dziękuję za występ na Dachu Świata i oczywiście zapraszam na więcej, jeżeli mogę tak sobie pozwolić.
0: Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
1: Mikołaj Susujew, publicysta zajmujący się Europą Wschodnią, w tym wojną na Ukrainie oraz relacjami polsko-ukraińskimi. Bardzo dziękuję. W studiu już jest dr Szymon Kardaś. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o niezwykle istotnym... Myślę, że bardzo ważnym czynniku, który kształtuje świat, mianowicie dostęp do surowców, dystrybucja surowców, jak którędy one mają się dostawać do konsumentów, mówiąc językiem bardzo biznesowym, ale generalnie opowiadamy o tym, jak wygląda świat od strony właśnie surowców w momencie, kiedy jest wojna i blokada cieśniny Ormuz, wojna, nie wojna, ja to tak nazywam, z Iranem. Przed chwilą rozmawialiśmy o Rosji. Doktor Szymon Kardaś jest bardzo, bardzo dobrze zaznajomiony z tymi tematami, po prostu chociażby dlatego, że jest autorem Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Zapraszam zresztą do czytania tej pozycji. Za chwilę porozmawiamy.
2: Bardzo dziękuję, Michale, za to przepiękne powitanie. Postaram się sprostać tej wysoko ustawionej poprzeczce.
1: Boże, dziękuję bardzo. To jest naprawdę tak zwana przepiękna, majstersztykowa kokieteria doktora Kardasia. Za chwilę rozmawiamy. Chwila muzyki. Muzyki z Kazachstanu, proszę państwa. Proszę państwa, to zespół, który mi się bardzo podoba. Zespół stworzony z... grupy satyrycznej, podobno. Dima Panto, kiedyś na początku roku gość na Dachu Świata. Irina Kajratowna and Shiza. Za chwilę rozmawiamy. Boys in the hood. Kim kandaj żyz.

0: Irina Kajratowna, czyli zespół z Kazachstanu. Czekoladki też z Kazachstanu. Prezent od doktora Szymona Kardasia, European Council on Foreign Relations, autor Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Kazachstan, jako się rzekło, za chwilę się pojawi jeszcze w naszej opowieści o świecie surowców. Bo zaczyna się tam dużo dziać właśnie w tej części świata, prawda? Nie mylę się.
1: Tak, zaczyna się dużo dziać, to znaczy to jest region, który oczywiście jak inne kraje też, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego, one dysponują, nie wszystkie oczywiście bardzo znaczącym, takim jak Rosja, ale są kraje, które dysponują potencjałem węglowodorowym i nie tylko, także takim, który wiąże się z tak zwanym sektorem czystej energii. W związku z tym rzeczywiście warto się przyglądać temu, co się dzieje w tych trochę mniej oczywistych regionach świata.
0: No ale to są takie regiony świata, które też będą decydowały o kształcie, cenach oraz tym, czy tego surowca nie zabraknie. To ja zacząłbym od początku. To znaczy od początku naszej zaplanowanej rozmowy oczywiście. JP Morgan, bardzo ważny bank, nie wiem, konsorcjum bankowo-inwestycyjne, decydent na pewno na tym rynku finansowo-surowcowym, ale też i inne instytucje ostrzegają, że może zabraknąć surowców, może zabraknąć gazu ziemnego, może zabraknąć ropy naftowej. Oczywiście to nie tak, że wszystko wyschnie i nie będziemy mieli tego w zbiornikach. Po prostu na czym polega taki kryzys na rynku paliwowo-surowcowym, bo to jest bardzo ważne. Te ostrzeżenia nie są, tak mówiąc z języka, ni pri czom. One są, bo coś się dzieje złego.
1: Tak. No, jeśli rozmawiamy o gazie, bo trzeba jednak te sektory rozgraniczyć i rozmawiać o tym, z jaką sytuacją mamy do czynienia i w jednym, i w drugim przypadku. Ale może zacznijmy od gazu. Znaczy, to, co najbardziej niepokoi, jeśli chodzi o rozwój sytuacji na rynkach gazowych, to jest to, że wypadł nam z rynku jeden z najpoważniejszych graczy, mianowicie Katar, który jest drugim w tej chwili co do wagi eksporterem LNG na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Odwołuję się do danych za rok 2025, bo takimi danymi pełnymi dysponujemy. Stany Zjednoczone wyeksportowały około 115 milionów ton LNG w tym roku 2025. Katar 80. I teraz, żeby to też zobrazować, to jest mniej więcej 20% globalnego handlu LNG. Czyli 1/5 przypada na Katar.
0: Surowiec potrzebny do właściwie działalności każdej gospodarki i wielu dziedzin gospodarki, nawet tych naszych najprostszych konsumenckich.
1: Tak, bo i w różnych gałęziach przemysłu, ale też oczywiście jako surowiec służący do ogrzewania, sektor ciepłownictwa i tak dalej.
0: Wystarczy, żeby
1: to na osobną rozmowę moglibyśmy się umówić, żeby pokazać znaczenie gazu w gospodarce. Ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że coś, co i w miksie globalnym, i też jeśli chodzi o poszczególne regiony świata, odgrywa cały czas bardzo ważną rolę.
0: I teraz tak, wypada nam Katar, tak?
1: 20% globalnego handlu LNG, mniej więcej.
0: Jeden z analityków izraelskich, były doradca premiera Shimona Peresa, tak zasugerował, że no właśnie, ta cała wojna z Iranem między innymi i ten skutek tej wojny, to też może niezamierzone działanie, nie chciałbym aż tak wchodzić w teorię spiskową, ale to jest też do skorzystania przez Izrael i różne firmy do niewyłączenia Kataru z tego rynku producenta gazu ziemnego, ale ograniczenia jego możliwości rynkowych, by Katar już nie odzyskał tej pozycji, którą miał przed atakiem na Iran pod koniec grudnia tego roku. Mhm. Że Katar już nie jest już tym samym bogatym, opływającym w gaz i dostatki miejscem i znaczenie na świecie.
1: No, po pierwsze, zastąpienie tak znaczącego gracza jak Katar będzie bardzo trudne. trudne. Po drugie, Katar jest jednak krajem, który budował swoją strategię w horyzoncie długoterminowym, jeśli chodzi o umocnienie swojej pozycji na rynkach energetycznych, szczególnie na tym rynku gazowym, bo ten potencjał, którym dysponował w 2025 roku, czyli te mniej więcej 80 milionów ton mocy produkcyjnych i tyle też mniej więcej wynosił eksport, planowano zwiększyć do 142 milionów ton w horyzoncie do 2030 roku. No, czyli znacząco, tak? Znaczy, to nie jest podwojenie, ale to jest prawie, tak? Podwojenie swojego potencjału.
0: Czyli niezwykła pozycja rynkowa i światowa.
1: Tak, tak, absolutnie.
0: I polityczna zarazem.
1: I polityczna zarazem. Więc Katar, jest mało prawdopodobne, żeby Katar ze swoich ambicji zrezygnował. Oczywiście ta sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, ona bardzo komplikuje tę realizację tej strategii, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten Katar wróci do gry. No, najnowsze dane statystyczne pokazują, że to są informacje z końca maja, że trzy gazowce łącznie przez Ormuz przepłynęły, z czego dwa są przypisywane Katarowi. I teraz łącznie statystycy podają, że około 7 gazowców przepłynęło przez cieśninę Ormuz od momentu, kiedy zaczęła się wojna. Dla zobrazowania, jaki to jest spadek. Przed wojną przepływały około 3 dziennie. No więc jeżeli mamy 3 dziennie do 7 w okresie już marzec, kwiecień, maj, tak ponad 3 miesiące, jak trwa ta wojna, no to pokazuje jakby skalę problemu. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten Katar wróci, dlatego że część instalacji w ogóle została uszkodzona. Według nawet oficjalnych komunikatów Qatar Energy 17% mocy produkcyjnej zostało uszkodzonych. Ich naprawa może zająć według tych szacunków oficjalnych katarskich od 3 do 5 lat. W związku z tym tu pozostaje otwartym pytanie, kiedy jakby fizycznie Katar, ze względu i na sytuację geopolityczną, ale ze względu na to, w jakiej kondycji są instalacje po tej wojnie, będzie mógł wrócić. Ale wracając do Izraela, mam wrażenie, że Izrael, który sam jest krajem znajdującym się w tym newralgicznym regionie, nie wiem, czy będzie w stanie jakby zdyskontować tę sytuację, bo ten problem bliskowschodni i tego napięcia bliskowschodniego, który rzutuje na sytuację wszystkich graczy, którzy mają ambicje energetyczne, on raczej stawia w dużo lepszej pozycji tych, którzy są od tego regionu konfliktu oddaleni. I tak naprawdę głównym beneficjentem już i najprawdopodobniej w horyzoncie najbliższych miesięcy, kilkunastu, a pewnie i lat, będą takie kraje jak Stany Zjednoczone, takie kraje jak Australia, takie kraje jak też niektóre afrykańskie, bo też mają swoje ambicje, jakby, no oczywiście nie tak duże jak Stany Zjednoczone.
0: Ale
1: tak.
0: Algieria może sobie pomyśleć o tym, ale że to jest również, jej czas, prawda?
1: Również. Ale też takie kraje jak Mozambik na przykład, które też, też są jakby mniejszymi graczami, ale jednak też występują na tym rynku LNG.
0: Argentyna. Dla nich wejście na taki rynek.
1: Argentyna, która też ma plany dotyczące budowy terminali eksportowych LNG, realizowanych zresztą wspólnie z koncernami europejskimi. Co ciekawe. Więc krótko mówiąc, te państwa, które są z dala od regionu konfliktu, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, one mogą zyskać najwięcej. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć a propos właśnie tych ambicji, no Stany Zjednoczone, które już w tej chwili są największym eksporterem LNG na świecie, chcą zwiększyć swoje moce eksportowe do 2030 roku o około 100 milionów ton, tak? Czyli z tych 115 ma się pojawić jeszcze dodatkowe 100, czyli prawie podwojenie, tak, tego potencjału. Teraz z tego bardzo wiele tych projektów już ma jakby podjęte decyzje inwestycyjne, ostateczne, część z nich już jest jakby w procesie budowy, więc rzeczywiście takie kraje jak Stany mogą na wypadnięciu tak znaczącego gracza jak Katar sporo zyskać. Albo ograniczeniu jego możliwości oddziaływania na rynkach.
0: No dobrze, ale w takim razie jak to się ma do tych ostrzeżeń JP Morgan i innych instytucji co do spadku tej podaży, że tak powiem, czyli że nie będzie, zabraknie nam surowców, zabraknie nam gazu ziemnego, zabraknie nam ropy naftowej, ale jeżeli chodzi o gaz ziemny, czy to jest możliwe, czy to jest rzeczywiście to, coś takiego nam grozi w tym dla tego surowca, dla konkretnego gazu ziemnego, taki szok energetyczny?
1: Musimy rozgraniczyć perspektywy czy horyzonty czasowe, tak? Bo to, o czym ty mówisz, Michale, i o czym traktuje bardzo wiele analiz, które się pojawia w tym momencie, to są ostrzeżenia dotyczące jakby tego krótko- i średnioterminowego horyzontu, tak? Dlatego, że te projekty, o których mówimy, znaczy to, co chcą zrobić Amerykanie, jeśli chodzi o tą swoją strategię rozbudowy potencjału eksportowego.
0: Milionów plus, tak?
1: To wszystko zajmuje lata, tak? Znaczy to część projektów jest w trakcie budowy, co do części podjęto decyzje inwestycyjne, ale tak naprawdę według danych między innymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej od momentu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej do momentu jakby uruchomienia produkcji i eksportu LNG, no mija od 4 do 5 lat, prawda? Więc część tych projektów oczywiście jest zaawansowana i ona będzie oddawana w horyzoncie tych najbliższych lat, ale to nie jest tak, że jak nagle w danym momencie roku, tak, wypada nam ktoś taki jak Katar, jako gracz, że da się po prostu z dnia na dzień jakby zastąpić ten wolumen, którego zaczyna brakować w związku z tym, że jeden z kluczowych graczy nie jest w stanie produkować i eksportować LNG. I teraz to wszystko, o czym ty wspomniałeś, Michale, ale też o czym na przykład, nie wiem, pisze Wood Mackenzie w swoich analizach i kreśląc takie scenariusze rozwoju sytuacji, dotyczy tego horyzontu właśnie krótko- i średnioterminowego. I teraz, żeby naszym słuchaczom też trochę to zobrazować, no tak? Wood Mackenzie zrobił taką trzyscenariuszową analizę, z której wynika, że jeżeli by problem cieśniny Ormus został rozwiązany w czerwcu, czyli w tym miesiącu, który się właśnie zaczął, tego roku, no to być może taka równowaga, jeśli chodzi o produkcję LNG, zostałaby osiągnięta w roku 2027, czyli w kolejnym. Nie przesądzając jakby w którym momencie roku mogłoby to nastąpić, a ceny, sytuacja na jeśli chodzi o ceny w skali jakby różnych rynków regionalnych na świecie, mogłaby się też ustabilizować w okresie od 12 do 18 miesięcy, bo na razie to cały czas jesteśmy jakby ze względu na ten geopolityczny czynnik skazani na taką niepewność. Jeżeli natomiast rozwiązanie problemu cieśniny Ormus miałoby nastąpić gdzieś w okolicach września, czyli jeszcze 3 miesiące takiej niepewności, jaką mamy w tej chwili, no to wtedy się wszystko przesuwa o rok. To znaczy stabilizacja na rynkach gdzieś, jeśli chodzi o podaż, gdzieś w okolicach 2028, a 2027 traktowany jest jako rok, gdzie mogą być rzeczywiście bardzo duże, taka duża niestabilność, jeśli chodzi o ceny na świecie, tak? No i w Azji, i też w Europie i tak dalej. No a jeżeli nie zostanie sytuacja rozwiązana gdzieś, powiedzmy, do początku jesieni tego roku, czyli do tego września, no to wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ten poziom niepewności będzie tak duży, że na przykład w niektórych regionach, w tym na przykład na Bliskim Wschodzie, takie kraje jak Katar w ogóle mogą jakby część projektów albo opóźnić, albo z części projektów LNG zrezygnować, bo po prostu nie będą w stanie jakby kalkulować, no jak się sytuacja rozwinie i czy te projekty, które teoretycznie były gdzieś tam jakby w ramach strategii, wydobywcze, ale też te, które dotyczą się budowy instalacji LNG, tak, kolejnych, czy one się po prostu będą opłacać. No.
0: I tak wygląda między innymi brak surowców na rynku. Tak, tak w ten sposób się go kształtuje. Nie, że coś wysycha, ale po prostu nie ma procesów inwestycyjnych, nie ma przepływu do tych gotówki na nowe rozwijanie działalności.
1: Tak, no i mówię, dotyczy to jakby, najtrudniejszy jest ten horyzont krótko- i średnioterminowy, dlatego że no, mamy do czynienia z uderzeniem w gracza, który naprawdę bardzo dużo w skali globalnej ważył, a on, no w zasadzie, tak jak powiedzieliśmy, no, poza tymi wybranymi metanowcami, które teraz, tymi drobnymi, o czym powiedziałem wcześniej, ruszyły, no to w zasadzie to jest gracz, który wypadł z rynku. I nie wiemy, kiedy na ten rynek wróci, nie wiemy, w jakiej skali na ten rynek wróci. I teraz, jeżeli jakby ten powrót, były takie analizy w ogóle z początku wojny, że jeżeli Katar by nie wrócił w tym roku, albo wrócił pod koniec tego roku, to nie można wykluczyć, że na przykład w Europie zderzymy się z sytuacją kryzysową, no taką, jakiej nie mieliśmy od czasu 22 roku, czyli wtedy, kiedy Rosjanie odcięli dostawy gazu i kiedy ceny bardzo mocno skoczyły. No bo na razie te wzrosty cenowe w Europie, one jeszcze nie są tak duże, znaczy, a szczególnie no, nie robią jakiegoś wrażenia, jak porównujemy z tą sytuacją kryzysową z 22 roku, bo dzisiaj ceny skoczyły, powiedzmy, nie wiem, z 30-32 euro za megawattogodzinę groźne, do 48 w tej chwili, no to nie jest jakiś drastyczny wzrost, a w 22, w tym szczycie kryzysu, one przekraczały 300, no więc euro za megawattogodzinę, więc się... jeszcze nie jesteśmy, no, jesteśmy daleko nam do tego poziomu, ale ponieważ my musimy zacząć, znaczy musimy przyspieszyć proces zapełniania magazynów gazowych przed kolejnym sezonem grzewczym i zgodnie z unijnym prawem ten poziom zapełnienia powinien być na poziomie 90% do przed 1 listopada każdego roku kalendarzowego. A w tej chwili, w tym momencie, w jakim teraz jesteśmy roku, w Unii Europejskiej ten stan zapełnienia magazynów jest na poziomie lekko przekraczającym 40%.
0: I teraz, nie zapowiada się na zwiększenie.
1: Nie. I teraz co jest ważne? Jak porównujemy to ze średnią zapełnienia w tym momencie roku, średnią za 5 lat ostatnich, to ta średnia za 5 lat ostatnich jest 55%. A my mamy w tej chwili, w tym roku, mamy 41%. Czyli odstajemy bardzo mocno od średniej za ostatnie 5 lat, jeśli chodzi o tempo zapełniania. I ta sytuacja, jeżeli teraz tak Katar zostaje poza, jako ten ważny gracz, i on co prawda dużo nie ważył w rynku europejskim, bo myśmy do Europy, w skali całej Unii Europejskiej, sprowadzaliśmy jakby tyle gazu, że ten Katar zajmował około, znaczy udział Kataru to było około 4%. Ale na przykład indywidualnie dla niektórych krajów, takich jak Włochy, no to on ważył już dużo więcej. Ale nawet w skali całej Unii Europejskiej, może on nie ważył aż tak dużo, ale on strasznie dużo ważył w Azji. 25% dostaw LNG do Azji przypadało na Katar.
0: A 30... przecież w Azji produkujemy my swoje wyroby.
1: Tak jest.
0: Tu się ten piękny cykl...
1: To jest ten cykl, a 30% LNG, które Chiny sprowadzają, też przypadało na to, co szło przez Cieśninę Ormus. I teraz, jeżeli te kraje azjatyckie będą musiały znaleźć alternatywne źródła dostaw ze względu na swoje potrzeby, no to oczywiście wzrośnie konkurencja w skali globalnej o to LNG, które będzie dostępne. I teraz, mimo że my nie sprowadzamy aż tak dużo z Kataru, ale będziemy konkurować z Azjatami o LNG, które jest produkowane w innych częściach świata, tak? Przez to, które Amerykanie będą chcieli sprzedać na spocie, przez to, które Australijczycy, no wiadomo, że z Australii do Europy jest daleko, daleka droga, no ale teoretycznie, tak? To, co będzie produkowane gdzieś w krajach Ameryki Łacińskiej czy w krajach Afryki, po prostu wejdziemy w okres ostrej konkurencji, bo część dostaw oczywiście do Europy jest realizowana na podstawie kontraktów długoterminowych, ale też część dostaw jest realizowana na podstawie dostaw na rynku takich, no, spotowych, tak? Więc wtedy ten wzrost konkurencji z Azjatami o dostęp do surowca może sprawić, że rzeczywiście te ceny, które dzisiaj nie skoczyły jakoś mocno, no ale za parę miesięcy, jak się sytuacja nie poprawi, no to one mogą skoczyć dużo bardziej.
0: Stąd są te ostrzeżenia, tak, chociażby JP Morgan.
1: Tak.
0: Morgan. Natomiast rynek ropy, czym się różni od gazu i czy rzeczywiście tutaj też na czym miałoby polegać szok cenowy, szok energetyczny? Ja mówię szok, bo to są te słowa znane z lat 70. One zawsze są przywoływane do uruchomienia naszej wyobraźni, czyli kolejki, stacje benzynowe, puste dystrybutory, wściekłość ludzi, turbulencje polityczne.
1: Tak.
0: Prezydent Carter, pamiętamy, też nawoływał chociażby swoich obywateli do niejeżdżenia samochodami, do oszczędzania. No w ogóle to było niezwykłe polityczne i społeczne kuriozum. Przegrał wybory później, między innymi z tego powodu.
1: Tak. Sytuacja pod pewnymi względami jest podobna, no bo i tu chodzi o podaż surowca, więc w przypadku ropy oczywiście region Bliskiego Wschodu, który też odgrywa bardzo ważną rolę jakby w globalnej układance, jeśli chodzi o podaż surowca i te pierwsze tygodnie wojny, którą rozpoczął Izrael ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, doprowadziły do bardzo znaczącego ograniczenia produkcji w tym regionie i podaży. Jakby z danych, które opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wynikało, że po tych pierwszych tygodniach ta podaż spadła o ponad 10% w skali globalnej. Znaczy podaż ropy w skali globalnej, prawda? I teraz zrekompensowanie tego no nie jest łatwe, no bo oczywiście są tacy gracze jak Stany Zjednoczone, którzy mogą zwiększyć wydobycie i zwiększyły i też zwiększają eksport i swoją cegiełkę do normalizacji sytuacji w skali globalnej dokładają.
0: Normalizacji, nie powiedzą, do wykorzystania tej sytuacji.
1: Oczywiście i do zarobienia, no bo wiadomo, drill baby drill, drill i realizacja tej koncepcji, którą ogłosił Donald Trump, jak doszedł do władzy w 25 roku, oczywiście mówimy o drugiej jego kadencji, kiedy ogłosił tą koncepcję energy dominance, tak? Czyli takiej dominacji energetycznej, no to tego typu kryzys oczywiście on pięknie się w to wpisuje. Bo Amerykanie rzeczywiście mogą w tym momencie wchodzić w rolę kogoś, kto no, jest trochę zbawcą tych, którym zaczyna surowca brakować, ale znowu...
0: I warto pamiętać, krytykując amerykańską wojnę z Iranem, że tak strasznie się Donald Trump uwikłał, że już teraz nie wie, co z tym dalej zrobić.
1: Tak.
0: Ważne, żeby pamiętać, że oczywiście. Tu są jeszcze sprawy... No, pieniądze nie lubią rozgłosu, ale tak. Tutaj są.
1: Ale oczywiście wiadomo, że Amerykanie sami tutaj tej sytuacji nie rozwiążą. Nie wiem, w Ameryce Łacińskiej też ci gracze, którzy jakby są istotni w kontekście naftowym, te mogą dołożyć jakąś tam swoją cegiełkę, ale problemu fundamentalnie nie rozwiążą. Do tego jeszcze dochodzi problem Rosji, tak? No bo Rosja, która ma udział w globalnej produkcji ropy na poziomie gdzieś 12-13, w zależności od jakby rocznika statystycznego, 12-13%, no to jest też ważny gracz. I w tym momencie no nie dziwi to, że na przykład Amerykanie poluzowali reżim sankcyjny umożliwiający eksport rosyjskiej ropy do odbiorców azjatyckich, no bo oni są w tej chwili głównymi, tak? No bo chodziło o to, żeby właśnie nie dokładać dodatkowej cegiełki do tej niestabilności, no bo jeżeli wypada nam Bliski Wschód, znaczy ograniczona jest podaż płynąca z Bliskiego Wschodu, nie wszyscy gracze mogą jakby wejść tutaj i zwiększyć produkcję, która by to zrekompensowała, no to jest niemożliwe w krótkim horyzoncie, no to wtedy, jeżeli jeszcze dokładamy cegiełkę w postaci Rosji, że dodatkowo jakby sankcjonując, co oczywiście z naszej perspektywy jest słuszne, no ale tą drugą stroną sankcjonowania jest to, że gdyby jeszcze mniej tego wolumenu ropy płynącego z Rosji było na rynku, no to oczywiście to jest dodatkowy element niestabilności, prawda? Więc jakby patrząc na to z punktu widzenia takiego bardziej globalnego, no to, że Rosjanie oczywiście dyskontują ten kryzys, no bo ta ropa płynie, ceny są wyższe, więc na tym zarabiają więcej. No ale gdyby z kolei tego wolumenu zabrakło, no to być może ceny byłyby jeszcze wyższe, surowce oczywiście w skali globalnej byłoby mniej. No i wtedy dla takich kontynentów jak Europa, które są uzależnione od dostaw, od importu ropy, bo to jest, musimy cały czas o tym pamiętać, że my jako Europa jesteśmy uzależnieni od importu energii pod hasłem energia, do hasła energia wrzucając wszystko, czyli i paliwa kopalne i jakiś tam, nie wiem, import energii elektrycznej i tak dalej, to my jesteśmy, jako Unia Europejska, może tak będąc precyzyjnym, jesteśmy uzależnieni na poziomie 60%. To jest zależność...
0: To jest strategiczne uzależnienie.
1: A w przypadku paliw kopalnych to jest jeszcze gorzej, dlatego że gaz to jest 85%, ropa 90%.
0: I uwaga, na scenę wchodzi Kirył Daniłow. Znany nam, doradca, wysłannik, bardzo poważna postać z administracji Władimira Putina. Dzisiaj dla BBC...
1: Kirill Dmitriev, przepraszam.
0: Nie, bardzo ważna postać, bo on jest wysłannikiem, jeździ do Stanów Zjednoczonych, spotyka się z wysłannikami, z Jaredem Kushnerem. Dzisiaj się za chwilę pojawi Jared Kushner w wydaniu albańskim akurat i rewolucja flamingów. Natomiast Jared Kushner, Steve Witkoff, o nich on mówi, Jared i Steve, w wywiadzie dla reportera, dla wysłannika BBC Rosenberga mówi w ten sposób. To Europa, która potrzebuje rosyjskiego gazu, to Europa, która potrzebuje Rosji, by przeżyć. It's Europe who needs Russia to survive. Wynotowałem sobie. I teraz jak ty interpretujesz słowa pana Kiryła?
1: No tu musimy znowu rozgraniczyć dwie perspektywy. Znaczy, czy oceniamy to z perspektywy rosyjskiej i interpretujemy, o co chodzi...
0: W Petersburgu to powiedział, na
1: tak,
0: tym forum.
1: Tak, w Petersburgu. Tak, o co chodzi Rosjanom? To znaczy, co w tej sytuacji próbują ugrać Rosjanie? No i później możemy też przejść do analizy z perspektywy naszej, europejskiej, no bo tak naprawdę to jest komunikat kierowany przede wszystkim do Europejczyków. Z perspektywy rosyjskiej, moim zdaniem, sprawa jest czytelna i właściwie wpisuje się w taką linię, którą Władimir Putin wyznaczył, jeśli chodzi o tą sytuację, która się wiąże z kryzysem na Bliskim Wschodzie, tym najnowszym, właściwie tą linię nakreślił w marcu, na początku marca tego roku. I to jest też linia, która w zasadzie no, jest czymś charakterystycznym, jeśli chodzi o rosyjską taką, rosyjski sposób działania na rynkach energetycznych.
0: I myślenia o Europie
1: od dekad. To znaczy, najkrócej rzecz biorąc, strategia kija i marchewki. No, Władimir Putin powiedział na początku marca, że skoro Europa chce się całkowicie uniezależnić od rosyjskich surowców, a taki jest cel strategiczny, który sobie rzeczywiście założyliśmy, no to może my powinniśmy się w ogóle odciąć wcześniej, nie czekać na te terminy, które sobie tam Europejczycy przyjęli, tylko weźmy ich, odetnijmy wcześniej, poszukajmy sobie innych rynków dla gazu, dla ropy.
0: Więcej do Chin.
1: Tak jest, Chiny, ale też szerzej, Azja, tak, bo tam są też inni
0: Afryka
1: odbiorcy.
0: Afryka też trochę?
1: Trochę też Afryka, oczywiście, ale przede wszystkim to są odbiorcy azjatyccy. Jasne. Chiny, Indie, ale też parę mniejszych krajów. Więc postraszył, tak, że jak wy wymyślicie, że to jest kryzys, to ten kryzys może być jeszcze większy, jak my się ze swoimi surowcami zwiniemy wcześniej, niż wy planujecie. Tak całkowicie. Bo tych surowców już w Europie nie zostało wiele, o tym zresztą za chwilę można powiedzieć parę słów więcej. Ale jednocześnie powiedział tak, ale, i to jest marchewka, ale jeżeli znajdą się w Europie takie kraje, które będą chciały z nami długoterminowo współpracować i takie, które dadzą, tak powiem, polityczny parasol dla tej długoterminowej współpracy, nam zagwarantują, że tutaj się jakby będzie rzeczywiście wola utrzymania tego w horyzoncie długoterminowym, to my jesteśmy gotowi i dostarczyć tyle, ile będzie trzeba. I to, co mówi Dmitriew, moim zdaniem jakby wpisuje się dokładnie w tę linię, tak? To znaczy Rosjanie są całkowicie świadomi tego, że Europa z jednej strony, i tu już przechodzimy trochę do perspektywy europejskiej, że Europa z jednej strony w okresie ostatniego czterolecia rozwiązała problem, który niektórzy podnosili w Europie przed wybuchem tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy dużego poziomu zależności od Rosji.
0: No tak.
1: I że ten problem, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ten problem rozwiązać, dlatego że no, udział gazu w europejskim rynku, jeśli mówimy o Rosji jako eksporterze, no, spadł znacząco, bo to było z prawie 160 miliardów metrów sześciennych w 2021 roku do poniżej 40 w 2025.
0: Udział Gerharda Schrödera nawet.
1: To naprawdę, jak sobie zestawimy te liczby, to one mówią w pewnym sensie same za siebie, że my w kilka lat byliśmy w stanie zrobić coś, co się wydawało nie do pomyślenia przez dekady, tak? Mówiliśmy, czas zmniejszyć, bo tego gazu jest za dużo. Nie dość, że nie zmniejszaliśmy, to niektórzy zwiększali, ale jakby ktoś powiedział, że teraz uda nam się wyrzucić ponad 100 miliardów w tak krótkim czasie, to by się w 2021 roku ludzie popukali w głowę i w 2022 zresztą też się wydawało, że będziemy mieli bardzo poważny kryzys, żeby sobie, cenowy to jedno, ale żeby w ogóle zastąpić ten wolumen. A jeśli chodzi o ropę, bo jeszcze tylko to zjistuję. I z ropą podobnie. Myśmy zmniejszyli udział Rosji w naftowym rynku europejskim z 25-26% do około 2% w okresie 21-25. Płynęło kiedyś, w tym 21 roku płynęło 115 milionów ton, w 25 popłynęło niecałe 10. I to jest jakby jedno. Ale to, co pozostaje problemem, i Rosjanie są tego doskonale świadomi, to jest właśnie ten duży poziom zależności od importu w ogóle. Bo myśmy zredukowali import z Rosji, ale zależność importowa została na praktycznie niezmienionym poziomie. To są cały czas duże wskaźniki, tak? No, przypominam, 85% gaz, to są wyliczenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 90% ropa.
0: Dobrze.
1: I oczywiście Rosjanie mają świadomość tego, że kiedy się robi kryzysowo na świecie, kiedy będzie...
0: A jest kryzysowo.
1: Kiedy właśnie ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie jest ograniczona podaż ropy. Wypada Katar, więc jest ograniczona podaż gazu, więc czekają nas w kolejnych miesiącach przy utrzymaniu się tej sytuacji, czeka nas wzrost konkurencji o dostęp do surowców, no to oni czują...
0: Czyli znowu to samo, co z gazem.
1: Że to jest ten moment. Wychodzą Rosjanie, że wjeżdżają i mówią tak, no przecież słuchajcie, no przecież my jesteśmy z boku, tak? Znaczy, bądźcie racjonalni, tak? Znaczy, zejdźcie ze ścieżki uniezależnienia, bo przecież jak będzie wam brakować, to my... Są rurociągi, jest jedna nitka niezniszczona gazociągu Nord Stream 2, niecertyfikowana, więc nie można z niej korzystać w takim komercyjnym ujęciu, bo tu Niemcy musieliby przeprowadzić proces certyfikacji.
0: No, ale ona jest.
1: Ale ona fizycznie jest.
0: Nie wybuchła.
1: I Władimir Putin jeszcze w październiku...
0: Wtedy, kiedy wybuchły
1: tak
0: trzy inne.
1: Tak jest, jakoś dziwnym trafem.
0: Jedna,
1: prawda?
0: Jedyna z czterech będących niedaleko siebie, ta jedna nie
1: wybuchła. Ta jedna nie i zresztą Uwielbiam Władimir Putin bardzo... Tak, to jest fantastyczne, prawda? Znaczy, cały czas jak wraca ta dyskusja, kto wysadził Nord Streamy, i oczywiście no, nie możemy jakby autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jeszcze tak, się spotkamy z tym Nord Streamem, właśnie. Panie Szymonie, naprawdę.
1: Ale ta taka, jedna z hipotez, która zresztą też mi była bliska w 2022 roku, że w tamtym momencie Rosjanie mieli interes w tym, żeby pogłębić kryzys energetyczny w Europie i w związku z tym, że mogli stać za tymi atakami i jakby budowaliśmy pewną linię taką argumentacyjną, dlaczego to było możliwe. No, to był jeden z argumentów między innymi, tak? Dlaczego uderzamy w rury, w cztery nitki i uderzamy w trzy, a w jedną nie uderzamy i jakoś tak dziwnym trafem miesiąc czy półtora po tych uderzeniach Władimir Putin sam podczas jednego ze swoich publicznych wystąpień, trwała wojna. A oni mówili tak, no są zniszczone, ale pamiętajmy, że jedna jest dobra. I że przecież tą jedną, to w razie czego gaz może popłynąć. On to mówił już w 2022 roku.
0: Słuchaj,
1: więc to, że jest... dzisiaj ludzie o tym mówią, znaczy, że dzisiaj Rosjanie o tym mówią w roku 26, to już jakby specjalnie nie jest zaskakujące, bo Władimir Putin mówił o tym bardzo krótko po zamachach.
0: Szymon Kardaś bardzo mówi, że nie jest zaskakujące. Oczywiście, że nie, ale w dalszym ciągu fascynujące. Naprawdę.
1: Niezmiennie.
0: Ja jestem niezmiennie zafascynowany tym selektywnym wybuchem. Natomiast kolejna zagadka na tej mapie rynków surowców bardzo ważnej i za chwilę bardzo aktywnej, która będzie wpływała również na nasze politykę naszych krajów, europejską, amerykańską, kontekst Bliskiego Wschodu, list prezydenta Zełenskiego do prezydenta Putina na temat negocjacji też należy rozumieć w kontekście różnego rodzaju ruchów na rynku surowcowym, bo przecież surowce to również napędzanie wielkich możliwości energetycznych, a te z kolei są potrzebne do tych wielkich centrów danych, sztucznej inteligencji i tak dalej, bo rynek energii to jest to też, prawda?
1: Oczywiście, absolutnie.
0: Przed chwilą
1: dlatego rozmawia się na przykład o takich
0: Mikołaj
1: krajach,
0: Sosujew opowiadał o froncie, przecież to się nie bierze to wszystko z powietrza.
1: Oczywiście,
0: nomen omen,
1: oczywiście. Tak.
0: To jest rynek ten, o którym my mówimy, napędza rynek współczesnych technologii.
1: Tak.
0: Zagadka. Dlaczego Izrael nie atakuje dlaczego Iran nie atakuje Azerbejdżanu, wielkiego gospodarczego przyjaciela Izraela? Poza tym, że oczywiście jest wspólnota mniejszości azerskiej i tak dalej, Azerowie, północna część Iranu, Azerbejdżan wschodni, zachodni, wszystko się zgadza, poza etnograficznymi implikacjami i możliwościami buntu wśród Azerów irańskich, ewentualnymi, ja mówię. Skupmy się na gospodarczo-strategicznych. Dlaczego nic się nie stało? Dlaczego nie było to kierunkiem używania dronów i różnych pocisków balistycznych poza jednym incydentem?
1: No właśnie, tutaj jakby znowu wracamy do tej układanki energetycznej, bo Azerbejdżan jest krajem, który odgrywa jakby w kontekście tej sytuacji kryzysowej, z którą się mierzymy. On odgrywa jednak też swoją rolę, jeśli chodzi o przepływy surowcowe i to zarówno te, które są bezpośrednio wydobywane na terenie Azerbejdżanu, bo przypomnijmy, że to jest kraj, który dysponuje zarówno potencjałem gazowym, jak i potencjałem naftowym. On może nie jest tak duży, bo to też jakby trzeba zawsze wszystko czytać w pewnej perspektywie. On nie jest tak duży, jak na przykład, nie wiem, potencjał Rosji, tak? Bo jeśli porównamy, nie wiem, wydobycie ropy w Azerbejdżanie na poziomie niecałych 28 milionów ton w 2025 roku z wydobyciem w Rosji na poziomie przekraczającym 510 milionów ton, no to są potencjały nieporównywalne, tak? Czy na przykład, nie wiem, Kazachstan, który wydobywa prawie 100 milionów ton. Ale on swoją cegiełkę jakby ważną dokłada i
0: 40% izraelskiego zapotrzebowania na ropę naftową, czytam, to płynie z Azerbejdżanu, tak. Chociażby.
1: Tak.
0: Gaz również płynie. To tylko tak, żeby
1: z gazem, jeśli chodzi o Izrael, to z gazem jest jeszcze jakby ciekawsza historia, dlatego że nawet ciekawsza niż w przypadku ropy, dlatego że Azerbejdżan oczywiście jest i producentem gazu, i to wydobycie gdzieś tam na poziomie przekraczającym 51 miliardów metrów sześciennych w 2025 roku. Eksport, mniej więcej połowa z tego, czyli jakby połowa idzie na potrzeby wewnętrzne, połowa idzie na eksport. Natomiast Azerbejdżan odegrał bardzo ważną rolę w kontekście Izraela, bo tu o Izrael rozumiem, że tak, o Izraelu rozmawiamy. Odegrał bardzo ważną rolę, dlatego że w momencie, gdy zaczęła się wojna, pojawiły się, i tak naprawdę nie ta nawet najnowsza, ale to jest od października 2023 roku historia, gdzie trzykrotnie doszło do zakłóceń w dostawach gazu, które realizuje Izrael wobec Jordanii i wobec Egiptu. I w momencie, gdy dochodziło do tych przerw i szczególnie tej ostatniej, jakby związanej już z wybuchem wojny z Iranem w tym roku, no to właśnie Azerbejdżan nagrał rolę takiego kraju, który wszedł jako pomocnik tak naprawdę, bo on jest udziałowcem złoża Tamar w Izraelu, z którego jakby część ładunków jest właśnie realizowana jakby w ramach dostaw do Egiptu. Więc to nie jest tak, że Azerbejdżan jest w stanie zastąpić oczywiście tę rolę, którą pełnił Izrael, ale w sytuacjach kryzysowych Azerowie, którzy właśnie między innymi poprzez udziały tutaj w złożu, ale też jakby udział w innych projektach, też z Amerykanami, jeśli chodzi o sektor gazowy w regionie

0: Azji Środkowej, że to wszystko jest w jakiś sposób połączone, czy to jest raczej...
1: Tak, tylko że tutaj...
0: Zbyt daleko
1: nie, ale to ja bym powiedział tak. Nie, oczywiście, znaczy...
0: Chciałbym się odnieść do tych czekoladek jeszcze na koniec.
1: To miał być mój drugi punkt, dlatego że tak jak powiedziałem, poza tym, że Azerbejdżan dysponuje jakby własnymi zasobami, które dokładają swoją cegiełkę jakby w sytuacji kryzysowej, nie wiem, dla dostaw do Europy, bo jest dostawcą gazu, tam około 13 miliardów metrów sześciennych płynie, no to wiadomo, że to są nieporównywalne wolumeny. To jest nieporównywalny wolumen z tym, ile płynęło z Rosji w najlepszych czasach. Jeśli chodzi o ropę, to jest też tam gdzieś jakieś 18 milionów ton, tak? Czyli 4% udziału w imporcie. Ale przez Azerbejdżan, znaczy dzięki temu, że Azerbejdżan wybudował chociażby ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan o przepustowości 50 milionów ton. Tam jest jeszcze sporo tej przepustowości, które można wykorzystać. Tak. Są oczywiście projekty gazowe. Jest południowy korytarz gazowy, dzięki któremu ten gaz azerski trafia do Europy, ale potencjalnie oczywiście można myśleć o tym, żeby to wykorzystać też gdzieś przyszłościowo być może rozbudowy, bo cały czas ten projekt na przykład gazociągu transkaspijskiego jest, na ile on jest realistyczny, na ile nie, ale wybudowanie rury przez Morze Kaspijskie i potem przez Azerbejdżan, tak żeby na przykład, nie wiem, gaz azerski mógł gdzieś tam trafiać dalej. Natomiast Azerbejdżan też ma znaczenie w ramach, jakby w kontekście, nie wiem, chociażby rozmów z Kazachstanem a propos kanałów eksportu ropy, dlatego że Kazachstan znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony oczywiście jest całkiem znaczącym producentem tego surowca i eksporterem, tylko że ponad 90% eksportu naftowego kazachskiego idzie przez terytorium Rosji. Przez ropociąg KTK, czyli to Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe, trochę idzie też przez port bałtycki w Ustłudze, trochę przez Noworosyjsk, niezależnie od KTK, ale generalnie to jest bardzo duży poziom zależności. I na przykład przez Azerbejdżan na razie, przez ten ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan, tam płynie niewiele, bo tam według niektórych statystyk 1,5 miliona ton, w niektórych lekko powyżej 2, ale to są też no, nieporównywalne ilości z tymi, które płyną cały czas przez Rosję. Ale trwają właśnie rozmowy dotyczące tego, żeby ten tranzyt przez Azerbejdżan zwiększyć. I jedna z takich rzeczy, które też są ciekawe, myślę, że o tym się trochę mało mówi, ale Azerbejdżan ma też pewne ambicje, jeśli chodzi o produkcję tak zwanej czystej energii i eksport tej czystej energii do Unii Europejskiej. Jeszcze w 2022 roku zawarte było takie porozumienie o tak zwanym zielonym moście energetycznym, który miałby biec z Azerbejdżanu przez Gruzję, Morze Czarne i później wpadać do Unii Europejskiej. Dołożono do tego, bo kraje Azji Centralnej też są zainteresowane zacieśnianiem współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, z Unią Europejską. Dołożono do tego ostatnio nowy element, to znaczy Kazachstan i Uzbekistan, które podpisały porozumienie z Azerbejdżanem w sprawie budowy takiego mostu energetycznego, czyli służącego, mającego służyć eksportowi czystej energii z Kazachstanu i Uzbekistanu przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu i ewentualnie dalej do Europy. To są oczywiście wszystko, wiadomo, bardzo daleko jeszcze, znaczy takie plany, które nie mają pewności, czy zostaną zrealizowane, czy nie, ale sam fakt, że podpisywane są w tej sprawie porozumienia i to, że jakby projektuje się te współpracę w taki sposób, no pokazuje, że ten Azerbejdżan rzeczywiście staje się krajem ważnym. Nie tylko w kontekście węglowodorowym, ale też w kontekście innych wymiarów współpracy energetycznej, takich mniej oczywistych.
0: Myśmy rozwiązali zagadkę, dlaczego Iran nie zaatakował Azerbejdżanu. Śmiem trochę wątpić, ale myślę, że nakreśliliśmy bardzo ciekawe...
1: No bo tutaj pewnie nie... No,
0: myślę, że to jest zależność...
1: Znaczy w kontekście energetycznym to myślę, że tam jeszcze mogą ewentualnie jakieś kwestie ewentualnych słupowych porozumień wchodzić w grę, które są realizowane na linii z jednej strony właśnie w Iran, Azerbejdżan, z drugiej strony Iran, Turkmenistan. Z jakby takich opcji tutaj
0: wiele rzeczy jeszcze się dookoła. Tak. Jasne. Bardzo dziękuję, dr Szymon Kardaś, European Council on Foreign Relations, autor książki Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, Michale, za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę.
0: A ja bardzo dziękuję również za czekoladki z Kazachstanu. Naprawdę, nie jest to łapówka, jest to po prostu

0: ważny element energetyczny w naszej rozmowie. Bardzo ci dziękuję.
1: Poza tym, że Kazachstan jest trzecim w tej chwili co do rangi eksporterem ropy na rynek europejski, no to można też przywieźć coś słodkiego.
0: Jak najbardziej. Poza albo piękną złotem. Koszulkę Almaty w stylizacji Metaliki na przykład. Liter zespołu Metallica, to też jest bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, Michale. Dziękuję bardzo państwu.
0: Bałkany za chwilę. Albania nie jest na sprzedaż. Zdanie protestujących w Tiranie. Za chwilę Agata Tomachowska i będziemy rozmawiali, łączymy się z Czarnogórą. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i dlaczego. Rewolucja flamingów. Skąd to i kto jest powodem, a dlaczego Jared Kushner? Chwila.

0: Igor Savin, muzyk jeszcze z Jugosławii, z Chorwacji, wprowadza nas w temat tego, co się dzieje na południe od nas. Takiej nazwy muszę powiedzieć, że jeszcze nie słyszałem. Rewolucja flamingów. Albania nie jest na sprzedaż. To zdanie wiele tłumaczy, także dlaczego tysiące Albańczyków wyszły na ulicę Tirany z tym hasłem na czele. Zięć Donalda Trumpa, znany z negocjacji z Rosją i na Bliskim Wschodzie, Jared Kushner. To jest... On właściwie jest powodem tego sprzeciwu i wielkie miliony, nie tylko dolarów, które chciał zainwestować, ale także hektarów z mieszkającymi tam flamingami w pięknym miejscu w Albanii. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prosto z Bałkanów, z Czarnogóry. Z tego co pamiętam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Tutaj właśnie w Czarnogórze właśnie odbywa się szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. No najważniejsze wydarzenie międzynarodowe organizowane przez to państwo, więc dzieje się. Już też premier Albanii Edi Rama przybył, już nawet odniósł się do protestów, które trwają w Albanii od kilku dni. Te protesty są naprawdę masowe.
0: No właśnie, to jest duży problem dla Edi Ramy, dla premiera Albanii. Co on powiedział? Możemy przytoczyć fragmenty chociaż słów albo sensu tego, co mówił?
1: Tak, to jest ostatnia jego wypowiedź już tutaj z Tivatu na temat protestów. Oczywiście są to słowa krytykujące protestujących, tak naprawdę wskazujące na to, że te protesty są formą wojny hybrydowej, za którą stoi Iran. I tutaj tutaj trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Albania od lat jest w konflikcie tak z Iranem. Iran niejednokrotnie dokonywał faktycznie ataków przede wszystkim w tej obszarze cybernetycznym na Albanię. Zresztą jak zaczęły się te wszystkie wydarzenia wiosną w Iranie, tutaj padło ostrzeżenie, że Albania mogłaby być celem Iranu w takim odwecie, no bo Albania jest tym państwem zdecydowanie proamerykańskim. Więc tutaj te napięcia między państwami są i to już od lat. Aczkolwiek no tutaj to jest ciekawa wypowiedź samego premiera, który stara się przedstawić sytuację jako wojnę hybrydową i to jeszcze inspirowaną z zewnątrz.
0: To powiedzmy, co się wydarzyło, bo Jared Kushner i jego miliony inwestowane w wybudowanie, no właśnie, hotelu, wybudowanie wielkiego takiego kompleksu wypoczynkowego, no bo chyba tak po polsku możemy to nazwać.
1: Można powiedzieć.
0: Tak, i to jest coś, co zdenerwowało nie tylko jakby obrońców środowiska, bo te flamingi i w ogóle przyroda, ale ludzi wyszli na ulicę i mówią, że to nie chcemy mieć drugiego Dubaju. My chcemy mieć Albanię. Takie już nawet bym powiedział bardzo patriotyczne sformułowania.
1: Tak, tak. Albańczycy mówią, tak? Albania nie jest na sprzedaż i to jest... Można też powiedzieć, że protesty to już nawet nie chodzi od samego Jareda Kushnera, czy też córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli żonę Jareda Kushnera, Ivankę Trump. Nawet jeden z transparentów, tu przytoczę, miał hasło... Albania nie jest na sprzedaż, to nie jest twoja kolejna torebka Chanel, tak, z kierunku Ivanki Trump. No i ludzie tak naprawdę są zdenerwowani, sfrustrowani sytuacją, w której tak naprawdę władze w sposób naprawdę nietransparentny, nie tłumacząc o co dokładnie chodzi, decydują się na wydanie pozwolenia na kolejną inwestycję, to jeszcze na obszarze Parku Narodowego, przepięknego Parku Narodowego, gdzie jest ujście rzeki Wiosy. To jest właśnie, tam jest jedna z miejscowości, nadwyspa Zvrenec. Tam dokładnie zaczęły się protesty. I tak naprawdę te protesty ogólnonarodowe, takie wielkie, masowe, które widzimy w Tiranie, one... rozpoczęły się, zostały zorganizowane po tym, kiedy ludzie zobaczyli w telewizji, jak 30 maja takie lokalne protesty właśnie w tej miejscowości Zvrenec odbywały się i w jaki sposób ci ludzie tam, lokalci, zostali potraktowani tak naprawdę nie wiadomo przez kogo, przez prawdopodobnie ochronę wynajętą przez jednego z takiego najbogatszych Albańczyków, takiego biznesmena albańskiego, Kastriati. I ci właśnie ta ochrona użyła gazu pieprzowego wobec tych lokalnie protestujących tam ludzi, użyła siły. Natomiast policja nic nie zrobiła. Ludzie poczuli, że tak naprawdę w Albanii, jeżeli jest się uprzywilejowanym, ma się jakiś status blisko, związany z władzą, można wszystko, a zwykłym ludziom nie pozwala się na nic.
0: No może ja tutaj, tutaj zaważyły też... kwestia tej inwestycji wartej 1,5 miliarda tak. euro, co oznacza no. niezwykłe wpływy i też korzyści, które dla tych, którzy by uczestniczyli w tym projekcie.
1: I tak naprawdę projekt, tak naprawdę o tym projekcie społeczeństwo nie za wiele nadal wie, bo różne liczby padają. Nawet premier Edi Rama początkowo mówił, że to będzie jeszcze bogatszy projekt, w którym właśnie mają uczestniczyć zarówno Jared Kushner, tak, i jego żona Ivanka Trump, jeszcze jacyś biznesmeni katarscy, oczywiście też ten biznesmen, o którym wspomniałam, albański Kastriati. Ale tak naprawdę zbyt wiele nie wiadomo. Wiadomo jednak to, że nagle pojawiły się na tym terenie koparki. Ten teren został ogrodzany drutem kolczastym, a tutaj też zwrócę uwagę na fakt, że też trwają procesy sądowe w kwestii, kto jest właścicielem, do kogo ten grunt należy. To też jeszcze nie zostało do końca rozstrzygnięte, więc to wszystko się dzieje w takiej mgle dezinformacji, braku informacji, informowania społeczeństwa, co tutaj się właściwie dzieje. I tak naprawdę, bo powiedzmy sobie, że już wcześniej, tak, władze albańskie zakomunikowały, że Jared Kushner, tak, czy Amerykanie zainwestują na wyspie Sazan. To jest wyspa położona niedaleko tej miejscowości, o której wspominam. To jest południe Albanii, region Vlory, niezwykle takie miejsce turystyczne. No i teraz kolejna inwestycja miała być właśnie po tej wyspie Sazan, także w Zvernec. No i ale tak naprawdę nic nie wiadomo. I to jest miejsce, tak jak mówię, Parku Narodowego. I skąd ta nazwa Rewolucja Flamingów? Ponieważ właśnie na tych terenach można spotkać flamingi, które migrują i tam się zatrzymują. Zresztą to jest przepiękne miejsce, natura z taką bioróżnorodnością. Znajdziemy tam różne gatunki i ptactwa, i innych zwierząt, i roślinności, więc niezwykle ważne miejsce, które powinno być chronione, a tutaj okazuje się, że na tym terenie inwestor zewnętrzny, zagraniczny będzie tworzył jakiś kompleks turystyczny, luksusowy, który też będzie przecież oczywiście niedostępny dla takiego przeciętnego Albańczyka.
0: A powiedzmy jeszcze tak na koniec, jaki to jest problem dla premiera Edi Ramy? To są największe protesty od dłuższego czasu. Chyba takich nie było od kilkunastu lat.
1: Tak.
0: I teraz on musi temu stawić czoła. Jak możemy to opisać?
1: Zdecydowanie to są najbardziej masowe protesty, zresztą już są planowane kolejne protesty w kolejnych miejscach, nie tylko w Albanii, ale wśród diaspory albańskiej, a przypomnijmy, diaspora albańska jest prężna i liczna, więc mają te protesty być organizowane w takich państwach jak Austria, Belgia, tak w Brukseli, Wielkiej Brytanii, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, także samej diaspory albańskiej, więc to ten zasięg ma być o wiele większy, żeby wywrzeć presję. No i widać, że to premiera, dotyka premiera Ediego Ramy, który jednak ma ogromną pozycję w państwie. On rządzi w Albanii od 2013 roku. Więc to będzie na pewno dla niego problem, który będzie trudno rozwiązać. Jeszcze jak teraz widzimy, stara się przyjąć taką postawę negującą, tak? Jednak tak. Uczestnictwo społeczeństwa, skoro jest to wojna hybrydowa, jak sam ocenił. A tutaj społeczeństwo, można powiedzieć, jest zjednoczone, bo to są protesty, które jednoczą i młode pokolenie Albańczyków, i starsze pokolenie Albańczyków. I to są protesty wymierzone we władzę, także w opozycję, bo tutaj i krytykuje się poprzedniego premiera i obecnego premiera. Tylko problem jest taki, że faktycznie sam premier, tak jak wspomniałam, ma niezwykle silną pozycję. Opozycja jest zmarginalizowana i dopóki, można powiedzieć, nie pojawi się na tej scenie politycznej ktoś, kto będzie konkurencją dla Ediego Ramy, naprawdę trudno jest przeprowadzić jakiekolwiek zmiany. I tutaj widzimy podobną sytuację do tej, którą widzimy też w innych miejscach w regionie, chociażby w Serbii, ponieważ właśnie Serbia też doświadcza od listopada 2024 roku cyklicznie masowe protesty. One cały czas są organizowane, a jednak tam prezydent Vučić jakoś stara się utrzymać władzę, choć też widać, że społeczeństwo robi wszystko, aby jednak pokazać, że ma swój głos i sprzeciwia się temu, co się dzieje, tak, w państwie, czy to w Serbii, czy w Albanii.
0: Ja widzę, że sprawa jest rozwojowa i ja już dzisiaj zapraszam na dach świata, dobrze? Porozmawiamy o fenomenie Edi Ramy, prezydenta, ale premiera, ale też musimy porozmawiać, przepraszam, Edi Rama, prezydent.
1: Premier, bardzo,
0: już tak. Się zakałapućkałem, ale żeby było jasne, Edi Rama, premier, bardzo ciekawa postać, nie stroni również od magazynów mody i od takiego lifestyle'u, to jest też bardzo ciekawe, ale również to, co się dzieje w Serbii, także myślę, że tutaj bunt ludzi w stronę i sprzeciw wobec ludzi, którzy są o tak mocnej pozycji jak Edi Rama, to w tym momencie myślę, że to wymaga porozmawiania. Także Agata Domachowska pojawi się jeszcze na dachu świata, prawda?
1: Tak,
0: zapraszam.
1: Tak jest. Jeżeli mogę tylko ostatnie zdanie. Tak, musimy te procesy tak analizować w kontekście całego regionu i to jest dobry czas, tak jak mówię, szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i koniecznie należy zwrócić uwagę, jeżeli te państwa aspirują tak do członkostwa w Unii Europejskiej, kwestia rządów prawa i tego, jak się traktuje społeczeństwo, powinna być priorytetem tak ze strony także Unii Europejskiej, więc oczywiście tak jest. To jest temat do dłuższej dyskusji. Bardzo dziękuję.
0: I jestem ciekaw właśnie, myślę, że takie protesty też są niezwykle ciekawe, bo mówią wiele o samym kraju i mieszkańcach i poczuciu obywatelskości. Bardzo dziękuję. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prosto z Czarnogóry, ze szczytu Unia Europejska, właśnie Bałkany. Bardzo dziękuję. A teraz czas na Puerto Rico. Dzień dobry. W studiu Dorota Zadroga, aka Ana Maria da Silva, Junior, tak?
2: Junior,
0: przepraszam. Dzień dobry, witam
2: Cię
0: bardzo.
2: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, wspaniała książka. Borinquen, ostatnia kolonia świata.
2: Tak, dziękuję.
0: I to jest
2: Cieszę się, że przeczytałeś.
0: Przeczytałem, zaznaczyłem nawet fragmenty. Porozmawiamy dzisiaj trochę krócej, ale znowuż zapowiadam dłuższą wersję naszej rozmowy już teraz, dlatego że problem, że w ogóle temat jest niezwykle pasjonujący. Problemów w Puerto Rico jest co liku. Ja chciałem tam, bez liku, chciałem tam pojechać, bo raz, że to jest miejsce fascynujące, dwa, terytorium należące do Stanów Zjednoczonych,
2: tak.
0: Trzy, jednak o swojej specyfice karaibskiej, cztery, za chwilę tu przyjedzie Bad Bunny, czyli wokalista, artysta.
2: Jeszcze przed Bad Bunny Ricky Martin. Pamiętajmy, od kogo się zaczęło.
0: Ricky Martin, to jest stara historia muzyki.
2: No, nie dodawajmy, że stara, ale tak, ale myślę, że La Copa de la Vida było przed Bad Bunnym i szanujmy.
0: Dobrze, to w takim razie, oczywiście to nie jest audycja o muzyce, ale Bad Bunny jest, myślę, że bardzo ciekawym hasłem wywoławczym. Raz, że zjawiska, ale dwa też i miejsca. Dlatego posłuchajmy przez chwilę najnowszego Bada Bunny, Nueva Yol, chyba tak się powinno.
2: Nueva Yol.
0: Nueva Yol. Proszę bardzo, tak to brzmi.

0: Nowy Wajol, Bad Bunny. Myślę, że już grupy fanów, z tego co widziałem, się szykują. To jest oczywiście, będzie wielka feta dla tych, którzy Bad Bunny lubią. Dla Doroty Zadrogi widzę, że również, autorki książki Boriken, Ostatnia Kolonia Świata, że przytoczy tytuł. To jest grzeczna piosenka, ale można trafić na bardziej, bym powiedział,
1: ordynarną
0: wręcz, tak?
1: Tak, no generalnie wśród muzyki twórców reggaetonu to nie jest grzeczna muzyka.
0: Tak? To jest reggaeton, tak?
1: Bad Bunny, no tak, wywodzi się na pewno z reggaetonu. Ja nie będę w to wnikać, jakie to są podgatunki i wchodzić w tą awanturę, czy reggaeton jest z Panamy, czy z Puerto Rico. Trzymajmy się tego, że jest z Panamy. Puerto Rico bardzo wypromowało, powiedzmy, na arenie światowej reggaeton. Puerto Rico jest też bardzo dumne z swoich twórców i na pewno jeśli jest się z tego gatunku, to ma się pewnie łatwiejsze wejście na rynek muzyczny, nawet lokalnie. Natomiast no, ostatnia płyta się trochę jednak od tego już odcina i na pewno to wpłynęło na jej międzynarodowy sukces.
0: Bad Bunny jest słuchany przez dziesiątki milionów, jak nie setki milionów ludzi na kontynencie. W regionie Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Ameryki Północnej, dotarł do Europy.
1: Azji.
0: I teraz fenomen muzyczny to jedno, ale przecież muzyka i Bad Bunny między innymi to jest element, nie boję się tego zaryzykować stwierdzenia, tożsamości puertorykańskiej. W ogóle muzyka jest elementem też tworzącym społeczność puertorykańską.
1: Tak, jest to generalnie w każdej chyba części świata ważny element kształtowania się kultury i przenoszenia historii. W Puerto Rico też wytworzyła się muzyka, która dosłownie opiera się na tym. Nie jest to akurat reggaeton, jest to plena, która dosłownie opiera się na tym, że opowiadamy historię tego, co się dzieje dosłownie na ulicy, w domu, co, kogoś spotkałem, coś mu powiedziałem, on mi coś odpowiedział. I tak wyglądają te teksty i można to grać w nieskończoność, śpiewać w nieskończoność. Puerto Rico jest też znane jako ziemia pisarzy, co pewnie jest znane w jakimś tam włoskim zakresie osobom, które w to wniknęły.
0: Mm-hmm. A te, które nie wniknęły, to już
1: te, które nie wniknęły, mogą
0: nie do uwierzenia
1: teraz,
0: wręcz.
1: Mogą sobie teraz doczytać. Dlaczego tak jest? Bo gdzieś tam to opowiadanie historii jest po prostu częścią też identyfikacji puertorykańskiej. Mm-hmm. Więc tak, natomiast no, jak wspominałam, ta ostatnia płyta Bad Bunny też jest bardzo, uderzyła absolutnie we wszystkie sentymentalne nuty, nie tylko Puertorykańczyków, nie tylko Latynosów, chociaż oczywiście ten język hiszpański bardzo pomógł rozpromować te piosenki, ale w ogóle myślę, że w takie pokolenie, które jest w wieku też Bad Bunny, a może i nawet starszych osób, czyli już nie nastolatków, którzy myślą tylko o muzyce, która będzie grana na imprezie, przesłuchasz ją, wrócisz do domu, czy tam puścisz ją sobie w samochodzie. Bo mamy tutaj dużo takich wątków, na przykład tęsknoty za czymś, opuszczenia swojego domu, do którego już nie możesz wrócić, bo w przypadku Puertorykańczyków ich po prostu nie stać na to, żeby wrócić do swojego domu, na swoją wyspę. Mhm. Bo po prostu została przejęta w jakiś sposób przez turystów chociażby. Historie takie jak posiadanie wspomnień, których nie zdążyliśmy udokumentować. Więc jest to już bardziej dojrzałe podejście do w ogóle pisania tekstów i do muzyki. Też zaangażował w to muzyków lokalnych, wmieszał w to różne tematy muzyczne, bardzo puertorykańskie i takie wątki, powiedziałabym folklorystyczne może trochę etno, które bardzo mocno wybrzmiewają i na pewno będą też widoczne w trakcie koncertu, bo jakby widzimy, jak wygląda ta trasa koncertowa, na pewno w Polsce też będzie to widoczne, jak bardzo pokazuje tą swoją puertorykańskość na scenie.
0: Ta duma z puertorykańskości jest nie tylko, można jemu przypisać oczywiście, natomiast no, widoczna jest dlatego, że jest najbardziej chyba sławnym Puertorykańczykiem aktualnie na świecie.
1: Ja myślę, że w ogóle w historii.
0: To teraz spróbujmy powiedzieć, odnosząc się do twojej książki, zresztą no, wspaniale ujęta historia. To nie jest książka twoich reporterskich przygód na miejscu, to jest książka o historii Puerto Rico, ale to jest niezwykle ważne, bo przecież nikt historii Puerto Rico nie studiuje. I teraz tak, kraina, która jest częścią Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie ma swoją odrębność.
1: Znaczy odrębność zawsze miała, niezależnie od tego, czy była częścią Hiszpanii, czy była później częścią Stanów Zjednoczonych. W naszej mentalności pewnie myślimy, że pewnie cały czas dążą do tego, żeby być niepodlegli, więc to jest też temat na oczywiście dłuższą rozmowę, że Portorykańczycy, mimo że bardzo są dumni z tego, że są Portorykańczykami i po prostu na każdym kawałku ściany namalują swoją flagę, żeby to podkreślić, jednocześnie chcieliby dołączyć do Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam aktywnie chcieliby działać na rzecz tego, żeby stać się kolejnym stanem. Mimo że gdzieś pewnie myślimy sobie, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zawsze dążenie do niepodległości. Natomiast tak, no, jest to miejsce bardzo dwuznaczne pod różnymi względami, co nie zmienia faktu, że bardzo portorykańskie. Może tak, nie da się mu tego odjąć. Jest językiem, którym się tam posługujemy, jest hiszpański i to bardzo specyficzny hiszpański. Kultura, jaka się tam wykształciła, jest pod wpływami amerykańskimi, które zostały tam narzucone, wprowadzone przez ostatnie dekady, natomiast jest powiązana z Dominikaną, powiązana z Kubą i to jest coś, co sięga czasów przedhiszpańskich. Mamy tam bardzo też podkreślane przez Portorykańczyków to, że mamy tam grupy pochodzące przede wszystkim z Afryki, z Europy, z ludności Taino, z Ameryki Łacińskiej. Że ta różnorodność też ukształtowała to, kim są Portorykańczycy. I to, że Bad Bunny jest teraz takim właśnie soft power, i pokazuje to wszystko ludziom, którzy pewnie nie byliby w stanie pokazać nawet Portoryko na mapie, a teraz mamy jakieś knajpy karaoke w Japonii, gdzie Japończycy śpiewają z tym portorykańskim, naprawdę niełatwym żargonem i akcentem piosenki Bad Bunny, to jest na pewno niepowtarzalne i z całym szacunkiem do wszystkich sportowców, wszystkich muzyków, aktorów, polityków, postaci ze sceny politycznej, nikt nie był tak rozpoznawalny, a już nikt, nawet wspomniany Ricky Martin, nie był tak utożsamiany z tym, że jest z Portoryko, a nie, że jest może jakiegoś latynoskiego pochodzenia Amerykaninem, nie do końca określonym.
0: A to jest bardzo ważne w tym momencie.
1: Bardzo.
0: I tak sobie myślę, że fenomen Bad Bunny'ego jest o tyle też ciekawy, by na niego zwracać uwagę. Nie trzeba lubić tej muzyki. No, ona na przykład nie jest moja, tak? Ale tak jak mówię, ma swoich setki milionów, bo to tak trzeba liczyć, jeżeli chodzi o liczbę fanów. Natomiast poczucie tożsamości portorykańskiej, a zarazem jakby w kontradykcji do tej przemożnej, wielkiej popkultury amerykańskiej, to jest bez precedensu wydarzenie, bym powiedział, w świecie i w życiu Portoryko.
1: Ja na pewno nigdy tego nie widziałam i ja myślę, że nigdy tego już nie zobaczę, co się działo w Portoryko, kiedy ta płyta się pojawiła ostatnia. I kiedy dosłownie z każdego okna, z każdego samochodu, każdego zakładu samochodowego, po prostu każdego miejsca, dodając jeszcze to, że Portorykańczycy puszczają muzykę innym, a nie słuchają dla siebie, więc ona leci naprawdę głośno. Leci jedna płyta. Wszyscy słuchali ostatnie płyty Bad Bunny. Nie było absolutnie rozróżnienia, czy to są dzieciaki wychodzące ze szkoły, mają 10 lat i głośnik Bluetooth w rękach, czy to są osoby w wieku starszym, po którym może byśmy się nie spodziewali, że będą słuchać wykonawcy, który wydał płytę tam kilka miesięcy temu na przykład. I naprawdę to połączyło całą wyspę. To, że zagrał później rezydencję, też było oczywiście istotne i to, że ludzie tak bardzo ochoczo brali w tym udział i wspierali to, że on w ogóle był na tej wyspie, to co tam zorganizował. On też jest bardzo związany z tą wyspą, więc to, że on gra jakieś koncerty niespodzianki, na przykład organizuje jakieś dodatkowe wydarzenia, prowadzi swoją fundację, też jest bardzo pozytywnie postrzegane przez ludzi.
0: Z twojej książki bardzo mi się spodobały, przytaczasz cytat Krzysztofa Kolumba z Jamajki, co prawda, z 1503 roku. Złoto to cudowna rzecz. Kto je posiada, jest panem wszystkiego, czego pragnie. Za pomocą złota można nawet duszą wrota raju otworzyć. To jest jeden cytat, a drugi to już jest twój. Gdyby tajne akta zbierane przez agencje wywiadowcze były publikowane w formie książek i udostępniane szerokiemu gronu czytelników jako dziedzictwo kulturowe, mogłyby być współczesnym rywalem Biblioteki Aleksandryjskiej. Oddzielną salę miałoby w niej dowody zbierane przez FBI w ramach prawie 20-letniej działalności Continental Pro. I to odnosi się do właśnie już historii z Puerto Rico i do udziału tam amerykańskiego.
1: Tak, od samego początku Amerykanie traktowali bardzo, powiedziałabym, brutalnie nawet Puerto Rico i Puertorykańczyków. Sam Bad Bunny zresztą też przyznawał, że on tej historii dopiero teraz się uczy. To nie jest coś, co się zna ze szkoły, to raczej jest coś, co się zna na zasadzie przekazów rodzinnych, bo to jest coś, co się działo jeszcze w czasach naszych dziadków, powiedzmy. Faktycznie ta inwigilacja była bardzo rozbudowana. To, że wszędzie malują swoje flagi, nie bierze się z niczego i to nie jest związane z partią polityczną, wyborami czy jakimiś tymczasowymi wydarzeniami, tylko po prostu z tym, że są z niej bardzo dumni. I przez pewien czas posiadanie flagi portorykańskiej przez osobę taką prywatną było dość mocno karane i można było trafić do więzienia, z którego już się nie wychodziło chociażby. Nie było plutonów egzekucyjnych. Niektórzy Portorykańczycy też troszeczkę to przekłamują, twierdząc, że można było za to zostać po prostu zabitym. No, nie było to tak jeden do jednego. Natomiast te kary były na tyle poważne za zaśpiewanie hymnu portorykańskiego, za jakieś takie działalności, które można było podpiąć pod działalność niepodległościową portorykańską, co oczywiście, biorąc pod uwagę, że to były czasy zimnej wojny, oczywiście groziło komunizmem. Do dzisiaj, jeżeli ktokolwiek mówi o niepodległości portorykańskiej, to od razu usłyszy, że dobrze, to spakuj się, jedź na Kubę, bo taki scenariusz będzie czekać Puerto Rico, jeśli będzie niepodległe. Mm-hmm. To jest jakby jedyna rzecz, która może czekać Puerto Rico, mimo że aktualnie nawet nie ma żadnego ruchu niepodległościowego na wyspie, więc to straszenie nie jest do końca w ogóle konieczne, bo nie ma za bardzo po co straszyć ludzi, którzy wcale tej niepodległości teraz tam nie chcą.
0: I to jest też niesamowite, czyli rozumiem, że Puerto Rico też warto spojrzeć na tę część, no chyba tak możemy mówić, Stanów Zjednoczonych obecnie, tak? Możemy mówić, oni tak...
1: Absolutnie, to jest część Stanów Zjednoczonych, paszport Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli ktoś chciał wyrzucać właśnie twórców portorykańskich ze Stanów, niech oni wracają do siebie, no to wracaliby właśnie do siebie, no, u siebie już byli.
0: Jasne. Boriken, dlaczego Boriken?
1: Jest to nazwa wywodząca się z języka Taino, pierwotnych ludów zamieszkujących w ogóle obszar Karaibów, ziemia dzielnego władcy. Tak zwana, czyli Puerto Rico właśnie.
0: Dorota Zadroga, Boriken, ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga, czyli Ana Maria da Silva Junior, tak?
1: Junior.
0: Warto tę książkę po nią sięgnąć. Naprawdę wakacje się zbliżają. Na dachu świata książki się też pojawiają i rekomendacje. A my jeszcze z Dorotą się spotkamy i więcej o Puerto Rico nagramy i myślę, że będzie to bardzo pasjonująca historia właśnie tej wyspy i jeszcze różnych wysepek przecież, bo to nie tylko jest, to jest kilka z nich. I jak to wyglądało właśnie przejście od Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych, co się teraz dzieje w Puerto Rico. I myślę, że poza Bad Bunnym tam jest jeszcze dużo rzeczy do opowiedzenia. Bardzo ci dziękuję za wizytę na dachu świata.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Spotykamy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Dorota Zadroga opowiadała o Puerto Rico. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec Tomy Guerrero, Black Sheep Blues, czyli Kalifornia.

nie dość, że nie dość, nie dość.

0: Sobota, 7 rano, pobudka.
1: Radio 357. Resoraki.
0: I zapraszamy jak zwykle gorąco do godziny 8:00 my, czyli
2: Marcin Klimkowski,
0: Michał Gąsierowski, Resoraki. Do godziny 8:00 będzie jak zwykle szalona jazda.

0: Czasami sobie myślę, że takie la la la to takie jest infantylne, a potem przychodzą Suede i wytrącają mnie z błędu.
1: Aha, bo widzisz, dobre la la la potrafi być naprawdę bardzo mocne, ale słabe la la la potrafi zawalić sprawę. I teraz cały pis polega na tym właśnie, żeby to la la la, na na na, siururu, żeby to było takie w punkt.
0: Albo oh yeah. Oh yeah, mamy wyjątkowy weekend, naprawdę wyjątkowy w motorsporcie, w świecie motoryzacji. Ja cię zapytam, co jest z tym Monaco? O co chodzi? Dlaczego to jest tak znane? Dlaczego to jest tak sławne? Czy są wyścigi, które są ciekawsze? No odpowiadam, pytam i odpowiadam, są. Powiedz mi, to po prostu to bogactwo Monaco?
1: Chyba trzeba zacząć od tego, że Monaco samo w sobie jest niesamowite i wyjątkowe. I warto raz w życiu wybrać się do Monaco, żeby zobaczyć, jak ono wygląda. I każdy, kto tam będzie, bez względu na to, czy mu się będzie podobało, czy nie, uzna, że jest to w pewien sposób wyjątkowe miejsce na mapie świata. Więc już samo to sprawia, że cokolwiek tam się dzieje motoryzacyjnego, jest wyjątkowe do kwadratu. Czy to są odcinki rajdowych mistrzostw świata, czy to jest Formuła 2, Formuła 3, czy to jest Formuła E, czy to jest wyścig klasyków, bo taki też jest. Wszystko to ma swój dodatkowy wymiar. Przepełnione blichtrem, błyskiem, bogactwem. Ostatnio patrzyłem, że tam weekend w hotelu Hermitage na przykład, czyli takim przy Casino Square, w takim drogim apartamencie, 250 tysięcy euro za weekend. No to 1 000 000 złotych za weekend to już jest dużo przy okazji Formuły 1.
0: To są dość duże kwoty.
1: Jeżeli jesteś mieszkańcem Monako i masz swój jacht i on tam jest przycumowany w marinie, to płacisz roczny abonament i w regulaminie jest napisane, że z wyjątkiem weekendu Formuły 1, bo za ten weekend trzeba płacić dodatkowo. Jeśli nie zapłacisz, to musisz wypłynąć w morze.
0: No ale sam weekend, bo tak sobie pomyślałem weekend, ale nie, sam wyścig, no to nie jest coś, co by mroziło krew w żyłach. Chociaż ja sobie teraz przypominam, jak Michael Schumacher ścigał się ze swoim bratem Ralfem i jeden drugiego mało nie zabił, w sensie Michael Ralfa, no bo to tylko tak mogło być. I naprawdę tam w tym tunelu może być ostro i... Tak, no to może to nie jest wyścigowo, sportowo coś najważniejszego.
1: Żeby być fair, wyścig zazwyczaj jest nudny, ale kwalifikacje są być może najlepsze w sezonie, dlatego że to, co jest niesamowitego jeszcze w Monako, że chyba nie ma toru, w którym byłoby się bliżej centrum wydarzeń. Bez względu na to, czy się ogląda z jachtu, czy się ogląda na trybunach, czy z balkonu, bo balkony mieszkań też są wynajmowane do tego. Jest się bardzo blisko tego świata, a kierowcy jeżdżą bardzo blisko band na centymetry. Wystarczy mały błąd, centymetr w jedną albo w drugą, żeby doszło do jakiegoś wypadku, więc w tym sensie jest to niezwykle emocjonujące. No a poza tym celebryci, znani ludzie, którzy tam się pojawiają.
0: Pół
1: Europy. Wszystkie jachty, te wszystkie spotkania w kawiarenkach, w knajpach, imprezy wieczorem po wyścigu z kierowcami. Oni tam mieszkają, duża część z nich i szefowie zespołów też i byli kierowcy, mistrzowie świata, więc się przechadzają po uliczkach, można ich spotkać, można przybić piątkę, można zrobić zdjęcie. To wszystko jest tam razem tak niesamowicie napakowane.
0: Ja też bym pomyślał sobie, ile tam musi być załatwianych interesów. No bo wiesz, spotykają się ludzie, którzy o sobie wiedzą. Świat biznesu jest jaki jest. Wiedzą, że są bardzo zamożni, że są wpływowi, więc pewnie korzystając z okazji mogą ze sobą zagadać. To trochę jak w naszym świecie. Hej, ty, robię taki nowy projekt, będę tam coś nagrywał na YouTube'a. No ej, a weź mnie. No tak, wezmę ciebie. Wiesz, takie po prostu znikąd się biorą pewne rzeczy, a tam miliardy mogą się znikąd brać.
1: No właśnie to jest ta różnica, że my się obawiamy tutaj w kawiarni, a oni na 110-metrowym jachcie w marinie w Monako. Open.

0: Grand Prix Monaco. To jest ten weekend. Mam nadzieję, że będą Państwo oglądać z komentarzem. No czyim z komentarzem? No właśnie tego człowieka, którego teraz zapytam o stronę sportową. Ale jeszcze jedno malutkie pytanko. Czy to nie jest trochę tak, że Monaco to jest takie połączenie driftu z Formułą 1? No bo jak te centymetry i to wiesz... Tak.
1: Nie.
0: W drifcie nie. Jest tak, że oni tam na centymetry jajka strącą.
1: Wszędzie gdzieś tam na centymetry. No, w każdej dziedzinie motorsportu musisz być super precyzyjny, żeby być dobrym. Także to nie, panie kolego.
0: No dobrze, to nie. To w takim razie co sportowo? Czego się możemy spodziewać? Triumfu Ferrari? Czy właśnie w ogóle tak. Jak sezon? No bo już chyba kilka wyścigów minęło. Proszę cię o jakieś podsumowanie. Dla fanów Formuły 1 i uwaga, jest ich wielu wśród
1: słuchaczy. To zróbmy tak. Ja fanów Formuły 1 zapraszam na YouTube'a Wokół Padoku. Tutaj nie będę się rozwodzić nad szczegółami różnymi. Powiem tylko, że faworytem jest Ferrari ze względu na to, że ma taką konstrukcję jednostek napędowych w tym sezonie, że moim zdaniem oni powinni dominować w Monako, więc Charles Leclerc, który już raz wygrał w Monako, bo on stamtąd pochodzi, chodził tam do przedszkola, do szkoły, z balkonu pierwszy raz widział Formułę 1 i Lewis Hamilton, który w barwach Ferrari jeszcze nigdy nie wygrał, ale już dwa razy stał na podium i to też warto zwrócić na to uwagę. Już był i na trzecim, i na drugim miejscu, więc czas w Monako jakby wygrał. O ludzie! Ale by było. Natomiast, jeżeli chodzi o formułkę, to powiem, że tam się zawsze coś dzieje i tak, no po pierwsze Gucci wchodzi do Formuły 1 i będzie Gucci Racing, taki zespół. Podpisali umowę z Alpine i będą dostarczać nie tylko takie luksusowe ubrania, garnitury, jakieś suknie, nie. Zespół będzie ubrany w jakieś takie specjalne ciuszki od Gucciego. No i pytanie, jak będą wyglądać samochody, to jest jedna ciekawa sprawa. Druga ciekawa sprawa, naukowcy odkryli ostatnio w bursztynie gatunek praosy sprzed 100 milionów lat. I się okazało, że to jest gatunek jeszcze nieodkryty. No i jeśli odkryjesz nieodkryty gatunek, to możesz go nazwać jak chcesz. I ci naukowcy, którzy go odkryli, nazwali go Piastri, od Oscara Piastriego, bo mu kibicują w Mistrzostwach Świata Formuły 1. I sobie pomyślałem, że to fajna historia. I jest teraz praosa Piastri.
0: No, to bardzo fajne.
1: Przez dwa
0: historia.
1: I na końcu, bo podobno takie jest nazewnictwo, że jeśli to jest męska nazwa, to musi mieć i na końcu, a że Piastri już ma i na końcu, to musi mieć jeszcze jedno. I to dosyć ciekawe.
0: To moja historia z Monako jest do kitu.
1: Która?
0: Naprawdę do kitu. No taką chciałem się pochwalić troszkę. Takie, wiesz, falipięctwo będzie. No, robiłem wywiad z Miką Hakkinenem, który nas obwoził Mercedesem, bo dla niego pracował właśnie torem F1 i na tym torze, tak jak jest nitka toru, oczywiście no z zaokrągleniami, bo ona jest też dostosowywana, Mika Hakkinen, jej, jaki to był spokojny człowiek, taki super spokojny człowiek.
1: No bo to jest Finn. No właśnie. Wie, jak ma być. Wszyscy Finowi są.
0: No wiesz, ale jechał po tym torze, ja myślałem, że mu się coś odpali, ale nie, to byłem w błędzie, w mylnym błędzie. Naprawdę, to bardzo fajny, przyjemny gość, ale apartament, w jakim nas powitano, no powiem ci, pierwsza liga apartamentów.
1: Mika Hakkinen, dwukrotny mistrz świata z McLarenem i fajny kierowca, jeden z moich ulubionych w całej historii Formuły 1, także to chciałem odnotować. No i patrz, miałem jeszcze jedną historię powiedzieć o
0: Formule
1: 1.
0: Ale to jest ciekawe, dlatego że Mika Hakkinen właśnie taki kierowca nieagresywny. Wydawałoby się, że Formuła 1 w tamtych czasach przynajmniej takich agresorów promowała, a tu się wyszło na jaw, że nie. Dwa razy mistrz świata, bez problemu, z taką nadmierną agresją. No bo tak ja to jakoś widzę, że są tacy radykałowie jak Max Verstappen, albo nie.
1: Dobra, to mam historyjkę o fińskich kierowcach. Skoro już.
0: Jedną?
1: No, jest dużo, ale przypomniała mi się, bo sobie od razu pomyślałem o skoczkach. I zobacz, jak sobie popatrzymy na skoczków, tam Janne Ahonena, też super spokój. Kierowca Valtteri Bottas, super spokój. I tak można wymieniać. Kimi Raikkonen też był bardzo spokojny na torze, ale w domu urządził kiedyś wiele imprez, ale w trakcie jednej z tych imprez tak podokazywali, że na ścianie miał kombinezon Mattiego Nykanena, takiego fińskiego skoczka, który też, no powiedzmy, nie najlepiej skończył. I tak dokazywali, że Kimi Raikkonen założył ten kombinezon i z pierwszego piętra skakał, w sensie lecąc na poduchy na parterze i próbował wylądować telemarkiem.
0: No tak, to jest rzeczywiście szachmat.
1: To w Monako jest też taka tradycja, że zwycięzca skacze do basenu na przykład, a jak jest zwycięzca Red Bulla, to jest taka Energy Station specjalna i oni mają swój basen i zwycięzca skacze tam do basenu.
0: I jeszcze jedna rzecz. Kilka dni temu kilka dni temu była taka historia, że był dzień otwarty w Radiu 357 i między innymi z Krakowa fanka Formuły 1 przyjechała, młoda nastolatka, i powiedziała, że to w ogóle jest jakiś nowy trend, że młode dziewczyny biorą udział w szkoleniach, szkolą się w akademiach motorsportowych i jest wielki run na ściganie się wśród kobiet. Czy to prawda? Masz jakieś dane na ten temat, że wkrótce będzie wielka zmiana, czy nie?
1: To o tym za chwilkę.

0: No i jak zwykle okazało się, że wiedziałem, że dzwonią, ale nie do końca wiedziałem, w którym kościele, meczecie, synagodze, cokolwiek tam państwo sobie wstawią. Czyli, że dziewczyny się uczą, ale to w ogóle nie jest tak, że się uczą, tylko się ścigają na całego.
1: No też i uczą się i się ścigają. Na przykład jest Hanna Schmitz, która jest szefową strategii Red Bulla. Były szefowe zespołów, oczywiście Claire Williams, zespołu Williamsa. To średnio to wychodziło, ale no po prostu tam moim zdaniem się nie przekładała do sprawy wystarczająco. Była Monisha Kaltenborn, która była szefową Zaubera. I coraz więcej dziewczyn po prostu, po pierwsze kibicuje Formule 1, ogląda wyścigi, a po drugie chce się ścigać, a po trzecie chce się garnąć też do zespołów w różnych rolach. O, może tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o F1 Academy, to jest po prostu seria wyścigowa stworzona dla dziewczyn.
0: A ja zapytałem, no przyznam, że takie intymne pytanie zadałem, bo tej młodej fance i Radia 357 i Formuły 1 zadałem pytanie o to, czy na taką popularność F1 wśród nastolatek ma wpływ, no taka pewna swoboda, czy też przystojność kierowców. No i odpowiedź była niejednoznaczna, natomiast mowa ciała była, że tak, że zdecydowanie tak. No, że to fajne chłopaki są i w ogóle nie ma co ukrywać. No, super goście, tak?
1: No jasna sprawa.
0: No i właśnie tak się tak zadziało, że teraz kierowcy Formuły 1, no nawet bardziej niż piłkarze myślę, że zdobywają świat.
1: Myślę, że tak, tym bardziej też, że świat mody wkracza mocno do Formuły 1, mówiłem tu.
0: A wymieńmy,
1: Gucci.
0: Bo to jest, tak, Gucci, no tak, ale to Hilfiger, dużo.
1: Tak, historii już, jest dużo, no, tak? On już, Tommy Hilfiger w ogóle był w latach 90. w Ferrari i to była bardzo fajna historia. Czytałem kiedyś wywiad z Tommym Hilfigerem, który powiedział, że zostali zaproszeni przez Ferrari, żeby zrobić takie rzeczy techniczne bardziej pod kątem pracy w garażu. I oni w ogóle nie byli na to przygotowani, bo nie robili takich rzeczy i zaczęli zgłębiać różne technologie i produkować rzeczy, których nigdy wcześniej nie robili. No a z kolei Boss był kiedyś, zaczął współpracę z McLarenem za czasów Rona Denisa, takiego szefa zespołu, który wszystko musiał mieć poukładane. Garaż był wychuchany jak laboratorium. Nie było tam miejsca na żaden pyłek. No i między innymi mechanicy dostali takie piękne, nowe kombinezony Bossa, które do niczego się nie nadawały. Pocili się w nich, było strasznie, ale musieli je nosić. Także tych przygód

0: fabryka, w ogóle jacyś dziwni ludzie. I tak się zaczęła przygoda Flavio Briatore, który teraz w zespole Alpine podpisał kontrakt z Gucci 150 milionów za 3 lata.
1: No i to się nazywa fixer. Flavio był zawsze fixerem, czyli spotkać jednego, spotkać człowieka A i spotkać człowieka B. Fixer. No trochę był.
0: To jest co innego. Każdy zespół Formuły 1 ma swojego fixera, czyli człowieka, który rozwiązuje rzeczy potrzebne na teraz, na które zespół nie jest przygotowany. Na przykład ostatnio ktoś opowiadał, że przylecieli tam do Australii, do Melbourne i się okazało, że potrzebują 10 tytanowych płytek. No i wiesz, no jest weekend, skąd tu wziąć 10 tytanowych płytek? Więc zespół idzie do fixera i fixer musi zorganizować 10 tytanowych płytek i tyle.
1: Ja miałem bardziej na myśli takiego fixera jak z Pulp Fiction, pan Wolf.
0: No dokładnie, to jest taki człowiek, że wszystko wszędzie ogarnia.
1: Na pewno taki krew też jest w stanie zlikwidować.
0: Wszystko.
1: A okej, okay, dobra, jak tak, to tak, to jest sport wart miliardy, a zwłaszcza w Monako.
0: Ja jeszcze słówko powiem, dawaj, bo z kolei za tydzień jest 24-godzinny wyścig Le Mans i wystartuje tam między innymi, oprócz oczywiście Roberta Kubicy, też polski zespół po raz kolejny, Inter Europol Competition, który po raz kolejny walczy o podium. Ale cudowne w Inter Europol Competition jest to, że oni postanowili stworzyć art car, czyli nie tylko mają swój samochód Velem P2, który jest super i to jest piękna
1: wspaniały,
0: sprawa,
1: tak,
0: ale zaprosili braci Lange, czyli Olka i Gustawa, żeby zaprojektowali im samochód, który oddaje w jakiś sposób polskość. Problem polega na tym, że barwy Inter Europolu są zielono-żółte. I teraz jak tu oddać zielono-żółtym polskość? I oni pomyśleli, że trzeba w to wkomponować, że tak powiem, schedę po polskich impresjonistach, okay, nawiązujących do pól rzepaku. I w związku z tym ten bolid Inter Europolu jest właśnie takim nawiązującym do impresjonistycznego postrzegania pól rzepaku i wyścigów. Super pomysł i warto zwrócić na to uwagę. Jeśli ktoś będzie oglądać, proszę popatrzeć z dumą na nasz polski zespół z Le Mans 24.
1: Który ma na koncie gigantyczne sukcesy, ale to gigantyczne.
0: Tak jest. I wielkie też brawa dla Olka i Gutka, bo się postarali i zrobili naprawdę super sprawę, a są bardzo, bardzo zdolnymi projektantami.

0: A w Monako można jeździć na hulajnogach? Tam się chyba nie da, bo jest zbyt górzyście. Kiedyś próbowałem spacerować po Monako i to jest naprawdę duże wyzwanie, tak, tych schodków pokonać jakieś setki.
1: Da się. Na elektrycznych. W ogóle, ponieważ kierowcy na przykład F1 tam mieszkają. No pewnie.
0: A, są, są.
1: Ponieważ kierowcy tam mieszkają, to też często albo przychodzą na piechotkę na tor, albo przyjeżdżają na skuterach, albo na motocyklach, jeśli mają Lewis Hamilton. Także tam do wyboru, do koloru. A jeżeli chodzi o chodzenie po schodkach, to wtajemniczeni ludzie, jeżeli tam się zagłębisz trochę i poszukasz, ze wszystkich poziomów na wszystkie poziomy można się dostać windami. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie i jak wejść i wtedy sobie można wjechać, a nie drałować po schodkach.
0: A ja widziałem nawet w Monako taki sklep, gdzie jest niedrogo. Naprawdę, pamiętam, znalazłem i byłem w szoku, Carrefour. I to był taki sklep, że wchodzisz normalnie, kupujesz w normalnej cenie. To był chyba jeden z niewielu. Jak on się tam chował, tego nie wiem.
1: Tak, i nawet jeśli o tym samym mówimy, bo on jest na wysokości linii start meta, jak ktoś dobrze wie, to można tam kupić pizzę na kawałki, więc jeśli ktoś nie chce wydawać bardzo dużo w restauracjach, to pizza na kawałki, ale na przykład też warto wiedzieć, jeśli ktoś się będzie wybierał, że tam parkingi są podziemne i są tanie dosyć. To znaczy, jak... 3 lata temu chyba tam parkowałem.
0: Znaczy tanie, no po prostu rozsądne.
1: Nie, naprawdę są tanie. W tym sensie, że godzina, 2 godziny są za darmo, a potem jest tam, nie wiem, załóżmy 3 euro za godzinę. No to wiesz, no o co
0: tak,
1: chodzi.
0: Żeby
1: no
0: zwiedzić kraj wystarczy 2 godziny. No powiedzmy tak, jak ktoś ma objazdówkę.
1: Oczywiście może być tak, że brakuje miejsc, ale jak już są, to wcale nie są drogie.
0: Ale jeszcze jedna rzecz. To się państwo tak być może drwią teraz, ale jak były targi motoryzacyjne w Genewie, to pamiętam, że nawet bardzo, bardzo zamożne firmy motoryzacyjne to nie mogły sobie pozwolić na nocleg w Szwajcarii, tylko wszyscy nocowali i dziennikarze, i te firmy, które zapraszały, i cała obsługa techniczna po stronie francuskiej, bo tam było 3 razy taniej. Więc się okazuje, że to nie jest tak tylko, że ktoś, kto jest na budżecie, on budget, podróżuje taniej i szuka takich Carrefourów z pizzą na kawałki, tylko też bardzo wielkie przedsiębiorstwa warte miliardy. Także no, liczenie grosza ma wielką przyszłość, także w Monako.
1: No tak, pamiętam, że wielu dziennikarzy nocowało tam na przykład w Evian, gdzie się kąpało w wodzie ze źródeł Evian, więc tak.
0: I to są ci piękniejsi
1: budżetowo, a trochę na bogato jedno.
0: No dobrze, to w takim razie za chwilę wracamy do tematu, który no będzie troszkę mniej przyjemny, myślę, bo mamy statystyki dotyczące hulajnóg, czy to teraz?
1: Nie, jeden będzie przyjemniejszy, drugi mniej przyjemny, ale teraz chciałem powiedzieć, że będzie utwór, który moim zdaniem należy do przyjemnych i zaliczamy go do topu motoryzacyjnego i już ustaliliśmy z Klimkiem, bo prosiło nas wielu słuchaczy, żebyśmy stworzyli taką playlistę i stworzymy taką playlistę i na bieżąco będziemy dodawać tam utwory. Teraz utwór Przytul Mnie, który z samochodami nie ma zbyt wiele wspólnego, ale z drugiej strony zespołu Kombi. No to tutaj już wątpliwości nie ma. Czy ktoś ma? Nie, chyba nie. No to Kombi. Dodajemy. Jakby była grupa Sedan, to byśmy też dodali, ale grupy Sedan nie ma. Pickup? Hatchback? Jest coś? Nie ma.

0: Ja bardzo lubię, muszę przyznać, ten utwór, ale jak rozumiem, dla niektórych problemem może być noc jest wielkim, kosmatym pająkiem.
1: Dla mnie, ja mam arachnofobię, tak? To raz, a dwa, no ten tekst jest jednak miejscami, albo nawet większymi miejscami surrealistyczny. No to jest takie coś, co budzi niepokój. Ale przy zegarmistrz światła purpurowe... To jest i tak
0: a
1: nic.
0: A ty nie lubisz wielkich, kosmatych pająków?
1: Bardzo, nie. Arachnofobia, nie żartujemy z tym.
0: Czyli ten odcinek Harry'ego Pottera, gdzie są w lesie.
1: Nie chcemy o tym żartować, nie chcemy o tym mówić, Michał, jeszcze raz.
0: A Władca Pierścieni.
1: Dzięki.
0: Dobra, no.
1: No przyjaciół, zawsze można
0: A Tekla?
1: To z tego się wzięło. To z tego się wzięło, według mnie. Tak, Tekla.
0: Ale
1: Tekla.
0: To nie jest psychoterapia teraz, więc zajmijmy się tym, o czym mieliśmy powiedzieć.
1: No tak, ale to są rzeczy bardzo trudne, dlatego że przyszły... Po pierwsze, zaczął się sezon, także letni, rowerowy, hulajnóg miejskich, wypożyczalni hulajnóg miejskich, natomiast przyszły też dwie rzeczy. Po pierwsze, kampania taka, która pokazuje, że jeżeli się jest na dwóch kółkach, to trzeba uważać. Ja wiem, że rowerzyści i różni inni, ci jeżdżący właśnie na rowerach i hulajnogach, mają, są w prawie, ale no lepiej, żeby też uważali, bo bardzo wiele osób ginie rocznie. A jeśli chodzi o hulajnogi, no to ze strony policyjnej przyszły statystyki wypadków za zeszły rok. W całym 2025 doszło do 1158 wypadków na hulajnogach elektrycznych. No to jest bardzo dużo. I może w tym sezonie uda się tego uniknąć. Pierwsze moje wrażenia, takie wizualne, są raczej trudne, dlatego że wciąż widzę to, co się dzieje, czyli przekraczanie prędkości, to takie dość radykalne. I dwa, jeżdżenie nie w pojedynkę i nie traktowanie tej hulajnogi miejskiej jako pojazdu, którym się przemieszczamy po prostu, żeby sobie skrócić drogę, no tylko jakąś taką formę dość bardzo, bardzo ryzykownej zabawy. Więc no tyle mamy.
0: Do tego bym dodał regularne wjeżdżanie na pełnej bombie na przejścia dla pieszych. Przypominamy, że nie można. Przypominamy też, że do 16 roku życia z kaskiem trzeba podróżować. Rodzice, pamiętajcie w sprawie dzieci.
1: No i taki optymizm we mnie jest, od czego zacząłem, bo myślę, że w tym sezonie może być trochę lepiej, no ale w 2025, tak jak mówiłem, tych wypadków było 1158, 11 osób zginęło, a w roku poprzednim było 752, no więc raczej to wygląda średnio. Ale może to średnio sprawi, że ktoś usłyszy, ktoś coś zrozumie i ktoś... weźmie to na serio, bo to jest naprawdę na serio.
0: No dobra, to z innych spraw. Powstały w Unii Europejskiej parkingi przygotowane dla samochodów autonomicznych.
1: A to dobre.
0: I to jest super, tylko samochodów autonomicznych nie ma, więc one nie są wykorzystywane, no bo one powstały z taką myślą, żeby tam właśnie zostawiać samochód, który ma funkcję autonomicznego parkowania i sobie wychodzić i one tam sobie tam wiesz, samochody sobie jeżdżą, tam mówią, kolego, przesuń się tam o centymetr, bo nie mogę wjechać. I któryś tam się przesuwa, a któryś wjeżdża, a któryś źle stanął, oczywiście w BMW, no bo wiadomo. I to tak tam na tym parkingu wygląda. W każdym razie te parkingi nie działają. Ja pamiętam, że w Sanremo właśnie pierwszy raz w życiu zostawiałem samochód na parkingu automatycznym. Czyli, że po prostu wstawiłem samochód, wyszedłem i tam takie jeździły szuflady i go gdzieś tam przestawiły i to działało. Czyli taki autonomiczny, ale taki trochę mechaniczny.
1: Ja powiem tylko tyle, że pierwszy raz chyba w ogóle wzięliśmy ten temat, żeby coś pokazać, że prawo jeszcze nie pozwala na żadną autonomię, to znaczy tą taką poziomu trzeciego, czwartego, kiedy nie trzyma się rąk na kierownicy. Przynajmniej w Polsce, bo są też inne miejsca, gdzie jest na to zezwolenie.
0: Na przykład w Göteborgu autobusy.
1: Mówiliśmy o tym tydzień temu, zapraszamy do podcastów Radia 357. Natomiast tutaj pierwszy raz jest takie wyprzedzenie, czyli jeszcze nie ma prawa dotyczącego samego poruszania się samochodów, a już przygotowujemy się przynajmniej na parkingach. No więc rzeczywiście bardzo ważnymi rzeczami się zajmuje ta nasza Unia.
0: Nie, no ale dobrze, niech powstają z myślą o przyszłości. I
1: szczególnie, że producenci, z którymi rozmawiamy, bo też przecież prowadzimy różnego rodzaju rozmowy z przedstawicielami firmy, oni mówią, są gotowi, w ogóle wszystko mają, tylko zróbcie tak, żeby było dobrze i będziemy jeździć bez jeżdżenia.
0: I ja jestem bardzo za. i muszę powiedzieć, że ja uwielbiam jazdę samochodem. Naprawdę, bardzo, bardzo lubię. Ale jak czasami dojeżdżam tutaj do radia 40 minut, to przysięgam, że wolałbym w tym czasie poczytać książkę, albo się zdrzemnąć, albo porozwiązywać sudoku na przykład.
1: Cokolwiek, bo to jest tak, że nie jest tak, że autonomiczna jazda to trzeba zawsze. Nie, to tylko wtedy, kiedy trzeba. I ja też bardzo lubię samochodem, ale naprawdę takie korki już długotrwałe, no przecież to można by było wyeliminować. Zróbcie to, skoro macie narzędzia. Taki mój apel.
2: Restoraki.

0: Lesoraki to nie jest taki program poradniczy. Czasami uda nam się coś przemycić, ale raczej rzadko. Raczej statystykami do Państwa mówimy, różnymi zjawiskami. Ale tak sobie gadaliśmy z Michałem o tym, że może coś, a to dlatego, że wpadły nam takie patenty, które mogą naprawdę, naprawdę pomóc. Jeden z nich to jest taki zwykły patent dotyczący złodziei. Dwa słowa.
1: Łap złodzieja.
0: Łap złodzieja. To jest ten dobry patent, tylko uważaj. Ale nie, naprawdę jest taka porada od policji, która, jak się okazuje, jest dobrą poradą. Powiesz?
1: Tak, tak. No chodzi o to, że jeżeli zostawiamy samochód w takim miejscu, którego nie jesteśmy pewni, ale generalnie, to warto zostawić otwarty schowek. Bo to jest takie pokazanie, hej, ja nic nie mam do ukrycia, w schowku nic nie chowam, więc jak złodzieje podchodzą i widzą otwarty schowek, że tam nic nie ma, to czasami sobie myślą, dobra, to tam już nie ma co zaglądać do środka. Otwarcie samochodu dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze, to jest zazwyczaj kilka sekund. No a jeśli coś chowamy i musimy już, to lepiej w bagażniku. A jeśli w bagażniku, to też nie wtedy, kiedy parkujemy, tylko wcześniej, bo jak ktoś nas obserwuje i zobaczy, że tam chowamy plecak do bagażnika, no to już wie, co robić.
0: Ja byłem tym faktem zaskoczony, bo okazuje się, że ta porada to jest porada psychologiczna tak naprawdę. To otwarty schowek na rękawiczki, tak się mówiło kiedyś, dzisiaj rzadko kto jeździ w rękawiczkach samochodowych, to jest po prostu komunikat dla złodzieja. Słuchaj, ja wiem, że ty chcesz mnie okraść, ja wszystko ze sobą zabrałem i to jest taka niewerbalna komunikacja. Piękna sprawa. To nawet jest tak, że złodzieje po prostu selekcjonują z kilkudziesięciu samochodów i zazwyczaj wybierają najsłabsze ogniwo. Więc tutaj jest komunikat, nie wybierajcie mojego samochodu, ponieważ nie ma to sensu. A druga porada, no ja powiem, że naoglądałem się tych wszystkich historii związanych z południowymi samochodami, które są zniszczone przez wodę słoną, przez morze, przez piasek. Łatwo zniszczyć te warstwy lakieru, ale w naszych warunkach to się nie zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, ona niszczy się bardzo i wystarczy naprawdę wozić ze sobą w tym schowku na ręczniki. Nie na ręczniki, tylko w tym schowku na rękawiczki. Ręczniczek mały. Rozkładamy i wówczas auto się A, nie nagrzewa, B, deska rozdzielcza. Szybą przednią, to się nie niszczy od temperatury.
1: Tak, i tam jest jeszcze jeden dosyć ważny element, a mianowicie chodzi o to właśnie nagrzewanie się deski, bo jak ona się nagrzeje i my nawet wywietrzymy samochód, to później ta deska bardzo długo oddaje to ciepło. Mhm. Tak jest, promieniuje i też się wydzielają nieprzyjemne substancje, więc lepiej tam zostawić ręcznik. Niech ręczniczek się nagrzeje, można sobie kupić taki szybko schnący, to on mniej miejsca zajmuje, nie trzeba takiego mięsistego frotę wyjmować tam od babci z szafy, żeby był na desce rozdzielczej albo jak dywaniki w Rolls Royce.
0: I pewnie teraz ktoś napisze, ja mam ręcznik Radia 357, bo był taki gadżet w naszym sklepiku. No i ten ręcznik, no to na pewno. Największą deskę, nawet pick-upa by, amerykańskiego by objął. Taki wielki był, bo to plażowy.
1: No to teraz coś, co troszkę obudzi, jeśli ktoś przysypia. You're blind, baby. You're blind from the facts. Oh, you are, 'cause you're watching that garbage.

0: Ja Marcin Klimkowski pod adresem klimek@radio357.pl oczekuję na maile w sprawie riffu podkładającego się pod ten kawałek Public Enemy. Kto i skąd jest ten riff?
1: Ona ogląda Kanał Zero, ale Kanału Zero tego polskiego, Krzysztofa Sarnowskiego, to jeszcze nie było wtedy. Chodziło o tam bezsensowne przeskakiwanie po kanałach. A ponieważ my dzisiaj o Monako, Monte Carlo, chociaż Monte Carlo jest dzielnicą Monako, ale powiedzmy, że się dosyć zamiennie stosuje te nazwy, to dzisiaj będzie o Skodzie Fabii Monte Carlo, że też oni kiedyś
0: tak,
1: wymyślili
0: to było
1: taką
0: odważne.
1: Nazwę.
0: To było odważne, ale ma swoją legendę.
1: W każdym razie od samego początku widać, że Monte Carlo chce się wyróżniać. Mówię tutaj o Skodzie Fabii, bo Monte Carlo to samo z siebie się po prostu wyróżnia. Czarny glir, czarne lusterka, czarny dach, większy spoiler i dedykowane zderzaki sprawiają, że Fabia wygląda dojrzalej i bardziej agresywnie niż zwykłe wersje. Nie jest to jednak krzykliwy hot hatch, raczej taki, bym powiedział, elegancki garnitur z odpiętym guzikiem, a właściwie z koszulą z odpiętym guzikiem, albo po prostu z t-shirtem. Pod maską czterocylindrowe 1.5 TSI o mocy 150 koni współpracuje z siedmiobiegową skrzynią DSG i właśnie ten silnik robi różnicę. Większość rywali w segmencie B korzysta dziś z trzycylindrowych jednostek. Fabia oferuje pełnoprawne cztery cylindry, dzięki czemu pracuje kulturalniej, jest cichsza i daje więcej elastyczności podczas wyprzedzania. 8 sekund do setki to może nie jest jakiś tam super wielki wynik, ale z kolei w samochodzie ważącym niewiele ponad tonę daje naprawdę przyjemne osiągi, a żyjemy w czasach elektryków ważących 2 tony i więcej. Fabia chętnie przyspiesza od niskich obrotów, DSG sprawnie dobiera przełożenia i jest to auto, które potrafi być szybkie, bez konieczności ciągłego kręcenia silnika pod czerwone pole. Największym zaskoczeniem jest to, że mimo sportowych aspiracji Fabia nie traci swoich praktycznych cech, a w drugim rzędzie nadal bez problemu zmieszczą się dorośli pasażerowie. Do tego jeszcze 380-litrowy bagażnik pozostaje jednym z największych w klasie. Na co dzień na pewno docenicie go bardziej niż dodatkowych 20 koni mechanicznych. W środku znajdziecie sportowe fotele, czerwone akcenty i cyfrowe zegary. Kabina wygląda nowocześnie i jest bardzo dobrze wykonana, choć niektóre elementy przypominają, że mamy jednak do czynienia z autem segmentu B. Mój kolega wsiadł i powiedział: o rany, to jest Fabia? Tak, bo rzeczywiście się zmieniła. W tej wersji Monte Carlo robi jeszcze większe wrażenie. Jeżeli szukacie małego samochodu, który wygląda sportowo, jest dość szybki, ale jednocześnie pozostaje praktyczny i oszczędny, Fabia Monte Carlo 1.5 TSI jest ciekawą propozycją na rynku. Nie daje pewnie takich emocji jak, nie wiem, Hyundai i20N czy dawna Fabia RS, ale oferuje coś, czego wielu konkurentów już nie ma, czyli mocny czterocylindrowy silnik połączony z codzienną użytecznością.
0: A ja odniosę się do tego samochodu, bo też nim jeździłem i był dla mnie ogromnym, ale to ogromnym zaskoczeniem. Jak można być usportowionym, jednocześnie będąc pokornym. Bo na przykład młodzi kierowcy, kiedy dostaną takie 300 koni pod stopę, to jest trochę za dużo. A tutaj jest to wyważenie. Ani za dużo, ani za mało. Fantastycznie się prowadzi ten samochód.
1: Ty jeździłeś tą Fabią 130, ona ma 177 koni. No, to jest tak. Taka super specjalna wersja już.
0: No to super.
1: A ja Monte Carlo, no bo Monte Carlo, no wiadomo, trzeba się jakoś dopasować do weekendu.
0: To ja tylko w wersji w takim razie.
1: Swoją drogą, skoro Skoda stworzyła Fabię Monte Carlo, to moim zdaniem Rolls-Royce powinien pójść w drugą stronę i stworzyć na przykład wersję Wąwolnica.
0: Albo wacławskie Nemesty.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie Resoraków.
0: Marcin Klimkowski
1: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze, a na koniec TLC Good Love, żeby wprowadzić wszystkich w bardzo dobry nastrój, a za chwilę Katarzyna Pruchnicka i Bistro.

0: Która to godzina minęła? Minęła godzina 8.
1: Bistro.
0: A skoro 8 minęła, jest sobota, to rozpoczynamy bistro. Dziś Michał Bonarowski sam, bez Kasi Pruchnickiej. Tu chłopcy przed chwilą zapowiadali tak trochę na pamięć, więc się wymieniliśmy tylko spojrzeniami, bo ja nie wyglądam jak Katarzyna i muszę Państwu wystarczyć przez najbliższe 2 godziny, a przez te 2 godziny będzie sporo tematów. Będzie smacznie, no jak zwykle, mimo że bez Kasi dzisiaj. Będziemy mówić między innymi o tym, że można się za darmo najeść owoców na plantacjach jagody kamczackiej w całym kraju. Nawet jest mapka, a jak wejdziecie na kalendarz, czyli wydarzeniakulinarne.pl, taki ten, co od lat prowadzę dla wszystkich smakoszy, no to tam znajdziecie dokładne adresy, a nawet mapkę, gdzie można pojechać. Tam będzie można sobie spędzić po prostu miło czas. Ja o tym wszystkim opowiem jeszcze w szczegółach. Jak smakują serowe lody, i to jest z takimi serami, że nie spodziewalibyśmy się, co tam będzie. Czym smakuje Normandia? Mam przed sobą książkę, która właśnie takie smaki Normandii nam tutaj przedstawia. No i taki mocny temat, proszę Państwa, w sobotę. No dziś nie niedziela, to ja mogę spokojnie powiedzieć, bo to jest 6 dzień tygodnia. Co jadają polskie diagły? Takie będziemy mieli dzisiaj piekielne, przepraszam, duchowe, porankowe jadanie. A w drugiej godzinie moją gościnią będzie pani Eliza X. I więcej nie mogę powiedzieć, ukrywa swoją twarz, ale nie ukrywa swojej pasji. I jeździ dużo na rowerze, jeździ, ponieważ lubi smakować życie, więc opowie i o swoich wyprawach, i o poznanych dzięki rowerowi smakach, i ludziach, i o wszystkich takich przyjemnych tematach, więc startujemy bistro.

0: Przed chwilą Julia Nowaczyńska, która realizuje naszą dzisiejszą audycję, zapytała mnie, czy dobrze słychać. Dobrze słychać, ale ja i Państwa też pytam, czy dobrze słychać. Można pisać do mnie na michal.banarowski@radio357.pl i Państwo listy też piszą. I w ubiegłym tygodniu, po moich żarcikach z Radomiem w tle, przyszedł list, tak jest, od pani Marzanny. Dzień dobry pani Marzanno. Ja wiem, że pani dzisiaj słucha, bo pewnie pani się spodziewa, co ja na ten list odpowiem przy świadkach, przy państwu. No i pani Marzanna powiedziała, że nie można sobie tak żartować z Radomia. Ale przecież ja nie żartowałem z Radomia, ja żartowałem z Radomiem razem. A dlaczego z Radomiem, to pewnie też państwo pamiętają, że dzisiaj, od wczoraj właściwie już trwa taka impreza grillowa, że Radom stał się stolicą grillową Polski. Można sobie tam pójść, popróbować, podegustować. A pani Marzanna tak trochę pogroziła mi palcem, że oj, oj, oj, bo już tak tego sarkazmu może za dużo, panie Michale, napisała pani Marzanna. Tak jest, pani Marzanno, będzie tego sarkazmu tylko więcej, bo sarkazm jest bardzo dobrą przyprawą, taką ostrą, ostrzejszą do jedzenia. Nie, no oczywiście żartuję, tak jak i pani Marzanna. A pani Marzanna mówiła o Radomiu, który jest stolicą grillową. I tam będzie degustacja, o tym już mówiłem w ubiegłym tygodniu, i na podobne degustacje, ale zupełnie innych rzeczy, no właśnie można się wybrać już od tego weekendu. Już Jagoda Kamczacka obrodziła, tak jak mówią plantatorzy, to zależy troszeczkę od regionu, ale mówią plantatorzy, że już można zrywać, już można jeść. Wiecie państwo, dlaczego Jagoda Kamczacka, czy w ogóle owoce jagodowe, jaką pogodę one lubią? One lubią taką pogodę, że jest troszkę zimno, a potem troszkę ciepło, czyli nocą zimno, potem cieplej w dzień i tak cały czas. I taki właśnie sezon mamy w tym roku, chociaż mogłoby być trochę cieplej i mogłoby padać troszeczkę więcej wody. Ale na szczęście, chociaż początkowo były obawy, to jednak wiemy już, że duża część naszych owoców w tym roku będzie obrodzi po prostu, będzie ich sporo. No i tak, 6-7 czerwca już w Małopolsce można sobie aż do dwóch pojechać plantacji. 13 czerwca w Świętokrzyskie jedna i później zaczyna się taki festiwal. 13-14 czerwca i w Mazowieckiem dwie plantacje, i w Lubelskiem, i w Łódzkiem, Świętokrzyskiem, w Wielkopolskiem, Małopolskiem. A w przedostatni weekend to też się dołączają już inne województwa i finał, czyli 27-28 czerwca, jeszcze 5 dodatkowych. Wszystko, tak jak mówiłem, można znaleźć w kalendarzu wydarzeniakulinarne.pl. Tam są podane i dni, i miejscowości, i też jest taki link, który trochę tłumaczy nam, o co chodzi z tymi samozbiorami Jagody Kamczackiej, czyli to ja krótko powiem. Jedziemy, tam nas wpuszczają, czasem się trzeba umówić, ale generalnie to już jest teraz prawie, że zawsze open formuła. Wchodzimy i kładziemy się pod krzakiem i możemy jeść ile chcemy. Jeśli chcemy taką jagodę sobie zabrać do domu, to ważymy, płacimy, no bo wiadomo, że to jest po prostu towar. Ale na miejscu można sobie zjeść ile się chce i ja wiem, znam takich ludzi, którzy na całe dnie sobie tam jeżdżą. Biorą kocyki, biorą koszyczki, biorą różne rzeczy i na miejscu sobie odpoczywają. Pogoda fajna, bo nie ma upału i dziś i jutro. To znaczy w różnych regionach to różnie ta pogoda jest i czasem może coś popadać, więc trzeba wziąć ze sobą parasol. A ja nie byłbym sobą, gdybym nie przytoczył kilku cyferek, które uzyskałem od zrzeszeń plantatorów i między innymi, nie wiem czy państwo nawet przypuszczają, ja absolutnie nie miałem takiej świadomości, że aż tyle, według badania Kantara, 25 milionów Polaków chce wziąć udział w samozbiorach, a 3 lata to było 7 na 10, czyli 70% dorosłych Polaków. 2 lata 76, czyli więcej. No i teraz mamy dane z ubiegłego sezonu, czyli 78. Jeszcze teraz nie przebadaliśmy się, ile byśmy chcieli. Czyli to, no to jest bardzo, bardzo dużo. 25 milionów Polaków akurat w zbiorach Jagody Kamczackiej, w samozbiorach Jagody Kamczackiej, to aż 17-18... przepraszam, dobrze czytałem? Tak, tak, mniej więcej, przepraszam, 1,4 miliona, a 17-18 tysięcy faktycznie bierze, czyli 1%. Dobrze policzyłem? No gdyby nie, to można mnie poprawić na maila. No więc możemy sobie na takie jagódki pojeździć i dzięki tym wycieczkom możemy zaznać fajnego smaku. Ja robię z jagody różne rzeczy, między innymi mamy i sok z jagody kamczackiej, ja też robię przetwory, więc u mnie w domu od czasu do czasu pachnie tą jagodą i niestety sezon jest krótki, więc to jest właśnie około miesiąca w zależności od regionu. Ja ze wspomnień, bo tak ubiegłotygodniową audycję wspomniałem za pomocą pani Marzanny, to powiem państwu, że chociaż ja wyglądam w miarę normalnie i tutaj Julia nie mówiła, nic nie powiedziała, że wygląda, ona nawet kręci głową, że zupełnie normalnie, tak? To ja się czuję jak jedna wielka gomułka twarogu, ponieważ w ubiegłym tygodniu mówiliśmy to państwu z Kasią, Kasia była na Warmii, ja byłem na Pałukach, no i zjadłem tyle twarogu i tyle go nawiozłem do domu, że mógłbym być takim właściwie człowieczkiem Michelina, tyle że zrobionym z twarogu. A wspominam lody o smaku sera, które degustowałem na dniu twarogu w serwarni Jasiurkowskich. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. A właśnie, spotkałem 16 osób. 16 państwa przyjechało tam. No nie żeby dla mnie. Ale jednak zbiliśmy piątkę, przywitaliśmy się, zrobiliśmy sobie czasem nawet zdjęcia. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy się tam pojawili. I zrobili taki nieformalny, smaczny zlot. Było bardzo miło. Wracam do lotów. Pan Daniel Żurkowski z firmy Passionata. To jest taka rodzinna lodziarnia już od wielu lat działająca w Łabiszynie, okolice Żnina. To jest region Pałuki, w ogóle bardzo ciekawy region w Polsce, jeśli chodzi o ciekawe jedzenie. Miałem możliwość zdegustowania lodów o smakach stworzonych właśnie wyłącznie z okazji tego święta twarogu, co też było taką wyjątkową okazją, no bo to oznaczało jednak dłuższą pracę koncepcyjną, no i trzeba było te lody potem jeszcze przygotować, żeby one wytrzymały, a się nie roztopiły albo nie popsuły. Ale nie ze względu na temperaturę, tylko na strukturę. Bo jeśli dodaje się różne składniki do lodów, na przykład takie jak sery, i zaraz państwo usłyszycie, jakie to są sery, a potem nawet także i jeszcze zupełnie inne składniki, nie tylko sery, to naprawdę trzeba być niezłym mistrzem. Posłuchajcie, z czego jeszcze, bo to oczywiście były z twarogu, ale z czego jeszcze ta lokalna lodziarnia te lody zrobiła?
1: Zostaliśmy poproszeni przez państwa Jasiurkowskich tutaj, abyśmy stworzyli lody na bazie ich produktów. Dostaliśmy twaróg nagradzany, dostaliśmy również ser cheddar oraz ser pleśniowy. Na tej bazie stworzyliśmy lody o smaku twarogu, w którym mamy wszystkie składniki, które są naturalne, śmietana, mleko i oczywiście ser twarogowy. W serze cheddar poszaleliśmy trochę z synem, bo to był pomysł mojego syna Aleksandra, który dołożył do tych lodów sosu barbecue. No jest to taki niepowtarzalny smak w sumie. Ser pleśniowy chcieliśmy połączyć z gruszką, ale stwierdziliśmy, że jest zbyt dobry, żeby z czymś go połączyć. Może poszalejemy w naszej lodziarni, a tutaj przywieźliśmy stricte czysty ser pleśniowy w formie lodów.
0: No właśnie, wszystko się wokół grilla kręci. Nawet w lodach to barbecue się pojawia, czyli sos barbecue. Taki to kraj, proszę państwa, trochę grillowy. Zrobienie lodów o takim konkretnym smaku pochodzącym od specyficznego produktu, jakim jest ser, no to może być nie lada wyzwanie. Zapytałem więc pana Daniela Żurkowskiego o to, jak się takie niełatwe w sumie elementy smakowe dodaje.
1: Tutaj jest jeden taki główny problem, że my nie chcieliśmy zaburzyć, zniszczyć smaku podstawy, czyli tych serów. Chcieliśmy oddać ich naturalny smak w tych lodach. To nie jest prosta sprawa, bo my musimy do tych lodów dodać i cukier, miód, inne produkty, żeby te lody mogły w sobie we witrynie lodziarskiej stać i czekać na gości w lodziarni. Dodawaliśmy też, bo robiliśmy kilka prób, dodawaliśmy też przyprawy, dodawaliśmy zioła, ale one powodowały, że nie było czuć tego smaku, tego sera, tej bazy. Aleksander, mój syn, stwierdził, że przy cheddarze delikatnie damy tego sosu barbecue i to stworzyło genialny produkt. Ser tutaj pleśniowy nie potrzebował żadnych dodatków, choć żona upierała się, żebyśmy zrobili z gruszką lub z żurawiną. Być może to się u nas pojawi. A twaróg moglibyśmy tutaj zrobić sernik, dodać kruszonki, dodać truskawek, ale też chcieliśmy oddać smak tego twarogu, bo ten twaróg jest wybitny i trudno by było tutaj z nim na pokaz zniszczyć jego smak.
0: Dobrze, że się udało nie zniszczyć. Ja pociągnąłem mistrza lodziarskiego za język, dopytując, czy eksperymentują też z innymi smakami i składnikami. No i okazało się, że trafiłem na kopalnię pomysłów.
1: Tak, my mamy najlepszy produkt pałucki 2017. To jest burak z pomarańczą na pałuckim miodzie. Mamy też łabiszynioka, lody z dziką różą, czekoladą i konfiturą malinową. Robiliśmy mizerię, robiliśmy szare kluski, robiliśmy lody borowikowe z karmelizowanymi borowikami. Gama lodów naszych jest dosyć szeroka. Co jakiś czas pojawiają się nowości, ale my też łapiemy pewne inspiracje, pojawiają się na takich imprezach, bo największą taką naszą skarbnicą to są wszystkie koła gospodyń wiejskich, bo one tam mają swoje jakieś tajniki, jakieś produkty, których czasami my jako młodzi ludzie nie znamy, a później wpadnie coś do głowy i przerabiamy to w burza mózgów, robimy próbę w pracowni i się okazuje to jakimś hitem fajnym.
0: Trochę sobie wyobraziłem, jak oni tak siadają, jak w takim dużym korpo, robią burzę mózgów, przy stole siedzą, próbują lody, bo oczywiście nie ma innych przekąsek, tylko lody. I tak sobie mówią, no wiecie, ten burak z pomarańczą na pałuckim miodzie, tu powinniśmy dodać troszeczkę więcej miodu, dodatkowo mizeria. Czy w tej mizerii naprawdę musi być aż tyle śmietany? I tak sobie rozmawiają normalnie, jak w korporacji. To musi być fajna, kreatywna robota, ale tak już poważnie, szare kluski, borowikowe lody z karmelizowanymi borowikami, no to naprawdę robi wrażenie i mimo, że sobota 8:16 i 29 sekund, to jednak ja już tak bym takie lody sobie zjadł. Państwo słyszeli, inspiracji może być sporo. Twórca, pan Daniel Żurkowski, jest bardzo skromny, bo jeszcze kilka lat temu już prasa o nim pisała, że 240 różnych pomysłów na nietypowe dodatki lodów przetrenował w swojej lodziarni, a przecież to było jakiś czas temu i nadal pewnie trenuje. Wspomniał trochę o kołach gospodyń wiejskich, no to zapytałem pana Daniela, czy robili eksperymenty z klasyką kół gospodyń wiejskich, na przykład z żurem, pierogami czy bigosem.
1: Z żurem nie, ale robiliśmy pierogi ruskie, tak? Czerwona kapusta z boczkiem. Robiliśmy też lody o smaku pstrąga wędzonego. To na wytrawnie, to właśnie szefowie kuchni tym są zainteresowani. Byliśmy we Warszawie i właśnie z tym burakiem z pomarańczą i przyjechali goście włoscy, którzy zażyczyli sobie jakiegoś fajnego dania. No i kucharze zobaczyli, co my mamy, wzięli nasze lody buraczane, położyli na gorącego pstrąga grillowanego, zrobił się z tego sos, przyszli Włosi i mówią, że coś takiego jeszcze nigdy nie jedli. Molto bene, przepyszne, wspaniałe i szok.
0: Molto bene, zakrzyczeli Włosi. No przyznacie, że możemy być dumni z kreatywności naszych lodziarzy i nie tylko, i w ogóle wszystkich foodmakerów. Oj, przepraszam za niepolskie słowo. Proszę Państwa, pierogi ruskie, czerwona kapusta z boczkiem, pstrąg. No, w moim jeszcze nieistniejącym takim rankingu odważnych lodowych eksperymentów te pozycje byłyby bardzo wysoko. Daniel Żurkowski, no, mistrz lodziarski, tak nas tu inspirował smakami lodowymi. Musimy sobie zrobić chwilę przerwy na muzyczkę.

michal.bonarowski@radio357.pl i ja wiedziałem, że Państwo będą pisać. I już o lodach było, ale też i odezwała się cytowana przed chwilą pani Marzanna, która popłakała się ze śmiechu. Pani Marzanna, pozdrawiam wszystkich w Radomiu. Ja rozumiem, że pani już powolutku ze słuchawkami na uszach tupta w kierunku mistrzostw grillowych i barbecue, a my sobie, proszę Państwa, tuptamy trochę w inne miejsce. Właściwie to tak, nie wiem, czy w dół, czy w górę, no bo gdzie mieszkają diabły, gdzie mieszkają demony? No, może pod nami, a może jednak gdzieś tutaj są te różne duchy z nami. Powód jest wcale nie taki żartobliwy i wcale nie taki horrorystyczny, a mianowicie bardziej naukowy, dlatego że pojawiła się książka Opowieści kulinarne z Polski. To tytuł nie jest jakiś bardzo wymyślny. Doktor Magdalena Tomaszewska-Bolałek często bywa tutaj naszą ekspertką. My ją znamy i jako ekspertkę od dyplomacji kulinarnej, ale też i od takiego badania różnych kuchni, w tym i kuchni polskiej. No i jakiś czas temu, pół roku temu, przyznała mi, że pracuje nad jednym bardzo fajnym projektem. Otóż są to bajki kulinarne. Tak wtedy to przedstawiła, ale bajki kulinarne to by było za proste. To są opowieści kulinarne z Polski. To jest coś takiego bardzo podbudowanego naukowo, bo research, słynne polskie słowo, trwał bardzo długo i dotyczył wieku XIX, XX, początku XX, troszeczkę też i wcześniej, można się cofnąć. To jest taka książka, która z jednej strony jest bardzo kulinarna, ale też jest bardzo kulturalna. Na przykład opowiada nam po prostu o kulturze naszych przodków wobec zjawisk nadprzyrodzonych i w jaki sposób te zjawiska nadprzyrodzone były tak oswajane trochę, także przez jedzenie. Myślę, że to może być dla nas taka inspiracja, jakimi

0: leci z ust do ust. Niektóre zresztą mają bardzo takie odległe źródło, jeszcze prehistoryczne, więc to naprawdę musiało być wiele pokoleń, które je przekazywały. I my te opowieści znamy, a to o takim młynarzu, a to o takich piernikach, a to o jeszcze innych, na przykład miłosnych historiach. Magda to wszystko zebrała i dokonała jednak wyboru, bo okazało się, że chociaż tak na co dzień nie pamiętamy tych wszystkich historii, to okazało się, że jest ich tak strasznie dużo, że trzeba było naprawdę dokonać ostrej selekcji ze łzami w oczach prawie, że. Więc ten wybór to jest po prostu creme de la creme. Albo pierwsza część sagi. Przecież takie uniwersum zasługuje na to, żeby taką sagę stworzyć. Ale ja już przechodzę w tej chwili do konkretów. Zapytałem dr Magdę Tomaszewską-Bolałek o to, czy te nasze historie, bajki, baśnie, legendy, te związane z jedzeniem, mają ważne znaczenie w naszej kulturze. A jeśli tak, no to jest oczywiście takie pytanie trochę z tezą i to z tezą na tak. No ale jeśli tak, to jakie? Bo przyznają państwo, że tak na co dzień tych legend z jedzeniem to raczej nie używamy.
1: Bardzo często, jak pytam ludzi, czy my mamy jakieś legendy związane z jedzeniem, no to większość osób zastanawia się, w gruncie rzeczy to nie za bardzo. No pojawia się w szkole opowieść chociażby o młynku, który robił sól i zasolił Bałtyk, czy jakieś drobne historyjki. Natomiast w naszej takiej ogólnej świadomości nie myślimy o jedzeniu w kontekście bajek, w kontekście legend, i to też dla mnie było takim motorem, żeby pokazać, jak ogromne dziedzictwo mamy, jak ogromnym zbiorem opowieści, historii dysponujemy, bo przecież to, co ja przedstawiłam, to też jest tylko ułamek tego. Ja sobie wybrałam te rzeczy, które wydawały mi się najbardziej ciekawe albo w jakiś sposób mogłyby być ciekawe też dla obcokrajowców. Będzie to też publikacja, która będzie mogła dotrzeć do osób z innych kręgów kulturowych i wyjść poza Polskę i pokazać też to nasze bogate dziedzictwo. Te 200 parę stron to też jest tylko kilkadziesiąt historii, które udało mi się przedstawić. Natomiast tego jest dużo więcej, ale ta książka to nie tylko opowieści z materiałów etnograficznych. To są też takie opiegowe opowieści, które krążą gdzieś po świecie i bardzo trudno jest wskazać, kto był ich autorem.
0: To, co w takich opowieściach niesamowitych pojawia się bardzo często, no to wiadomo, że to są postaci magiczne. Są duchy, mary, zmory, nawet diabły, czarty. Zresztą diabły i czarty mają w polskiej kulturze bardzo ciekawą pozycję, bo to są takie trochę nasze dobre duszki. Ja wiem, że tu dokonuję dużego skrótu, ale one często z nami mieszkają, bywają domownikami, no i trzeba się dobrze z nimi układać, żeby ich nie zdenerwować, bo mogą nam a to zapleść końskie grzywy w jakieś warkoczyki i później trudno będzie to rozpląć, albo kołtun jakiś powstanie na głowie. Pokusiłem się o to, żeby spytać Magdę Tomaszewską-Bolałek, czy możemy wyznaczyć menu takich postaci. Na pierwszy ogień poszły polskie czarty, czyli takie trochę złe, ale czasem trochę dobre duchy domowe.
2: Chyba takim najważniejszym zdaniem albo zestawem zdań, jeśli chodzi o czarty domowe, duchy domowe, diabły domowe, jakkolwiek to nazwiemy, jest kasza. I może być to kasza jaglana, może być to kasza jęczmienna, tutaj pęczak, może być to kasza gryczana, musi być to kasza na bogato. Co znaczy na bogato w kulturze chłopskiej? To taka kasza, która jest z dużą ilością mleka, czyli nie kasza gotowana na wodzie, tylko kasza już gotowana na mleku, do tego jeszcze najlepiej okraszona porządną ilością masła. Mamy mleko, mamy masło i do tego, co jest bardzo istotne, jeżeli przygotowujemy dania dla diabłów, czartów domowych, w tym daniu nie może znaleźć się sól oczywiście. Dlaczego sól? Bo sól praktycznie w większości kultur na świecie jest produktem, który chroni przed złymi mocami. A czart domowy wprawdzie, no, to nie do końca taki stuprocentowy czart, ale jednak ta nuta diabelska się u niego gdzieś pojawia, więc ta sól go odstrasza. A bardzo często też w różnych legendach, jeśli to jakaś służąca czy ktoś tam z domu się pomyli i dosypie soli, to kończy się to no, bardzo różnie. Od jakiejś psoty po niezadowolenie, a czasem nawet odejście diabła domowego z gospodarstwa i przeniesienie się do innego domu, co oczywiście skutkuje no, pogorszeniem się warunków życia rodziny. Chodzi też o to, żeby ta kasza była dobrze ugotowana, na sypko, żeby to nie była taka kasza rozgotowana, brejka, tylko to wszystko musi być zgodnie ze sztuką kulinarną, to jedzenie musi być apetyczne. Co też jest bardzo ciekawe, bo nie przypuszczalibyśmy, że diabły zwracają ogromną uwagę na to, żeby to jedzenie było przygotowane zgodnie z jakimiś standardami, więc nie chodzi tutaj o to, żeby podać im cokolwiek, jakąkolwiek byle jaką kaszę, ale żeby to była rzecz,

0: rzecz, która będzie apetyczna, smaczna.
1: Dla tych z Państwa, którzy właśnie włączyli audycję odbiorniki, spieszę z wyjaśnieniem, że rozmawiamy sobie o diabłach, czartach i innych takich postaciach i że to nie jest tylko żart, ale też i poważna praca naukowa. I z tej pracy naukowej wypływa też wiedza o naszej kulturze, historii i tradycji, no bo właśnie takie opowieści domowe z Polski to jest książka, której jeszcze nie ma, bo ja sobie do niej zajrzałem trochę wcześniej i przeczytałem i właśnie dlatego rozmawiam z jej autorką, czyli dr Magdaleną Tomaszewską-Bolałek o tym, no jak właściwie ta kultura tego niesamowitego świata wpływa na naszą kulturę ogólną, a także na kulturę jedzenia. Magda w swojej książce wskazuje, że część podań no ma charakter bardzo regionalny. No my to oczywiście wiemy, no nie było kiedyś takiej wymiany informacji, więc raczej wszystko odbywało się w wąskim kręgu, czy to rodziny, czy to wsi, czy to jakiegoś regionu. Ten przegląd oczywiście znajdziemy w książce. Ja zapytałem, no moglibyśmy od tych regionów wyznaczyć bardzo dużo i prawie, w zależności od skali, no byłoby ich naprawdę wiele. Ja zapytałem o jeden konkretny region, który wydaje mi się, że często w naszej literaturze objawia się jako taki bardzo magiczny, taki niesamowity trochę, z mgłami, właśnie z jakimiś duchami, czyli Warmię i Mazury.
0: Na Warmii i na Mazurach spotkamy kołbuki chociażby, które bardzo lubią kluski i jajecznice. Więc mamy kolejne dania, które znajdują się w kanonie istot nadprzyrodzonych, które moglibyśmy wyserwować. I oczywiście też mamy bardzo szeroką gamę dań, którą określamy mianem kluski, bo Polska kluską stoi.
1: No i takich właśnie charakterystycznych i dla pewnych regionów, ale też i dla pewnych postaci z tej całej listy demonologicznej pewnie można byłoby sporo znaleźć. No właśnie, niby robimy zwykłe kluseczki, albo nawet kupimy takie kluseczki w sklepie, a tu się okazuje, że kluska jest też w naszej tradycji też magiczna, jak zresztą całe jedzenie może być magiczne. Nie tylko zresztą ona, bo takie trywialne jajko też może mieć w sobie sporo magii. Jajko, czyli jajecznica.
0: Jajko w kulturze wiejskiej było produktem luksusowym. Jajka to podawano, jak przyjeżdżał proboszcz do domu, to wtedy na śniadanie proboszczowi zrobiono jajecznicę z jajek. Jajka też dostawały dzieci w prezencie jako coś bardzo wartościowego, na przykład na Wielkanoc, jak chodziły od domu do domu. Natomiast codziennie jajko w kulturze wiejskiej nie egzystowało. Zresztą jak sobie prześledzimy te przepisy z XIX i początku XX wieku, to w daniach kuchni wiejskiej, kuchni chłopskiej, tak naprawdę jajko praktycznie poza okresem świątecznym się nie pojawia. Więc tutaj jajko dla istot nadprzyrodzonych pokazuje, że te istoty nadprzyrodzone zostały potraktowane bardzo poważnie i z takim ogromnym szacunkiem ze względu na to, że jest to produkt, który jest zarezerwowany na szczególne okazje.
1: No i dzieje się magia, bo Państwo piszą wiadomości michal.banerowski@radio357.pl i to Pani Maria napisała, że genderowo, że się tutaj zajmujemy diabłami, no a gdzie czarownice? Otóż właśnie, dokładnie, tak jakby Pani tutaj przy mnie była i już wiedziała, że o czarownicach właśnie powiemy, bo przecież nie możemy zapominać o czarownicach. Przede wszystkim one miały swoje kotły, mikstury, przepisy. Cały ten taki kulinarny, kuchenny, ale też i magiczny sztafasz. No i dr Tomaszewska-Bolałek mówi o tym, co było specjalnością czarownic i przyznam, że to wcale dla mnie nie było takie oczywiste.
0: Jeżeli mówimy o czarownicach, no to tutaj mamy cały zestaw produktów nabiałowych, począwszy od mleka, ale także masło, bo tutaj bardzo często czarownice, wchodząc w konszachty z diabłem, dostawały magiczny proszek do robienia masła, który usprawniał pracę. No my dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, jak dawniej pracochłonne było przygotowywanie masła i można powiedzieć, że był to trochę taki crossfit tamtych czasów, bo trzeba się było dobrze namęczyć, żeby przygotować trochę masła, a tutaj diabeł sprzedawał nam za cenę naszej duszy magiczny proszek, który sprawiał, że tuż po wsypaniu go do beczki z mlekiem cała zawartość zamieniała się w piękne, puszyste, klarowne masło. Do tego jeszcze sery, bo w kontekście czarownic bardzo dużo mówi się o serach, bo one też robiły swoje sery magiczne, które oddawały później diabłu albo które wykorzystywały do tego, żeby zatruwać życie innym, a także kraść produkty mleczne i innym zwierzętom i innym ludziom, więc takie magiczne sery powstawały. Myślę, że tutaj też można byłoby poszukać wiele ciekawych rozwiązań dotyczących serowarstwa i powiązania czarownic z serowarstwem, bo były były to właśnie istoty, które w szczególności specjalizowały się w tych produktach mlecznych.
1: Serowarstwo. Zresztą o serowarstwie i było na początku audycji, ale też i będzie za chwilkę, bo zapowiem jeszcze inną ciekawą imprezę serowarską. Że te czarownice z tym serowarstwem, ja znam tyle serowarek, to są bardzo sympatyczne dziewczyny, to naprawdę nie wyglądają jak czarownice, ale może się sprytnie ukrywają. Doktor Tomaszewska-Bolałek uważa, i to zresztą opisuje w swojej książce Opowieści kulinarne z Polski, że jedzenie było naszą walutą w kontaktach ze światem nadprzyrodzonym. No i czasem bez jedzenia, bez tego handlu, trudno byłoby współistnieć z tymi nie zawsze miłymi postaciami.
0: Tutaj pojawia się też zastosowanie produktów spożywczych jako karty przetargowej, żeby ktoś czy coś przestało nas dręczyć. Mamy wiele odwołań w kulturze ludowej do zmór i mar. Były to istoty, które człowiekowi w XIX, XX wieku bardzo mocno zatruwały życie, o czym świadczą liczne zapiski etnograficzne mówiące o tym, że w nocy źle spaliśmy, coś nas przyduszało, odbierało nam energię życiową, bo zmory i mary wszelkiego rodzaju właśnie wysysały nas w nocy energię życiową, przy czym z reguły nie zabijały za pierwszym razem, proces był bardzo powolny, rozłożony w czasie, wpływał bardzo na nasze rozbicie, na nasz nastrój, bo my nie wyspani następnego dnia byliśmy bardziej zmęczeni i to zmęczenie się oczywiście pogłębiało. Zdarzały się sytuacje takie, że można się było wykupić i pozbyć takiej zmory, obiecując jej coś. I tutaj źródła etnograficzne też podają nam szeroką gamę produktów, które moglibyśmy wykorzystać jako kartę przetargową i sposób na pozbycie się zmory czy mary. Przede wszystkim chleb. Są historie o tym, że chłop właśnie w nocy, mierząc się ze zmarą, wzdychając na pół żywy, pół martwy, obiecuje zmorze, że jeśli przyjdzie do niego, to daje jej chleb i prosi ją, by przestała go nawiedzać. No i następnego dnia u drzwi pojawia się jakaś tajemnicza staruszka, nieznana nikomu w okolicy i prosi o chleb. Dostaje chleb, po czym problem ze zmorą znika. Ale zmorę możemy obdarować również kapustą. Możemy obdarować rzepą. Możemy obdarować garnkiem kaszy. Możemy dać jej także różne owoce. Bo zresztą zmory bardzo często same zmieniały się, czy w jabłka, czy w gruszki. I inne produkty, czy przedmioty. Więc jakby tutaj mamy bardzo, bardzo dużo możliwości wykupienia się. Czasami, jeżeli zmory nawiedzały dzieci, to wieszano również nad kołyską kostki cukru. Produkt bardzo luksusowy. Też my dzisiaj traktujemy to jako coś powszedniego, natomiast XIX wiek, początek XX wieku cukier jest rzeczą bardzo luksusową, ale powieszenie drobiny cukru nad kołyską dziecka sprawiało, że zmora zamiast interesować się naszym dzieckiem, lgnęła do cukru, do produktu luksusowego. Czyli jednak zmory też mają wyczucie, jeśli chodzi o wartość produktów luksusowych.
1: Jak widać, nasze duchy Mary i Zmory mają dobry gust, byle czym się nie zadowalają. Być może dlatego część z nich dziś ubierałaby się u Prady. Ale w książce Magdy nie tylko o tych duchach jest sporo, jest też wiele mądrości ludowej, na przykład takiej o sprawiedliwości społecznej, bo ze szkoły pewnie część z nas pamięta taką opowieść o oliwskim chlebie, to państwo też być może pamiętają, że był sobie taki bogacz, no bo oczywiście to musi być bogacz. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest właściciel firmy komputerowej, jakiś wielki deweloper, prawda, już tutaj nie wymieniając imiona Elon. To taki właśnie bogacz szedł sobie w trakcie głodu, no akurat głód często się zdarzał, i dzięki mnichom został razem z innymi osobami obdarowany chlebem, no ale później szedł sobie z tym chlebem do swojej bogatej chałupy i tam po drodze spotkał żebraka, który prosił go o protowanie jedzeniem, no bo rzeczywiście był głód, ale on odmówił, powiedział, że ma tylko kamień, i kiedy przyszedł do domu, okazało się, że faktycznie ten chleb zamienił się w kamień. I takie właśnie też te mądrości i te przekazy o sprawiedliwości społecznej, że jeżeli się nie dzielimy, jeżeli nie jesteśmy częścią wspólnoty, jeśli nie mamy współczucia, empatii, no to możemy zostać ukarani nawet nie tylko już na posądzie ostatecznym, ale także i na ziemi. Jest też w tej książce o miłości, to już wspomniałem państwu wcześniej, na przykład najsłynniejsze polskie pierniki Katarzynki, no właśnie z tej miłości powstały. Ja teraz nie przytoczę tej historii, państwo sobie muszą ją sami przypomnieć. Zresztą jeśli ktoś chciałby napisać o takiej niesamowitej historii związanej z jedzeniem, ale właśnie takiej z podań, z legend, to ja czekam pod mailem. michal.bonarowski@radio357.pl. Więc nie tylko strachy i straszenie, ale też dobre rzeczy nam się mogą wydarzać według tych opowieści takich kulinarnych, ale właśnie i duchowych z Polski, które Magda nam przytacza. No i okazuje się, że człowiek może być sprytniejszy nawet od diabła, bo jedna ze sztandarowych przypowieści przytoczonych w tej książce jest o sprytnym rolniku. Taki rolnik, który przechytrzył diabła, z którym zakładał się o to, kto przejmie jaką część plonów. Jak założyli się, że diabeł weźmie to, co spod ziemi, a rolnik to, co z nadziemi, to okazało się, że to było zboże. Jak na odwrót, bo się diabeł zdenerwował, postanowił się odkuć, no to okazało się, że to były jakieś bulwy i wtedy rolnik znowu wygrywał. Ciekawe, czy państwo znają jakąś taką legendę. Ta książka będzie na pewno kultową i kulturową kopalnią różnych baśni i legend. Jak tylko Kasia Pruchnicka wróci w następnej audycji, to ja nie omieszkam jej o tym wszystkim opowiedzieć. Myślę, że i państwo takie historie w domach swoich opowiedzieć mogą. Sometimes.

0: Rozdzwoniły się, a nie, to rozpisały się maile i państwo piszą o tym, że mają wiele takich historii związanych z jakąś siłą nadprzyrodzoną, szczególnie w kuchni, kiedy na przykład zginie coś, jakiś nóż, albo jakaś deska, albo coś w tym rodzaju. Więc tak to czasem bywa. Inny zupełnie temacik, to jest temacik normandzki, dlatego że ukazała się książka Normandia, życie między przypływem a odpływem. Agnieszka Opatowska, dziennikarka, autorka książek, lubi pytać o jedzenie, lubi czytać o jedzeniu, lubi pisać o jedzeniu. No naprawdę jest pod tym względem bardzo zajedzeniowana. Zapytałem Agnieszkę, kiedy najlepiej jechać do Normandii, jeśli ktoś chce zaznać więcej kulinarnych doznań. Kiedy jest dobra pora na Normandię?
1: Na Normandię zawsze jest dobra pora. Tak, mówię tak samo jak na Paryż. Jest zawsze dobra pora. Tylko zależy, na czym wam zależy. O. Jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerach, to ja też pokazałam tam trasy, które wiodą przez sady. Więc zakładam, że jesień jest dla nich idealna. Wtedy, żeby właśnie degustować to, co spadło z drzewa i to, co już spadło wcześniej i zostało przelane na przykład do butelek, czy też przerobione na ciasteczka różnego rodzaju, bo to też jest kulinarnie fajne. Jeżeli chcecie próbować ostrych, teraz jest taki nacisk na to, żeby one były podawane przez cały rok, natomiast najlepiej je konsumować w tych miesiącach, które mają R w nazwie francuskiej. To wypada od września do kwietnia. Później sery są cały czas, to akurat nie nie ma problemu, chociaż właśnie widzisz to święto Camembert, to właśnie w okolicach miejscowości Camembert jest tam wielkie święto z tym związane, więc też bardzo polecam.
0: Agnieszka wspomniała o święcie sera Camembert. My o nim też mówiliśmy i to trochę zapowiadaliśmy nawet, bo ono jest w kwietniu, więc już w tym roku raczej nie mamy szansy na to, żeby na to święto tam pojechać, a tych Camemberów wtedy jest tam mnóstwo na lokalnych targach, w restauracjach, na takich festiwalach, na małych, na dużych. No to jest oczywistość. Ale Agnieszka, która często jeździ do Normandii, bo dane jest jej dużą część czasu spędzać we Francji, mówi, że cel podróży kulinarnej może być zupełnie inny.
1: Jak jedziemy do Normandii, to nastawiamy się na zakupy. I to są zakupy przydrożne. Czyli takie automaty, jak znacie tam słodkie szafy i tak dalej. W Polsce też już zaczynają być coraz bardziej popularne. Takie paczkomaty z oknami. Bo stawiają je farmerzy bardzo często w takiego pewnego rodzaju spółdzielniach, że zrzucają się na taki automat, który jest obsługiwany elektronicznie, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I tam możesz właśnie wybrać sobie lokalne specjały od tych farmerów. Masz tam mięso, masz sery, śmietany, owoce, warzywa, ostrygomat. Po prostu producent ostryg postawił sobie taki ostrygomat, w którym właśnie mogłeś sobie wybrać różnego rodzaju, różnego typu i wielkości ostrygi, które tam miał w swoim asortymencie. I do tego były właśnie takie urocze dodatki, jak nożyk, cytryna, którą też mogłeś sobie kupić, jeżeli po prostu nie miałeś ze sobą takich sprzętów i od razu można było zrobić właśnie piknik z ostrygami.
0: No właśnie, świat pędzi nieubłaganie, więc moje podejrzenie było trochę takie, że ta kuchnia Normandii może się też zmieniać. No bo wiecie państwo, to jest tak, że niby tradycja tradycją, ale cały czas coś się nowego pojawia. Zapytałem więc Agnieszkę, czy widzi zmiany w kuchni normandzkiej.
1: Widzę to, w jaki sposób zmienia się też kuchnia serwowana osobom, które przyjeżdżają. I boję się, że to jest taki trochę ogólnoświatowy trend, że lepiej jest podawać to, co ludziom smakuje, czyli pizza, co jest bardzo uniwersalne, niż właśnie starać się trzymać specjalnie tej swojej kuchni. Wiadomo, wszędzie jakby te elementy się gdzieś pojawią, natomiast to jest tak trochę jak w Paryżu, że gdziekolwiek nie pójdziesz, to raczej pierwsze w karcie będziesz miał tatar, kaczkę i nie wiem, beef bourguignon, a dopiero później jakieś takie dodatkowe specjały, ale też będziesz właśnie miał pizzę, bruschettę czy coś, co jest takie ogólno dla całego świata przyswajalne, ogólnoprzyswajalne. I w Normandii też się tak zdarza, że w tych miejscowościach takich bardziej turystycznych, no to będzie tak. Natomiast no zawsze te mule, przynajmniej mule z frytką, to na pewno zawsze znajdziesz. I to nie ma takiej opcji, żeby tego gdzieś nie znaleźć w promieniu kilkudziesięciu metrów.
0: Czyli co kilkadziesiąt metrów po prostu znajduje się stanowisko z mulami i z frytkami. No, jakżeż tutaj zachować linię przy takich pokusach? Trochę odetchnąłem, bo przynajmniej te mule z frytką są częstym elementem, czy mogą być częstym elementem naszego podjadania, ale nie wiem, czy wiecie, ja się dowiedziałem też tego z książki Agnieszki Łopatowskiej, że Normandczycy mają takie powiedzenie, jaka jest normandzka Kama Sutra. Otóż to jest właśnie frytka. Właśnie z mulem w dowolnych układach i oni sobie nawet rysują te rzeczy albo robią zabawne, powiedzielibyśmy, że memy, ale oni to robią już od 100 lat. Więc takie wszystkie możliwe układy muli z frytkami się tam pojawiają w tej sztuce łączenia. No dobra, ale jak będziemy w Normandii tylko przez jedną wakacyjną chwilę, bo ja tak myślę sobie, że nie każdy z nas jest taki szczęśliwy, żeby sobie na miesiąc na przykład pojechać na plaże normandzkie i tam poodpoczywać, no to czy jest, pewnie jest, jakiś kanon kulinarny w Normandii oczami Polki, która odkrywa nowe smaki?
1: No to mule z frytkami, no koniecznie, to absolutnie jest do spróbowania. Albo w takiej podstawowej wersji po marynarsku, albo tam w pomidorach, czy dla takich bardziej odważnych to z serem pleśniowym. To są moje jakby ulubione wersje, zawsze staram się te mule z lokalnym serem spróbować, bo one też się różnią w zależności od regionu nadmorskiego, nie tylko w Normandii, więc to jest pierwsze. Drugie, myślę, że jeżeli ktoś jest właśnie fanem mięsa, no to stek z tych krów specjalnych hodowanych tam na tym, albo właśnie kawałek tej jagnięciny, kotlecik jagnięcy z jagnięciny z łąk presale, to na pewno. Bardzo bym namawiała do spróbowania tej ostrygi, chociażby po to, żeby wiesz, w jakiś sposób się przełamać, tak? Przełamać swoją ciekawość, przełamać może swoje jakieś tam ograniczenia. Myślę, że to jest fajne. Zawsze uważam, że po prostu lepiej jest mieć jakieś zdanie na jakiś temat, niż dywagować, wiesz, nie kosztując go, nie zdobywając pewnego rodzaju doświadczenia z nim i potem może trochę żałując. Ja mam, myślę, że wśród moich znajomych, których do tego namówiłam, to mam pewnie pół na pół, to znaczy pół jest takie okej, ale dobrze, że spróbowałam, ale już nigdy więcej, a połowa właśnie, o super, fajnie, no jak jest okazja, no to można się wybrać. Są też oczywiście jakieś takie przysmaki już bardziej francuskie, które dobudzą różnego rodzaju kontrowersje, jak na przykład andouillette to jest kiełbaska z flaków. No jeżeli ktoś polskich flaków nie lubi, no to tutaj też tak ciężko mu się przełamać, chociaż one w smaku są zupełnie inne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby próbować, żeby sobie nie odmawiać, żeby się nie bać. Wiesz, jeżeli ktoś chce podróżować w pełni, to wydaje mi się, że bardzo trudno jest podróżować nie smakując.
0: Piękne zdanie. Jeśli ktoś chce podróżować w pełni, to musi, no chce podróżować smakując. Moglibyśmy sobie tutaj wypisać gdzieś na ścianę, patrzę teraz po studio, gdzie by to nad telewizorami, nad monitorami moglibyśmy takie hasło wywiesić. Nie tylko o bistro, to w ogóle po prostu mogłoby być o życiu. Widziałem też kątem oka, że jest już nasza gościni, przyjechała na rowerze. No nie mogę niestety powiedzieć do końca, jak się nazywa, bo jest pod pseudonimem, czyli Eliza X. I też będziemy mówili o jedzeniu, ale to za chwilkę, no już za 9 z haczykiem minut. Jedno uzupełnienie, Państwo słyszą, jak ja przełykam ślinę, bo tak mi ta Normandia na mnie podziałała. Jedno uzupełnienie, Agnieszka Łopatowska wspomniała tutaj o wołowinie. Chodzi o to, że normandzka wołowina ze względu na rasę krów, to jest dość specyficzne mięso, ale powiedziała też o jagnięcinie. Ta jagnięcina jest też bardzo, bardzo specyficzna, ponieważ owce jedzą słone trawy, łącznie z taką rośliną jak solirut i dlatego ona, to mięso, ma taką specyficzną, ma taki specyficzny posmak. Więc to o to chodziło, a ja tutaj po prostu już skróciłem naszą rozmowę. Więc taka Normandia, no z tej książki się wyłania jako właśnie kraina jedzenia. Ale to nie do końca tak jest, bo jest tam wiele zabytków, jest też tam wiele historii związanych nie tylko z jedzeniem. Jest piękna przyroda, Więc możemy sobie to połączyć. Gdybyśmy chcieli pojechać do Normandii, to byśmy sobie połączyli właśnie i dobre jedzenie, ale też i smakowanie życia trochę w innym kształcie. Z takich super ciekawostek, które znalazłem w książce, to małże hodowane na palach w morzu. Nie wiem, czy państwo wiecie, że tak może być po prostu. Na palach wbitych w piasek, wynurzających się podczas odpływu, są takie no, jakby miejsca do hodowania tych małży. To się nazywa słońce na talerzu, tradycyjnie. A technologia została wymyślona w 1235 roku, więc jest to solidny kawał czasu, już dużo doświadczeń i okazało się, że to irlandzki rozbitek wymyślił, to niekoniecznie miejscowi. Śledzie tam nazywane są żandarmami, a to głównie dlatego, że te pędzone śledzie to też jest bardzo kultowe dla Normandii. Są takie sztywne, że przypominają mundury wyprostowanych policjantów. Wyobraźcie sobie państwo, oni tak stoją, ci policjanci, i nawet mają taką nazwę, un gendarme, no i podobno już tych wędzarni zostało tylko kilka z 80, które kiedyś działały w regionie. To naprawdę bardzo dużo. A w listopadzie jest święto śledzia i wtedy można takiego wędzonego i nie tylko sobie podgryźć. Ten morski szpinak, no to właśnie jest solirośleg albo solirut. To jest taka roślina bardzo smaczna, a ja mam solirut na balkonie, bo on rośnie też w skrzynce. Są bardzo... Niektóre zwyczaje tego nie pochwalamy, absolutnie. Absolutnie nie pochwalamy, to mówimy no. Natomiast Francuzi kiedyś mieli taki pomysł na canard, czyli ciastko, kostka cukru dla dzieci, tyle, że maczali w kalwadosie. No, wiecie państwo, co się z tego później brało, te dzieci takie były ospałe trochę. Natomiast już taka poważna rzecz i taka, która do dzisiaj przetrwała, to są sery w kształcie serca. To są jedyne takie sery na świecie. No, to są oczywiście sery takie pochodne Camemberta, bo to jest Neuchâtel. To jest jedyny ser na świecie formowany w serce, ale też i w innych kształtach. Walce, podwójne walce, kwadraty, cegiełki, duże serca, a to wszystko było związane z tym, że panie, które wyrabiały ten ser, albo panie serca żołnierzy idących na front, po prostu układały go w taką formę, żeby o nich pamiętali. To jest ciekawostka, jak to na przykład w 2018 roku, całkiem niedawno, odbyła się tutaj regularna wojna przegrzebkowa, bo francuscy i brytyjscy rybacy obrzucali się kamieniami, butelkami z benzyną, strzelali racami. W walce o co? O dostęp do łowisk przegrzebków. No i chodziło o to, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, doczytacie sobie państwo albo dowiecie się tego z innego źródła, bo ja już tego wszystkiego nie zdążę opowiedzieć. Natomiast chodziło o to, że 60% brytyjskich połowów trafiało na eksport. Gdzie? Dokąd? No oczywiście, do Francji, czyli do Normandii. Czyli przegrzebek normandzki pochodził generalnie z Wielkiej Brytanii. A po Brexicie się wszystko uspokoiło i teraz już wszyscy mają swoje, już nie ma tych brytyjskich. Jabłka mają fajne, bo mają jabłka o nazwach jak z bajki. I to zarówno te do jedzenia, jak i te na przerób. Zresztą przerabiają 10 razy więcej jabłek niż jedzą w Normandii. Tam króluje cydr, czasem też calvados, więc te mają absolutnie bajkowe nazwy. Ale jeszcze o serach na sekundeczkę. A pamiętają państwo, że sery w polskiej demonologii, no to kto? Czarownice oczywiście. No więc okazuje się, że jest taki sport kolekcjonerski, kolekcjonowanie etykiet z opakowań Camemberta. Jest taki znany na świecie kolekcjoner, Robert Billy, ma 30 tysięcy takich etykiet. I tu uwaga, cały na biało wchodzi wątek polski, konkretnie z profesorem Markiem Kosmulskim, który ma, nie zgadniecie, powyżej 170 tysięcy, i ja nie pomyliłem, sprawdziłem w czterech źródłach, etykiet od Camemberków, serków Camemberków, i jest uznawany za największego kolekcjonera czegoś takiego na świecie. Pan profesor no, po prostu lubi takie kolekcjonowanie. Prawie że ostatnia wiadomość o Normandii jest taka, i to jest bardzo smaczna wiadomość, też ją zaczerpnąłem z książki Agnieszki Łopatowskiej, że masło się nie przypala, bo mają tak zrobione masło, żeby tam było, żeby się po prostu nie przyłapało, a naprawdę już super, super ostatnia. To jeśli chcemy sobie zrobić podróż taką per pedes, czyli na nogach, to właśnie Normandia jest do tego świetna, dlatego że funkcjonuje tam coś, co nazywa się pieszym rybołówstwem. Piesze rybołówstwo, czyli kupujemy kosz, albo mamy już taki swój, wiklinowy, no tak romantycznie, wiecie państwo, tu słońce świeci, albo zachodzi, chmurki lekkie, impresjoniści malują swoje obrazy, a my sobie idziemy z tym koszem wiklinowym po plaży i sobie zbieramy owoce morza. Są oczywiście ścisłe przepisy i wiadomo, że część można, że po prostu nie można za dużo nazbierać. Także taka jest tutaj historia. Skrótowo, bo już kończymy naszą audycję w tej godzinie i będzie za chwilę druga godzina, a tam sybaryckie życie rowerzystki, to w przyszłym tygodniu najważniejsze święto serowe, czyli Podlaskie Święto Sera, będę tam także jurorem, będzie można mnie spotkać, ale ważna jest rzecz, bo to ja nie jestem najważniejszy, będzie tam też, będzie celebrycko, bo będzie Karol Okrasa, czyli honorowy ambasador województwa podlaskiego i z nim będzie można pogotować, więc na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo smacznie. A my już powolutku zbliżamy się do przesilenia godzinowego, bo po 9:00 moja gościni opowie nam o swoim rowerze. Widziałem, że go przyprowadziłam.

0: Bistro.
1: Nadal w klimatach Bistro, Michał Bonarowski, dziś sam, bez Kasi Bruchnickiej. Pozdrawiamy Kasia, Kasia będzie z nami w przyszłym tygodniu. Julia Nowaczyńska nas tutaj realizuje i w ogóle nas zaopiekowuje. Mówię nas, bo już jesteśmy we dwójkę w studio. W studio ze mną Eliza. Eliza prosiła, żeby mówić do niej Eliza, ale niektórzy z nas znają ją jako Eliza X. Cześć Eliza.
2: Cześć Michale i dzień dobry Państwu słuchaczom.
1: Słuchacze już sobie tutaj ostrzyli zęby. Niektórzy przysłali do nas swoje maile i okazuje się, że niektórzy w swoich tych obrazkach, kim są, mają taki rowerek na przykład, czyli już się spodziewają tego, że będziemy o rowerach
2: fantastycznie mówić. Fantastycznie. Rozmowa o rowerach w sobotni poranek to jest prawie taka sama przyjemność jak jazda na rowerze, więc jestem gotowa.
1: Przyjechałaś na rowerze. Ile ty masz rowerów?
2: Muszę mówić.
1: No wiesz, możesz się pochwalić.
2: Rowerów mam 5, ale może warto dodać, że każdy z tych rowerów ma swoją historię i mój dorobek rowerowy został rozłożony na jednak długie lata, bo nie każdy wie, a ja już też prawie nie pamiętam, że przez ładnych kilka lat jeździłam tylko na jednym rowerze. Zresztą mam go do tej pory, mój stalowy rumak z przebiegiem ponad 350 tysięcy kilometrów ciągle jest w mojej stajni, ale i to jest w tej chwili mój rower na takie bardzo dalekie wyprawy. Prawy z sakwami, ale rzeczywiście w miarę tego, jak rozwijało się moje jeżdżenie, ale też jak rozwijał się rynek rowerowy i dostępność rowerów i jakość rowerów, no to okazało się, że jest przestrzeń do tego, żeby tę stajnię wzbogacić. Także tak, mam 5 i każdy z nich jeździ, ma swoje aktywne rowerowe życie.
1: Ten stalowy rumak 350 tysięcy kilometrów, ale ty masz przejeżdżony już znacznie ponad 400 tysięcy, prawda?
2: Tak, to prawda. 100 tysięcy więcej, prawie 450.
1: 4 rowerki, tylko po 25 tysięcy średnio.
2: No właśnie to nie do końca się tak rozkłada, bo jednym z najważniejszych moich rowerów w tym roku był rower, który w sumie przejechał może 10 tysięcy, ale to jest rower, którym jeździłam w tę straszną zimę i w te straszne śniegi, bo nie wiem, czy wiesz, ja jestem tą osobą, która od 8 lat nie opuściła ani jednego dnia.
1: Wiem, państwo może jeszcze nie wiedzą, ale to jest godne uznania rzeczywiście. Ja kiedyś próbowałem, powiem ci, że miałem takie semisliki, które miały po bokach kolce i dzięki temu nie było uślizgów, szczególnie tylnego koła. I to rzeczywiście na śliskiej nawierzchni bardzo pomaga. Niemniej jednak było to 20 kilka lat temu i ten zapał już trochę przeszedł człowiekowi, więc już ten rower taki raczej rekreacyjny. Chociaż ja jeżdżę wszędzie, po mieście jeżdżę na rowerze. Już odstawiłem samochód.
2: No, jest to zdecydowanie wygodniejsza forma komunikacji, chociaż też no jest tak, że nie każda okazja pozwala na to, żeby się rowerem pojawić. Ja jednak nie zawsze czuję się w pełni komfortowo jeżdżąc rowerem na spotkanie, na których powinnam wyglądać bardziej profesjonalnie i prezentować trochę inny image niż szalonej rowerzystki. Chociaż mam takich spotkań coraz mniej i to też pomaga mi w tym rowerowym życiu. Tak, żeby pokazać proporcje, w zeszłym roku przejechałam rowerem 32 tysiące kilometrów, samochodem 1500 i staram się tego trzymać.
1: Powiedziałaś tu o konwenansach, to zatrzymajmy się sekundeczkę nad tym, bo zanim przejdziemy do tematów smacznych i jedzeniowych, no to przejdźmy przez te konwenanse. Wydaje mi się, że to się trochę zmienia. To znaczy, że już nie ma teraz takiej presji, że musisz zawsze wyglądać jakoś tak super ekstra, no już nie mówię o garsonce, prawda?
2: Ale absolutnie.
1: Że szczególnie jeśli pracujesz w takiej organizacji, która no faktycznie no przykłada wagę do stroju.
2: Typu korpo.
1: Nie możemy tego, proszę Państwa, powiedzieć, ponieważ Eliza ukrywa absolutnie swoje afiliacje zawodowe. I ja nawet, chociaż jako dziennikarz to oczywiście zrobiłem śledztwo, to ja też nic nie powiem i absolutnie się tego nie dowiecie, ale na blogu możecie poczytać blogu, ojej, zapomniałem o nazwie.
2: Blog o najprostszej możliwej nazwie Kocham Rower.
1: Kocham Rower. Al1wyraz.pl
2: Nie, .net. Kocham rower.net.
1: To jest jeszcze takiej starej daty blog taki.
2: To jest blog, który vintage, ma prawie 15 lat.
1: No właśnie, właśnie.
2: Ale przez to, że jest to blog starej daty i przez to, że ma 15 lat, to ma też 3000 wpisów. kilka tysięcy zdjęć.
1: Nie ma Facebooka, odniesienie odnośnika.
2: Kilkaset odniesień do map. Jest to blog stricte użytkowy. Nie piszę tam o swoich przemyśleniach na tematy aktualne i nie piszę też o książkach, które przeczytałam, chociaż czasami mnie to bardzo kusi, ale znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje do tego, żeby zaplanować fajną trasę i żeby, co na pewno interesuje cię najbardziej, żeby zaplanować fajną miejscówkę, żeby coś dobrego
1: no
2: zjeść.
1: No właśnie, powoli do tego dochodzimy, więc domykam poprzedni wątek, że te konwenanse się zmieniły o tyle, że ja na przykład już wiem w tej chwili, dawno, dawno temu, chociaż nawet jako dziennikarz, zdarzało mi się po prostu przychodzić do pracy w marynarce i w krawacie. To tak było kiedyś. Tym bardziej, że pracowałem kiedyś w prasie ekonomicznej i to rzeczywiście, jak idziesz do NBP-u, no to tak trochę wypadałoby się ubrać. Tak, chyba to się zmieniło w tej chwili, prawda?
2: I chyba nie myślałabym o tym w kategorii konwenanse, tylko w kategorii dobrego samopoczucia. Ja staram się podążać za swoim benefitem, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: Tak.
2: I chcę się po prostu w każdej sytuacji dobrze czuć. I w momencie, kiedy czuję pewien dyskomfort czy dysonans, to znaczy uważam, że to powinno wyglądać inaczej, to znaczy, że to nie jest dobre i wtedy staram się to zmienić. Prawdę powiedziawszy, niespecjalnie interesuje mnie taki odbiór zewnętrzny, wiesz, to znaczy to takie przysłowiowe, co ludzie powiedzą. No naprawdę to kompletnie nie jestem ja, ale czasami jest tak, że w pewnych okolicznościach czujesz się dobrze, a w pewnych nie. I jeżeli nie, to znaczy, że to trzeba jakoś modyfikować.
1: Domykamy ten wątek, będziemy za chwilę mówić
2: o rowerach.
1: O jedzeniu, przecież to jest to, proszę państwa, bo Eliza jest jedną z nielicznych znanych mi, ale też i publicznie znanych tajemniczych rowerzystek, które przyznają się do takiego sybaryckiego podejścia trochę do życia. Dlatego, że bardzo wielu cyklistów i to takich właśnie no, półamatorskich czy amatorskich mówi, i ja to robiłem research przed... Przepraszam za polskie słowo. Robiłem tutaj śledztwo i ci rowerzyści, z którymi rozmawiałem i ci, którzy wskazywali mi Elizę jako ciekawą rozmówczynię właśnie w kontekście jedzenia, mówili, że przeważnie się nie zwraca uwagi na to, co się je. W takim sensie, że raczej liczą się makroskładniki i zawartość energetyczna, a już te przyjemnościowe rzeczy, to ty jesteś wskazywany jako, a jest taka jedna, co tam lubi właśnie dobrze zjeść, a cała reszta po prostu kręci kilometry i je to, co akurat jest dobre z perspektywy tego treningu. Tak jest? Tak to wygląda?
2: Tak, chociaż moje podejście sybaryckie do życia nie kręci się wyłącznie wokół jedzenia. Jedzenie jest tylko składową i to jest rzeczywiście to, o czym ja mówię, żeby nie pójść dalej i nie powiedzieć, że to jest to, co ja lansuję, ale staram się rzeczywiście przebić z takim komunikatem i z takim też walczą wizerunkiem rowerzysty, który ekonomicznie i po taniości, a czasami też w związku z tym niejakościowo kręci te kilometry. I staram się też pokazać, że jakościowe jedzenie, jakościowe życie i w związku z tym też jakościowe spędzanie czasu, ale też jakościowe noclegi, bo myślę, że...
1: Pogadamy o tym za chwilę, tak?
2: To akurat jest chyba mój największy konik, ale to idzie bardzo w parze z jedzeniem i też z tymi trasami, które wybieram. A to wcale nie musi być dużo droższe i moje podejście jest takie, że jeżeli nie stać cię na to, żeby pojechać na 5 dni i spać w tym hotelu, który ci się najbardziej podoba, to pojedź na dwa dni i na dwie noce albo na jedną, ale to są wtedy dobrze wydane pieniądze i fajnie spędzony czas. I no, ja nie bardzo lubię kompromisy i staram się jednak zawsze wybrać to, co podoba mi się najbardziej, to, co mnie najbardziej kusi i z czego mam rzeczywiście największą frajdę.
1: I o tym za chwilę sobie porozmawiamy. Już państwo wiedzą, kto jest naszą gościnią, że to będzie sybarytka, która lubi dobre życie i dobre jedzenie, a to wszystko się odbywa na rowerze. I troszkę tych inspiracji na jazdy rowerowe w bliższej i dalszej okolicy, myślę tu o Polsce i blisko Polsce sobie porozmawiamy, a teraz zagramy piosenkę. I jakaż to mogłaby być piosenka, jeśli nie piosenka rowerowa?
2: Fantastycznie.

0: o tym też powiemy.
1: No właśnie, już zaczęliśmy gadać, bo my,
2: już
1: proszę
2: mówimy.
1: Państwa, cały czas tu gadamy. Tu Jaderka sobie gra, a my cały czas gadamy.
2: Szkoda, że tego nie słyszeliście.
1: Ale usłyszycie teraz, bo będzie i o mamilach, bo ja się, proszę Państwa, dzisiaj przebrałem za mamila. Mamil, czyli middle-aged man in lycra, ale u mnie mało lycra, jest dużo bawełny. Za dużo, prawda, Eliza? Powinienem być bardziej taki plastikowy.
2: Wiesz co, I don't care. To nie
1: no
2: jest
1: nie,
2: w ogóle
1: no, przecież
2: pytanie.
1: Znasz się na rowerach i na rowerowej modzie na pewno.
2: Nie, to nie jest w ogóle pytanie do mnie. Rowerowa moda absolutnie, kompletnie mnie nie interesuje. Wszystko to, co na siebie zakładam, to jest wynik moich wcześniejszych eksperymentów.
1: Tego
2: oczywiście,
1: w sensie,
2: tego oczywiście co mi się podoba i to, w czym dobrze się czuję. No, oczywiście, nie będę zaprzeczać, w czym dobrze wyglądam, ale ja, wiesz, w większości rzeczy dobrze wyglądam, więc to może nie jest...
1: są ludzie na tej ziemi, proszę Państwa. Proszę bardzo.
2: To nie jest może ten punkt wyjścia.
1: Ja trochę o tym żarcie z tym mamilem o sobie opowiedziałem, bo...
2: Ale tak, jeżdżę w obciskach.
1: Bo to się przydaje. To znaczy, to jest praktyczne, prawda?
2: To znaczy, to jest pytanie, na jakim rowerze jeździsz, jak szybko jeździsz i jak daleko jedziesz, bo absolutnie rozumiem, że jeżeli wsiadasz na rower, żeby przejechać 3 km do pracy, zakładanie obcisków nie ma sensu, ale jeżeli wsiadasz na rower, żeby pojechać 250 do Iławy, no to nie jedziesz w dżinsach. I trochę odnoszę to do drugiego mojego ukochanego sportu. Wiem, że teraz to jest, wszyscy kochają tenis, ale ja kochałam wcześniej, kochałam tenis przed Mają Chwalińską. Tak. Więc jak wychodzisz grać mecz, to zakładasz buty tenisowe, a nie Adidasy, w których chodzisz na spacer z psem, i trochę tak samo jest z ubraniami rowerowymi, których zresztą ja nie wszystkie te ubrania rowerowe lubię, i bluzy rowerowe z tymi takimi kieszeniami z tyłu to w ogóle nie jest temat dla mnie, bo ja lubię mieć przytroczony swój malutki kuferek do roweru i nie nosić bananów na plecach, ale wozić je w kuferku. Ale co do spodenek, to absolutnie nie wyobrażam sobie tego, żeby robić długie trasy w nieprzystosowanym do tego ubraniu, i nie jest to kwestia takiego przekonania znikąd, tylko doświadczeń moich wcześniejszych i tego bólu, który przeżyłam jeżdżąc w nieprzystosowanych do długich kilometrów ubraniach.
1: Wspomniałaś Iławę i to jest twoja najświeższa podróż zdokumentowana na blogu.
2: Tak, już
1: to,
2: jest, już postarałam się.
1: I dodatkowo jeszcze jest to premiera i to specjalnie, nie chcę powiedzieć, że specjalnie dla Bistro w Radio 357. Niemniej jednak my jako pierwsi ogłaszamy z światu, że po raz pierwszy pojawiło się zdjęcie jedzenia, tak?
2: Dobrze po raz
1: mówię?
2: Pierwszy nie, oh. Ale po raz pierwszy, po raz pierwszy 3000 wpisów, no już coś tam musiało wcześniej być.
1: Nie wszystkie przejrzałem, przepraszam.
2: Po raz pierwszy nie, ale rzeczywiście... Ja nie jestem fanką tego, żeby podawać wszystko, no i tu już cóż, nomen omen na talerzu, tylko raczej moje wpisy są po to, żeby podać wędkę, żeby każdy mógł sobie złowić tę rybę.
1: I rowerowo, mapowo, trasowe bardziej.
2: Tak, i jedzeniowo też, bo to, że ja lubię... Ja wiem, kontrowersyjnie, i nie ja to wymyśliłam, makaron z truskawkami, to dla dużej części słuchających prawdopodobnie jest to danie, które w żaden sposób nie zachęci, więc uważam, że to jest bardzo mało obiektywne i bardzo jednostronne, i nie lansuję tego, że właśnie lubię jeść takie, a nie inne dania, natomiast pokazuję bardziej miejsca, klimaty, to gdzie jest... przyjemnie posiedzieć, gdzie jest szumiąca rzeka, piękny widok na jezioro, fantastyczna obsługa, gdzie jest miło i gdzie, i to może od tego powinniśmy zacząć, można zjeść szybko, bo miejsca, które odwiedzam kulinarnie, jeżdżąc na rowerze, dzielą się na dwie kategorie, czyli takie, do których dojeżdżam, jest wieczór, zostaję na noc, piję wino i siedzę tam tak długo, jak chcę, i takie, które są miejscami, nazwijmy je, użytkowymi, odwiedzam je, tak, odwiedzam je przy okazji robienia trasy, i wtedy jakkolwiek nie byłoby tam smacznie, właśnie fantastycznie, przyjemnie i cudownie, to absolutnie najważniejsze jest to, ile czasu musisz spędzić, zanim dostaniesz cokolwiek do jedzenia. Ja mam niestety tę przypadłość, że jem bardzo wolno i w związku z tym muszę liczyć większy czas na zjedzenie tego posiłku niż może większość osób i ta część oczekiwania jest dla mnie niezwykle istotna.
1: Czyli czy masz taką mapę miejsc, gdzie z rowerem zjesz szybko w Polsce?
2: Robisz no, taki... Absolutnie, to jest moja podstawowa
1: jakie
2: mapa.
1: Jakie to są regiony, powiedz? Czy to jest wokół wszystkie. Warszawy, czy cała Polska?
2: Wiesz, wokół Warszawy to nie, dlatego że wokół Warszawy to ja nie potrzebuję miejsc do jedzenia, bo to nie są tak wymagające trasy. To no, przynajmniej z mojej perspektywy ja takie treningowe setki to robię tak naprawdę na śniadaniu.
1: Treningowe tak? setki, czyli 100 kilometrów przejechane za jednym zamachem, tak?
2: Tak.
1: Tak? Tak. Nie, dobrze, nie, to absolutnie nie dziwi. Ja mam też wrażenie, że i naszych słuchaczy też to nie dziwi. Za dawnych czasów, wiele lat temu, też zdarzało mi się takie kilkudziesięciu ale wiesz, właśnie robić, ale nie codziennie, Eliza. To nie jest takie hop-siup.
2: Ja też nie robię codziennie, bo nie robię ich 365 dni w roku, tylko 220.
1: Oj, to jest... No to rzeczywiście lenistwo.
2: Jest to moment.
1: 140 dni lenistwa w ciągu.
2: 140 dni lenistwa, tak. To prawda. To jest ta zima, wiesz, coś nie klęży.
1: Trudniej się
2: tak.
1: trochę jeździ. Ale jak już jedziesz i jesz, to czyli masz dwa rodzaje miejsc. Miejsca szybkie.
2: Tak jest.
1: I miejsca takie na celebracje.
2: Przy czym one się przenikają, tak? Może być jedno aha, i drugie.
1: Tak, tak, tak. Tylko zamawiasz
2: może
1: sobie
2: być,
1: coś
2: może być
1: innego.
2: Szybko i z widokiem i może być dobre, ale bez widoku, tak?
1: A pamiętasz takie miejsce, które na tobie wywarło największe wrażenie, ale takie na plus, właśnie takiego posiedzenia po całym dniu.
2: O tak, absolutnie. Przy czym wiesz, jest też tak, że... miłość przychodzi i odchodzi.
1: Jak się zrobiło romantycznie to.
2: Są takie miejsca, które kochałam miłością wielką i głęboką przez wiele lat i one tę miłość odwzajemniały do pewnego czasu.
1: Wszystko przemija.
2: Wszystko przemija i tak, rzeczywiście jest w moim rowerowym... W mojej rowerowej historii są takie trasy, gdzie rzeczywiście na końcu było... to miejsce i rzeczywiście to był mój cel i cała największa przyjemność, że ja właśnie będę mogła tam spędzić czas i jest to miejsce, które odkryłam zanim zaczęło być modne, które było moim celem przez wiele, wiele lat. Prawie 10.
1: I domyślam się, że już nie trzyma
2: i ono, tam nastąpiła dramatyczna zmiana. Miejsce, które przez wiele lat reklamowało się, już jak zaczęło się reklamować, bo ja je odkryłam zanim jeszcze w ogóle poszli w marketing, reklamę i jakieś takie bardziej intensywne życie, które miało taki slogan, tu cisza raduje i powiem, już nie raduje. I odkąd przestała radować, odkąd na absolutnie najpiękniejszym tarasie restauracyjnym Warmii i Mazur zaistniał grill i przesłaniająca widok na jezioro trampolina dla młodzieży młodszej, to już tam nie jeżdżą.
1: I muzyczkę też włączyli?
2: Głośno.
1: No tak bywa. No dobrze, ale to jest zawód, tak. Tu już mówimy o smutnych rzeczach, a powiedzmy o wesołych. Masz takie miejsca, do których lubisz wracać i są właśnie takie top, top, top?
2: Tak, absolutnie.
1: Opowiedz o tych miejscach. Możesz nawet nazwy wymieniać. Niech się państwo dowiedzą.
2: O nazwach nie będę mówić, ponieważ tych miejsc jest bardzo dużo i one są na moim blogu.
1: Ale chociaż jedno.
2: Nie.
1: No. Bardzo szkoda, ale dlatego je lubisz, bo tworzą taki klimat, czy dlatego, że jest dobre jedzenie?
2: Jeżeli mówisz o miejscach top, to znaczy, że muszą być spełnione wszystkie warunki, bo miejsc tak zwanych fajnych jest ogromna lista i miejsc, w których, które mnie nigdy nie zawiodły, też jest spora lista, ale to jest zupełnie inna kategoria niż miejsca z tego właśnie absolutnego topu. Takie miejsca, do których też to jest pewien paradoks, ale staram się nie jeździć zbyt często, ponieważ chcę, żeby to było jednak zawsze coś, tak, coś specjalnego. Ale wiesz, to samo jest z moimi ukochanymi trasami, dlatego takim teraz wydarzeniem dla mnie była ta Iława, bo przypomniałam sobie trasę, którą ostatnio jechałam naprawdę wiele lat temu.
1: Iława, czyli Warszawa, Iława.
2: Warszawa, Iława, powrót pociągiem. Bo to jest taka trasa, którą kiedyś, od której w ogóle zaczynałam takie bardzo dalekie jeżdżenie.
1: Trudna, czysta i...
2: Nie, ja nie jeżdżę po piachach, jestem sybarytka.
1: Na bloku były takie tam trendy, że kiedyś ten fragment to był taki niezaładny, a teraz
2: ale
1: jest
2: to nie
1: wszystko...
2: były piachy, to jednak zawsze są asfalty. Aha, ja jestem absolutnie, jeśli chodzi o rowery, jestem asfalciarą. Owszem, mam rower przystosowany do tego, żeby wjechać w kampinoskie

0: jedzenie, bo jeszcze nie wiedziałam, czy tam dobrze można zjeść, te kilka lat temu, kiedy tam pierwszy raz trafiłam, ale jadąc w nowe miejsca, i ława była kiedyś dla mnie nowym miejscem, nie znałam tej miejscowości wcześniej, najpierw objeżdżam i patrzę, gdzie jest fajnie, i dopiero jak widzę, że o, to jest taka miejscóweczka nad samym jeziorakiem, i są stoliki, gdzie możesz tak naprawdę włożyć rękę do wody, to wtedy myślę sobie, okej, nawet jeżeli nie będzie absolutnie bardzo pysznie, to przynajmniej będzie bardzo pysznie widokowo. I to jest dla mnie zawsze punkt wyjścia. Zawsze szukam miejsca, gdzie jest po prostu ładnie, jeżeli to ma być właśnie taka miejscówka na chwilę na posiedzenie.
1: Ale szukasz, to znaczy szukasz w sieci, czy szukasz objazdowo? Jak
0: wiesz co, no, ja szukam permanentnie, ponieważ można powiedzieć, że generalnie to przez cały ten sezon wiosenno-letnio-jesienny, wczesno-zimowy jestem w jakiejś trasie, więc jestem nieustannie wyczulona na zbieranie informacji o fajnych miejscówkach, zarówno hotelowych, jak i gastronomicznych.
1: A fajna miejscówka hotelowa to co musi mieć?
0: Fajna miejscówka hotelowa musi mieć jakość.
1: Basen? Sauna?
0: Basen chętnie, saunę obowiązkowo. Musi być to obiekt w miarę nowy, dobrze wyciszony i musi mieć, uwaga, wypasione śniadanie. Ponieważ jeżeli ja poluję na coś gastronomicznie, tak rzeczywiście z przekonaniem, i jest to warunek sine qua non, że musi być, to musi być wypas na śniadanie.
1: A co to jest wypas według ciebie na śniadanie?
0: Wypas według mnie na śniadanie to jest duży wybór... I wczesna pora, kiedy można...
1: Tak, wczesna pora, wiadomo, ale no duży wybór. Muszą oferować? No nie wiem, ty nie jesz mięsa, tak?
0: Ja nie jem mięsa.
1: Musi być dużo warzyw.
0: Ale też warto powiedzieć, że nie jem mięsa, ale nie ortodoksyjnie, bo jednak jeżdżąc
1: jak muszki
0: dalekie
1: spadają
0: trasy,
1: w trasie, to wiadomo,
0: tak, łyknę absolutnie źródło białka, zawsze mile widziane, ale też takim najbardziej flagowym przykładem to są pomidorówki. Pomidorówka to jest fantastyczna opcja w trasie, zupa pomidorowa z kluseczkami bądź ryżem. I powiem ci naprawdę, nigdy nie pytaj, na czym ona została ugotowana, ponieważ ona zawsze jest ugotowana na mięsku. I to oznacza, że moje podstawowe źródło na szybkie bardzo pobranie kalorii w trasie by mi odpadło. I no po prostu nie zadaję tych pytań. Wiem, że tam to mięso gdzieś tam jest, więc ja absolutnie nie jestem ortodoksyjna. Ja po prostu nie lubię mięsa.
1: Co musi być na śniadaniu, żebyś ty uznała, o, to jest ze śniadanie?
0: Pieczywko.
1: Dobre? Miejscowe?
0: Absolutnie.
1: Jak ty się tego dowiesz, że ten hotel ma swoje pieczywo? Zapytasz?
0: Wiesz co, jakbyś już jeździł tyle czasu, ile ja jeżdżę, i gdybyś popełnił te wszystkie błędy, które popełniłam, to pewne rzeczy wiesz. No nie jest też tajemnicą, że jest w tej chwili ogromny wybór bazy hotelowej i jest dużo hoteli sieciowych, które oferują przewidywalny standard, i po prostu wiesz, że poniżej pewnej jakości ta sieć nie zejdzie. I to jest taki komfort, którego jeszcze kilka lat temu nie było. Ta baza się rozbudowała bardzo. To jest też to, czego szukam poza Polską, gdzie bardzo łatwo jest popełnić błędy, i to jest pewien komfort wyboru i tego, że no, nie będzie niemiłej niespodzianki. Ale tak, pieczywko, wszelkiego rodzaju sery, dużo słodkiego. Wybór słodkiego jest bardzo ważny.
1: Czyli cukiernik, jeśli jest na miejscu, to już jest dla ciebie plus jakiś, tak?
0: Tak, absolutnie. Ostatnio robiłam taką trasę przez Niemcy i też zachodnia Polska, i miałam okazję testować hotel, którego nie znałam wcześniej, sieciowy w Poznaniu, z kultową cukiernią, gdzie musiałam bardzo, bardzo szybko jeść, bo musiałam się przemieścić pociągiem kawałek, który był dla mnie bardzo istotny dla dalszej części trasy, i pani kierownik sali przy śniadaniu zapytana, czy właśnie jest jakaś szansa, żebym mogła z tej cukierni zakupić coś na drogę. Zrobiła mi tą ogromną przyjemność, że przed otwarciem cukierni przyniosła mi dwie drożdżówki w prezencie na dalszą część trasy. I to były, powiem ci, te drożdżówki, które pamiętam do dzisiaj. Było to już rok temu.
1: o innych tworzach.

0: I tak sobie płyniemy rowerowo. Eliza jest naszą gościnią. Julia Nowoczyńska nas realizuje. Michał Banarowski to ja. Nie ma dzisiaj
1: Eliza
0: Kasi.
1: To ja.
0: Nie ma dzisiaj z nami Kasi Pruchnickiej. Pozdrawiamy Kasia. Kasia będzie w przyszłym tygodniu, więc już sobie będziemy i dialogować, i też Kasia będzie Państwu opowiadać, co ciekawego robiła, kiedy jej nie było. A my dzisiaj rozmawiamy na styku rowerowania, bo to mówi się rowerowanie, prawda? Nie mówi się jazda na rowerze.
1: Tak się mówi.
0: Rowerowania i dobrego życia, stylu życia, takiego sybaryckiego. No tak o tobie trochę mówią, że ty jesteś taką rowerową sybarytką.
1: A to mnie, przepraszam, że przerwałem, to mnie ogromnie cieszy, bo ja to podejście lansuję od wielu lat i do tej pory miałam taką świadomość, że raczej z pewnym zaskoczeniem i zdziwieniem jestem obserwowana, jeżeli to się przebija, to fantastycznie.
0: Wiesz?
1: Myślę, że jest coraz więcej osób, które odkrywają smaki życia i które nagle się orientują, że to jest fajne.
0: No właśnie, właśnie. Ale to ja się podzielę moim osobistym króciutko doświadczeniem, bo przecież to nie jest o mnie audycja. Ja mam podobnie. Ja od lat leczę chorobę otyłościową z miarę sukcesami, ale ja uważam, że to wszystko może być smaczny. Można smacznie dobrze ekstra żyć. Tak samo jak można smacznie dobrze jeździć na rowerze. Takie hasło od ciebie usłyszałem. Pożeranie asfaltu, tak? Pożerasz asfalt.
1: Pożeracz asfaltu to może trochę na wyrost, bo wiesz, no ja jednak bardziej cały czas myślę o tym smakowaniu, ale rzeczywiście, jeżeli nie spojrzysz na mojego bloga tak bardziej pod kątem tras i tego, co tam jest, to najwięcej zdjęć, tak powiedziałabym,
0: jest
1: 95%
0: asfaltu, tak.
1: To są asfalty.
0: Gdyby były klisze, to niepotrzebna byłaby kolorowa, bo cały czas faktycznie tam jest bez przerwy asfalt. Ale o co chodzi? Czy to jest sprawia ci przyjemność, nie wiem, pokonywanie nowych kilometrów?
1: To jest bardziej konsekwencja tego, po co jest ten blog. Blog nie był moim pomysłem. Bloga dostałam w prezencie, zachęcona przez kogoś, kto obserwował moją jazdę wcześniej, a przypominam, to było 15 lat temu, więc to jeszcze naprawdę były same początki, ale kto dostrzegł tę praktyczną stronę informacji, które zbieram o przejechanych trasach. Przypominam, jeszcze nie było Strawy.
0: Strawy, czyli aplikacji do notowania aktywności fizycznej, w tym między innymi
1: i do zapisywania przede wszystkim śladu, tak? Tak. I to jest też forma komunikacji z otoczeniem. Można tam coś też napisać.
0: Można pokazać ślad, ale można się wymienić trasami.
1: Więc ale można po prostu też napisać, jak było.
0: Dużo takich aplikacji jest.
1: Ale Strava to Strava.
0: No, dużo takich aplikacji.
1: Ale te 15 lat temu, to przypominam też, że był ten czas, kiedy absolutnie dopiero zaczynaliśmy budować trochę
0: Facebook
1: lepsze drogi. Tak, w tym kraju.
0: Absolutnie młody.
1: Tak, ale...
0: I nie było dobrych dróg.
1: Ale pamiętamy, nie było dobrych dróg. I ja jeździłam z mapami papierowymi. Zresztą do tej pory czasami jeżdżę z mapami papierowymi. I podstawowe pytanie, które zadawałam wszystkim napotkanym osobom w nieznanym terenie, czy dalej jest asfalt? Drugie pytanie, jaki jest ten asfalt?
0: Czyli byłaś taką asfaltową królową, można powiedzieć.
1: No właśnie nie byłam, dlatego że bardzo często okazywało się, że tego asfaltu nie ma i trzeba było modyfikować tę trasę i trzeba było znaleźć kogoś, kto wie, jak i którędy można dojechać tam, dokąd chciałabym dojechać i żeby tam ten asfalt był. I z tego tak naprawdę zrodził się pomysł na tego bloga, żeby pokazywać trasy, którędy fajnie jest pojechać, gdzie jest asfalt, gdzie jest nowy asfalt. I teraz, i wiesz, i to jest rzeczywiście to, co sprawia mi ogromną przyjemność, czyli jazda po gładkim. W rowerowym świecie funkcjonuje takie słowo, które, ono jest takie nie do końca cenzuralne, ale to nie ja je wymyśliłam. Ujeby. I to są tak zwane trasy, no, na których nie jest łatwo.
0: Piaszczyste,
1: gravelowe, szutrowe i to właśnie nie jestem ja. W związku z tym cały pomysł na mojego bloga jest taki, żeby pokazać, którędy można pojechać, żeby nie trafić na taki odcinek i żeby wybrać tę opcję, bo czasami jest tak, że są trzy różne drogi, którymi możesz dojechać do miejscowości X, między innymi do Iławy i pokazać tę, którą warto pojechać, a którą nie. I zresztą Iława jest dobrym przykładem, bo na końcu tej trasy trafiłam na straszliwy odcinek. On był bardzo klimatyczny, on był bardzo piękny, ale tam nawet nie dało się zrobić zdjęcia, bo były takie dziury, że nie odważyłam się trzymać kierownicy jedną ręką. I to jest właśnie kwintesencja tego, po co ja to piszę, żebyście właśnie jadąc do Iławy wiedzieli, że tam na końcu jest te 10 kilometrów strasznego i albo bierzecie to pod uwagę, ponieważ wyjeżdża się prosto na stację i to was interesuje i jest super, albo bierzecie to pod uwagę i nie jedziecie tamtędy, bo nie chcecie jechać po tych dziurach i jedziecie tą drogą, którą proponuję jako alternatywną, którą zaraz będę sprawdzać i napiszę, czy tam jest lepiej, czy nie. Więc to jest taki blog stricte użytkowy. Właśnie po to, żeby pokazać, gdzie było fajnie albo gdzie nie i którędy na pewno nie. Jest tam też osobna sekcja takich dróg, którymi na pewno już nie pojadę w ciągu najbliższych 10 lat, dopóki ich nie wyremontują.
0: Takie drogi, o których mówisz, te takie trudne, niektóre z nich pewnie takie na zawsze zostaną. Przypomniało mi się, że zresztą mówiliśmy o tym kilka tygodni wcześniej. Teraz jest maraton Ultraduch Puszczy na Podlasiu.
1: Na Podlasiu, tak.
0: Tak, i tam zresztą jest taka specyficzna rzecz związana z jedzeniem, że tam na punktach kontrolnych, czy w ogóle całe wyżywienie, to jest lokalne to są lokalne dania i od kół gospodyń wiejskich i w ogóle z tamtego regionu. No ja muszę ku temu jedzeniu jeszcze trochę skręcić. Wiesz, mam mnóstwo pytań i mnóstwo takich tematów. O jednym na pewno muszę powiedzieć, tak mi się skojarzyło. Kierowcy ciężarówek stworzyli wielką społeczność, która pomogła producentowi opon stworzyć czerwony przewodnik, tak? Czyli Michelin powstał dlatego, żeby właśnie podpowiadać miejsca, w których można dobrze, bezpiecznie zjeść.
1: Ale oni tam nie jedzą, wiesz o tym.
0: Ale czekaj, ja mówię o genezie. A czy ty, no na pewno myślałaś o tym, żeby taki przewodnik trochę jedzeniowy dla rowerzystów stworzyć?
1: To w pewnym sensie on jest stworzony, bo ta kategoria na blogu...
0: Trzeba się przekopać strasznie przez te rzeczy, jakby tak z taką książeczką.
1: Tak, ponieważ to jest właśnie moja filozofia. Musisz coś dać od siebie. Dlatego między innymi mój profil na Strawie wygląda tak, jak wygląda. Czyli? I tam są tylko zajawkowe zdjęcia. Tam przy każdej wyprawie, żeby ona była nawet najdłuższa i najfantastyczniejsza, żebym miała 1000 zdjęć, żeby to była Kopenhaga, którą uwielbiam i żebym miała po prostu materiał, którego mogłabym nie przestać publikować przez 2 dni, to tam jest zawsze tylko jedno zdjęcie, ponieważ cała reszta jest na blogu. I mimo nacisków zewsząd i presji, że skoro już masz ten profil na tej Strawie, to dlaczego tam jest tylko jedno zdjęcie? Tak, ono jest jedno, bo jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, to musisz zrobić ten wysiłek i kliknąć w bloga i przeczytać tę relację i poszukać sobie tych zdjęć. I jeżeli cię to naprawdę interesuje, to znajdziesz. I tu jestem nieugięta.
0: Czyli
1: i
0: tak jedzeniowo samo jest... też nie będziesz ułatwiać, tak?
1: Nie, nie będę, ale wiesz, to jest bardzo proste. To jest jeden klik, gdzie smacznie zjeść. I w dodatku w podziale na kategorie, na lokalizacje, na regiony Polski, więc jeżeli akurat jesteś w Wielkopolsce, to klikasz Wielkopolskę i masz tam absolutnie wszystko. Więc uważam, że 2 kliki to nie jest tak dużo, żeby...
0: W świecie, wiesz, pół klika to już jest wysiłek.
1: Absolutnie, dobrze, zgadzam się, ale dlatego właśnie ja tak nie chcę. Nie mam profilu na Facebooku, czytam papierowe gazety i jednak preferuję to podejście slow, a nie tego takiego trochę czasami też bezmyślnego klikania, bo jak już musisz wykonać jakiś wysiłek, to może zapamiętasz. Jak zapamiętasz, to może skorzystasz i będziesz miał z tego frajdę i fan, może trochę większą niż właśnie jak to będzie szybciej.
0: A jaki masz odzew od innych rowerzystów, którzy no właśnie korzystają trochę z twoich podpowiedzi na trasy, ale też korzystają z twoich podpowiedzi na jedzenie? Czy masz jakiś odzew? Coś ci piszą, mówią, potwierdzają, weryfikują, mówią, że się pomyliłaś albo że świetnie? Jak
1: Nie, bo też wydaje mi się, że w tych moich relacjach ten nacisk na jedzenie nie jest taki jednoznaczny i nienarzucający. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że przekazuję informację, a zróbcie sobie z tym, co chcecie.
0: Rzucasz po prostu.
1: Tak.
0: Siejesz.
1: I proszę bardzo. I tak jak też opowiadam o tym, że warto przemyśleć nocleg w jakościowym hotelu, bo jak policzycie, zwłaszcza za granicą, ile musicie wydać na jedzenie, jeżeli nie zjecie porządnego, fajnego śniadania w hotelu, to w sumie ten nocleg już nie jest tak bardzo drogi, bo okazuje się, że to śniadanie tutaj bardzo mocno rekompensuje, ale nikomu nie narzucam. Tak jak moi koledzy nie przekonają mnie do tego, że fajnie jest jechać z namiotem i parzyć sobie kawę na maszynce w środku lasu i to nie jest mój styl.
0: No może raz można, prawda?
1: Wiesz, ja już kiedyś jeździłam z namiotem, ja już wiem i kiedyś rzeczywiście to było fajne, ale było fajne też dlatego, że była to jedyna dostępna opcja, a teraz tych opcji jest więcej, każdy wybiera taką, jaka najbardziej mu pasuje i ja wybieram akurat tę.
0: No tak, ale wiesz co, tak mówisz trochę skromnie, ale w tych wpisach swoich, gdzie smacznie zjeść, tam masz różne informacje, a to takie, gdzie można znaleźć wrzątek, czyli na przykład no tak praktycznie i nie do koniecznie do zasiadania, prawda, i do jedzenia jakiejś
1: tak, no właśnie to jest ten aspekt,
0: kolacji.
1: Tak, to jest ten aspekt praktyczny i piszę o takich miejscach, które po prostu są przyjazne. Te miejsca, które są na moim blogu, one mają jedną cechę wspólną, są przyjazne rowerzyście, to znaczy możesz wejść z rowerem do środka. Możesz dostać wrzątek. Możesz dostać szybko jedzenie. I no tak, to jest ta cecha wspólna.
0: To jest bardzo ważne. A powiedziałaś o tym, że widzisz zmiany w gastronomii, czyli że na przykład punkt się zmienił, zamknął. No, bywa różnie.
1: Tak, absolutnie.
0: Ale ja mam tu pytanie. A czy ty widzisz jakąś ogólną tendencję, w jaką stronę rozwija się ta polska gastronomia? Ta, którą ty widzisz jak w swojej fotografii.
1: Tak.
0: To opowiedz. Jaka to
1: jest? Kebab i sushi.
0: Czyli, że więcej tego jest w tej chwili, tak?
1: Kebab rządzi.
0: Ale sushi to już chyba minęła ta moda.
1: Wiesz co, ja jestem fanką sushi i sushi jest dla mnie absolutnie najlepszą propozycją na wieczorny posiłek po trasie. I to jest dla mnie cały czas niewiarygodnie zaskakujące. Gdzie można jakościowe sushi znaleźć?
0: W małym miejscu niespodziewanym,
1: tak? To są takie miejsca typu Miechów, gdzie jest naprawdę...
0: Miechów, czyli to jest w kierunku na Kraków, tak?
1: Tak. Gdzie sushi i pizza to są dwie propozycje kulinarne i nie spodziewałbyś się w sumie żadnej z nich. I dostajesz i no... Ja byłam lekko zaniepokojona, co tam będzie w tym sushi. Dostajesz naprawdę bardzo, bardzo dobrą propozycję za bardzo rozsądne pieniądze. Kozienice, Tarnowskie Góry, gdzie jadłam jeden z najlepszych setów ever.
0: Setów sushi.
1: Tak. I to jest takie zaskoczenie naprawdę, nie to, że w ogóle ta propozycja jest, ale to, jak bardzo różnorodna jest ta propozycja. To nie jest tylko, nie wiem, pieczony łosoś, albo tylko łosoś, albo tylko paluszek krabowy, który nie jest sushi, ale który jeszcze kilka lat temu funkcjonował jako taka, no właśnie, propozycja w tych mniejszych lokalizacjach. Ale teraz to są takie zestawy, które się niczym naprawdę nie różnią od kiedyś uważanych za wypasione zestawy wielkomiejskich. I to chyba jest coś, co mnie najbardziej zaskakuje. Drugi przełom to może nie do końca jest gastronomia, ale z perspektywy rowerzysty i z perspektywy rowerowych długich tras to są zielone sklepy z takim płazem w logo, które to w mojej ocenie nie podlega pod gastronomię, ale jest dobra kawa, jest herbata, są różne mniej lub bardziej, ale też można znaleźć zdrowe przekąski, są banany i to oznacza, że nie musisz tego wszystkiego ze sobą wieźć. Tak jak ja woziłam 15 lat temu, gdzie jadąc trasę dłuższą niż 100 kilometrów, miałam po prostu sakwę wypchaną jedzeniem, bo woziłam ze sobą termos z herbatą, banany i wszystko, bo niczego po drodze nie było.
0: A teraz to po prostu w detalu można sobie to wszystko znaleźć i to praktycznie
1: absolutnie
0: wszędzie, bo i nie tylko ta sieć, ale w ogóle dużo jest sklepów, które no jednak
1: oferują. Tak, ale ta sieć ma tę przewagę, że ma też kawę, tak? I kawa w trasie się bardzo przydaje.
0: A na stacjach benzynowych pijasz kawę?
1: Tak.
0: I zmieniła się ta kawa w ciągu ostatnich lat? Wszyscy mówią, że jest świetna. No właśnie.
1: Na lepsze.
0: Tak?
1: Absolutnie.
0: A jedzenie na stacjach benzynowych?
1: Nie korzystam. Czasami tylko jakieś słodkie.
0: Czyli nie wybierasz sosu w wariacie, jak pytają czasem sprzedawcy?
1: Absolutnie nie. I w sumie to nie wiem dlaczego, ale to raczej jest tak,
0: może że stacje są przy większych drogach, a na rowerze się jeździ raczej.
1: Nie, ja odwiedzam stacje, ale raczej to jest tak, że zazwyczaj jestem wtedy w takiej szybkiej trasie i kawa i rogalik to jest to, co mi absolutnie wystarczy. Zdarza się, że skuszę się na jakąś zapiekankę, ale jakoś rzadko.
0: A powiedziałaś o tych mniejszych miejscach, miejscowościach, które zaskakują cię super jakością, a jak na tym tle wyglądają duże miasta w Polsce?
1: Duże miasta wyglądają z mojej perspektywy bardzo dobrze, bo jest tam duży wybór sushi. I to jest bardzo jednostronne i bardzo też subiektywne, ale rzeczywiście po takiej długiej trasie, kiedy mam ochotę posiedzieć i pokontemplować i podłubać, sushi to jest absolutnie idealna propozycja, bo nie stygnie, jesz powoli, można się z kimś podzielić, można wybrać zestaw, który no, jest właśnie taki do posmakowania z ewentualnie osobą towarzyszącą, ale też nie gardzę no właśnie taką propozycją jak ostatnia Iławska, czyli makaron z truskawkami, który po prostu uwielbiam, tak? I to jest coś, co jest moim smakiem, bo ja generalnie kocham wszystko to, co słodkie. Więc to wiesz, jest tak, że każdy ma swoje smaki i to zawsze będzie subiektywne, ponieważ szukasz tego, co chciałbyś zjeść, a nie zastanawiasz się tylko nad tym, co, no wiesz, ja nie będę odwiedzać steakhouse'u i zastanawiać się, czy tam może będzie jakaś jedna propozycja dla mnie, tylko raczej wybiorę takie miejsce, gdzie tych propozycji może być dużo i mam rzeczywiście swój ranking suszarni, gdzie Poznań jest bardzo wysoko na tej liście, ale zaraz potem są te Tarnowskie Góry, które do mnie po prostu absolutnie zaskoczyły. Jest fantastyczne miejsce w Opolu, które właśnie łączy te elementy, które są dla mnie bardzo ważne. Jest suszarnia, która jest nad samym brzegiem rzeki. Byłam tam o zachodzie słońca i było po prostu absolutnie, absolutnie magicznie. I jeszcze w dodatku było po prostu przepysznie. Więc no tak, mam taką listę.
0: O tym przewodniku to już ciebie pytałem, więc nie będzie przewodnika Lizy. Z wyjątkiem tego, co jest na blogu, ale takiego przewodnika
1: wierzę, że jest.
0: Na przykład, że wjeżdżają zamaskowani rowerzyści, siadają, zamawiają i potem wystawiają oceny, tak jak właśnie w tym czerwonym przewodniku się to dzieje. Tak sobie wyobraziłem, że tak mogłoby to wyglądać, przy czym akurat można byłoby ich łatwo rozpoznać po rowerach. Kontrolerów, inspektorów czerwonego przewodnika pewnie raczej nie. Czyli z tego, co mówisz, wyłania się taki obraz, po pierwsze, niezwykłej wygody, czyli że Polska w twoim odbiorze jest coraz wygodniejszym krajem do jeżdżenia.
1: Europa jest coraz wygodniejsza.
0: Na rowerze.
1: Europa jest dla mnie coraz wygodniejsza, bo coraz lepiej ją znam. Już popełniłam swoje błędy i już wiem, jak się tam poruszać, żeby znaleźć to, czego szukam. Ale Polska rzeczywiście tak. Pamiętam swoje początki, pamiętam, jak właśnie było logistycznie trudno i jak życie jest teraz łatwe, ale też jak niewiarygodnie szeroka jest oferta i gastronomiczna, i hotelowa. I po prostu nie sposób z tego nie skorzystać. Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że mam tak bardzo dużo szczęścia w życiu, że urodziłam się w tym miejscu,
0: w tym czasie,
1: że życie tak się potoczyło i dobry los pomógł mi wejść na taki poziom, z którego, w którym mogę po prostu z tego wszystkiego korzystać. I mam w sobie bardzo dużo takiej, wiesz, wdzięczności do tego właśnie losu, że ja mogę, bo jest bardzo dużo osób, którym nie jest to dane i którym nie będzie to dane. I cieszy mnie to każdego dnia i to mnie napędza, nakręca i mam z tego ogromną przyjemność.
0: Jeździsz dużo na rowerze, fajne rzeczy jesz. Ile ci zajmuje dziennie jeżdżenie na rowerze?
1: O, tego...
0: Za 4 godzinki. Na kasetka
1: wiesz co,
0: to jest
1: ciężko
0: 4 godziny,
1: uśrednić, prawda? No bo... w styczniu jazda na rowerze zajmowała mi 20 minut. Było minus 13. No. Wychodziło.
0: Ale teraz
1: no to też zależy, dokąd pojadę. Rzeczywiście mam taką swoją ukochaną treningową pętlę, którą zresztą nawet ostatnio opisałam ją na blogu, bo doszły do mnie takie pytania, zadziwienia, jak można codziennie jeździć to samo. I otóż można, ponieważ jest to tak piękna pętla i tam jest tak fantastycznie i to mi sprawia tak dużą przyjemność, że postanowiłam ją opisać i pokazać, jak tam jest ładnie. Więc no tak, to jest moja treningowa pętla, ale to jest szybka pętla i ja zresztą szybka w moich standardach, bo ja nie jeżdżę szybko. No ale powiedzmy, że łącznie z tam przystankiem na kawę i na właśnie jakiegoś rogalika po drodze, to w tych 5 godzinach się zmieszczę. Są różne trasy. Są takie trasy, gdzie zatrzymujesz się co chwila i robisz zdjęcia, bo jest tak pięknie, że po prostu stoisz i stoisz i stoisz i stoisz i wtedy jedziesz wolniej. Tak?
0: A, bo widzisz, że się zasadzam na pytanie. No tak, bo 4-5 godzin jeżdżenia. Kiedy gotujesz i co gotujesz?
1: Nie lubię gotować. Nie lubię gotować, bo lubię takie... nie lubię gotować z przepisów. Nie jestem osobą, która kolekcjonuje przepisy. Mam swoje smaki i to są proste smaki. Od maja do września żywię się szparagami i absolutnie mogę jeść je codziennie.
0: No zapamiętałem, że jeszcze owoce i słodycze muszą być.
1: Tak, owoce i słodycze muszą być. Czasami po takiej wymagającej trasie, jeśli po drodze uda mi się coś smacznego zjeść wieczorem, moja kolacja to jest talerz owocowy i to jest absolutnie wystarczające. Lubię szybkie dania. Nie smażę naleśników, nie lepię pierogów i nie spędzam w kuchni
0: coś polskiego?
1: Dużo czasu.
0: Pierogi nie, ale coś takiego bardziej polskiego, oprócz sushi i kebaba?
1: Makaron z truskawkami.
0: Okej, okay, no dobra, widzę, że tutaj daleko cię nie pociągnę za język. Powiem ci, że to jest dość ciekawe w takim znaczeniu, że rozumiem, że czas jest tu kluczowy. To znaczy, że faktycznie trzeba byłoby poświęcić jednak trochę czasu, żeby przygotowywać samodzielnie jedzenie i dodatkowo jeszcze mając pracę zawodową, która jest normalną, zwykłą pracą zawodową i dodatkowo jeszcze jeżdżąc tak dużo na rowerze, więc ty po prostu ekonomicznie do tego podchodzisz. I...
1: Nie, ja po prostu tego nie lubię. Mhm. I te rzeczy, które lubię jeść w domu, one nie wymagają dużych przygotowań, no bo właśnie szparagi nie wymagają. Jadam też bardzo dużo sałat i one też nie wymagają dużego przygotowania. Raczej jedynym przygotowaniem jest zgromadzenie fajnych składników. Lubię mieszać smaki wytrawne ze słodkim. Moje sałaty są z awokado, suszonymi pomidorami i mango. To są takie klimaty. Jest jeszcze z jakimś dobrym żółtym serem.
0: Dietarowerzysty, awokado...
1: Przepraszam?
0: Dieta rowerzysty, czyli awokado...
1: Wymieniłaś... Nie, to jest moja dieta. Nie,
0: no dobra,
1: nie.
0: Rowerzystki Elizy. Są 3 składniki, tak? Dobrze zapamiętałem.
1: Awokado, suszone pomidory, rukola, mango, parmezan.
0: Czyli to skoki są narciarskie, tak. To bułka z bananem, a tu widzicie państwo taki właśnie układ rowerowy. Czy gdybyś miała komuś polecić taki styl życia, ale nie jedzenia, tylko życia, to powiedz, jaką cenę trzeba za to zapłacić, żeby się w tym wyrobić?
1: Ja nie płacę żadnej ceny. Mam wrażenie, że to jest tylko benefit dla mnie? Nie rozumiem tego pytania.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu masz tak obficie wypełniony czas, tak mocno wypełniony czas i tym poszukiwaniem dobrego jedzenia i tym jeżdżeniem, tak, że tam nie starcza ci pewnie czasu na inne rzeczy. Czytasz jakieś książki?
1: Jesteś w błędzie.
0: Oj, coś czuję, że będziemy musieli jeszcze kontynuować kiedyś naszą rozmowę, bo...
1: Jesteś w błędzie. W tym roku przeczytałam już 20 książek. Przy czym, no, oczywiście to jest nie ilość, tylko jakość, ale tak, wszystko jest kwestią organizacji i powiem ci, to jest niepopularne, ale wczesnego wstawania.
0: Proszę państwa, wcześniej trzeba wstawać, tak jak często na bistro trzeba wcześniej wstać, żeby o 8 się spotkać. Julia Nowoczyńska nas dzisiaj realizowała. Eliza, zwana też Elizą X, była gościnią i mówiła o jedzeniu na rowerze. Michał Bonarowski, żegnam się z państwem do przyszłego tygodnia, kiedy spotkamy się także już z Kasią Pruchnicką. No i oczywiście, że zostawiamy państwa z najlepszym rowerowym utworem świata.
1: Ever. I dobrego dnia.

0: Wczoraj było rowerem. Dzisiaj nie, ale koleżeństwo przyjechało rzeczywiście na rowerach. Dziś tego błędu nie popełniłem, bo prawdopodobnie nie byłbym w stanie do 13 złożyć sensownego zdania. A jak w tej sytuacji wyjdzie, to zobaczymy. 9:55.
1: Radio 357.

No właśnie takie zapiski znalazłem w swoim kalendarzu. 8 lat temu Father John Misty przyjechał do Warszawy. Ja się na ten koncert wybrałem i to była raczej ekspedycja i taka duża wycieczka, jednodniowa, ale była, czyli lekcje, koniec lekcji i po lekcjach rachciach i teleportacja do Warszawy. Kompletnie wtedy dla mnie nieznanej, duża wycieczka. Pamiętam, że przejeżdżałem przez Plac Konstytucji, dzisiaj miejsce zupełnie dla mnie, znaczy dobrze znane i powszechne, wtedy czarna magia. No i oczywiście prosto do klubu Palladium, bo tam w klubie Palladium wieczorem Father John Misty. I powinienem był być roztropny, wejść na balkon albo oddalić się od sceny, żeby dobrze słyszeć. Nie. Największy fan, stałem oczywiście pod sceną. Kiepsko słyszałem, bo wiem, że ci, którzy byli nieco dalej, zdecydowanie lepiej, ale wrażenie i to wszystko pozostało. Czy ktoś z Państwa był wtedy? A to proszę w takim razie pisać. Mail antoni.grudniewski@radio3.57.pl. Julia Nowaczyńska i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Antoni Grudniewski zapraszamy do godziny 13. Zakamarki oczywiście. Kancika Country nie będzie. Od razu Państwu mówię. Nie będzie Radia Kalifornia, ale będzie Radio Los Santos, więc to właściwie już tradycyjnie przy okazji naszych zastępowych spotkań. Będzie kilka takich, jak to zwykle w moim przypadku, skojarzeń różnych muzycznych, ponieważ Yellow House wciąż zapowiadają nową płytę i wczoraj ukazał się nowy singiel i ten nowy singiel ma w sobie coś takiego, co bardzo mocno nawiązuje. Też będę Państwa o to pytał. Będzie kącik soulowy i jeszcze kilka na pewno innych dobrych punktów. Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji. Do godziny 13 jesteśmy. Potrąbią, pograją i będziemy zaczynali.

No właśnie, pan Marek w Opolu, my na Żoliborzu, kawy nie było, nie ma, czy nie będzie, jeszcze tego nie wiem. No i do godziny 15 właściwie będziemy w wielkich emocjach, a po 15 będziemy w jeszcze większych emocjach, bo po 15 Maja Chwelińska rozpoczyna finał na Rolandzie Garrosie i ja mam dzisiaj tak dzień wycyrklowany idealnie, żeby, mam nadzieję, wszystko obejrzeć. Do godziny 13 zapraszamy i już zaczynamy od naszej piosenki dnia.

Ezra Collective, Only Love. No właśnie, myśląc o tej piosence, pomyślałem o, nie wiem, 5 albo 6 innych piosenkach, które w swoich tytułach mają zawartą frazę Only Love, czy ten zbitek słów Only Love. I takie skojarzenia też dzisiaj będą, ale nie będę od razu z nimi do Państwa wystrzeliwał. Spokojnie. Radio Los Santos pojawi się teraz, ale z takim małym preludium, może KDST? No tak mi się wydaje. Tak bym na tych falach radiowych tę piosenkę

Dwie sprawy proszę nigdy nie dać się nabrać przy okazji zagadek muzycznych, gdyby ktoś Państwu puszczał tą piosenkę, nie prezentował, puszczał. I prosił o to, żeby powiedzieć, kto tę piosenkę wykonuje, to proszę nie mówić Prince. Bo ja oczywiście ostatnio odpowiedziałem. Jakoś się dałem na to naciąć. Natomiast druga sprawa jest taka, że Charles and Eddie wydali na dobrą sprawę dwie płyty w 92. Pierwszą i w 95. drugą. I jakiś czas później ukazała się składanka The Greatest Hits, największych przebojów grupy Charles and Eddie. I proszę sobie wyobrazić, że na tej składance ktoś absolutnie nadgorliwy, bardzo najwyraźniej alternatywny, postanowił tej piosenki tam nie umieszczać. No to po co coś takiego kupować? Would I Lie to You, Charles and Eddie. 18 minut po godzinie 10, no to Radio Los Santos rozpoczynamy i zaczynamy od przeszłości.

bardzo jestem ciekaw tej ścieżki dźwiękowej, którą poznamy już na jesieni. Czy to będzie Radio Los Santos, czy coś na kształt Radio Los Santos? Zobaczymy. Steve Miller Band, Take the Money and Run, z płyty Fly Like an Eagle. To był rok 76. Podobno słyszałem takie skargi różnych osób, które trafiały na tę płytę i mówiły: świetna, absolutnie świetna zawartość, tylko trochę gorzej z tą okładką. A mnie się bardzo podoba i wygląda trochę jak Z powrotu do przyszłości. Gdyby tę playlistę i gdyby tę stację radiową Los Santos odrobinę odświeżyć, to myślę, że ta piosenka mogłaby spokojnie zaistnieć.

ale to w drugiej godzinie naszego spotkania. Lola Young po wielkim sukcesie w związku z tą piosenką i z poprzednią płytą musiała zrobić sobie chwilę przerwy, ale jak już wróciła, to wróciła naprawdę na najwyższych obrotach. I proszę sobie wyobrazić, dziś mamy, tak, 6 czerwca, dziś wieczorem wystąpi na Wembley. Można? No pewnie, że można. Wystąpi na Wembley dziś wieczorem, za 4 dni wystąpi również w Manchesterze na O2 Apollo Manchester Arena i tak dalej, i tak dalej. Tych koncertów w najbliższym czasie, dużych koncertów ma naprawdę sporo. A gdyby wciąż zastanawiali się Państwo, gdzie to już kiedyś było, to było to.

To był ten moment, kiedy John McVie poszedł w odstawkę, pojawił się Cary Grant, a Christine McVie postanowiła nagrać piękną piosenkę w odróżnieniu od tych, które pojawiają się na Rumors. Raczej smutnych, raczej delikatnie przytłaczających, na pewno jeżeli chodzi o teksty, i zaśpiewać o zakochaniu. No i to wszystko się udało. You Make Lovin' Fun i Fleetwood Mac, płyta Rumors. Pani Hania napisała, ja właśnie słucham audycji, również jestem fanką rowerów i gdy tylko mam okazję, to wsiadamy z mamą na nasze rumaki i jedziemy do lasów. A dzisiaj jadę do Warszawy na koncert Empire of the Sun. Oczywiście mam nadzieję, że w drodze do Warszawy uda mi się obejrzeć naszą tenisistkę. Przypominam od 15. No właśnie, ja też miałem dzisiaj być na Empire of the Sun, na letniej scenie progresji, ale wyjazd na wschód zwycięży.

Połowa lat 70. to moment, kiedy David Bowie porzucił glam rocka i postanowił przejść w stronę nieco bardziej soulową, która była w owym czasie bardzo modna i również zaczęła mocno istnieć w Europie. I stworzył w związku z tym płytę Young Americans, jedną z najlepszych w swojej karierze. Z niej również fragment Somebody Up There Likes Me. Skoro przy soulu jesteśmy, to soul zagości na najbliższy kwadrans.

wtedy twoimi szefami, no właściwie tymi z plakatów nad łóżkiem są i Marvin Gaye, i Curtis Mayfield, to raczej innych płyt nie da się robić. Jalen Gonda, Doctrine of Love, ta płyta ukazała się wczoraj i naprawdę jest niezła. Naprawdę jest niezła. Trzy single poznaliśmy, zanim się ukazała. Na pewno Anyone in Love, Doctrine of Love, czyli ten tytułowy, i chyba Love is Gone. No a reszta pozostałych 7 piosenek, zupełna nowość. I co bardzo ciekawe, nieco mniej się powydzierał.

Nieźle, naprawdę nieźle. No i okładka wyciągnięta tak jak gdyby sprzed 50 lat. Jalen Gonda i Doctrine of Love. Pani Beata napisała, właściwie zapytała, ja wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale czy mogłabym pozdrowić moje piskadło? No pewnie, my też pozdrawiamy.

Put Up Flowers, Duran Jones and the Indications, Really Wanna Be With You. No to teraz w takim razie z Indianem, bo w Indianie byliśmy, kupujemy bilet i ciach do Curychu.

Mam wrażenie, że tych, którzy już sobie pozajmowali tak mentalnie te pierwsze miejsca i te pierwsze rzędy na Inside Seaside podczas ich koncertu, jest zdecydowanie więcej niż te pierwsze dwa rzędy będą w stanie pomieścić. Ale mam nadzieję do zobaczenia ze wszystkimi z Państwa. Hermanos Gutierrez i Dora the Valley wczoraj obiecałem, no i tak się właśnie stało. Pierwsza płyta to był 2022 rok, nie pierwsza płyta w ogóle. Pierwsza płyta wraz z Danem Auerbachem i trochę pod nadzorem Dana Auerbacha. Za 7 minut będzie godzina 11. Dziś każdą godzinę naszego spotkania będziemy kończyli takimi długaskami. Pięknymi. Obiecuję Państwu. A ostatnią skończymy na pewno pewnym Francuzem.

powiem Państwu, ale w takim absolutnym zaufaniu. Wszystkich płyt Jonathana Wilsona nie sprawdziłem, ale sprawdziłem Rare Birds, to był rok 2018, i płytę Gentle Spirit, to właśnie z niej pochodzi piosenka Desert Raven. I to są dwie płyty bardzo, bardzo godne uwagi. Myślę, że nawet godne posiadania ich na półce. Jonathan Wilson zakończył pierwszą godzinę naszego spotkania. Rozpoczynamy drugą.

Początki zespołu The Shins to był rok 97 i na przestrzeni tych prawie 30 lat panowie wydali 7 płyt i mam wrażenie, że James Mercer nigdy na żadnej z płyt grupy The Shins nie śpiewał tak, jak śpiewał przy boku Danger Mouse'a. To jest nieprawdopodobne, ponieważ on ma głos bardzo delikatny, a jednocześnie jak dzwon i potrafi czasem pełnią tego głosu świetnie zarządzać. Ale też wie po prostu, kiedy z niego korzystać. I mam wrażenie, że na tych 3 płytach duetu Broken Bells bardzo, ale to bardzo rozwinął skrzydła. I pięknie się stało. Leave It Alone, od tego rozpoczęliśmy nasze drugą godzinę naszego spotkania. Julia Nowaczyńska i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Antoni Krudniewski. Zapraszamy do 13:00.

Mniej więcej ten sam czas, a śpiewał zupełnie inaczej. The Shins i James Mercer Simple Song. To już mamy. Przypominam o adresie mailowym antoni.grudniewski@radio357.pl i ten adres mailowy teraz się przyda, ponieważ będę miał do Państwa takie małe pytanie i małą próbę, żeby spróbowali Państwo zidentyfikować, czyją gitarę i z jakiej piosenki przypomina ta gitara, która pojawi się za chwilę w zupełnie nowej piosence. Piosenka jest należy do grupy Yellow House, która zapowiada swoją nową płytę i o tym opowiem Państwu za chwilę, ale ta gitara absolutnie nie daje mi spokoju. Jestem ciekaw, czy Państwo też wysłyszą to, co ja usłyszałem.

Nowa płyta w drodze. Ona ukaże się 28 sierpnia, więc jeszcze chwila. Chyba to będzie ten sam termin, co nowa płyta Jungle. Ja uwielbiam Państwu robić takie zagadki, ponieważ okazuje się, że nie jestem skończonym wariatem. Albo przynajmniej sobie wmawiam, natomiast jak się okazuje, nie tylko ja to słyszałem. Słyszała pani Małgosia, słyszał pan Jakub, pani Beata, pan Tomasz, pan Mikołaj, pan Przemek, pan Piotr. Wszystko się zgadza. No, wszyscy słyszeliśmy to.

Pan Tomasz napisał, no właśnie mnie się kojarzy z Claptonem i Wonderful Tonight, ale pewnie znów słyszymy inaczej. Pan Tomasz napisał to jeszcze zanim ta piosenka wybrzmiała. Rozumiem w tej sytuacji, że w przypadku innych zagadek trochę się rozmijaliśmy. Panie Tomaszu, wszystko nadrobimy. No i pan Tomasz jeszcze dodał, że tak na marginesie nie cierpi tego kawałka. Bardzo przepraszam, to się do 13 na pewno nie powtórzy. Natomiast płaczące gitary jeszcze przez chwilę.

niby popisy roku 73, a to 2024. Klap Kuru, płyta Before the World i fragment Gone Like a Flower. On ukazał się jako singiel i później dłuższy moment czekaliśmy na płytę i ta płyta zupełnie jakoś została niezauważona. Nie, że generalnie, bo raczej niezauważona przeze mnie. Zupełnie o niej zapomniałem. Kilka dni temu wróciłem i okazało się, że jeszcze są przynajmniej dwie piosenki, na których warto zawiesić ucho.

ale smutasy. Sunshine, Kiss the Water i Club Kuru. 28 minut po godzinie 11. Z Bristolu to już właściwie rzut kapciem do Manchesteru. Mam tylko prośbę na początku, proszę zatkać uszy, będą brzydkie słowa.

0: thank you.
1: Thank you very much.
2: Wczoraj się zorientowałem, że z ubiegłorocznej trasy i z koncertu w Dublinie przywiozłem 4 koszulki. Chodzę w jednej, niestety tej najfajniejszej, więc najszybciej narażona będzie na zużycie, ale jedną z nich muszę włożyć za ramę. Znaczy właściwie w ramę, za szkło. Nie wiem kiedy, tylko kiedy to się wydarzy. Cast No Shadow i Oasis Live at Knebworth 1996 rok. Proszę mi wierzyć, że w ubiegłym roku brzmiało to prawie, tyci, identycznie. Nieco mniej znani przed tygodniem zadebiutowali w Record Store i myślę, że jeszcze pojawiać się będą.

Rolling Blackout Coastal Fever. No, w takim razie jak tenis przeniesie się z powrotem do Australii i tam będą odbywały się mecze, to myślę, że do tego zespołu będziemy jeszcze wracali. Epka z 2017 roku, naprawdę, naprawdę niezła, chyba French Press, tak zatytułowana. Bardzo Państwu polecam, od razu sprawdzę. Tak, The French Press. Dostałem niestety taki sygnał małego szturchańca od pana Macieja i od pani Agi, że były smęty. No przez kwadrans pewnie były smęty, bo pojawił się kolega Clapton, a później Klap Kuru i to wszystko i trochę państwo zwolnili, ale z drugiej strony długi weekend, to po co jakoś przesadnie przyspieszać? No dobrze, odrobinkę.

No i Bach. No i w kontrze do tego, co napisał pan Maciej i pani Aga, zalew maili pod tytułem smenty są super. No i co ja mam z tym zrobić? Chyba zamknę komputer. Przynajmniej do 12. Od 12 do 13 z powrotem otworzę. Katie J. Pearson, Beautiful Soul, to o tym chwilę temu państwu mówiłem. Również przy okazji Loli Young, bo mam wrażenie, że dziewczyny mają podobne temperamenty i podobnie również czasem śpiewają. Smenty. Będą umiarkowane.

Brighter, Lighter, Nick Drake. To właśnie z tej płyty fioletowej, bardzo Państwu polecam One of These Things First. To jeszcze, mimo tego, że to już nie będzie 71 rok, a współczesność, to pojawią się Whitney.

Będzie nowa płyta, to jest nowy singiel również Whitney, See You Later, I'm Gone. Z tego bym już nie zrobił zagadki, ale pewnie sami państwo wyłapali, że chyba pisząc melodię i robiąc te podjazdy i zejścia gitarą, chyba inspirowali się Jeffem Lynnem i Yellow. Mówiłem, że będziemy każdą godzinę kończyli długaskami i w tym przypadku nie będzie inaczej. Wczoraj w Warszawie przez cały dzień, od samego rana, powietrze było tak gęste, tak wyjątkowo ciężkie, że ja tylko czekałem na ten deszcz. I na szczęście chyba koło 18 zaczęło lać i lało, i lało, i lało. I dzisiaj jest czym oddychać.

0: Mówiłem, że kancika Kentry nie będzie, a na dobrą sprawę w jakimś stopniu się pojawił. Introducing Carl Blau to jest płyta z 2016 roku. Jeżeli kiedykolwiek Państwo tak do niej podejdą całościowo, od początku do końca, to proszę się nie zdziwić, jeżeli będą piosenki, które będą Państwo znali. I to nie z wykonań Karla Blaua, ale zupełnie innych, ponieważ jest to płyta złożona w 100% z coverów. Fallen Rain to przed chwilą i to chyba najjaśniejszy fragment tej właśnie płyty. Prawie 2:00 po 12 poniosło nas.
1: Radio 357.

Rocznice obchodzimy każdego dnia. Czasem okazuje się, że to jest kilka rocznic w ciągu jednego dnia. Bo rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od Federa Johna Mistiego i mówiłem Państwu, że 8 lat temu wystąpił w warszawskim klubie Palladium. Na tym koncercie byłem. Państwo też byli? No, niebywałe. Ale dopiero teraz zorientowałem się, że dokładnie rok temu, to też był 6 czerwca, śmignąłem szybko do Londynu, żeby zobaczyć sama Fendera i jak się okazało jego największy występ dotychczas w karierze. Występ, który był poprzedzony występem Simat, która pojawiła się przed nim. I przed nim również miał pojawić się zespół The War on Drugs. Ale zespół The War on Drugs, jak to oni, w pewnym momencie powiedział, nie, my mamy inne plany. No i pojawiła się w tym miejscu Olivia Dean. I pojawiła się wcześniej i pojawiła się również w trakcie koncertu sama Fendera i razem wspólnie również zaśpiewali tę piosenkę.

Piękny, piękny, piękny to był koncert. Nie tylko widowiskowo, ale również wielkie, wielkie zaskoczenie. Świetnie było słychać. Proszę sobie wyobrazić, mimo tego, że wysoko, wysoko i bardzo daleko od sceny. Sam Fender i Olivia Dean, Rein Me In, dokładnie przed rokiem wystąpili w sumie na London Stadium. W tym samym czasie, w innej części miasta, no nie na drugim końcu, ale w innej części miasta występował Lionel Richie, więc kilka stadionów i kilka obiektów w tym samym czasie opuszczało, myślę, że ponad 100 tysięcy ludzi. To absolutnie niebywałe. Od poprzedniego piątku mamy nową płytę Paula McCartneya.

Niezmiennie mam wrażenie, że najmocniejszymi momentami tej płyty jest początek, czyli As You Lie There i sam koniec, Mama Gets By. Tak jak wspominałem przy okazji naszego ostatniego spotkania w Record Store, tutaj przede wszystkim historie, może nawet nie tyle teksty, bardziej historie. No i ta piosenka otwierająca, czyli właśnie As You Lie There, która zawiera w sobie cztery różne piosenki. Chwilami jeszcze pokazuje pazur. Paul McCartney, nowa płyta The Boys of Dungeon Lane. Mamy również nową płytę Kurta Weila, natomiast zanim się pojawi, to jeszcze od niego to będzie ekstra jeden do ugasek.

Nie znam kulis odejścia Kurta Vile'a z grupy The War on Drugs, ale od tych wielu, wielu lat sprawia wrażenie, gdy nie miał z tego powodu ani kompleksów, ani czegokolwiek, co musiałby się, co musiałby ścigać, albo z kim, albo z czymś się ścigać. Robi swoje, tak jakby w żadnym wyścigu nie uczestniczył. 2013 rok, płyta Walking on a Pretty Days, no i prawie, że tytułowy fragment Walking on a Pretty Day. Mówiłem, że mamy nową płytę o Filadelfii, o miejscu, z którego pochodzi 12 nowych piosenek i naprawdę połowa, cuda.

0: Bardzo proszę. Zupełnie bezpretensjonalnie. Kurt Vile, Every Time I Look At You. Tak jakby, jak gdyby usiedli ze znajomymi w stodole i postanowili nagrać taką płytę, na jaką mają ochotę. I właśnie to zrobili. Za 26 minut będzie 13. Zaproszenie.
1: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było. Take me
2: out tonight. Pojawię się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
1: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
2: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
1: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
2: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
1: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
2: i Michał Bisiorek.
0: Oczywiście zapraszamy. A propos Kurta Vile'a, jeszcze dostałem taką wiadomość. Chwilami jak Kermit. Bardzo proszę, i to jest recenzja.

0: Michael Know, zawsze i w każdej dawce. Dream Siege i Deep Seed. Słyszałem, że ten człowiek zapowiada nadejście nowych piosenek i premiery nowych piosenek. Chyba ta pierwsza z nadchodzącej płyty ukaże się 12 czerwca, czyli w przyszły piątek. Pan przedstawi się sam.
1: Hi, this is Jay Bernard and you're listening to on Radio 357.
0: Aha, bo był tu jakiś czas temu.

0: I just thought it was you. I wanted it to be you.
1: Najpierw pojawił się w 357 przy okazji premiery płyty Contigo. Chwilę później wpadł do Warszawy, żeby zagrać w klubie Hybrydy, czyli po sąsiedzku z Palladium, o którym dziś rozmawialiśmy w kontekście Fadora Johna Mistiego. No i został i z nami, i ze mną, i z państwem, i na szczęście wraca. I 11, nie 12, tutaj mała pomyłka, 11 ukazuje się nowy singiel. Jay Bernard, chwilę temu fragment z płyty Contigo. Również w poniedziałek w Record Store rozmawialiśmy o Damienie Jurado, który na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy wydał 5 płyt. Później jednak okazało się, że jakby to wszystko dobrze podliczyć, to tak naprawdę 2, a może nawet 3, bo niektóre to były powroty do czegoś, co już nagrał, tylko nagrał w innej wersji i wydał również w innej wersji, więc aż takim impresusiem nie jest, jak mogłoby się wydawać, ale okej, pogrzebałem w tych płytach, w związku z tym w najbliższy poniedziałek prawdopodobnie również do nich zajrzymy. Tak, z 10 minut się zbierze. Ale przy okazji tych poszukiwań również przypomniałem sobie i trafiłem na płytę Innocence. Nie płytę Damiena Jurado, ale płytę Mobiego z 2013 roku. I tam Damian Jurado pojawił się gościnnie. No i teraz logicznym byłoby, żeby ta piosenka się pojawiła, ale nie, nie. Pojawi się w innej wersji, ta sama piosenka, ale zupełnie z innymi gośćmi. Moby poszalał.

Z drugiej strony nikogo chyba nie powinno dziwić, że Damian Jurado i Moby się kolegują, bo chyba też mają podobne podejście do wydawania płyt i do tego, żeby kombinować przy tych piosenkach, które już mają, które już znali, które znają, które odniosły sukces i żeby być może zaangażować do tego na przestrzeni czasu zupełnie inne osoby. Chociażby When It's Cold, I Like To Die, które znamy i teraz, które ukazało się na jego ostatniej płycie Future Quiet, tym razem z Jacobem Laskiem. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział wersji live, bardzo, bardzo polecam. Moby, Almost Home co chwilę temu, a my już rzeczywiście dobiegamy do mety i powolutku będziemy zmykali. playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na moim profilu na Instagramie w formie gotowej playlisty. Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski w zastępstwie Marka Niedźwieckiego. Dziękujemy, kłaniamy się Państwu, a po godzinie 13 Zielony Żoliborz i Piotr Stelmach. Proszę pozostać z nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. No i od 15 wszyscy przed telewizorami. Wszyscy.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu jeszcze uzupełnię, wszystkie audycje Radia 357 do tej pory powstały dzięki patronkom i patronom, dzięki Państwa wsparciu. Jest 13.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
3: Zielony Żoliborz.
1: Tak, a my jesteśmy z partnerem. Partner jest z nami po raz kolejny. Dzisiaj stosowny gość, jeżeli chodzi o to partnerstwo, pewnie Państwo bardzo dobrze kojarzą Arkadiusza Gwizdka, bo nie raz i nie pięć już się spotykaliśmy na antenie, rozprawialiśmy o tym, jak to jest fajnie pomagać młodym twórcom, młodym artystom, młodym, ambitnym ludziom. Oni to robią, my to robimy, spotykamy się w jednym punkcie, no i za chwilkę kolejna wspólna impreza, w którą Państwa zabierzemy. To tak, sprawy porządkowe. Profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Mój profil facebookowy, stosowna grafika i wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, gdzie Państwo słuchają Radia 357. Co jeszcze? Mail piotr.stelmach@radio357.pl. Antoine miał rację, od 15 kibicujemy Mai. Cała Polska kibicuje Mai. No i obojętnie, czy wzniesie ten puchar, czy nie wzniesie. My oczywiście wierzymy, że wzniesie, to i tak już jest bohaterką, już jest naszą absolutną heroiną. Super. Co my tu mamy, panie Tomku? Aha, Tomek Motlingiewicz przed konsoletą, czy przy konsolecie, przy naszym statku kosmicznym, który obsługuje, o tak, Piotr Stelmach. W takim składzie będziemy do 15.00.

0: Tak, moim zdaniem Sersa ma wyjątkową umiejętność, zdolność, dar, jakkolwiek tego nie nazwalibyśmy, do pisania takich niezbyt długich, no, nazwijmy je radiowymi, radiowych piosenek, komunikatów, które się zgadzają po prostu i tego się świetnie słucha, a do tego wszystkiego jest to jeszcze odpowiednio dynamiczne. No, jej najnowszy singiel z wczoraj, się ta piosenka ukazała, to jest kolejna zapowiedź jej nowej płyty. Czy będziemy się pamiętać? Sersa, pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Zielony Żoliborz.
0: Arkadiusz Gwizdek z marki Skoda na pewno będzie naszym gościem. Wojtek Baranowski na pewno będzie naszym gościem. No i Luke Steele z duetu Empire of the Sun na pewno będzie naszym gościem do godziny 15. Dużo słowa inteligentnego, ciekawego, ważnego, zapraszającego. Dużo muzyki z tu i teraz. Sensacja? No właściwie trochę to było do przewidzenia, tym bardziej, że już wkrótce startują mistrzostwa. Może niekoniecznie to niech będą mistrzostwa z twarzą przewodniczącego FIFA, ale niech będą to mistrzostwa sportowo fajne. No i Darek Szpakowski, który debiutuje piosenkarsko. Dlaczego nie? W czwartek to będzie nasza piosenka dnia.

rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Rocky. Messiale strane. Interazione con

Tak. Dobry. I Dariusz Szpakowski tutaj na tak zwanym Feacie. W czwartek to będzie nasza piosenka dnia. Argentyna. To jej tytuł. 8 minut po godzinie 13. Moja lista tych ważnych utworów z 2026 tworzyła się właściwie od 1 dnia stycznia tego roku. Do teraz pęka w szwach, a kolejne utwory dochodzą. No to jest absolutna czołówka.

last night here.

0: Gorillaz, płyta The Mountain. No, wrażenie jest inaczej, mechanizm jest jeden. Im dłużej się tego słucha, tym lepiej. To zdecydowanie. No i tutaj featy słynne, między innymi, już słynne, między innymi Mr. Johnny Marr i Mark E. Smith, nieżyjący już niestety, Spiritus Movens, zespół The Fall. Niezwykłe było to, że pomysł na Marka Smitha na ten utwór przeleżał w szufladzie Damona Albarna jakiś czas. Wykorzystano go teraz, ale z jakim efektem? No dla mnie jak na razie piosenka roku 2026.
1: Radio 357.
0: piotr.stelmach@radio357.pl. Mail, wirtualna lista obecności rozkręca się. Zostałem bardzo mile zobligowany do tego, żeby pozdrowić pana Adriana Broniarsona z okazji jego czających się tuż za rogiem 16 urodzin. Panie Adrianie, proszę czuć się pozdrowionym. No i oczywiście huczności życzę podczas tych urodzin. Myślę sobie, że jak będzie pana 18, to dopiero będą pozdrowienia. Zapraszam w każdym razie. Pozdrowienia przekazane. Mam nadzieję, że się dobrze sprawiłem. 14 minut po 13. Przepiękna jest ta płyta. Aldous Harding.

Mam wrażenie już od, właściwie jak to się mówi po staropolsku, from day one, że cały świat muzyczny sobie, a ona sobie, i to ze wspaniałym skutkiem. To mistrzyni piosenki czy pieśni nieefektownej, ale to nie ma znaczenia, efektywnej emocjonalnie. Absolutnie tak. Aldous Harding, jej najnowsza płyta z tego 2026 roku, Train on the Island, tak jest zatytułowana. Jeden fragment z niej przed chwilą, teraz kolejny.

Tak, ja przyznam szczerze, że w ostatnich latach uciekam do takiej twórczości pań, które mają zdecydowany statement, jeśli chodzi o świat, życie, aktualną sytuację, o rolę kobiet we współczesnym świecie. I co więcej, nie wahają się tego statementu, czy tych statementów używać. W muzyce również. Wspaniale. Aldous Harding, Train on the Island. Tak się kończy ta płyta. Coats. Nie opowiem Państwu nigdy o tej twórczości w jakichś ochach i achach, wystrzałach, fajerwerkach, bo to jest po prostu, to są takie płyty, to jest taka muzyka, która po prostu zabiera nas ze sobą i na dzień dobry, wręczając ten bilet, ten kontrakt, mówi: no to się zdecyduj, albo poświęcasz mi czas, albo to nie ma sensu. Ja za każdym razem poświęcam czas. I co więcej, zawsze wychodzę z pełnymi wrażeniami po tej, że tak to nazwę, lekturze. Aldous Harding, bardzo gorąco polecam. 23 minuty po 13, nasza piosenka dnia.

0: artystyczne, z których jesteśmy dumni. I z takich jesteśmy dumni, i z takich. Ezra Collective, Only Love, to jest nasza piosenka dnia.
1: Radio 357.
0: Tak, jest Zielony Żoliborz, sobotnia muzyczna, prawie popołudniówka Radia 357. No i co tu dużo mówić? No, gość, jak powiem, że to gość po raz kolejny, to też nie będzie to za bardzo precyzyjne, dlatego że my dzięki takim gościom właśnie, to możemy Państwa zabierać w szeroki, piękny świat, bo oni nam to umożliwiają i co więcej, umożliwiają też młodym artystom, twórcom, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować. Arkadiusz Gwizdek, czyli szef marketingu Skoda Polska. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam patronów, niskie pokłony, witam wszystkich słuchaczy. Witam Piotrze.
0: Słuchaj, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak się ucieszyłem w momencie, kiedy... No bo też jakichś takich, wiesz, analitycznych, wielkich przygotowań nie mamy do tych wizyt, bo mniej więcej wiemy, co powiedzieć, a to dzięki flow. Ale ucieszyłem się w tym roku zwłaszcza na to, jak mi napisałeś, ty słuchaj, a u nas tyle muzyki było, jeżeli chodzi o te wszystkie kampanie reklamowe. I tak spojrzałem na tę listę, no to wiesz, no to tak krótko mówiąc, w to nam graj. Czy wam w to graj też?
2: Bardzo nam w to graj. I to jest taki ciekawy temat dla nas, bo my dużo pracujemy reklamowo, to jest jasne. Ale też bardzo, bardzo staramy się z zespołem marketingu Skody w Polsce, żeby te reklamy, które przygotowujemy, żeby one były, że one muszą działać, to jest jasne, ale żeby również były miłe, przyjemne takie w odbiorze. Mhm. I dobrze dobrana muzyka, naszym zdaniem, bardzo dobrze to robi. Zresztą no, tutaj redakcja muzyczna 357 też jest dla nas bardzo często inspiracją. Nie, ale bardzo dużo poszukujemy i też widzimy, jak klienci też po reakcjach, czy w social mediach, czy oglądalność naszych filmów na kanale Skoda na YouTubie, potrafimy mieć materiały po 6 milionów wyświetleń i to są materiały reklamowe. To się w zasadzie nie zdarza w innych przypadkach i my bardzo lubimy, jak reklama, którą przygotujemy, opowie jakąś prawdę i do tego jeszcze będzie ładna. I z punktu widzenia reklamowego, no to jest oczywiście wspieranie biznesu, budowanie wartości marki i tak dalej, ale my tak lubimy, jak jest trochę jeszcze takiej sztuki w tym. Jeżeli można powiedzieć o sztuce reklamowej, to lubimy taką robić.
0: Ja właśnie to miałem bardziej na myśli. Tutaj muszę się troszeczkę wytłumaczyć, że przed tymi rozmowami mówiłem o tym, że my nie musimy robić jakichś wielkich narad, koli i tak dalej, meetingów, bo to nie są rozmowy, których efektem jest przeglądanie, że tak powiem, wszystkich planów biznesowych wzdłuż i wszerz i później ewentualnie wejście do studia. Myślę, że mnóstwo tych rzeczy w związku z naszą współpracą działo się od samego początku, wciąż się dzieje na takim poziomie, który jest troszeczkę nieopisywalny. To trochę tak jak radio. Wiesz, radia nie opiszesz tak do końca od A do Z, bo nie ma na to podręcznika. Na takie współprace, na to, że sobie po prostu jesteśmy ze sobą od kilku dobrych lat, też nie ma za bardzo podręcznika, no bo to chyba ludzie robią. To teraz cytat z Chłopaki nie płaczą. To dowiedz się, jacy ludzie i porozmawiaj z nimi, prawda? Tak można by było powiedzieć.
2: I porozmawiaj z nimi. Ja myślę tak, taką dużą wartością tej naszej współpracy tutaj z Radiem 357 jest to, że chyba mamy podobne, nie chyba, na pewno mamy podobne priorytety i podobny system wartości. My jako Skoda Polska i Radio 357 jako rozgłośnia i cała potężna grupa patronów, powiem to raz jeszcze, bo to jest dla mnie jeden z takich projektów, chyba z ostatnich lat największych, gdzie udało się zebrać grupę patronów, którzy wspierają radio i my też lubimy wspierać takie dobre inicjatywy.
0: Co więcej, na takich imprezach, jak już dochodzi do finału takich imprez, jak słowo staje się i wszystkie umowy, wszystkie ustalenia stają się ciałem, to bardzo się lubimy tam widzieć, no bo też fajnie jest, jak to po prostu przeżywacie i jesteście wśród publiczności. Ale wiesz co, żeby tak to potraktować muzycznie również, tak jak to ten SMS, który od ciebie dostałem, no to uwaga, zagrajmy coś na 3 minuty 30 sekund i wrócimy.

0: ZZ Top, La Grange. Arkadiusz Gwizdek, dyrektor marketingu Skoda Polska. No tak sobie właśnie rozmawiamy o muzyce. Jak to jest? Bo za chwilkę będziemy rozmawiać o męskim graniu, chociaż jeszcze mnóstwo rzeczy w związku z tym, z naszą bytnością tam jest przygotowywanych. Ale tak, mnie to fascynuje. No bo wiesz, żeby to się pojawiło, żeby się pojawiła ta... Mówiłeś o tym, ja też na to bardzo zwracam uwagę. Są reklamy, które, no powiedzmy sobie szczerze, one mogą być, one mogą robić wrażenie takich, no trochę języka siły w pewnym sensie, a są reklamy smaczne, do których się po prostu wraca, które chcesz jeszcze raz obejrzeć. I jeszcze raz, i jeszcze raz. No ale żeby to się stało, to najpierw wy musicie usiąść. Ja sobie to wyobrażam mniej więcej tak, że tam jest niezłe kolegium muzyczne, jak wy wybieracie takie kawałki do reklam. Jak to się odbywa?
1: Ja zacznę od końca. Mamy dużo zabawy przy tym. I to jest fajne. To nie jest takie siłowe. I teraz ja mam przyjemność pracować z takim zespołem ludzi, którzy są marketingowcami bardzo zdolnymi, ale to są również ludzie, którzy mają pasję do tego, co robią. I to jest coś takiego, że jak siadamy razem, to tam się tworzy energia. Taka super energia i to, co nam przyświeca, to znów nie, żeby wypchnąć ten komunikat reklamowy taki, my to nazywamy młotkowany, czy młotkowy, ale żeby zainteresować i żeby zrobić coś ładnego. A reklama wcale nie jest prostą sztuką, dlatego że to jest materiał bardzo często, jeżeli chodzi o telewizję, to 30 sekund. Tak. W którym trzeba opowiedzieć całą historię.
0: Tak.
1: Zainteresować, zaintrygować, a nie zdenerwować.
0: No już trochę takich rzeczy macie na swoim koncie, bo i Phila Collinsa, i ZZ Top, i Bittersweet Symphony, The Verve, dobrze pomyślałem?
1: Absolutnie.
0: No, trochę tego jest. Lista by się zrobiła niezła.
1: Tak, i my też bardzo chętnie korzystamy z polskich artystów, bo mieliśmy Karasia Roguckiego, mieliśmy Sorry Boys, Mapy Gwiazd, czy Bokka z utworem 900, który w spocie z Kasią Niewiadomą usiadł po prostu niesamowicie pięknie.
0: Męskie granie 2026. Nazwałbym to Drogi Arku, Uniwersum Radia 357 i Skody, bo to powiedzmy sobie szczerze, ponieważ dobrze jest za każdym razem trochę się zmieniać, trochę poszarpać, trochę pójść naprzód. Swoje zrobiliśmy na scenach, które były do tej pory, ale teraz to będzie taka, nie wiem jak to powiedzieć, strefoscena. Zaprezentujemy tam muzykę, bo tam będzie 12 wykonawców, 12 podmiotów artystycznych, które będziemy chcieli przedstawić. Jeszcze nie mogę o tym mówić. Darek Król, czyli product manager całości, pracuje nad tym w pocie czoła. My mu pomagamy, proponując kolejnych wykonawców na kolejne miasta. Już trochę, zdecydowana większość jest ustalona, ale będą też rozmowy z ciekawymi ludźmi, z artystami, z ważnymi osobami w świecie kultury. Będą koncerty, będą spotkania. Wy też będziecie.
1: My też będziemy i ja się bardzo cieszę na tą część i muzyczną, bo poznawanie młodych czy nowych artystów, dla których to, ja to cały czas podkreślam, bardzo często jest pierwszy występ na takiej dużej scenie, ale również te możliwości rozmów czy posłuchania rozmów z artystami czy z ludźmi kultury i sztuki, to jest bardzo duża wartość podczas takich festiwali, moim zdaniem.
0: No wiesz, no, za każdym razem, jak na przykład jest telefon i jest pytanie, słuchaj, trasa 2024, 2025, 2026, Żywiec, Męskie Granie, czy chcielibyście? Tak, pewnie. No, nie, wiesz, no, niektórzy mają gdzieś tam już po umawiane wyjazdy, albo z nich rezygnują, albo nie. Czasami rezygnują, tak jak w tym roku. I tylko po to, żeby się tam zaprezentować, żeby zrobić sobie taki koncertowy, bardzo ważny początek. No, wy już te początki też macie za sobą, jeżeli chodzi o wspieranie właśnie tych młodych na naszych scenach, na trasie Żywiec, Męskie Granie. To zdecydowanie tak. Macie też młodych, wciąż dobrze zapowiadających się sportowców, wyczynowców, Miko Marczyk, Kasia Niewiadoma, czyli kolarstwo i wyścigi, tak, samochodowe, a coś tam za rogiem, coś się kroi. Czy nie możesz jeszcze o tym mówić?
1: Kroi się, kibicujemy, wspieramy Miko, zeszłoroczny rajdowy mistrz Europy. Tak, to bardzo duże wydarzenie w polskim sporcie motorowym. W tym roku kibicujemy, żeby również był bardzo dobry sezon. No i Kasia Niewiadoma, nasza kolarka, która wydaje się bardzo dobrze przygotowana do sezonu. No i czekamy i liczymy na Tour de France.
0: Sześć miast. Myślę, że to będzie upalne, piękne lato. Troszeczkę mniej koncertów w porównaniu do tras z ostatnich lat. O jeden koncert mniej, ale sześć przystanków bardzo intensywnych, bardzo gęstych, nasyconych muzyką. No to najpierw backstage, panie Arku, czy najpierw koncerty i później backstage? Jaka kolejność w tym roku?
1: Pewnie miks, bo to nie da się usiedzieć tam w jednym miejscu, jak jest nagromadzenie takiej energii i przed sceną, i za sceną, ale te momenty backstage'owe czy zasceniczne są też dla mnie akurat bardzo, bardzo ciekawe, bo ja pamiętam na naszej scenie Radia 357 i Skody, jak miałem możliwość porozmawiania z Katią przed jej występem i po jej występie. I to było niesamowite, jakby porozmawianie o tych emocjach, które były w artystce. A Katia chwilę później wydała znakomitą płytę i nominacja do Fryderyka. Więc to są też takie duże radości patrzeć, że to, że pomagamy, pomaga również w jakiś sposób artystom.
0: Słuchaj, ciekawostka. Coś mi się przypomniało. Nigdy ci tego nie mówiłem. Coś mi się przypomniało. 31 stycznia 2003 roku pojechaliśmy grupą dziennikarzy do Berlina. No bo tam była promocja, wywiady, wiesz, to jeszcze były takie dobre czasy, że artysta jak wydawał płytę, to promował ją przez 2-3 dni, spotykał się z dziennikarzami. To był czas dla nas, dla mediów. Placebo. Berlin, Brian Molko. Siedzę z nim przed mikrofonem. Cały zespół w ogóle tam był. Przedłużyli tą rozmowę i to jest taki jeden z takich momentów fajnych. I jako ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że on w pewnym momencie na pytanie: a co wy tam zmieniacie w tej swojej muzyce, bo cały czas coś kombinujecie. A on mówi: no wiesz, no zmieniamy, ale to cały czas musi być, wiesz, no cały czas musi być ten zespół Placebo, ten korzeń musi być. No wyobraź sobie teraz na przykład, że dostajesz samochód, na przykład dostajesz Skodę i ją przerabiasz na jakąś inną markę. No jak wsiądziesz do czegoś takiego? I to było takie: wow, Molko tak właśnie o was wspomniał. No fajne, miłe, takie trochę egzotyczne, ale niech będzie.
1: Ale ładne. Dziękujemy.
0: Arku, do zobaczenia i do usłyszenia też na antenie. I cały czas proszę zostać z tym pytaniem od Radia 357. Co my możemy dla państwa zrobić, ponieważ państwo dla nas robią bardzo dużo. Arkadiusz Gwizdek, szef marketingu Skoda Polska. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za już.
1: My również dziękujemy i cieszymy się, że możemy być częścią społeczności Radia 357, wspierać was i wspierać takie projekty.

0: No tak, to nie są może dobrze słyszane praktyki po drugiej stronie odbiornika, ale co ja mam zrobić, jak ja jestem niespełnionym, bardzo złym z przeszłości perkusistą? No to jak się słucha takich utworów, no to trzeba trochę tak. Phil Collins, In the Air Tonight.
1: Zielone Żoliborz.
0: A już wkrótce znacznie więcej informacji o trasie Żywiec Męskiej. Granie 2026 się będzie działo. Będzie intensywnie, będzie gęsto, będzie muzycznie, będzie pięknie, będzie partnersko, jakkolwiek będzie, bo zawsze tak jest. Co tymczasem? Brooke, come.

0: No i pięknie. Brookcombe. Tak sobie myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to świat powinien muzyczny, na pewno, jej nazwisko, imię i nazwisko odmieniać w większej ilości przypadków już wkrótce. Lanewood Pines i Tears Won't Lie. To przed chwilą. W tym jeden z tych najnowszych singli, czyli Tears Won't Lie. Czekamy zdecydowanie na nową płytę. No to za 4 minutki tak sobie dodryfujemy do godziny 14.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Zielony Żoliborz. Sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. Tomek Matlingiewicz, Piotr Stelmach do 15:00.

0: odniesień do tego zespołu, czy to narracyjnych, czy to muzycznych w ostatnich latach, słyszałem mnóstwo. Seeds of Love. No, nie jest to ewidentny utwór, na pewno nie najbardziej znany z ich repertuaru, ale jeżeli chodzi o takie zręczne, bardzo zręczne balansowanie między muzyką pop, a między muzyką rockową, mistrzowie świata. Tears for Fears.
1: Zielony Żoliborz.
0: piotr.stelmach@radio357.pl. Tu się nic nie zmienia. Profil facebookowy mój. Zapraszam bardzo serdecznie do wypełnienia wirtualnej listy obecności. Jak ktoś z Państwa ma ochotę, to może też odwiedzić Instagram. Piotr Stelmach, pisane razem, podkreśnik official. No i oczywiście media społecznościowe, nasze oficjalne profile. Tam proszę przede wszystkim zaglądać. Jeżeli chodzi o Tears for Fears, w radiu takie inspiracje są bardzo częste i niespecjalnie od nich uciekam. Gdzieś zasłyszana, usłyszana w tym tygodniu ta pieśń, chyba jednak ich najważniejsza. No i nie mam wyjścia.

Songs from the Big Tree. 85 rok. Shout, Tears for Fears. Po co? Jakieś komentarze. A po co? Wszystko jest jasne. Rok wcześniej zespół, na którego koncert się wybieram, tylko to taka będzie podróż złożona, bo jadę dzisiaj, żeby jutro ten koncert poprowadzić. No, dzisiaj Ola Budka, Marek Niedźwiecki na scenie Amfiteatru Opolskiego, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Opole. Oni dzisiaj poprowadzą koncert z piosenkami Bogdana Olewicza, a ja jutro wprowadzam na scenę zespół Lady Punk z okazji ich 45-lecia. No, tak sobie myślę, 4-5, ta Lady wciąż bardzo, bardzo atrakcyjna.

0: będziemy pisać do Emo. Tak sobie wizualizuję scenę Amfiteatru Opolskiego. Ja kiedyś tam prowadziłem koncert z Kasia Kowalska, jej hołd dla Republiki, ale to było... Kiedy to było? 2011? Mniej więcej tak. No i tam chyba nie ma jakoś za bardzo możliwości, żeby spaść ze sceny. Co, jak państwo niektórzy być może wiedzą, ja może nie tyle praktykuję, ile zdarza mi się. Sometimes. No, ale powinno być rock'n'rollowo bardzo. Lady Punk 4-5, 45-lecie na scenie Amfiteatru Opolskiego. Przy okazji pozdrawiam i Kielicha, i Kubę, i Janusza, i Janka. Jutro się, chłopaki, widzimy. I zapowiadamy, i gramy.
1: Radio 357.
0: 12 minut po 14. Jedna z płyt tygodnia od poniedziałku wzwyż na naszej antenie to waniliowy Wojciecha Baranowskiego. Ten wywiad, właściwie wywiad, no rozmowa z artystą jest przeze mnie podzielona, jeżeli chodzi o Zielony Żoliborz, na kilka części. Pierwsza część za nami, teraz część druga i przy okazji zaproszenie na to, żeby państwo słuchali i tej płyty, i naszych audycji w przyszłym tygodniu. Będzie można wygrać piękne winyle waniliowe. No i oczywiście, ponieważ to wiedzieliśmy wcześniej, że Wojtek, nagrywając tę płytę, będzie chciał coś konkretnego przekazać już o swojej dorosłości, już o przekraczaniu tego progu 35-40, zapytałem wprost, a co ta płyta mówi, jaki wydaje z siebie na świat komunikat?
2: Ja tą płytą przede wszystkim chciałem powiedzieć, pewnie efekt jest taki, że faktycznie powiedziałem, ale że jestem trochę zmęczony. Że jestem zmęczony i że jestem lekko rozdrażniony tym, gdzie w obecnym momencie jesteśmy. Ja jestem jako twórca, ale żeby było jakby dopełnienie tego wszystkiego, ja tam mówię... W sumie wiele wątków poruszam. Mówię też o moim życiu prywatnym, że tam jest fajnie, że w końcu jakby tam te wszystkie rzeczy, jakby one są dominantą tego życia, że mam fajną rodzinę, że mam super syna, mam córkę, mam żonę i jakby chcę się cieszyć tym, a muzyka jest dla mnie jakby teraz wytrychem emocji. Tam w tej płycie jest kilka historii. Przyświecała mi przede wszystkim myśl, żeby była spójna, żeby przeprowadzić podmiot liryczny jakby przez różne historie, żeby ktoś popatrzył, że to jest jeden człowiek. We wcześniejszych piosenkach miałem problem z tym, żeby ta postać się kleiła, bo często te piosenki były tak skrajnie o różnych treściach. Na przykład na jednej płycie była piosenka antyreligijna i piękne wyznanie miłości, jak mi jest pięknie i super i wspaniale. Teraz na przykład nie chcę, nawet jak jest mi wspaniale i super pięknie, to nie chcę śpiewać właśnie, po prostu wiesz, że białe jest białe, a czarne jest czarne, tylko chcę wyciągnąć z siebie jakąś lekcję. Jak, nie wiem, myślę o tym, jakie moje życie właśnie prywatne jest piękne, to sobie piszę piosenkę o młodości, jak ja sobie wyobrażam młodość, za czym tęsknię, jak chciałbym projektować piękno w moim potomstwie i jakby trochę chciałbym sobie dać taką laurkę na lata 30, lata 40. Mm-hmm. Dawid Podsiadło też akurat miał taką chyba płytę dla lata 20, lata 30 albo coś takiego. Mm-hmm. Ale to...
0: Lata 20, tak.
2: Lata 20, tak. Ale u mnie właśnie lata 30 są teraz takim momentem, kiedy się zastanawiam nad przemijaniem, nad tym, co ja w ogóle robię w życiu. Po co mi to wszystko? Po co ja na przykład gromadzę jakieś rzeczy? Nie wiem. Uwielbiam gitary. Kolekcjonuję gitary. I mam także przez 5 lat, 6 lat zaiwaniałem, żeby mieć najlepsze i tak dalej. Teraz mam to w ogóle gdzieś. Teraz sobie myślę, za 40 lat mogę mieć, wiesz, fajne wspomnienia i to będzie najlepsze.
0: My jesteśmy dziećmi w tym wszystkim i dzieciakom często takie fascynacje przechodzą.
2: Dokładnie. No. Tak się czuję. Jakby właśnie dlatego ta płyta jest o dorosłości przede wszystkim.

Tak. Wojciech Baranowski, płyta Waniliowy Tchórz. No a wcześniej jeszcze rozmowa, fragment tej rozmowy. Na pewno nie ostatni, jeszcze się z Wojtkiem spotkamy. Na pewno Państwo się z nimi spotkają w przyszłym tygodniu. Jedna z płyt tygodnia, czyli właśnie Waniliowy. No to do zobaczenia, do miłego.

wolny. To są bardzo ważne piosenki, tak sobie myślę. O nim, o tym, co dookoła, o ludziach, o bliskości, o przemyśleniach, o progach w życiu, o wszystkim. Waniliowy Wojciech Baranowski i rozmowa z artystą wkrótce. Kolejna jej część w Zielonych Żoliborzach. No a w przyszłym tygodniu szerzej, mocniej, więcej, głośniej z samej płyty. Za tydzień, o, to jest niesamowita sprawa, za tydzień to będzie nasza piosenka dnia. Modest Mouse.

0: Modest Mouse. Wow, taka radióweczka, chociaż długa. Ładnie. Life's a Dream. I to będzie za tydzień nasza piosenka dnia.
1: Radio 357.
0: Dzisiaj w Warszawie w Progresji koncert duetu Empire of the Sun. Luke Steele, Nick Littlemore. Anonsowaliśmy w czwartek Luke Steele, no, połowa duetu Empire of the Sun. Trochę powiedział, zaprosiłem Państwa na drugą część rozmowy, przypomnę jeden z fragmentów. Powiedział o muzyce, o Nicku Littlemore, o muzyce tego duetu. Mamy w sobie coś z Yin and Yang. On wyszedł ze świata muzyki dance, ja dorastałem w klubie bluesowym, więc razem łączymy dwa światy. Zawsze chodziło nam o melodię i próbę trafienia w serce, w to, co wywołuje wszystkie te uczucia nostalgii, rozmarzenia. Od pierwszego dnia, kiedy założyliśmy zespół, chcieliśmy szukać świętego grala serca. Kolejne wypowiedzi Luka za chwilkę.

0: the Sun. Look Steel, ponieważ to jest duet z Australii, to powiedziałem, wiesz co, zacytuję innego Australijczyka. Podczas jego pierwszej wizyty w Polsce w 1997 roku powiedział takie słowa: nienawidzę australijskiego rock'n'rolla, australijska muzyka jest tyranizowana przez muzykę brytyjską. I to był Nick Cave, no i teraz ciebie pytam, drogi Luku, czy on miał rację? A Luke Steele mówi, wiesz co, muzyka to muzyka. Muzyka jest jak wolny ptak, rekin, wieloryb czy ryba w najgłębszych głębinach oceanu. Jest jak wiatr. To piękne, jak może po prostu przemierzać kontynenty.
1: Music's music, hey. Music's like a, you know, like a free bird, a shark or a whale or a, you know, a fish at the on the deepest depths of the ocean, you know, it just, it's like the wind, you know, it's so beautiful how it can just travel the continents, you know. People say, oh,
0: ludzie mówią mi takie rzeczy jak: byłem w Mongolii na szczycie góry, piłem kawę i grała tam wasza muzyka. Rozmawiałem wczoraj z kimś, kto był na wyjeździe gdzieś głęboko w północnej Japonii i mówi do mnie, lecieliście tam w radiu.
1: You know, I spoke to someone yesterday and they're like, and you were playing on the stereo. It's like,
0: kiedy miałem 20 lat, kończąc płytę dla mojego innego zespołu, napisałem: dziękuję, że pakujecie moją muzykę do walizki i pokazujecie jej świat.
1: So yeah, I just don't think about any of that stuff with, you know, being under the monarchy or any of that.
0: Wiesz, ja po prostu nie myślę o takich rzeczach, o tej tyranii czy czymś takim. Muzyka to po prostu piękna rzecz. Zawsze mówię, że to jak oddech Boga. W życiu każdego z nas zachodzą tak wielkie zmiany, ale każdy ma swoje ukochane piosenki, które są jak najlepsi przyjaciele. Zawsze przy nas. Kiedy słuchamy danej piosenki, wracamy do tego czy innego wspomnienia.
1: When I said the band's over, that's it, and I moved to
0: the. Pandemia była pod tym względem wyjątkowa. Stwierdziłem wtedy, zespół się skończył i tyle. Przeprowadziłem się do drewnianej chaty w północnej Kalifornii i zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości i maili od ludzi piszących na przykład: pokonałem raka, a wy byliście ścieżką dźwiękową.
1: I named my song, my son Luke. It's kind of so precious to hear the power that it holds.
0: Albo właśnie szłam do ołtarza przy waszej piosence, albo nazwałam syna Luke. To takie cudowne słyszeć, jaką to ma moc.

0: Empire of the Sun. Dzisiaj koncert w warszawskiej Progresji, no i Luke Steel specjalnie dla Radia 357. Napisanie chwytliwej melodii to podobno pikuś, powiedziałem podczas tej rozmowy. Słuchając waszych płyt, mam wrażenie, że owe melodie się do was po prostu przyklejają. No to jak to jest z tym ich pisaniem? Łatwizna czy jednak orka? Po raz kolejny pięknie odpowiedział, bo on rzeczywiście serwuje przepiękne historie w tych odpowiedziach podczas tych rozmów. Mówi: pamiętam, jak będąc dzieckiem, mając jakieś 13-14 lat, przeglądałem kolekcję płyt mojego ojca i natknąłem się na takiego gościa, Johna Lennona. Pomyślałem sobie, co to za melodia? A później odkryłem Beatlesów i Beach Boysów i myślę, że to stało się nieodłączną częścią mojego słuchania muzyki, tego, jak działają melodie. Modlę się o takie rzeczy. Proszę Boga, hej, przyślij mi melodię. I to się po prostu dzieje.
1: I just remember as a kid when I was young, about 13, 14, going through my father's record collection, picking out records, and then when I came across this guy, John Lennon, I was like, you know, what are these melodies? And then discovering the Beatles and the Beach Boys, and yeah, I think that just became an intrinsic part of kind of like my music listening, of like how melodies work, and you know, I kind of ask for that, you know, as a prayer constantly. Send me the melodies, you know. It's kind of like just the general, you know, part of like asking, but it just sort of happens, you know. You have.
0: Czasami wiemy, czego chcemy w Empire of the Sun, ale spędzamy, wiesz, na przykład rok próbując znaleźć melodię refrenu. Jesteśmy trochę jak Steely Dan. Steely Dan tak robili. Latami pracowali nad refrenami, a czasami mamy świetny refren, ale zajmuje nam 2 lata, zanim znajdziemy zwrotkę. I zawsze byliśmy bardzo rygorystyczni w tej kwestii. Melodia musi śpiewać i być przyjemna w odbiorze. Beatlesi nagrywali po 50-60 ujęć utworu, a George Martin mówił: zmieńcie jeden element. I wtedy powstawała zupełnie nowa rzecz, jakość, nowa melodia. Trzeba ciągle szukać nowych melodii. One po prostu są wszędzie.
1: You know, like Bob Dylan says that it's like inspiration's hard to come by. It's kind of like a bird that flies in a window. You know, you kind of gotta grab it.
0: Bob Dylan mówi, że inspirację trudno znaleźć. Ona jest trochę jak ptak, który wlatuje przez okno. Trzeba podejść i ją złapać. Ask That God to tytuł waszej ostatniej jak dotąd płyty. Kto jest tym tytułowym Bogiem? Zapytałem. On mówi: myślę, że Bóg jest cichym głosem, świętą muzą, ojcem, prawdą, drogą. W czasie pandemii wraz z resztą świata każdy z nas wkraczał w świat niewiadomych.
1: I think God, you know, God is the still quiet voice, you know, the holy muse, you know, the father, you know, the truth, the way. I think in the pandemic, with the whole world, every single person was going into a world of unknowns, and I think that's.
0: I teraz to się powtarza. Mieliśmy chwilę wytchnienia, a później z nieba spadają meteoryty. Mamy nieprzewidywalnych dyktatorów. To miejsce niepewności. I kiedy tytułowałem tę płytę, pomyślałem, nie możemy pytać o nic prezydenta, a zwłaszcza prezydenta USA. Musimy zapytać Stwórcę. I tak jest zawsze. I tak zrobiliśmy z tą muzyką. Prosimy Go, prześlij nam piosenki, które chcesz, żebyśmy napisali. I ja jestem Twoim przewodem. Moim zdaniem płyty tak naprawdę nie są tworzone przez artystów. Kieruje nimi muza. Czasami piosenka sprzed 20 lat pojawia się w pokoju i mówi: ej, teraz jestem gotowa, wchodzę na płytę. I nagle w ostatniej chwili najstarsza piosenka, jaką mamy, wchodzi na płytę i wychodzi na świat. Dzieje się tak z każdym albumem. To oczywiście tylko jeden z elementów tej gry. Myślę, że stało się to dla nas oczywiste podczas pandemii. O czym piszemy? Kim jesteśmy? Co chcemy powiedzieć jako 20-letni zespół?
1: How What do I do?
0: I doszliśmy do tych wniosków, pytając Boga wiele, wiele razy, jak i co mamy zrobić.

0: Tak, Nick Littlemore i Look Steel. Look Steel specjalnie dla Radia 357 przed koncertem dzisiejszym zespołu duetu Empire of the Sun. Przypomnę, on wieczorem w Warszawie w Progresji. Zapraszam bardzo gorąco.
1: Zielone żoliwo.
0: No to jeszcze jedna z piosenek dnia na przyszły tydzień na naszej antenie DMAs.

To ja tu sobie jeszcze... Właśnie. Tak sobie trochę porządkuję rzeczy w komputerze, żeby zaraz Państwo widzieli program audycji bardzo wyraźnie. Oczywiście w naszej aplikacji on jest pod daną audycją i na moim profilu facebookowym też się zaraz pokaże. Grażyna Morek i żyli długo i szczęśliwie i wygrywali z innymi przeciwniczkami na Roland Garros. Ten tytuł audycji dzisiaj jest troszeczkę przedłużony. Grażyna się zgodziła, w związku z tym wszystko się wywróci do góry nogami. Ale mam nadzieję, że szczęśliwie. W imieniu autorki zapraszam bardzo serdecznie po godzinie 15. Grażyna, tylko podawaj wynik często. Często, gęsto. No i kibicujemy Mai Chwalińskiej. Finał. Ojejku, co to się będzie działo po godzinie 15. Tomasz Matlingiewicz. Dziękuję Tomaszu bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Piotr Stelmach. Idę wdziewać wstępnie strój na jutro. Może być. Śmiesznie. Do usłyszenia. Papa. Aha, Ed O'Brien, gitarzysta grupy Radiohead, solowa płyta Blue Morpho. Teraz dwa utwory. Na koniec. Tak. Papa. Pa.

0: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
1: Ja ćwiczę ruchy. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Szczecinie, raz w Łodzi, a potem skaczę do Leska.
2: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska. I żyli długo i szczęśliwie.
3: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś wymarzony pretekst, by porozmawiać o sportowcach i o ich zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. Maja Chwalińska będzie za chwilę walczyć o triumf na kortach Rolanda Garrosa. Ja i moi goście będziemy śledzić ten mecz, mamy przed sobą telewizory, jesteśmy przygotowani do komentowania najważniejszych momentów, zwłaszcza, że jest też ze mną nieoceniony Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry.
3: Trzymaj rękę na pulsie.
4: Trzymam.
3: Dobrze?
4: Tak, będę trzymał, będę patrzył, co się dzieje i wszystkim tym, którzy nie mogą z jakiegoś powodu oglądać, a słuchają radia, będziemy krótkie meldunki nadawali, jak jest i że jest dobrze i że jest coraz lepiej.
3: Tak będzie. Za chwilę pojawią się goście. Proszę z nami zostać. Wracamy za moment.

0: To jest audycja Jeżeli Długo i Szczęśliwie, a dziś trochę taka specjalna audycja, bo jestem razem z Tomkiem Gorazdowskim. Będziemy oglądać mecz Mai Chwalińskiej. Podobno kwadrans po 15, panie wyjdą na kort. Czekamy, będziemy informować. A ze mną w studiu są goście. Właściwie w studiu jest jeden gość, Jagoda Smoleńska, psycholożka sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A na łączach, prosto z Gdańska, dr Remigiusz Rzepka, dyrektor medyczny do spraw rehabilitacji w klinice NL Sport, przed laty trener przygotowania fizycznego Agnieszki Radwańskiej, współpracował też przez chwilę z młodziutką Mają Chwalińską, a dziś jest koordynatorem przygotowania motorycznego kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wczoraj w Gdańsku emocjonowaliśmy się występami Ewy Pajor i reprezentacji Polski. No niestety nasza drużyna kobieca przegrała 0-2 z Francją. We wtorek z Holandią może jest szansa na lepszy wynik, zobaczymy, ale oglądając sport, no właśnie, wyczynowy, najczęściej skupiamy się na tych wynikach, kto wygrał, kto przegrał, kto awansował. Znacznie rzadziej zastanawiamy się nad tym, co się dzieje za kulisami. Co bardziej decyduje o sukcesie, mięśnie czy głowa? No i wreszcie, ile zdrowia kosztuje sport, panie doktorze?
2: To bardzo trudne pytanie, ponieważ jedno i drugie jest istotne. Mam tu na myśli zarówno sferę mentalną, jak i obszar przygotowania fizycznego. Oprócz tego oczywiście jest kwestia samej gry jako takiej, czyli tego kontekstu techniczno-taktycznego. To wszystko musi współgrać. Wtedy jest szansa przy dobrej skali talentu na to, aby osiągać sukces.
0: A gdy patrzymy dziś na Maję Chwalińską, to czego my, kibice, nie widzimy?
2: To trudne pytanie, ale myślę, że przede wszystkim jakby nie znamy specyfiki, po pierwsze, pracy sportowca, sportsmenki. To jest zupełnie inny rodzaj funkcjonowania na co dzień niż, nazwijmy to, przeciętny Kowalski. Dwa, też powiem taką może troszeczkę kontrowersyjną kwestię, ale dzisiaj zachwycamy Mają, bo odnosi sukces, natomiast gdy miała nieco gorsze chwile, owszem, w mediach takie rzeczy się porusza, ale wtedy tak aż mocno się tym nie emocjonujemy. Dzisiaj kibicujemy oczywiście w finale, natomiast droga do finału jest bardzo ciężka. Trafia na ten szczyt, trafiają wybrańcy. Jest to katorżnicza praca od początku kariery, która w przypadku tenisa rozpoczyna się bardzo wcześnie.
0: No właśnie, a czy podobnie jest z psychiką? Kibic widzi te kilka godzin meczu, ale no nie widzi miesięcy przygotowań, także od strony psychologicznej. Jagoda, powiedz proszę, jak z twojej perspektywy wygląda takie mentalne przygotowanie zawodnika do tej rangi zawodów?
1: No, myślę sobie, że zgodzę się w 100% z tym, co przed chwilą powiedział mój przedmówca. My, oglądając sportowca w trakcie tego performance'u, w trakcie meczu, widzimy bardzo mało. Ja bym to porównała do, użyła takiej metafory góry lodowej. Nie? Nad powierzchnię wody wystaje bardzo malutko, a pod spodem jest to, do czego nie mamy dostępu. I to są te lata pracy, to są różnego rodzaju wyrzeczenia, więc rzeczywiście od strony mentalnej dojście na sam szczyt jest bardzo trudne i wymaga tego, żeby nauczyć się zarządzać swoimi emocjami, stresem, mieścić w sobie ten dyskomfort psychologiczny, mentalny, który zawsze na takim wysokim wyczynie będzie, bo nie jesteśmy w stanie startować w finale Rolanda Garrosa po prostu tak zupełnie na luzie.
0: No a czy można w ogóle oddzielić zdrowie psychiczne od fizycznego u zawodnika?
1: Myślę sobie, że nie do końca, bo jednak to, co się dzieje z nami psychicznie, będzie miało wpływ na nasze ciało. I nie tylko na tym poziomie czysto sportowym, że jeśli zawodnik odczuwa zbyt wysoki poziom stresu, to będzie to wpływało chociażby na napięcie mięśni i przez to może popełniać jakieś błędy, ale też no, jeśli się pojawiają jakieś większe trudności psychologiczne, to może się to odbić po prostu na zdrowiu fizycznym.
0: Panie doktorze, tu pytanie kieruję do doktora Rzepki. Pan pracuje teraz z kobiecą reprezentacją Polski. Czy sport wreszcie nauczył się uwzględniać fizjologię kobiet?
2: Myślę, że tak. W ostatnich latach widzimy coraz większą uważność na ten obszar. Choć wiemy, że ten sport, chociażby w kontekście piłki nożnej, gramy na takim samym boisku, piłka jest takich samych rozmiarów, wagi, bramki są takie same. Ten sport jest specyficzny, bo jest to sport określonej płci, natomiast uwzględniamy fizjologię, wiemy, że jest ona różna, jest cykl menstruacyjny, jest fizjologia kobiety, jest ciało kobiety. Natomiast bardzo często w obszarze treningu motorycznego mówimy, że musimy trenować w bardzo podobny sposób albo tak samo, chociaż ta skala intensywności, mam tu na myśli ciężary, prędkość rozwijaną, w przypadku tenisa siłę uderzenia, ona jest oczywiście inna, bo bezwzględnie musimy tutaj rozróżniać te dwa aspekty siły i fizjologii kobiecej i mężczyzny. Także są to dwa różne obszary, choć wiemy, że musimy uwzględnić ten element fizjologii specyfiki ciała kobiety. Natomiast jeszcze chciałem do jednej kwestii nawiązać, tak przysłuchując się rozmowie z panią Jagodą, że właśnie jeszcze podkreślę to, że widząc gdzieś ostatnią ścieżkę Maji Chwalińskiej do dojścia do finału w Rolandzie Garrosie, gdzie ona odpadała przy różnych turniejach podczas poszczególnych lat startów, my dopiero widzimy ten finał, kiedy ona dzisiaj dotarła do gry o najwyższą stawkę. Podobnie ostatnia historia naszej znakomitej piłkarki Ewy Pajor, która 5 razy przegrywała w finale Ligi Mistrzyń, żeby w końcu za 6. razem wygrać. Także jest to bardzo, bardzo istotny element w kontekście pracy mentalnej i utrzymania tego poziomu dyspozycji fizycznej po to, aby rywalizować.
0: A jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, czyli to, w czym pan się specjalizuje, to piłkarki i tenisistki chyba powinno cechować to samo. Szybkość, zwinność, biegają, ta wytrzymałość, to dla nóg są podobne treningi?
2: Są one trochę inne, choć mogę powiedzieć, że są one równie obciążające. Przede wszystkim tenis i piłka nożna to są gry, sporty kompleksowe, czyli tam jest kilka różnych zdolności motorycznych, tych, które pani wymieniła, które decydują o tym, czy jesteśmy w stanie podjąć rywalizację. Natomiast no, wiemy, że w piłce nożnej biegamy w różnych kierunkach. W tenisie jest to głównie poruszanie się po znacznie mniejszym obszarze kortu. Głównie w poruszaniu się bokiem. Nie kopimy piłki, tylko uderzamy ją rakietą, więc to też jest inna koordynacja. Tenisistka jest sama na korcie, piłkarka ma koleżanki w drużynie, także część rzeczy wspólnych dotyczących takiego ogólnego i ukierunkowanego przygotowania motorycznego, natomiast tego specjalistycznego tutaj już te dwie dyscypliny się między sobą znacząco różnią i trzeba to uwzględnić w przygotowaniach.
0: A co wpływa na tę szybkość, zwinność i siłę zawodniczki? Na ile są to predyspozycje wrodzone, genetyka, na ile dobrze opracowane treningi?
2: No tutaj zarówno jedno, jak i drugie, czyli predyspozycje, z którymi się rodzimy, są istotne, chociaż one w kontekście potem rozwijania kariery będą na pewien sposób determinowały styl naszego funkcjonowania. Co mam na myśli? Jeżeli mamy zawodniczkę w piłce nożnej, którą typowo charakteryzują zdolności szybkościowo-siłowe, będzie ona raczej skrzydłową albo napastniczką. Jeżeli ma ona większy potencjał do pracy na wyższych intensywnościach, ale w dłuższym okresie czasu, czyli ma ten potencjał wytrzymałościowy lepszy, będzie zazwyczaj operowała gdzieś w środku pola, bo tam te zdolności są najbardziej pożądane. Tenis jest jeszcze bardziej kompleksowy. Tutaj ten aspekt koordynacyjny, ale suma tych wszystkich elementów jest równie istotna, ponieważ mecz w tenisie może też trwać długo, więc trzeba, pomimo tego, że jestem silna, że potrafię mocno uderzyć piłeczkę rakietą, potrzebuję to utrzymać grając pierwszy, drugi, trzeci set. Także jest to zazwyczaj, mówimy o tym, że są to dyscypliny hybrydowe, wymagają kilku zdolności na co najmniej bardzo dobrym albo wybitnym poziomie.
0: A wśród dyscyplin sportowych to tenis gdzie się plasuje, jeśli chodzi o taki poziom wyczerpania u zawodnika, obciążenia, no i wpływu na zdrowie, obciążenia zdrowotnego? Jakby pan to ujął? Wysoko w tej stawce?
2: Nie do końca bym powiedział, ponieważ jest to dość znana nam dyscyplina w znaczeniu takim, że po pierwsze jest na przykład niekontaktowa. Czyli większość urazów, do których dochodzi w tonisie, są to zazwyczaj urazy o charakterze przeciążeniowym, które zaczynają się pojawiać w momencie, kiedy wchodzę na wyższy poziom rywalizacji. Przykładowo młoda zawodniczka zaczyna grać, ponieważ jest bardzo dobra technicznie z zawodniczkami starszymi i tutaj musi odbierać mocniejsze uderzenia, musi mocniej uderzać piłeczkę, żeby ona dobrze trafiła na kort z drugiej strony, więc jest ten element zmiany poziomu rywalizacyjnego. Czasami są to błędy techniczne, o czym też trenerzy wspominają, że gdzieś tam próba zmiany na przykład serwisu powoduje, że gdzieś tam pojawiają się pewne przeciążenia w barku albo w łokciu. Ale nie ma tego elementu na przykład kontaktowości, który występuje w grach zespołowych, w piłce nożnej. Tu, gdzie ktoś nam może zrobić krzywdę podczas jakiejś tam sytuacji na boisku. Także do tenisa bardziej przygotowujemy nasze ciało do tego, aby mogło trenować wydajnie i przygotować się do startu. Natomiast w piłce nożnej oczywiście te wszystkie elementy też uwzględniamy, czyli specyfikę biegania, kopania, uderzania głową, ale do tego jeszcze dochodzi przeciwnik, gdzie nie jesteśmy w stanie się w 100% przygotować do tego, aby przewidzieć, że coś nam się może w danej chwili stać na boisku.
0: A czy kobiety w tenisie, one są bardziej narażone na określone typy urazów w porównaniu do mężczyzn, czy nie? Czy to są te same urazy?
2: Powiem szczerze, nie znam dokładnie statystyk porównujących tenisistów i tenisistki. Stawiałbym, że są to podobne statystyki, choć one mogą się różnić na różnych poziomach sportowych, co wiąże się z dostępem do jakościowej opieki, do jakościowej regeneracji, do jakościowego treningu.
0: No właśnie, Maja już widzimy, przygotowuje się, za chwilę będzie wchodzić na kort. Czy podejście młodego pokolenia zawodniczek do dbania o zdrowie jest inne niż u tych zawodniczek sprzed 10-15 lat? Czy one bardziej dbają o pewne sfery, czy poddają się po prostu swojemu zespołowi i wykonują polecenia? Jak to wygląda?
2: Myślę, że przede wszystkim ktoś, kto dzisiaj wchodzi już w ścieżkę rozwoju kariery na poziomie wysokiego wyczynu, ma przede wszystkim dostęp do lepszych technologii, większej wiedzy, jeśli chodzi o obszary przygotowania motorycznego, regeneracji, niż ktoś, kto rozpoczynał karierę 20 lat temu. Ta wiedza się ciągle rozwija, jest udoskonalana. Natomiast to, czy ktoś ma dostęp do tego, wynika też ze środowiska, w którym funkcjonuje. To znaczy, inaczej to wygląda na poziomie bardzo profesjonalnym, czy też profesjonalnym, ale na poziomie wysokiego wyczynu w najlepszych klubach europejskich, a inaczej to wygląda w klubach ze średnich albo słabszych lig, albo w zespołach, gdzie są to zespoły, powiedzmy sobie, na poziomie półprofesjonalnego uprawiania sportu. Także tutaj ten element finansowego wsparcia dla zabezpieczenia tych wszystkich aspektów jest dość istotny. Ale wiedza dzisiaj z pewnością jest dużo bardziej dostępna i te standardy już są dobrze wypracowane.
0: I co na przykład dzisiaj takiego wprowadzono, czego jeszcze, no powiedzmy, Agnieszka Radwańska nie wiedziała, nie miała, nie było to dostępne?
2: No chociażby w sporcie, w piłce nożnej kobiet, szeroko dzisiaj dostępne na poziomie reprezentacyjnym, czy nawet w klubach, jest monitoring z tak zwanym wykorzystaniem aspektów lokomocyjnych, czyli wiemy, ile zawodniczka biega na treningach, czy biega bardziej intensywnie, czy nie intensywnie, ile wykonuje przyspieszeń, zatrzymań. Na podobnej zasadzie dzisiaj tenisistka również ma taką możliwość. W czasach wcześniej ta technologia nie była aż tak szeroko dostępna, jeśli chodzi o chociażby tenis, bo tutaj też musimy rozgraniczyć to, jak te technologie rozwijają się i jak one są kulturowo akceptowane w różnych dyscyplinach sportowych. W piłce nożnej, w której ten potencjał finansowy jest największy, ten rozwój technologiczny jest też, śmiało mogę powiedzieć, najbardziej zaawansowany. W tenisie, a szczerze mówiąc, nie wiem, jak dzisiaj wygląda jak wyglądają kwestie monitoringu, bo nie pracuje dzisiaj na poziomie tenisa zawodowego. Natomiast taka możliwość jest, a czy jest ona wykorzystywana, to jest inna kwestia.
0: No dobrze, a gdy taki mecz Wielkiego Szlema się kończy, to ta regeneracja, o której pan już wspomniał, tak kluczowa sprawa dla zachowania dobrego zdrowia zawodnika, kiedy ona się zaczyna i co jest najważniejsze dla zawodnika, jeśli chodzi o dobrą regenerację?
2: No tu są moim zdaniem dwie kwestie są bardzo ważne. Jest to kwestia przede wszystkim wyciszenia mentalnego, bo każda rywalizacja na wysokim poziomie to nie jest tylko obciążenie czysto fizyczne, ale też, to jest też pobudzenie układu nerwowego, nie tylko poprzez to, że się ruszam na korcie czy na boisku, ale również poprzez to, że byłam bardzo mocno skoncentrowana w trakcie gry, musiałam być uważna na to, co gra przeciwnik, również to, co ja robię, jak modyfikuję swoją grę. Więc mamy tutaj ten czynnik fizyczny i ten czynnik psychiczny. To, z czym się często spotykamy, jest to, że zawodniczka po meczu, który jest rozgrywany o godzinie 20, 21, 22, zależy, o której się kończy, potrafi nie zasnąć przez północy. Mój układ nerwowy jest tak mocno pobudzony. Oczywiście my w tym czasie możemy starać się wypracować wszelkiego rodzaju techniki, przede wszystkim na przykład regenerujące mięśnie, czyli zastosować jakiegoś rodzaju terapię uciskową, hydroterapię, krioterapię, jakiś masaż, zabiegi rozluźniające, lekki wysiłek po to, żeby przyspieszyć regenerację wszystkich metabolitów, które zostały nagromadzone w trakcie wysiłku. Natomiast równie istotne jest zarządzenie i wyciszenie układu nerwowego poprzez właśnie aspekt być może technik relaksacyjnych, być może porozmawiania o meczu, troszeczkę uspokojenia i jak najszybszego wyciszenia, to co powiedziałem na początku, po to, aby móc przejść do jednego z najistotniejszych elementów regeneracji naszego organizmu, a mianowicie do takiego solidnego snu.
0: Wyspania się. Proszę Państwa, zawodniczki są już na korcie. Moneta poszła w górę, zaraz zobaczymy, kto zacznie. Jest ze mną Tomek Gorazdowski. Będziemy na bieżąco tutaj informować, co się dzieje. Zaczynają. A ja mam pytanie znowu do Jagody Smoleńskiej. Czy zawodniczki mierzą się z innymi obciążeniami psychicznymi niż zawodnicy, mężczyźni?
1: No myślę sobie, że tak. Bo na przykład, jeśli sobie pomyślimy o zawodniku i zawodniczce na tym samym poziomie sportowym, to często jest tak, że oboje będą jakoś oceniani przez pryzmat właśnie wyniku sportowego, ale już rzadziej się zdarzy, że mężczyzna będzie oceniany przez pryzmat swojego wyglądu, w co się ubrał, jaką ma fryzurę.
0: Słynne pytanie do Igi o koraliki, które ją wkurzyło.
1: Dokładnie.
0: Ale
1: tak.
0: Maja też sobie poradziła z pytaniem o koszulki, dlaczego codziennie ma inną koszulkę. No cóż, no, bo może, bo nie ma sponsora, nie miała do niedawna. Ale tak, Rogera Federera, idola Mai, chyba nikt nie pytał o koszulki.
1: Tak mi się wydaje, że takiego pytania mógł nie usłyszeć.
0: Więc ten wygląd, to czy zawodniczka jest bardziej, mniej muskularna, siostry Williams słyszały, że są babochłopami, to są wszystkie te kwestie, które, z którymi kobiety muszą się mierzyć. No i jako psycholog sportu, jak ty im pomagasz radzić sobie z taką presją?
1: Ja myślę sobie, że bardzo fajne jest, kiedy dorosłe, utytułowane zawodniczki mówią otwarcie o tym i otwarcie pokazują na przykład w mediach społecznościowych, i tutaj możemy właśnie ten fajny wpływ mediów społecznościowych zobaczyć, pokazują to swoje ciało, jak ono wygląda i że tak wygląda zdrowe ciało sportowca, zawodniczki, kobiety, i że te ciała są różne i to ciało nie jest po to, żeby się komuś podobać albo nie, tylko jest po to, żeby mogło wspierać tę zawodniczkę na korcie, na macie, na boisku i że tak, te mięśnie muszą być, albo tkanka tłuszczowa musi być, żeby to ciało było zdrowe, w kondycji i żeby mogło pomóc spełniać marzenia.
0: A czy sukcesy Igi Świątek, Ewy Pajor, one zmieniają sposób postrzegania zawodniczek i w ogóle myślenia o kobiecym sporcie?
1: Myślę sobie, że tak. Myślę sobie, że jak najbardziej tak, bo jakby tak jakbyśmy sobie tam w przeszłość trochę poszli, prawda? Jak sobie pomyślimy o Adamie Małyszu. Tak, i o tym, jaką on zrobił rewolucję w skokach narciarskich, w sporcie, to oczywiście dla tego sportu kobiecego jak najbardziej, im więcej sukcesów, im więcej autentycznych historii, no bo właśnie, nie tylko sukcesów, ale też pokazywania tej drogi sportowej, tego procesu, tego, że bycie w sporcie nawet najlepszą zawodniczką świata nie oznacza, że zawsze jestem najlepsza i zawsze wygrywam. Tylko mam gorsze mecze, lepsze mecze, gorsze dni, lepsze dni. Tak, buduje świadomość, w szczególności u młodych sportowców.
0: No właśnie, i też to, że zawodniczki przyznają się do kryzysów psychicznych, to też normalizuje choćby depresję w sporcie. Tenisistki też o tym głośno mówią. To jest taki temat, o którym wcześniej nie było głośno. To jest kwestia ostatnich lat, kiedy panie przyznają, że owszem, że się leczą, że kryzysy są. To jest chyba naturalne też dla sportu na tym poziomie i obciążenia tego typu, jakie zawodniczki muszą znosić, że te kryzysy będą. Jaki to ma wpływ na młodzież, na młodych zawodników, na dzieci, które chciałyby iść w ślady sportowców, zawodniczek, to, że one mówią tak szczerze o wszystkim?
1: No myślę, że ten najważniejszy wpływ jest taki, że takie statementy pokazują po prostu prawdziwe oblicze sportu i pokazują, że sportowcy nie są herosami bez emocji, bez stresu, bez trudności, tylko na pierwszym miejscu są po prostu ludźmi i tak jak ja, ty, ktokolwiek może się mierzyć z kryzysami, z depresją, z trudnościami, ze spadkami nastroju, z lękami, tak samo sportowcy i sportowczynie też.
0: To nie jest wstyd przyznawać się do kryzysów psychicznych. Zawodniczki za chwilę podejmą tę finalną próbę. Cały czas czekamy. Jest tutaj ze mną Tomek Gorazdowski. Tomku, no jeszcze się nie zaczęło.
3: Już się zaczyna. Zawodniczki są na korcie, zawodniczki już są po rozgrzewce. Za moment okaże się, która z nich wygrała losowanie, bo tego nie słyszeliśmy. Świeci słońce, dach otwarty, co jest ważne w Paryżu, bo tam potrafi być bardzo tak duszno, jeżeli dach jest zasłonięty. Ja byłem na tym korcie 2 lata temu podczas igrzysk w Paryżu. Magiczne miejsce i myślę, że szczególnie dla Mai Chwalińskiej, która przecież ona sama zapewne, być może marzyła, kto nie marzyłby startujący w tym turnieju, żeby nie wygrać, ale z niewielkimi szansami na realizację. Myślę, że tutaj będzie wszystko postawione na jedną kartę. Pierwsze podanie serwuje Maja Chwalińska. Trzeba wygrać jeszcze 2 sety w tym turnieju i wygrać ten turniej.
0: Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. A teraz jeszcze pytanie do doktora Remigiusza Rzepki. Czy taki trzysetowy, dwutrzysetowy lub nawet czasem 5-setowy mecz w przypadku mężczyzn, tenisistów, na jak długo to pozostawia ślady w organizmie? Ile jeszcze dni po takim wysiłku organizm czuje ten wysiłek, to napięcie, te przeciążenia?
2: Jest to bardzo indywidualne, ponieważ wiemy, że tenisiści rywalizujący na najwyższym poziomie na przykład mogą się bardzo mocno różnić wiekiem i wiemy, że na przykład im zawodniczka jest starszy, tym te zdolności regeneracyjne są mniejsze w porównaniu do sportsmenki w młodszym wieku, więc każdy z tych rywalizujących może to znosić nieco inaczej. Druga kwestia to jest taka trochę może przekorna, ale jeżeli do tej pory ktoś nie doszedł na bardzo wysoki poziom, czyli regularnie nie grał w ćwierćfinałach, półfinałach czy finałach turniejów o wysoką stawkę, wielki szlem, to nie przeszedł tej ścieżki obciążeń w rywalizacji z najlepszymi w tak skondensowanym czasie, czyli nie miał do tej pory szansy grać z coraz lepszymi tak długo.

0: wejścia do regeneracji i każdy może ją znosić w sposób różny, ale im częściej rywalizujemy na tym poziomie, tym nasze ciało adaptuje się lepiej w każdym elemencie, zarówno tym fizycznym, jak i mentalnym, do tego, aby szybko wrócić do tego punktu homeostazy, tej równowagi regeneracji i być gotowym do podjęcia rywalizacji dalej. Często mówimy o tym, że to jest od 24 przy takich meczach, które trwają krótko albo nie są bardzo wymagające, do 48 godzin.
1: A tak długie napięcie, pozostawanie w tym stanie koncentracji, takiego spięcia, czy to może zwiększać ryzyko kontuzji?
0: Z pewnością tak, natomiast no już rywalizując na tym poziomie, potrafimy sobie radzić ze stresem. To znaczy, oczywiście to wsparcie w obszarze mentalnym jest ważne na co dzień, po to, jak ktoś z boku, kto obserwuje zawodniczkę czy zawodnika, mówi: słuchaj, widzę, że jeszcze jest tutaj pewne napięcie, spróbujmy zrobić to czy tamto, niekoniecznie trenujmy jeszcze ciężej, tylko spróbujmy może odwrócić trochę wahadło i bardziej zrelaksować się po to, żeby tego napięcia wewnętrznego nie było. Na tym poziomie sportowym, czy opuścimy jeden trening, to nie ma żadnego absolutnie znaczenia z perspektywy utraty zdolności do gry, natomiast jeden dzień więcej regeneracji bardzo często robi różnicę, co widzimy na przykład w turniejach typu Mistrzostwa Świata albo Mistrzostwa Europy, gdzie któraś z drużyn, dochodząc już do tej drabinki na najwyższym poziomie, czyli grając w półfinałach czy na przykład w finale, ma 24 godziny więcej na regenerację i to potrafi zrobić różnicę. Tak samo jest, przypuszczam, w tenisie.
1: A gdy patrzy pan na Maję na korcie czy na Ewę Pajor na boisku, to co jest dla pana ważniejszym wskaźnikiem zdrowia zawodniczki? Brak kontuzji czy zdolność do utrzymywania wysokiej formy przez wiele sezonów?
0: Jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Natomiast tutaj tylko bym podkreślił, że są to zawodniczki, które są w różnym wieku. Są to zawodniczki, które... No Maja jeszcze nie nabiegała się tyle, ile Ewa, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, w swojej karierze sportowej. Więc zarówno jakby... Gdyby tutaj wyznacznikiem tej efektywności kariery miały być jakieś przesłanki, to z pewnością czas utrzymania formy, to co widzieliśmy u najlepszych zawodników, którzy grali długo w karierze, czy zawodniczek, byłby jednym z wyznaczników. Dwa, no im mniej tych kontuzji jest, tym mniej takich
1: czynników. Dłuższa kariera.
0: Tym dłuższa kariera, tym mniej takich elementów rozpraszających naturalny bieg trwania naszej kariery, bo kariera to jest pewien taki wyścig, który toczy się w różnym tempie. Czasami przyspieszamy, czasami on biegnie trochę wolnym tempem, ale jeżeli dochodzi do kontuzji, my stajemy w miejscu i teraz musimy znowu rozpocząć, ruszyć, wrócić do poziomu sprzed czasu kontuzji i kontynuować i rywalizować, więc im mniej po drodze tych kontuzji jest, tym ta kariera płynie sprawniej, z takim lepszym tempem i daje szansę na wejście na wyższy poziom.
1: A co decyduje o tym, że jedna zawodniczka kończy karierę, no nie wiem, w wieku 27 lat, a inna, tak jak siostry Williams, pozostają na światowym poziomie jeszcze długo po 30? Czy to są znowu jakieś takie indywidualne predyspozycje, dobre geny?
0: Z pewnością tak. Geny odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Czasami też mówi się o takim elemencie dbania o to, aby zbyt wcześnie kariera sportowca czy sportsmenki się nie wypaliła. Czyli nie jest ona zbytnio przeciążona na wczesnym etapie rozwoju, po to, aby w którymś momencie relatywnie wcześnie dojść do wniosku, że ona już ma tego po prostu wszystkiego dość, czy on, bo to może dotyczyć zarówno sportsmenki, jak i sportsmena. Czyli jeżeli zbyt wcześnie dojdzie do takiego wypalenia, przeciążenia chronicznego w naszym organizmie, w głowie również, bo tutaj będę podkreślał cały czas, że te dwa aspekty są bardzo istotne, to każda z dyscyplin sportowych ma swój taki optymalny wiek i czas trwania kariery. No, Roger Federer grał bardzo długo. Bramkarze potrafią grać nawet do 40 roku życia. Niektórzy koszykarze też późno po 30 kończą karierę. Zobaczmy, co robi Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski nadal występuje w prezentacji. Tutaj jest kwestia zarówno aspektu zdrowotnego, ale również aspektu społecznego, przyjmowania pewnych ról. Wiemy, że tutaj kobieta ma też tą

0: rolę, w którą może się wcielić na którymś etapie życia i niekoniecznie chcieć wrócić do sportu, może sobie przewartościować swoje życie w którymś momencie, jeżeli na przykład urodzi dziecko. Są różne sytuacje, także tutaj trudno by było jednoznacznie określić. Oczywiście zdrowie nam pomaga długo funkcjonować. Tak jak wiemy, jedna z sióstr Wyrian zwróciła już po urodzeniu dzieci i też jakoś funkcjonuje, ale czy na najwyższym poziomie? Już nie, bo wiemy, że w pewnym aspekcie na tym sporcie, na najwyższym poziomie fizjologii czy aspektów motorycznych nie da się oszukać.
1: Mamy tutaj dla Państwa aktualizację. Tomku, co się wydarzyło?
2: Pierwsze koty za płoty. 7 minut trwał pierwszy gem tego pojedynku i gem przy podaniu Mai Chwalińskiej wygrała Rosjanka. Bardzo zacięty mecz. 3 próby przełamania w przypadku Rosjanki. Ta trzecia udała się. No i widać, że ten pojedynek to będzie po prostu pojedynek chyba na zamęczenie, bo ten pierwszy gem trwał 7 minut, no i można sobie policzyć, jak długo może to spotkanie trwać, gdyby grały gem za gem. Trzeba teraz odrabiać straty, pierwsze podanie przegrane, ale nie pierwsze w tym turnieju przed Maję i nie pierwsze, które zostało odrobione.
1: Audycja i Żyj długo i szczęśliwie za chwilę wraca i będziemy mówić o profilaktyce zdrowotnej u sportowców.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie. Oglądamy mecz finałowy z udziałem Mai Chwalińskiej. Tomek Gorazdowski na bieżąco tutaj nam donosi, co się dzieje. Proszę, powiedz Tomku.
1: Dzieje się bardzo dobrze, bo przed chwilą mówiłem, że Maja przegrała swoje pierwsze podanie i przegrała pierwszego gema, ale zachowała się jak na mistrzynie przystało i po prostu w drugim gemie to ona przy podaniu Rosjanki zdobyła punkt, a zatem mamy 1-1 i to będzie walka na wyniszczenie. Najważniejszą rzeczą będzie chyba, jak poradzić sobie ma ta nasza mała filigranowa Polka z przewagą fizyczną Rosjanki, bo to jest różnica 11 cm wzrostu i siły uderzenia ogromnej, ale jak się okazuje, warunki fizyczne to nie wszystko, o czym nas Maja przekonała już w czasie tych 8 spotkań we French Open. 1-1.
0: Trzeba być twardym, żeby dojść tak wysoko. Jagoda Smoleńska, psycholożka sportu, mówiła o roli emocji. No właśnie, jeszcze kilkanaście lat temu sport kojarzył się raczej właśnie z tą twardością, z tym nieprzyznawaniem się do porażek. A teraz rozmowa o emocjach, sportowcy o tym mówią otwarcie. Taka codzienność sportowca różni się znacznie od codzienności takiej osoby jak ja, zwykłej Kowalskiego, pod względem no właśnie tego opanowywania mentalu. Czy taki zawodnik codziennie wykonuje jakieś, nie wiem, ćwiczenia z mindfulness, żeby być tu i teraz? Co on może robić ze swoją psychiką, żeby się tak piąć wysoko i daleko?
2: Mhm. Czy codziennie to robi, to powiem tak po psychologicznemu, że to zależy, bo to będzie zależało od zawodnika, ale tak, jak najbardziej. Jest szereg różnych technik, ćwiczeń, które sportowcy mogą wykonywać, tak jak powiedziałaś, techniki mindfulnessowe, relaksacyjne, somatyczne, nastawione na regulację pracy układu nerwowego, ćwiczenia psychomotoryczne, które mają pomóc w koncentracji. I tak, to ćwiczymy po prostu i to ćwiczymy tak samo jak mięśnie.
0: To jest trening, prawda?
2: Jak najbardziej, tak. W psychologii sportu mówimy o treningu mentalnym, czyli po prostu wykonywaniu konkretnych ćwiczeń, żeby rozwijać konkretne umiejętności mentalne, które na korcie się przydadzą. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że w sporcie właśnie nie tylko chodzi o taką twardość psychiczną, nie? To jest taki, no bym powiedziała już taki relikt przeszłości, mam nadzieję. Że to nie jest tak, że oni, ci sportowcy są tacy twardzi i nie czują tych emocji, nie czują tego stresu, tylko no wiemy, że czują wszystkie emocje.
0: Mają narzędzia do tego, żeby okiełznać ten stres negatywny.
2: Z jednej strony okiełznać, ale nie tylko, bo też właśnie nie chodzi o to, żeby ten stres czy te emocje za wszelką cenę zmieniać, jakoś regulować, obniżać ten poziom napięcia. Tylko chodzi też o to, żeby nauczyć się mieścić w sobie te trudne emocje czy to napięcie i działać skutecznie, konsekwentnie, mimo tego dyskomfortu emocjonalnego czy takiego psychicznego, który w danym momencie czuje, tak? Czyli zawodnik może wyjść na kort i czuć różne na przykład somatyczne objawy stresu, które nie są dla niego przyjemne.
0: Bo przyspieszony puls, bicie serca, tak, zalewa pot.
2: Tak, czy trochę brzuch ściska i tak dalej. I oczywiście bardzo ważne jest to, żeby miał narzędzia do tego, żeby sobie pomóc w wyregulowaniu tego poziomu stresu, że jeśli poczuje, bazując na tej swojej samoświadomości i takiej wiedzy na swój temat, tak, że okej, dobra, ten poziom stresu jest za wysoki, muszę coś zrobić, żeby troszkę się wyciszyć. To jest jedna rzecz. No ale druga to jest właśnie to, że czuję na przykład strach, wychodząc na kort, tak? Albo że się stresuję, to wcale nie musi negatywnie wpłynąć na mój performance. Że ja mogę się bać i grać świetnie.
0: To jest niesamowita wiadomość dla nas wszystkich. Bój się i rób.
2: Jak najbardziej. No
0: uczmy,
2: oczywiście.
0: Uczmy się od sportowców. Tomku Gorazdowski, jakie Rewelacje z kortu.
1: Trwa trzeci gęb przy podaniu Mai Chwalińskiej i na razie pierwsze przełamanie obronione przez Polkę. 30-40, zmiana tempa gry, zmiana kierunku uderzeń pomogło, ale trzeba jeszcze obronić jedną piłkę, by doprowadzić do remisu i walczyć o wygranie tego gema przy swoim podaniu.
0: Trzymamy kciuki. Jest z nami na łączach z Bratysławy Mateusz Żylik, fizjoterapeuta, który współpracował i z Igą Świątek, i z Mają Chwalińską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Mateuszu, o profilaktyce zdrowotnej, o profilaktyce tych kontuzji, o których tutaj tyle mówiliśmy, bo w sporcie zawodowym one się zdarzają, ale ja wiem, bo rozmawiałam z panem dzisiaj i pan mi powiedział, że można im zapobiegać i teoretycznie zawodnik może przejść całą karierę bez kontuzji. No dobra, ale jak? Jak to się robi?
3: No przede wszystkim mój przedmówca, czyli Remigiusz Rzepka, który jest specjalistą od przygotowania motorycznego, to jest obecnie klucz do tego, żeby ten sportowiec mógł tę swoją karierę przechodzić w zdrowiu, a jeżeli nawet nie w pełnym zdrowiu, to w takich ramach, które gdzieś tam faktycznie go trzymają, nie dyskwalifikują go z wydarzeń sportowych, które ma zaplanowane. Więc to jest najistotniejsza rzecz, żeby faktycznie poprzez trening ogólnorozwojowy, wzmacnianie, odpowiednie mobilizacje stawów, mięśni, ścięgnień, całego układu ruchu, ale tak jak i również oczywiście przygotowanie mentalne, o którym też słyszałem kilka chwil wcześniej. To pozwala, czyli ten taki czy pre-season, czy bezpośrednie przygotowanie startowe, dobrze przepracowane, to pozwala temu zawodnikowi trwać jak najdłużej w zdrowiu i jak najwięcej ten zawodnik może z siebie dać w trakcie czy meczu, czy turnieju, czy całej swojej kariery.
0: Tomek Gorazdowski ma dla państwa najnowsze wieści.
1: Po trzech rozegranych gemach, 1-2. Jednogemowe prowadzenie Rosjanki, która po raz drugi przełamała Polkę przy jej serwisie, ale przypomnę, że raz już też swój serwis przegrała, także teraz pod kreską i na minusiku Maja Chwalińska, która dobrze byłoby, żeby po raz kolejny, tym razem to ona przełamała Rosjankę, 1-2, podanie Rosjanki Miry Andrzejewej.
0: A ja wracam do rozmowy z Mateuszem Żylikiem, fizjoterapeutą tenisistów między innymi. A jakie są najczęstsze błędy zawodników, takie, które mogą prowadzić do tych słynnych przeciążeń? Bo to jest takie słowo klucz.
3: Opowiem to krótko i w trzech słowach. Więcej. I jeszcze raz więcej. Czyli te objętości. Myślę, że często zawodnicy myślą, że im więcej, tym lepiej. A doskonale wiemy, że w obecnej erze, gdzie mamy bardzo duże możliwości monitoringu, mierzenia wszystkiego, sprawdzania, począwszy od ankiet takich, gdzie zawodnik daje znać, jak spał, jak się czuje, jak wygląda bolesność mięśniowa, jak wygląda jego nastawienie do obecnego dnia. Po wszystkie możliwe czujniki tętna sprawdzamy też zakwaszenie organizmu, jeżeli faktycznie mamy okres, w którym ten organizm musimy troszkę wyżyłować, więc przede wszystkim to. Także zawodnicy często chcą więcej, a jak wiemy, więcej nie znaczy lepiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście gdzieś tam też błędy w, nazwijmy to, takiej higienie okołosportowej, czyli brak snu, przede wszystkim niewłaściwe odżywianie, niewystarczająca suplementacja, ale też nierzadko fiksowanie się tylko i wyłącznie na swojej dyscyplinie, pomijanie właśnie treningu ogólnorozwojowego, czy też w końcu aspektów manualnych, jak właśnie fizjoterapii, pracy na leżance. Także
0: czyli
3: to
0: masaże,
3: są główne przyczyny.
0: Praca manualna.
3: Tak, dokładnie. Tak. Masaże, wykorzystanie różnego rodzaju sprzętów do fizykoterapii, ale głównie właśnie taka praca jeden na jeden już na leżance.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy i będzie troszkę o porażkach.

No i mamy dobre informacje znowu z kortów Rolanda Garrosa, bo co set to przełamanie, a zatem po czterech rozegranych gemach, co gem to przełamanie, po czterech rozegranych gemach jest 2-2 podanie Mai Chwalińskiej i jej prowadzenie 15-0 i być może ten pierwszy set zakończy się zwycięstwem tej zawodniczki, która podaje. Po 23 minutach gry w finale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska remisuje z Mirą Andrzejewą 2-2.

0: We are the champions, jesteśmy zwycięzcami, ale droga, kariera zawodnika to nie tylko zwycięstwa. Oczywiście my dzisiaj trzymamy kciuki i za zwycięstwo Mai Chwalińskiej, no po prostu trzymamy je najmocniej jak się da. Natomiast pytanie moje jest o to, czy można nauczyć się przegrywać?
1: Jak najbardziej.
0: Trzeba nawet, prawda, kiedy jest się zawodnikiem. Dla zdrowia psychicznego ta nauka przegrywania i akceptowania porażki, podejrzewam, że to jest kluczowe.
1: Jak najbardziej. No bo znowu, jak myślimy sobie o tych sportowcach na najwyższym poziomie...
2: Ja tylko wtrącę
3: swoje trzy grosze, bo
0: Tomek ma pierwszeństwo.
3: Gem wygrany przez Maję Chwalińską do zera i prowadzenie Polki 3-2 po 5 gemach.
0: Zwycięstwa, ale wracamy do porażek. Jak nauczyć się przegrywać? Przychodzi zawodnik, który ma problem z tym, żeby porażki akceptować. Długo to w sobie gniecie, ruminuje, jak to się mówi w języku psychologicznym, czyli rozpamiętuje. I co wtedy radzi psycholog sportu?
1: To ja bym sobie pomyślała o takiej dwutorowej pracy, że z jednej strony to jest takie wsparcie tu i teraz, czyli tak jak wcześniej żeśmy wspomniały, te techniki mindfulnessowe, czyli taka umiejętność trochę dystansowania się też tego, od tego, co się pojawia w naszej głowie, takie postrzeganie swoich myśli, że to są tylko myśli, że nawet jak sobie myślę po tej porażce, po tym przegranym meczu, że jestem beznadziejna, albo że chcę rzucić po prostu ten sport i już przerzucić się na szachy, tak? To, że mogę na te myśli trochę spojrzeć z innej perspektywy i że właśnie to są tylko myśli, a nie odzwierciedlenie rzeczywistości, nie jakaś taka prawda objawiona, którą trzeba od razu przyjmować.
0: Emocje przemijają.
1: Też, oczywiście, jak najbardziej. Więc z jednej strony powiedziałam o tym takim dwutorowym wsparciu, czyli żeby pomóc zawodnikowi tu i teraz trochę właśnie po prostu odsunąć się od tego, co się wydarzyło, ale z drugiej strony to też jest taka bardziej długofalowa praca, bo no właśnie, nawet jak sobie myślimy o tych najlepszych sportowcach, to oni jednak więcej przegrywają niż wygrywają i więcej jest tych trudnych momentów i niewygranych meczów, przegranych piłek i tak dalej, niż tych chwil chwały i sukcesów. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że zawodnik uczy się rozdzielać swoją wartość od tego performansu sportowego, tak? Czyli, że ja jestem wartościową osobą, wartościową kobietą i nie definiują mnie wygrane, tak? Bądź przegrane. Że ja mogę o sobie myśleć dobrze, niezależnie od tego, jakie uzyskuję wyniki sportowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo, bardzo pomocna, to jest sieć wsparcia społecznego, tak? Czyli to, jakich mamy ludzi naokoło siebie, świadomość tego, że mamy te różne osoby, które będą dla nas oparciem i nawet jeśli jest mi strasznie źle, bo na przykład poświęciłam bardzo dużo, żeby się przygotować do tej najważniejszej imprezy, może w swojej karierze i nie poszło tak, jak chciałam, to, że mam te osoby naokoło mnie, które będą moim oparciem. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby sportowiec nie definiował siebie tylko przez pryzmat sportu. Czyli trochę...
0: mieć życie pozasportowe?
1: Tak, mieć życie pozasportowe. Czasem to jest trudne, no bo jeśli ktoś trenuje bardzo dużo i na przykład spędza na zawodach i zgrupowaniach sportowych 300 dni w roku, no to czasu na to życie pozasportowe jest bardzo mało, tak?
0: Można czytać książki, tak jak Iga, prawda? Chwali się swoim jednoosobowym klubikiem książkowym na Instagramie. To jest miłe.
1: Można, jak najbardziej. Więc jeśli jest taka przestrzeń, to oczywiście rozwijanie jakichś tam innych pasji, ale też to, o czym ja myślę właśnie w kontekście tego definiowania się przez sport, to jest taka sytuacja, w której na przykład ja pytam zawodnika na spotkaniu, odpowiedz na pytanie, kim jesteś. I jeśli zawodnik odpowiada, no jestem tenisistką.
0: Tak. Mhm. To dobrze czy źle?
1: No jeśli odpowie tylko to, to źle. Mhm. Tak? Bo chcemy, żeby właśnie ten zawodnik postrzegał się w różny sposób, jakby żeby też widział siebie w różnych rolach, że jest w tej roli zawodniczki, jest tenisistką, ale że może też jest przyjaciółką. Albo mamą, albo studentką, tak? Że jakby są te różne obszary w moim życiu, które są dla mnie ważne, bo one, tożsamość złożona z różnych obszarów, badania nam mówią, że to jest świetna profilaktyka zdrowia psychicznego w sporcie, ale nie tylko w sporcie.
0: I chyba wypalenia też tego, o czym mówił dr Remigiusz Rzepka, prawda? Że wypalony zawodnik szybciej kończy karierę. To jak się chronić przed wypaleniem w sporcie?
1: No, wypalenie to jest proces. Tak, to nie jest coś, co nagle na nas spada z nieba.
0: Czyli
1: tylko
0: takie sygnały ostrzegawcze to byłoby co?
1: To jest coś, co się dzieje. Chyba musimy przerwać.
0: Tak, jest Tomek.
3: 3-3. 30 minut gry za nami. Teraz Rosjanka wygrała 40-15 swoje podanie. Zatem historia tego pojedynku trochę się odwraca. Najpierw przełamania, teraz wygrywają swoje podania. Serwuje w siódmym gemie Maja Chwalińska.
0: Czyli jedno zdanie, Jagoda, profilaktyka wypalenia.
1: Sygnały ostrzegawcze, tak.
0: To będzie, jeśli zmęczenie, bezsenność.
1: Tak, jeśli przestaje mi tak zależeć. Albo to, co wcześniej mi sprawiało przyjemność, przestaje mi dawać tą przyjemność. Albo jeśli nie doceniam swoich osiągnięć. Tak? I na przykład je tłumaczę w taki sposób, a nie, no tak, udało się. Mhm. Mhm. Nie, to nieważne jest, tak? Czyli jakby nie widzę tego swojego wkładu, nie widzę, że ten sukces jest rzeczywiście sukcesem, no bo przestaje mi zależeć, bo jakoś się muszę z tego sportu tak mentalnie wymiksowywać po prostu.
0: No i wtedy zawodnicy często robią sobie przerwę i po tych przerwach wracają, co pokazuje też przykład naszej Mai Chwalińskiej. To była, proszę Państwa, audycja specjalna i Żyli długo i szczęśliwie, poświęcona zdrowiu fizycznemu i psychicznemu sportowców. Tomek Gorazdowski zostaje, Bisior zaraz przejmuje antenę. Tak. Ja dziękuję Państwu, dziękuję moim gościom, Jagodzie Smoleńskiej, psycholożce sportu, Mateuszowi Żylikowi, fizjoterapeucie z Fizjofaktory oraz doktorowi Remigiuszowi Rzepce, dyrektorowi medycznemu do spraw rehabilitacji w klinice NL Sport. My się słyszymy za 2 tygodnie.

Kate Bush, to już za nami, 2 minuty po godzinie 16:00. Zanim Happy Noise, piosenka dnia, grupa Ezra Collective.

0: Ezra Collective, Only Love, piosenka do sobotnia dnia. Tomek Garazdowski jest z nami w studio. Co tam się wydarzyło na korcie Rolanda Garrosa?
1: Na chwilę nas nie było i zrobiło się nie najlepiej, bo kolejne przełamanie po stronie Miry Andrejewej. Ona prowadzi 4-3 w gemach i ona podaje. Prowadzi w tym kolejnym gemie 40-15.
0: Ja tak coś czuję, że będą 3 sety. No dobrze, zaczynamy. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydki.

0: I teraz zupełnie oficjalnie, 8,5 minuty po godzinie 16, Radio 357, Happy Noise, po prostu brzydkie kawałki, Bisior i Tomasz Matlinkiewicz razem z nami. I nie wiem, co chce powiedzieć Tomek?
1: No, chcę powiedzieć, że... co mamy, 40-0 dla Miry Andrzejewej. Szczerze mówiąc, myślałem, że już po pierwszym secie, a tu jeszcze jedna piłka, także 3-5 i teraz jest piłka o zostanie w pierwszym secie Maji Chwalińskiej.
0: To Maja walczy, a my dzisiaj trochę spotkamy się z starymi piosenkami, które mają dzisiaj swoją historyczną rocznicę. W drugiej godzinie trochę więcej nowości. Będzie też nowe nagranie grupy Atmosphere, które dzisiaj będzie miało swoją taką niespodziewaną premierę. No a zaczniemy od piosenki, która dzisiaj ma swoje urodziny. Sunny Afternoon, The Kinks.

0: Najpierw rok 66, formacja The Kings i Sunny Afternoon. Wtedy ukazała się ta piosenka w 2006 roku, 20 lat temu Snow Patrol i Chasing Cars. 2026 rok, co na kortach Roland Garrosa? O tym Tomasz Gorozdowski.
1: A na razie spotkanie układa się jednak po myśli Rosjanki. Po 44 minutach gry ona wygrała pierwszego seta z Mają Hafalińską 6-3 i zdążyła już wygrać pierwszego gema w secie drugim, zatem prowadzenie Rosjanki 6-3 w pierwszym secie i 1-0 w secie drugim. Trzeba odrabiać straty.
0: No my trochę uspokoimy sportowe emocje. Kolejną piękną piosenką, która dzisiaj świętuje swoje urodziny, to był rok 2005. Płyta How to Dismantle an Atomic Bomb i wtedy YouTube wypuściło ten single City of Blinding Lights.

0: Przez chwilę myślałem, że piosenka Let the Good Times Roll uskrzydliła naszą tenisistkę, ale Tomek może coś o tym powie.
1: Po 9 minutach drugiego seta już jest 0-2. Andrzejewa prowadzi 2-0. Przed chwilą Maja Chwalińska miała 3 okazje na przełamanie przy serwisie Rosjanki, ale nie udało się i ten set, ten gem trzeci ciągle trwa. Były znakomite szanse, ale niewykorzystane, także walczymy dalej.
0: Trochę tak, jakby Maja przegrywała sama ze sobą dzisiaj. Nie masz takiego wrażenia?
1: No,
0: trochę,
1: pewnie.
0: Trochę tak.
1: Pewnie jednak stawka pojedynku i trema i realizacja tych nieprawdopodobnych marzeń i efekt 3 tygodni walki o każdą piłkę w Paryżu robi swoje. To jest w końcu finał Rolanda Garrosa. Niestety gem przegrany, także 0-3.
0: W 2005 roku oni pewnie nie mieli tremy, bo to była ich trzecia płyta, która właśnie 6 czerwca ukazała się na rynku. X&Y, grupa Coldplay i pachnący Kraftwerkami Dog.

0: Rok 93, Tears of Fears, płyta Elemental, chociaż tak naprawdę to solowa płyta Rolanda Orzabala pod szyldem Tears for Fears. Kolejna dzisiejsza muzyczna rocznica, my zaglądamy do Tomka i na korty Rolanda Garrosa. Tomek coś nie ma zadowolonej miny.
1: No, krótka będzie wizyta, bo i krótko zapowiada się, że trwać będzie ten drugi set. Maja przegrywa 0-5 i w tej chwili, jeżeli Rosjanka wygra, no to wygrywa turniej, wygrywa mecz i zostaje triumfatorką Rolanda Garrosa, ale sport i Maja pokazały nam wielokrotnie, że gra się do ostatniej piłki i tenis już nie takie historie widział, w związku z tym może liczymy na jakieś przełamanie, odwrócenie losu, choć to, co dzieje się na korcie, na to, mówiąc szczerze, nie wskazuje.
0: No nie napawa nas nadzieją. Będziemy trzymali rękę na pulsie, będziemy o tym wszystkim Państwa informować, oczywiście. My przenosimy się do roku 89. Tak się składa, że 6 czerwca ukazał się single The End of Innocence, tytułowy single z trzeciej solowej płyty Dona Henleya. Tak się składa, że wczoraj miała swoją premierę wersja odświeżona, zremasterowana tego pięknego albumu. I ten tytułowy single napisany przez Dona Henleya z Bruce'em Hornsby, co będzie usłyszeć, słychać od pierwszych dźwięków.

0: Tak brzmi zremasterowana wersja, to był mastering z ubiegłego roku, w wersji oryginalnej The End of Innocence, ten album jednopłytowy w wersji winylowej. Ta zmasterowana wersja, która się właśnie ukazała, to dwa czarne krążki wypełnione odświeżonym dźwiękiem. Na korcie Rolanda Garrosa, no różnie się dzieje, Tomek Gorazdowski.
1: Tak, no udało się wygrać Maji Chwalińskiej Gema, zatem jest 1-5, 40-40 w secie, w gemie siódmym, no i Rosjanka jest o 2 piłki od wygrania tego turnieju, ale 2 piłki w tenisie to potrafi być czasami bardzo dużo, chociaż trzeba przyznać, szczerze i przyznać, rozumiem, razem ze mną, że po prostu ta Rosjanka dzisiaj gra znakomicie. Po jej stronie siła fizyczna, ale nie wszystko sprowadza się do siły fizycznej i naprawdę Mira Andrejewa dzisiaj gra znakomite spotkanie.
0: Ja to widzę jednak trochę inaczej, że dzisiaj trochę jakby szczęście, gdzieś tam ta gwiazdka szczęścia nie świeci tak mocno dzisiaj nad Mają Chwalińską, bo Maja dużo piłek przegrała sama moim zdaniem ze sobą, tak ze swoją głową, ze swoim pomysłem, brakiem takiej skuteczności i brakiem takiego dobrego cwaniactwa, które pojawiało się przez ostatnie dni na korcie, bo ona potrafiła tak przy... wiem, słowo cwaniactwo nie jest najlepsze, ale dobrze to oddaje. Zaryzykować, pójść, zrobić coś tak na szybko i to wygląda.
1: No tak, tyle, że wiesz, w tenisie to jeszcze bardziej chyba niż w piłce nożnej gra się tak, jak przeciwnik pozwala. W związku z tym, jeżeli masz po drugiej stronie zawodniczkę, która świetnie uderza, świetnie biega, dobiega do tych skrótów, które są grane, no to też wpływa na osobę, która jest po drugiej stronie kortu. Ale to zapewne tak, no jednak presja i moment, i miejsce, w którym się znajduje finał Rolanda Garrosa.
0: Ja myślę, że i tak jest jedna dobra informacja. Maja Chwalińska, na którą nikt nigdy nie stawiał od długiego czasu, dzisiaj gra w finale turnieju Rolanda Garrosa. To my wracamy do płyty The End of Innocence, oczekując, co tam się wydarzy w kolejnym gemie na korcie. To jeszcze jedna moja ulubiona piosenka, też odświeżona właśnie z tego krążka. New York Minute, Don Henley ponownie ze swojego cudownego albumu.

0: Don Henley, jego cudowna kompozycja New York Minute. Tak starał się osłodzić nam te niewesołe informacje, które ma do przekazania państwu Tomek Gorazdowski. Tomku, prosimy.
1: No niestety, finał wielkiego szlema, finał Rolanda Garrosa przez Maję Chwalińską został przegrany. A raczej to Mira Andrejewa po prostu wygrała dzisiaj z Polką 3-6, 2-6 po godzinie i 22 minutach gry. Kończy się piękny sen Maji Chwalińskiej w Paryżu. Kończy
0: ale
1: się
0: piękny, w... ale piękny.
1: Przepiękny, przefantastyczny. Przecież nikt tego nie zakładał. Zresztą historia turnieju wielkoszlemowego w Paryżu pokazuje, że nie trafiła się wcześniej taka historia, że kwalifikantka nigdy do finału nie doszła. Oczywiście, kiedy w tym finale się gra, kiedy się jest i tworzy tak nieprawdopodobną historię, to chciałoby się, jak w każdym meczu, postawić tą wielką kropkę na koniec, ale ogromne brawa, ogromne podziękowania i... No, zostanie nam to w pamięci na długo, także Maja Chwalińska, super.
0: Gratulujemy naszej reprezentacji, zawodniczce, no i czekamy na kolejne jej sukcesy, bo moim zdaniem niewątpliwie one jeszcze przyjdą. To dopiero początek tej drogi, a nie jej zakończenie. No to na chwilę zaglądamy na polski kawałek ziemi.

Nie mogę w to uwierzyć, że to już minęło 30 lat, odkąd poznaliśmy się z Marcinem, z Waldkiem, kiedy to pojawiali się podczas takiego konkursu z papierosami w tle, który wtedy promował młode zespoły i wygrali w 96 roku ten konkurs, a zaczynali od eliminacji w moim cudownym, rodzinnym mieście i tak się właśnie wtedy poznaliśmy. Jak Marcin Rozynek napisze albo zadzwoni i powie, że jest coś nowego od grupy Atmosphere, no to ja zawsze jestem na tak, bo jakoś tak od momentu tej piosenki to w ogóle wtedy to była wielka moja muzyczna miłość. Rok 97, debiutancki album tego zespołu. A ten nowy utwór, który pojawił się i który będzie się pewnie pojawiał coraz częściej, pewnie u nas na antenie, może na innych antenach, nosi tytuł Nikt jej nie wie. Zupełnie z zaskoczenia. Premiera w Radiu 357 i grupa Atmosphere.

10 minut po 17 to oczywiście w dalszym ciągu Radio 357. Happy Noise, po prostu brzydkie kawałki. I dzisiaj jako masz środkowy Can't 747 z płyty Isola, wersja angielska jak najbardziej. To nagranie, które zawsze pojawia się na zakończenie koncertów. Pojawiało na zakończenie koncertów tej grupy. Jest trochę też jakby zwieńczenie dzisiejszego i w ogóle uczestnictwa Mai w turnieju Roland Garros. No, ale wystąpić w finale i być oklaskiwanym przez Brada Pitta. No to jest coś, tym bardziej widać było, że trzymał za nią bardzo mocno kciuki. Trochę nowości w tej godzinie, ale zanim nowości, to szybciutko pomyślałem sobie, że skoczymy mostem nad Sundem do Kopenhagi, do no też o rakietach to będzie piosenka i o braciach.

Taki klasyczny już dzisiaj przykład piosenki Did Cup for Cutie Stone Over Water, trzeci singiel z tej płyty, która właśnie ukazała się w ostatni piątek, I Built You a Tower. Ekipa prowadzona przez Bena Gibbarda, która od wielu już lat nagrywa takie cudowne albumy z pogranicza muzyki alternatywnej, indie, popu i odrobiny rocka. Na tej nowej płycie częściowo takie bardziej rytmiczne kompozycje, ale są też takie bardzo miękkie, cudowne utwory jak Trapdoor grupy Dead Cup for Cutie.

Musubi. Od wczoraj się zawiesiłem, kiedy wpadłem na tę nową płytę londyńskiego duetu Tender. Where the Waves Break. Jeżeli ktoś uwielbia, lubi takie elektroniczne, piękne, rytmiczne granie, niespieszne wokale, wszystko jest takie trochę low-fi'owe, trochę wycofane i nie atakuje tak naszych umysłów, jak często muzyka w obecnych czasach potrafi, no to bardzo polecam. Nie tylko tę płytę, ale też te poprzednie. Taka fajna okładka. Oni siedzą we dwóch na krzesłach gdzieś na brzegu jakiejś takiej dużej, wielkiej plaży i to wszystko w takich czarno-białych kolorach bardzo dobrze oddaje nastrój tej muzyki. Kolejny utwór z tej płyty, Far Out, Tender.

ją zaprezentować. Patrick James Grossi, który ukrywa się pod szyldem Active Child, właśnie wydał swoją czwartą płytę. On tak te płyty wydaje raczej co 5, co 6 lat. Tak teraz upłynęło tyle od jego ostatniego albumu, ale jak już usiądzie i pokombinuje, to wychodzą takie smakowite cacuszka, jak to nagranie, które przed chwilą wybrzmiało w Państwach uszach, Fault of God. Active Child trochę mi podobnie brzmi i smakuje muzycznie jak właśnie formacja Tender. I dzisiaj zostaniemy też w takich klimatach, bo kolejne nagranie z płyty tytułowej, zatytułowanej po prostu Active Child, nosi tytuł Needed You.

Kolejni czarodzieje dźwięków z Wisconsin, tym razem ukrywają się pod szyldem Foreign Fields. Często już prezentowałem Państwu na antenie ich nagrania. I tak, kiedy dzisiaj słuchałem sobie muzyki duetu Tender i muzyki Active Child, to pomyślałem sobie, że gdzieś tam te muzyczne zapachy z tym Foreign Fields się gdzieś dopełniają. Tak samo jak z nim, czyli z Mike'iem Miloszem, który ukrywa się pod szyldem Rye i też co jakiś czas przepięknymi rzeczami nas natchnie muzycznie. No to bardzo proszę, Fearless.

Jedna z moich ulubionych sobotnich piosenek, prawie na pożegnanie, od formacji Electric Soft Parade. To takie podsumowanie jeszcze, jeżeli komuś jest smutno po przegranym meczu Maji Chwalińskiej, że, proszę Państwa, Maja Chwalińska wygrała finale Rolanda Garrosa z Mirą Andrzejewą. Więcej gemów niż Marta Kostiuk. Warto o tym pamiętać. I na boisku, na korcie była chyba ponad 18 godzin, a Mira Andrzejewa zaledwie 8. Ciekawe, jak to będzie w kolejnych meczach, kiedy wystartują z tej samej półki. To wszystko na dziś. Pięknie dziękuję Państwu za to spotkanie. Tomasz Matlingiewicz program dzisiaj zrealizował. Bisior do Państwa przemawiał. Usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 13 w kolejnym odcinku popularnej audycji pod tytułem Mam Grać. Dziękuję za dziś. Dobrego weekendu wszystkim Państwu życzę. Pa, pa.

0: 3-6-9. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Radio 357. Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
4: W sobotę minęła 18, czyli czas na kolejne Live Guru, a dzisiaj zabieram Państwa, oj, daleko na Filipiny, bo dzisiaj z nami jest Tomasz Owsiany. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Spędziłeś na Filipinach sporo czasu, a ja z Twojej książki czytam, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia.
5: Jasne.
4: Dawniej romanista, dziś podróżujący reportażysta, zajmujący się także konserwacją zabytków. I o tym nic mi nie było wiadomo do tej pory. O co chodzi? O co chodzi z tymi zabytkami?
5: No wiesz, to jest profesja, której tak naprawdę wyuczyłem się trochę mimochodem, ponieważ pochodzę z rodziny konserwatorów zabytków, ale zanim wszedłem na te tory, robiłem wiele różnych rzeczy po studiach. Najpierw, jak to często bywa, zaczynałem gdzieś w korporacjach, potem z kolei zacząłem już podróżować, zacząłem realizować te dłuższe wyjazdy, pobyty. Pierwszym z nich był prawie 9-miesięczny pobyt na Madagaskarze. I tak właściwie znikałem i wracałem, przeżywałem te różne takie resety w życiu. Aż w końcu stwierdziłem, że do korporacji nigdy więcej i między innymi po czasie zająłem się konserwacją zabytków.
4: To dobrze mi się zaczyna, tak. 9 miesięcy na Madagaskarze, 9 miesięcy na Filipinach. Czyli jesteś taką osobą, która jak wyjedzie, to lubi wyjechać i pobyć.
5: Zdecydowanie tak, wiesz co, myślę, że jest to niezbędne. Czas, brak pośpiechu do tego, żeby oswoić daną rzeczywistość i do tego, żeby też ludzie, których napotykasz na swojej drodze, mieli czas oswoić się z tobą. To jest niezbędne, żeby żyć w odpowiednim tempie i żeby móc troszeczkę wrosnąć w tamtejszą codzienność. Ostatecznie to, o czym często czytamy, czy w wiadomościach, czy nawet w krótszych reportażach, to są często takie wydarzenia, wykrzykniki. Natomiast to, co buduje rzeczywistość, składa się właściwie na gro życia ludzi danych społeczności. To, co buduje realia danych miejsc, to jest właśnie ta codzienność, czyli nie te wykrzykniki, a wszystko, co poza nimi.
4: W 2015 roku wyruszyłeś właśnie, a propos 9 miesięcy, na 9-miesięczną podróż na Filipiny. I właśnie na te Filipiny dzisiaj chcę, żebyś zabrał nas wszystkich wspólnie. Chęcie. Bo to fascynujący kraj. Zresztą opowiesz nam o tym. Ja ze swoich pobytów absolutnie krótkich na Filipinach pamiętam tylko, że jedna wyspa od drugiej potrafi się różnić kompletnie. Na jednej czujesz się dobrze, na drugiej czujesz się zupełnie źle, a tych wysp na Filipinach jest 7 tysięcy, w związku z tym jest z czego wybierać. Patrzę również na okładkę Twojej książki. Ta książka powstała na podstawie podróży w 2015 roku pod ciemną skórą Filipin. A tutaj mamy jeszcze suplement do tego, bo pod ciemną skórą Filipin 10 lat później.
5: Tak, rzeczywiście po 10 latach, licząc od mojej pierwszej styczności z Filipinami, miałem wreszcie przyczynek do tego, żeby na Filipiny wrócić i to nie byle gdzie, a z chirurgiczną precyzją dokładnie w te same miejsca, do tych samych ludzi, do tych samych społeczności, wśród których pomieszkiwałem właśnie w 2015 i 2016 roku. No, chodziło o to, żeby jednak, ponieważ sporo czasu upłynęło od wydarzeń opisanych także w pierwszym wydaniu książki Pod ciemną skórą Filipin, chodziło o to, żeby, skoro był plan wznowienia książki, żeby przedstawić jednak obraz aktualny. I znakomicie, bo oczywiście nie tylko dlatego znakomicie, nie tylko prywatnie dla mnie znakomicie, bo wreszcie miałem okazję wrócić do ludzi, których zwyczajnie po ludzku też bardzo mi brakowało, ale też powrót oczywiście daje odpowiednią perspektywę i pokazał w tym przypadku, że czasami te 10 lat to jest szmat czasu, który potrafi rzeczywistość danej społeczności wywrócić do góry nogami, a czasami jest to po prostu zaledwie ciąg dni, który nie przyniósł żadnych istotnych zmian.
4: Za chwilę wrócę do, w zasadzie przejdę do pytania, czy bardzo się ten świat, który znasz sprzed 10 lat, zmienił jednak w stosunku do tego, który zastałeś, będąc tam w zeszłym roku. Ale najpierw zacznijmy od czego innego, jako rozgrzewkę. A jasne. Zatem, dlaczego Filipiny? To pierwsze pytanie, bo przecież wybór był przebogaty, mogłeś jechać w dowolne miejsce na świecie. I druga sprawa, również czytam tutaj w książce, przyjął zasadę, wyjeżdżając, że wszystkie przyzwyczajenia zostawia na lotnisku. Jakbyś mógł wyjaśnić tę drugą kwestię.
5: To jest rzeczywiście zasada, którą się kierowałem na Filipinach, potem w Gujanie Francuskiej, której dotyczy mój późniejszy materiał, i w Paragwaju, którym zajmowałem się w dalszej kolejności.
4: 9 miesięcy?
5: W Paragwaju już nie. Okay. W Gujanie Francuskiej też nie. W Gujanie Francuskiej 5 miesięcy, Paragwajowi poświęciłem około 3 miesięcy, ale też nie były to króciutkie wizyty. W każdym razie za tym zdaniem kryje się po prostu zasada podążania za standardami życia społeczności, w której się znajduje od pierwszych dni, od pierwszej chwili. Nieważne, czy to dotyczy jedzenia, czy to dotyczy sposobu bycia, przemieszczania się, wiesz, ilustrując to najprostszym banałem. Jestem niebywałym kawoszem, ale w momencie, kiedy wylądowałem w Paragwaju, kawę piłem wyłącznie, kiedy przebywałem wśród ortodoksyjnych mennonitów, natomiast którzy piją sporo kawy, natomiast przełączyłem się na picie yerby i typowo paragwajskiego terere, od pierwszej chwili, wiesz. Chodzi przede wszystkim o to, żeby
4: wtopić się, utożsamić.
5: Wtopić, utożsamić. To jest szczególnie ważne, myślę, kiedy się przenosi do rdzennych społeczności, czy szerzej do społeczności żyjących w wielu aspektach bardzo tradycyjnie, ponieważ to są, to pewnie nie trzeba tego wyjaśniać, to nie są żadnej odizolowane społeczności, natomiast są to społeczności, które pomimo życia często w mocno hybrydowym świecie i pomimo ustawicznych relacji z tym mainstreamem kulturowym, jednak no, żyją często w sposób właśnie bardzo tradycyjny, w niektórych aspektach anachroniczny. Dużo bardziej skromny też, patrząc z czysto materialnego punktu widzenia. W związku z czym nieraz da się wyczuć pewne kompleksy w styczności z człowiekiem, który jednak przychodzi gdzieś z zagranicy, z oddali, przychodzi, obserwuje. Często jest na przykład jednak na Filipinach Europejczycy czy Amerykanie, to jest de facto wszystko jedno, nazywani Amerykano, po prostu są z definicji raczej utożsamiani właśnie z tym światem dostatnim i zasobnym, więc kiedy nagle z cicha pęk pojawia się taki właśnie gość, który przedstawia się jako reporter, reportażysta, pokazuje swoje wcześniejsze publikacje i mówi, że chciałby po prostu tutaj zostać na jakiś czas, pobyć, potowarzyszyć, popracować, zobaczyć, co jest istotnego dla tej społeczności, no to reakcja, mogą się tam pojawiać pewne kompleksy i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby od pierwszej chwili, jeżeli widzisz, że ludzie naprzeciwko ciebie siadają na ziemi, usiądź na ziemi. Nie fotografuj. Przez pierwsze dni schowaj aparat. Jeżeli jesz coś, co jest dla ciebie specyficzne, intrygujące, to jest moja zasada. Staraj się nie robić wokół tego hecy, nie, wiesz, nie wiem, wśród aczów w Paragwaju larwy bambusowe kraczu, które zbieraliśmy, tam wyciągaliśmy z zielonych, rosnących bambusów. To nawiasem mówiąc, na kraczu jeździli też rdzenni pracownicy szkoły, na przykład zamykali laptopa, wsiadali na motor i jechali szukać kraczu, tak? Też nie wyobrażajmy sobie znowu jakiejś społeczności nie wystawiającej nosa z lasu. Natomiast właśnie, wracając do tego przykładu, no wiesz, jest to moment emocjonujący, kiedy musisz zjeść sporego białego robala, prawda? No ale ja po prostu został przyrządzony, okej, biorę, zajadam i nawet czasem nie komentuję tego, co jem, tylko kontynuuję jakiś wątek rozmowy na początku, żeby pokazać już na samym początku, że słuchaj, no jest to może ciekawe, ale nie jakieś cudaczne. Nie musisz, nie wstydź się tego, po prostu. Jestem otwarty i wszelka twoja ewentualna odmienność od mojego standardu co najwyżej sprawi mi przyjemność, wiesz.
4: Ja będę pilnował zadawanych pytań, w związku z tym pytanie drugie. Dlaczego akurat zdecydowałeś się na Filipiny?
5: Ten pierwszy bodziec, on jest szalenie naiwny, taki dziecinny wręcz, mógłbym powiedzieć, kiedy myślę sobie o tym, gdzie skupić swoją uwagę na kolejne miesiące, jeśli nie kilka lat, to czasem kieruję się po prostu jakimś takim odczuciem, myślę sobie, o, w tej części świata mnie jeszcze nie było, o, może tutaj bym chciał. I to jest taki pierwszy, wiesz, bodziec zupełnie irracjonalny, niepoważny. Natomiast po tym krótkim, takim naiwnym impulsie przechodzę już do konkretów i czytam jak najwięcej, analizuję, staram się jak najwięcej dowiedzieć o tym miejscu, które właśnie do mnie zamrugało jakoś, i wybieram miejsca, które są bardzo złożone kulturowo, społecznie, które po prostu mają potencjał reporterski, i zdecydowanie takie są Filipiny, a oprócz tego staram się wybierać takie miejsca, które są u nas dość mało znane lub rzadko opisywane, albo takie miejsca, w których z pozoru nic nie ma. Takim na przykład jest Paragwaj. Ale właśnie no, Filipiny zdecydowanie okazały się krajem niezwykle różnorodnym, niezwykle bogatym kulturowo. Stąd powstała taka kanwa tej podróży poznawczej, podróży reporterskiej, a potem samego reportażu, który miał na celu tak naprawdę sportretowanie Filipin w całej tej różnorodności i rozciągłości geograficznej, i różnorodności kulturowej, i społecznej. Więc są tutaj zarówno portrety społeczności żyjących w enklawach górskich, jak i na wybrzeżu. Przenosimy się do rezydencji filipińskiego multimilionera, za kraty zastrzeżonej części kolonii karnej, do prowincji Bukidnon trawionej takim wielowymiarowym, wielowarstwowym konfliktem zbrojnym, więc jest po prostu bardzo, bardzo różnorodny.
4: Trzecie pytanie, które padło już i które było zadane. Jak zmieniły się Filipiny, jak zmieniły się te konkretne miejsca na przestrzeni tych 10 lat, bo tak na dobrą sprawę, chociaż wszyscy możemy, to jakoś nie przypominam sobie zbyt wielu prób takiego podróżowania punkt po punkcie po 10 latach. Z reguły jeździ się albo do tego samego kraju, czasami odwiedza się podobne miejsca, ale takiego schematu, że jadę, powtarzam swoją podróż sprzed 10 lat, no to ja sobie nie przypominam. Zatem masz znakomite obserwacje, żeby powiedzieć, co te 10 lat w skali Filipin zmieniło? Wiemy, co zmieniło się w ciągu 10 lat w Polsce, w Europie, jak zmienia się świat, a jak zmieniły się Filipiny?
5: Nie, rzeczywiście tak jest. Wiesz, miejscem, które znakomicie ilustruje diametralną zmianę w ciągu tych 10 lat, to jest wieś rdzennego ludu Kankanaoy w górach Kordylierze Centralnej, gdzieś no, jeszcze na zrębie prowincji Benguet, która W 2015 roku była rzeczywiście górską enklawą, to znaczy można było tam dotrzeć albo wymagającym wielogodzinnym, niezwykle malowniczym zresztą szlakiem górskim, ewentualnie od tyłu jeszcze można było do pewnego etapu tyłem dojechać taką, wiesz, wymagającą drogą, ale potem trzeba było już dalszy etap przebyć pieszo. Wtedy była to, owszem, no, wieś, w której prąd w jakimś ograniczonym stopniu był. Coraz więcej drewnianych chat krytych strzechą było już obite blachą, ale była to wieś rzeczywiście, gdzie zasięg komórkowy był znikomy. Prawie go nie było. Była to wieś, w której codzienny rytm puls wyznaczało ręczne młócenie ryżu, wiesz, stukanie tłuczków o drewniane moździerze. Wieś, w której w spokoju i harmonii, takiej też w pewnym sensie symbiozie z przyrodą i tymi zapierającymi dech w piersiach widokami na przestronną kotlinę, na której zboczach znajdowały się setki, tysiące tarasów ryżowych także. Wiesz, gdzieś w tej scenerii dzieci sobie ścieżynkami glinianymi chadzały do przepięknie położonej szkółki, gdzie sąsiedzi na drewnianych koszach nosili raz po raz na różne okazje dzbany z ryżowym winem tapy i tak dalej. Miejsce o nadal żywej kulturze, gdzie na przykład do cyklicznych obowiązków krewnych zmarłych należało czyszczenie czy konserwacja trumien drewnianych, w których składowano szczątki, dlatego że zależy mieszkańcom na tym, żeby szczątki nie uległy zniszczeniu, tylko się zasuszyły, więc trumny nie są chowane w ziemi, a wystawiane w naturalnych wnękach i także często właśnie w tych grobach dzikie pszczoły robią sobie swoje ule. Jednym z zadań żyjących krewnych jest usuwanie pszczół i także taka ciesielska konserwacja tych trumien. Więc namalowałem ci taki fragmentaryczny obraz tej społeczności i teraz wyobraź sobie, że od kilku lat powstała tam droga. To jest...
4: A droga wszystko zmienia.
5: To jest... To się wydaje nieprawdopodobne. To znaczy, z kim bym nie rozmawiał tych 10 lat temu, na czele z samymi mieszkańcami, było dla nich jasne, że ta droga nigdy nie powstanie, bo rzeczywiście patrzysz na wysokie pasma gór i myślisz sobie, to jest zupełnie niemożliwe. Dzisiaj patrzysz stojąc u podnóży tych gór i wiesz już, że owszem, z wysiłkiem, ale terenowym samochodem jesteś w stanie tam dojechać. Krajobraz się kompletnie zmienił. Dominują tam teraz betonowe domy, sterczące druty. Puls ten codzienny właśnie i stukanie moździerzy zastąpiły często elektronarzędzia. Śmigają tam motory. Mir tego miejsca jest już zupełnie inny. Czar tego miejsca prysł. Ale widzisz, ja to mówię z perspektywy mojej przede wszystkim, czyli z perspektywy człowieka, który spędził tam około miesiąca. Oczywiście towarzyszył mieszkańcom różnym poznanym, zaprzyjaźnionym w ich codziennej pracy, codziennym życiu, ale pobył tam chwilę, a potem sobie poszedł. Więc to była pewna romantyczna wizja człowieka, który nie musiał regularnie schodzić do miasta i na własnym grzbiecie dźwigać dziesiątków kilogramów na przykład najpotrzebniejszych produktów. To nie była wizja człowieka, który musiał z tęgim bólem brzucha, dajmy na to, jakoś dostać się do miasta, żeby poszukać zaawansowanej pomocy medycznej. To nie była wizja człowieka, który musiał mozolnie, pewnie tygodniami przynajmniej, ręcznie tarasować kolejnych poletek, więc to była rewolucja, która może z punktu widzenia człowieka z zewnątrz i człowieka, który kocha różnorodność tego świata, a ostoją tej różnorodności prawie zawsze jest izolacja pewna, więc z mojego punktu widzenia jest to przemiana raptowna, ale też przykra, globalizująca. Ale to jest moja wizja, a nie wizja tych ludzi.
4: Oczywiście, rozumiem, że im jest lepiej z drogą niż bez drogi najczęściej. Ale widzisz, również z twojego punktu widzenia, czy podczas tej swojej retrospektywnej podróży 10 lat później po Filipinach spotkałeś jakieś miejsce, któremu te 10 lat wyszło na dobre?
5: Tak, oczywiście, choć chcę tutaj od razu zaznaczyć, że wiesz, ten mój ogląd czy pogląd, on nie jest szczególnie istotny, bo jednak zawsze uwypuklam potrzeby i punkt widzenia ludzi, do których przyjeżdżam w końcu. Nie o to chodzi, żeby poznać Filipiny takie, jak ja je widzę, tylko przede wszystkim zobaczyć je oczyma tych, dla których jest to ich dom i ich codzienność. Ale jak najbardziej, wiesz, nawet patrząc nieco z lotu ptaka na Filipiny po tych 10 latach, jest sporo elementów, które uległy pewnemu takiemu uładzeniu, usprawnieniu, wiesz, czy spojrzymy na detale, jakim jest uporządkowanie tej niebywałej plątaniny kabli, jakie często się obserwuje, prawda, w miastach i miasteczkach. Częściej one jednak biegną już jakąś bardziej przewidywalną wiązką. W tym czasie zaczęto realizować wiele inwestycji też infrastrukturalnych w ramach ogromnego programu, który początkowo nazywał się Build, Build, Build, i rzeczywiście wybudowano, wiesz, wiele, zmodernizowano lotnisk, wiele dróg, czy na Batanach, czy w różnych częściach Wizajów. Tych nowych dróg widziałem bardzo wiele i to jest rzeczywiście są elementy, które mieszkańcy bardzo doceniają. Wiesz, teraz znowu w skali mikro pewne miasteczka takie jak Talalora, w których spędziłem pewien czas przed 10 laty, szukając znachorów, uzdrowicieli, a także tropiąc czarowników praktykujących magię, czarną magię, kulam i barang, to miasteczko też zdecydowanie wyporządniało, wyremontowano nabrzeże, zbudowano nowy maszt nadawczy, nowe przychodnie, nowe targowisko i tak dalej, i tak dalej. Więc są różne zmiany, które po prostu widać i które ludzie doceniają zdecydowanie.
4: Twoja książka pod powierzchnią Filipin ciągle jest taką osią przewodnią naszej rozmowy. No i skoro pod powierzchnią Filipin, to i zresztą tutaj Ameryki nie odkryjemy, że większość z nas, większość tych, którzy przyjeżdżają na tydzień, dwa, nawet na miesiąc na Filipiny, żeby poleżeć na Palawanie czy poszlajać się po Boracay, ogląda jednak te Filipiny te na powierzchni. No więc powiedz mi, czego ludzie na ogół, będąc tak krótko na Filipinach, nie zobaczą, stykając się tylko z powierzchnią Filipin. Co jest pod powierzchnią? Pytanie, na które można odpowiedzieć pewnie na tysiące sposobów, no, ale na coś się trzeba zdecydować.
5: Jasne. Wiesz, kiedy jedziesz na Filipiny, czy zresztą gdziekolwiek indziej turystycznie, no to przede wszystkim na ogół spijasz śmietankę z tego miejsca i wyszukujesz to, czym dane miejsce może cię zachwycić. I wtedy, kiedy, dajmy na to, jesteś na Boholu, jednym z popularnych kierunków na Filipinach, no niespecjalnie interesuje cię fakt, że pewnie ponad połowa seniorów nie ma tam emerytur, prawda, czy że wybudowanie hotelu gdzieś nad nadbrzeżem spowodowało przynajmniej tymczasowy konflikt między społecznością rybacką a właścicielami hoteli. To są dwie różne optyki i dwie różne perspektywy. Jest mnóstwo miejsc, które po prostu są poza szlakami turystycznymi, które żyją własnym życiem. Wiesz, w kraju, w którym zależy od kryteriów, jakie się przyjmuje, no ale uważa się, że funkcjonuje między 130 a 170 różnych języków, to różnorodność kulturowa jest przeogromna. Bardzo wiele miejsc, w których w których się ostatecznie znalazłem. Rdzenna społeczność Talandigów, której przewodził wódz Sabunutan, który zagościł na okładce drugiego wydania, tego zaktualizowanego wydania książki pod ciemną skórą Filipin, czy właśnie zamknięta część, wewnętrzna część kolonii karnej, czy górskie rewiry grup paramilitarnych na Mindanao i wiele, wiele, wiele innych. No to są miejsca i obszary, które siłą rzeczy znajdują się jednak poza szlakami turystycznymi. Zresztą widzisz właśnie, podróż reporterska ma ten plus, że owszem, nieraz, kiedy przedstawiasz się jako reporter, zamykasz sobie pewne furtki, ale też bardzo wiele ich otwierasz. I dzięki temu można się dostać w miejsca, które normalnie raczej nie stanęłyby otworem.
4: No bo znakomicie wchodzę tutaj ci w słowo, bo następne pytanie miało dotyczyć właśnie tego. Otóż znowu pytanie otwarte, na które nie będzie łatwo opowiedzieć. Jacy ci Filipińczycy są? Bo opowiadasz, że tutaj byłeś u wodza, który jest na okładce. Wymieniłeś konflikty zbrojne, więzienie, szamanów, czarowników i parę jeszcze innych rzeczy, których nie wymieniłeś. Rozmawialiśmy od samego początku o wtopieniu się w grupę, o zyskaniu zaufania,
5: tak,
4: o funkcjonowaniu wspólnym z nimi. No, wymieniłeś takie profesje, takie sfery życia, że wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że u wszystkich tych wymienionych to nie są ludzie, którzy łatwo dają się podejść, którzy łatwo dają się oswoić, którzy łatwo przyjmują obcych. O, jak wyglądał proces oswajania się? Zapewne w różnych miejscach inaczej, no ale musimy to jakoś...
5: Tak, w różnych miejscach inaczej i chętnie ci odpowiem na to pytanie, ale będę czuł się lepiej, jeśli na początku zrobię tutaj małe zastrzeżenie, że jednak kiedy mówimy o społeczeństwie, które liczy już dzisiaj przeszło 117 milionów, to nawet jeżeli będziemy mówić o jakiejś ułamkowej grupie rzędu 1%, to nadal mówimy o rzeszach ludzi liczniejszych niż cała populacja Islandii, dajmy na to, więc oczywiście będę tutaj generalizował. Ogólnie Filipiny były bardzo przyjaznym gruntem dla takiego zupełnie początkującego reportera, reportażysty, bo to był mój pierwszy projekt reporterski w życiu, więc ja zupełnie nie wiedziałem, czy zostanę przyjęty, czy będę się odbijał od drzwi. Tendencją jednak taką wśród Filipińczyków jest duża otwartość, duża bezpośredniość. Wiesz, też samo funkcjonowanie domostw, rodzin, tego, że bardzo wiele elementów, które są w naszej kulturze czy części świata zarezerwowane dla czterech murów, tam wydostają się na zewnątrz. Wiesz, gotowanie, różne zabiegi pielęgnacyjne, przesiadywanie ze znajomymi, to się często dzieje na styku domu i ulicy, więc tych naturalnych punktów zaczepienia było całkiem sporo. Właśnie ogólna otwartość, chęć do zagadywania, kontaktowość, to sprzyja nawiązywaniu na początku tych pierwszych kontaktów. Kolejna rzecz, zawsze przed wyjazdem staram się nauczyć chociaż w komunikatywnym stopniu lokalnego języka. Z tego ogromu języków filipińskich wybrałem tagalski, dlatego, że jest najbardziej uniwersalny i to jednak natychmiast zmienia sposób, w jaki jesteś postrzegany. Nawet jeśli z początku mówiłem prosto i z dużymi trudnościami, wiesz, te 10 lat temu jeszcze znalezienie materiałów, czy wideo, czy pisanych do nauki tagalskiego było zdecydowanie trudne. Dzisiaj to jest pestka, bo na samym YouTubie masz fantastycznych kursów do wyboru mnóstwa, a ChatGPT jest ci w stanie na twoje żądanie ułożyć wielodniowy, znakomity kurs nauki języka, skrojony na miarę, który jeszcze możesz sobie modyfikować. Ale jednak rzeczywiście to robiło wrażenie i był to jakiś kolejny punkt. Zasada, której się trzymamy od Filipin już konsekwentnie przy każdych przedsięwzięciach reporterskich, gdziekolwiek jestem, pytam, do kogo należy się zgłosić, kto tutaj rządzi, kto tutaj jest najważniejszy i idę bezpośrednio tam, czy to jest lider plemienny, czy to jest kapitan barangaju, właśnie ta struktura barangaju jako najmniejszej, ale szalenie ważnej w życiu codziennym dzielnica i kapitan dzielnicy, to jest znakomity punkt. Jeżeli masz coś do załatwienia, idziesz, przedstawiasz swoje plany i wtedy na ogół wręcz punktem honoru kapitana, gospodarza stanie się jakoś ułatwienie tobie życia. Wiesz, zresztą oczywiście szacunek wypada, żeby się zgłosić. Na ogół, poza tym, ja zawsze gram w otwarte karty. Od razu mówię, kim jestem, po co jestem. Zawsze wożę ze sobą egzemplarz poprzedniej książki, ponieważ szczęśliwie po Madagaskarze miałem już pierwszą debiutancką książkę, mimo że tam akurat pracowałem jako nauczyciel języka francuskiego i pomieszkiwałem na misji. To z założenia w ogóle nie był pobyt reporterski, ale właśnie na poczet Filipin miałem się już czym pochwalić, czym wylegitymować. I mimo że książki są... były i są wyłącznie po polsku, to też zawierają wiele zdjęć i są pewnym uwiarygadniaczem. Więc choćby

0: akt zaufania i akt dobrej woli z drugiej strony.
1: Tomasz Owsiany jest dzisiaj gościem Live Guru. Rozmawiamy o Filipinach i o reporterskim podejściu do Filipin. I Tomaszu, w takim razie, skoro pytania ogólne może nie są pytaniami, które dają najlepsze odpowiedzi, to w takim razie od ogółu do szczegółu, wsiąkając w tkankę filipińską, zajmując się tak różnymi fragmentami życia, czasami niełatwymi, o których już wspomnieliśmy, gdzie było najtrudniej? Gdzie było najtrudniej wsiąknąć? Gdzie miałeś największe problemy z tym, żeby cię zaakceptowano? A może gdzieś się nie zaakceptowano do końca?
0: Jeżeli mówimy tylko o Filipinach, to wiesz, na przeszkodzie mogą stanąć albo bariery formalno-urzędowe tak naprawdę, albo niejednoznaczna sytuacja na miejscu, powiedzmy, która może sprawić, że taki podglądacz z zewnątrz, bo reporter jest podglądaczem w gruncie rzeczy, nie będzie mile widziany, ewentualnie nieśmiałość.
1: Ale widzisz, wspominałeś o ugrupowaniach zbrojnych, wspominałeś o czarownikach, no to już te dwie pierwsze profesje, to już są profesje, które kojarzą się z tym, że wydaje mi się, że obcych oni raczej niechętnie do siebie dopuszczają.
0: Tak, rzeczywiście, to zaczynając od czarowników, faktycznie, no, ktoś mi powiedział wprost, wiesz, jeżeli myślisz, że przypłyniesz gdzieś i powiesz, szukam manku kulam, czyli tego, który się para magią kulam i ktoś ci powie, idź tam, no to się przeliczysz i faktycznie dopiero po iluś dniach spędzonych w miasteczku Talalora, gdzie no, to wiesz, z każdą chwilą, co kilka godzin twoja pula znajomych się powiększa, ludzie podchodzą, mówią o tobie, wieść się rozchodzi. Ostatecznie trafisz na kogoś, kto ci powie, i tak się zdarzyło w tym momencie, słuchaj, to popłyń tu i tam zapytasz o Andresa i wtedy tam u niego znajdziesz to, czego szukasz.
1: Albo przy kolejnym pytaniu możesz usłyszeć, zapytasz jeszcze raz i dostaniesz kop w zad. To jest też rozwiązanie, które ma czasami zastosowanie.
0: Tak, no i wtedy wiesz, no jako persona non grata nie ma co się pchać ostatecznie, trzeba wiedzieć kiedy odpuścić, ale wiesz, bezcenną rzeczą jest łańcuch zaufania, który się buduje i też na Filipinach ogromną wagę ma rekomendacja przyjaciela. W ten sposób na przykład dostałem się do rezydencji multimilionera filipińskiego, członka bodaj jednej z 300 najbogatszych rodzin na Filipinach.
1: A to musi być przyjemne.
0: To było bardzo przyjemne, zwłaszcza, że w tej niezwykłej rezydencji miałem swoją bazę wypadową potem w różne miejsca na wyspie Mindanao, więc kiedy już czasem no, pełen wspaniałych doświadczeń, ale umówmy się także wymęczony życiem na głębokiej prowincji, niedosypianiem nieraz wracałem do tej wspaniałej rezydencji urządzonej w japońskim stylu zresztą, gdzie personel szykował smaczne jedzenie, nieraz rarytasy. No to było oczywiście wspaniałą chwilą wytchnienia, ale no to rzecz jasna nie chodziło o sam komfort, tylko o takie insajderskie spojrzenie także na świat filipińskich elit. Ale wracając do kwestii zasadniczej, dotarłem tam tylko dlatego, że zatrzymałem się komercyjnie i to był rzadki przypadek, kiedy mieszkałem gdzieś komercyjnie w ciągu tych 9 miesięcy. Zatrzymałem się w hosteliku w drodze właśnie do tej wspominanej wcześniej Talalory, gdzie szukałem znachorów i manku kulam. Zatrzymałem się w hosteliku, który prowadził żyjący tam od lat Niemiec, który był badaczem dzikich orchidei. Tak samo jak dr Santos, multimilioner. A ponieważ zadzierzgnąłem z właścicielem hosteliku, być

0: Może spodobał mu się mój projekt, moje przedsięwzięcie, to wiedząc, że szukam także wejścia właśnie do świata filipińskich elit, zaproponował mi, odezwał się do doktora Santosa i ostatecznie zaaranżował dla mnie pobyt, ale na szczęście na tyle polubiliśmy się z doktorem Santosem, że to, co miało być kilkudniową wizytą, szybko stało się właśnie powrotem, długim pobytem i miejscem stałych powrotów. Strefa tego tlącego się konfliktu zbrojnego na Mindanao, chodzi o konflikt zbrojny, który to jest, wiesz, bardzo złożona sprawa, o której mówi ostatni rozdział książki. To jest wielowarstwowy konflikt, w którym nakładają się walki klanowo-plemienne i trwające od końcówki lat 60. Konflikt zbrojny państwa filipińskiego z komunistyczną partyzantką, tak zwaną NPA, do czego dochodzą jeszcze grupy paramilitarne i tworzy to ogromny tygiel właśnie, wiesz, starć, oskarżeń, pomówień.
1: Nawet gdyby grup paramilitarnych, o których powiedziałeś, nie było w tym wszystkim, o czym mówiłeś wcześniej, to brzmi to już wystarczająco niezachęcająco.
0: Nie no, jeżeli jesteś reporterem, to brzmi właśnie bardzo zachęcająco, dlatego że jednak ten konflikt, o którym wspomniałem, to jest, no jednak, wiesz, ważny czynnik, który od dziesięcioleci modeluje rzeczywistość też ludzi żyjących na tamtych terenach, w dużej mierze rdzennych społeczności z dużej grupy rdzennej, niemuzułmańskiej ludności nazywanej Lumad, więc mnie bardzo zależało na tym, żeby mieć jakiś punkt styku z rebeliantami, najchętniej z członkami NPA, które dodajmy obecnie i państwo filipińskie i Unia Europejska uznają za organizacje terrorystyczne, po to, żeby dowiedzieć się, nieco poznać ją z pierwszej ręki, móc zadać pewne pytania bezpośrednio, bo wiesz, chodzi o to, że w tym całym tyglu właśnie różnych ścierających się sił politycznych, wojskowych, kulturowych jest multum wzajemnych oskarżeń, a jednocześnie też bardzo wiele głosów usprawiedliwiających pewne działania. Na przykład jakaś zakonnica na Mindanao mówiła mi wprost, że NPA są dobrzy właściwie, pomocni. Ktoś inny, kto się przeniósł do Manili ze strefy objętej konfliktem, mówił, że potrafią czasem zasponsorować leczenie w szpitalu, pomóc w różnych kwestiach. Inny głos mówił, że NPA potrafią być bardziej wiarygodnym podmiotem gdzieś tam na głębokiej prowincji, który rozwiąże jakiś konflikt rodzinny, prawda, niż służby państwowe i tak dalej, i tak dalej. Więc ta niejednoznaczność sprawiła, że chciałem tam dotrzeć. No i znowu, łańcuch zaufania. To już się działo w ostatnim miesiącu mojego głównego pobytu na Filipinach, czyli po 8 miesiącach chyba. Wtedy miałem już wśród swoich znajomych kilkoro wpływowych liderów rdzennych też na Mindanao. No i znowu od człowieka do człowieka, aż w końcu trafiłem w cudzysłowie w ręce człowieka, który początkowo posługiwał się pseudonimem Mr. Clip i który był... I uwaga, bo to bardzo dobrze odmalowuje tę całą absurdalną złożoność sytuacji na Mindanao. Ten człowiek był byłym pastorem, synem rebeliantki NPA, bratem dawnego gangstera i wszechstronnym negocjatorem pokojowym.
1: No to niezły konglomerat cech zawodów.
0: Konglomerat, tak.
1: Tak, cech zawodów i umiejętności. Ale widzisz, ja w zasadzie trochę narzuciłem ci odpowiedź, pytając, gdzie było najtrudniej. może niekoniecznie u rebeliantów, albo u tych, którzy zajmują się czarną...
0: Tak,
1: czarną
0: wiesz co, masz rację, że to nie zawsze, te trudności nie zawsze pojawiały się w miejscach, które byśmy o to posądzali, bo na przykład, pozwól, że na moment przeniosę się do Gujany Francuskiej. Tam najtrudniejszym zdecydowanie materiałem, który robiłem, to był materiał ze świata nielegalnych poszukiwaczy złota, wśród których dominują Brazylijczycy, szabrownicy, którzy tysiącami szabrują nielegalnie złoto właśnie w Amazonii Gujany Francuskiej i stworzyli swój bardzo rozbudowany system, wiesz, wyrobisk, dostaw, ale też strażników, szmuglerów i tak dalej, i tak dalej. Jest to, krótko mówiąc, świat przestępczy. Może nieco w wielu miejscach mniej groźny niż wieś gminna Niesie, ale jednak jest to miejsce, gdzie przemoc kwitnie, porachunki, napady i tak dalej. Dostanie się tam też wymagało znowu. Wracamy do kwestii niezbędnego łańcucha znajomości i łańcucha rekomendacji. To wymagało wielu spotkań, wielu rekomendacji. Ostatecznie udało mi się zrobić materiał na nielegalnym, dużym wyrobisku złota ukrytym w lesie. I nie mogłem uwierzyć, jak łatwo ci ludzie, którzy w końcu byli w pełnym konflikcie z prawem, pozwalali mi na przykład na dokumentację fotograficzną, łącznie z robieniem zdjęć i fotografowaniem ich twarzy.
1: Najwyraźniej doszli do wniosku, że niespecjalnie możesz im zaszkodzić.
0: Najwyraźniej.
1: Gdyby było odwrotnie, to leżałbyś rozkrzyżowany tam gdzieś na sicie.
0: Zapewne. Oczywiście dostałem, wiesz, uprzednią zgodę też zwierzchnika rewiru. Więc nie pojawiłbym się tam jak Filip z Konopi. Ale słuchaj, bo to jest tylko jedna strona medalu. To znaczy, to jest jeden biegun. A drugi, można by pomyśleć, że w społeczności rdzennej, na przykład rdzennego ludu Wayampi na wschodzie Gujany Francuskiej, gdzie już przemieszkałem ileś dni, gdzie wypiłem już hektolitry kashiri, tego tradycyjnego lekkiego alkoholu wyrabianego z manioku, gdzie miałem już wielu znajomych, każdy wiedział, kim jestem. Można by pomyśleć, że zrobienie tam kilku zdjęć po iluś dniach, w zwykłych sytuacjach właśnie wspólnego picia kashiri, będzie prostą sprawą, ale okazało się to nie lada wyzwaniem wymagającym długich, długich, długich pertraktacji, o czym zresztą też można przeczytać w książce Kraina Prawdy i na niby reportaże z Gujany Francuskiej.
1: I tutaj za ciebie stawiam kropkę, jeżeli chodzi o Gujanę, bo mam nadzieję, że ta Gujana jeszcze mniej w głowie statystycznego Polaka zajmuje miejsce niż Filipiny. W związku z tym będzie powód, by spotkać się i o Gujanie porozmawiać. A wracając jeszcze na Filipiny, mówisz o sposobach swojego reporterskiego podejścia do życia, które obserwujesz. Czy wszystkie punkty realizowane, wszystkie punkty, które znalazły się w książce, to były rzeczy zaplanowane? Czy tak jak to się przy długich podróżach dzieje, cały plan misterny runął w gruzy, bo po prostu pojawiły się ciekawsze drogi, ciekawsze ścieżki, o których dowiadywałeś się dopiero na miejscu.
0: No właśnie, bardzo dobre pytanie. Na Filipiny wyruszyłem z pewnym szkicem, to znaczy wiedziałem, co chciałbym zgłębić. Wiedziałem, że chcę sportretować pewne społeczności w rejonie Luzonu, pewne z centrum, czyli z Wizajów, pewne z Mindanao. Wiedziałem, że będę chciał znaleźć się wśród Aitów. Wiedziałem, że będę chciał poszukać właśnie tych praktyk znachorskich, ale wybrałem sobie zagadnienia, ale nie ustalałem sztywno trasy. Czyli wiedziałem co, ale nie wiedziałem ani z kim, ani jak. Wszystko, co znajduje się w tej książce i wszystko, co uprzednio złożyło się na tę podróż, było efektem przypadkowych spotkań w nieprzypadkowych miejscach.
1: Okej, ale nie wierzę, że nie doszły nowe tematy, o których nie miałeś pojęcia albo których nie zaplanowałeś przed wyjazdem.
0: W Gujanie Francuskiej zdecydowanie tak było.
1: A na Filipinach?
0: Tak. Wiesz co, na Filipinach tak, jak przelatuje w myślach szybko cały ten katalog miejsc i zdarzeń, to w pierwszym odruchu wydaje mi się, że jednak znalazły się tam tylko miejsca i zagadnienia, które sobie założyłem, ale wróćmy do tego przykładu rezydencji multimilionera. Ja nie miałem pojęcia, czy to będzie gdzieś w Manili, czy to będzie właśnie na Mindanao. To był splot okoliczności i rozmaitych dążeń i oczywiście łódź szczęścia był tutaj bardzo ważny. Społeczność ciemnoskórych Aitów i Marcos Village, ta dzielniczka, w której znalazłem multum ciekawych historii, bo zarówno historię współpracy właśnie rdzennych ciemnoskórych Aitów z amerykańskimi żołnierzami, którzy przez lata stacjonowali tam w największej swojej bazie lotniczej w Clark. Potem historia pandemonium, którym była eksplozja wulkanu Pinatubo. Potem wieloletniej walki z korporacją zarządzającą całą ogromną, nowoczesną strefą ekonomiczną, która dzisiaj graniczy czy nakłada się na plemienne ziemie. To są wszystko historie i to jest miejsce, które się przydarzyło poniekąd. Wiesz, to opowiem ci dokładnie, jak to miało miejsce, jak to się zdarzyło. Kiedy kończyłem robić materiał o krwawych praktykach wielkotygodniowych w prowincji Pampanga, akurat w miejscu, gdzie pomieszkiwamy, to też był hostelik. To akurat był jeden z tych niewielu też momentów, kiedy nocowałem komercyjnie. Przychodził tam często na jakąś mrożoną kawę, na ogół dość znudzono śpiący policjant, z którym nawiązała się pogawędka i powiedziałem mu właśnie, że rozważam teraz przeniesienie się do społeczności Aitów gdzieś tutaj w okolicy. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Okazało się, że policjant znał lidera tej społeczności, Bapę Don Roberta, i po paru dniach zawiózł mnie dokładnie tam. I tak się zaczęła historia w Marcos Village, miejscu, w którym statystycznie spędziłem najwięcej czasu, gdzie wracałem najczęściej i które nawet znalazło się jako mój oficjalny adres w dokumencie długoterminowego pobytu, który dostałem i dzisiaj, teraz jak wracałem na Filipiny, też podałem Marcos Village jako właśnie mój adres. Cała duża rodzina liderów dzisiaj jest już moimi przyjaciółmi i wracam tam naprawdę jak do siebie, mimo że z pozoru jest to miejsce skrajnie nudne, skrajnie nieinteresujące, szaro-bury, zgrzebny, prosty barangaj, często łyse betonowe ściany. On zresztą wyporządniał mocno, natomiast stopa życiowa samej rodziny liderów zmieniła się i poprawiła niebotycznie. To jest zresztą przykład tego, że te 10 lat potrafiło też zmienić wiele spraw na plus. W tej mikroskali, w skali danej społeczności.
1: Patrz, rozmawiamy prawie godzinę, za chwilę będziemy kończyć, a w ogóle ani razu nie powiedzieliśmy o Palawanie, o Boracay, o El Nido.
0: No, widzisz, te miejsca celowo wykreśliłem od razu z mapy, chociaż...
1: A dodajmy dla tych, którzy nie wiedzą, że to takie miejsca kojarzone właśnie z białym piaskiem, z niebieską wodą. Zresztą no jest tam przepięknie, nie ma co mówić.
0: Oczywiście i wiesz, na pewno na samym Palawanie, zawężając skalę i drążąc w głąb, można znaleźć wiele tematów i zjawisk reporterskich, które nie są ani powszechnie znane, ani oczywiste. Ale faktycznie moim założeniem było wykreślenie wszelkich miejsc turystycznych po to, żeby nie rozbijać się o to, co ja nazywam eksportową fasadą kraju. Wiesz, miejsca turystyczne, atrakcje turystyczne, wiadomo, bywają warte zobaczenia, ale to nawet Kazimierz Nowak z 90 lat temu chyba pisał już o miejscach turystycznych, że jest to rodzaj wystawy, który pokazuje nam tylko to, co wystawca zechciał nam pokazać. No jednak skoro mamy podrążyć, mamy zerknąć na to, co słychać pod ciemną skórą Filipin, to miejsca turystyczne wylądowały w koszu. Chociaż oczywiście, zobacz, pokazanie kuchni, od kuchni funkcjonowania miejsc turystycznych, odwrócenie perspektywy, tak właśnie jak w przypadku Bocholu, pokazanie pewnych, dajmy na to, problemów, jakichś konfliktów lokalnych społeczności w tym miejscu, które przyjezdnym oferuje piękne śnieżno-białe plaże, wspaniałą wodę i doskonały odpoczynek. No to jest też tym, czego szuka reporter, więc nie każde miejsce turystyczne, rzecz jasna, jest nieatrakcyjne z reporterskiego punktu widzenia, ale miałem nadzieję i zresztą no, z różnych opinii, które przez lata do mnie docierały, że ta książka stanie się przede wszystkim może rozszerzeniem i uzupełnieniem własnych doświadczeń osób, które już wybrały się na Filipiny, albo z wyprzedzeniem uzupełni doświadczenia tych osób, które na Filipiny planują się wybrać. W każdym razie mam nadzieję, że ta książka pokaże niezwykłą różnorodność filipińską i to, że jest to po prostu niesamowicie ciekawy kraj, konglomerat rozmaitych kultur, rzeczywistości, które nieraz nie są przyjemne, nieraz nie są ładne miejsca, nieraz nie są ładne. W wielu wypadkach słyszałem głosy samych Filipińczyków, którzy byli głęboko przekonani, że w niewielu miejscach na świecie żyje się trudniej, ciężej niż im na Filipinach. Zobacz, jak to kontrastuje z tymi zachwytami, prawda, często, które się przywozi z wakacji. Ale w każdym razie warto się przyjrzeć Filipinom, są niezwykle ciekawe.
1: Postawiłeś już jakby kropkę, ale widzisz, ja jeszcze jedno zagadnienie chciałem, bo często o to pytam, ponieważ odpowiedzi są absolutnie niespodziewane. Otóż miałeś wyjątkową okazję poznać te Filipiny, będąc tam aż 9 miesięcy, a potem wracając. Czy jest coś, co zaskoczyło cię najbardziej, czego się nie spodziewałeś? Zarówno na plus, jak i na minus. Pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, która, kurczę, no nie taka miała być, a jest inna.
0: To jest znowu bardzo, bardzo, bardzo pojemny wór, wiesz. Ja w takich sytuacjach nie wiem, czy mam mówić o takim banale, jakim jest cierpkość palmowego wina zwanego tuba, które się namiętnie pije, szczególnie w centralnym makroregionie Filipin, czyli na Wizajach. Czy mam mówić o zdecydowanie poważniejszych sprawach, jak na przykład to, bo pytasz, co mnie niezwykle zaskoczyło, to na przykład niezwykle zaskoczyło mnie to, z jaką otwartością lider rdzennej społeczności na Mindanao, w tym miejscu, o którym wcześniej mówiliśmy, otwartym tekstem powiedział, że w ramach porachunków plemiennych siły paramilitarne stacjonujące w tej społeczności zastrzeliły ciężarną kobietę w innej miejscowości, której z kolei mieszkańcy od iluś miesięcy protestowali przed ratuszem miejskim w stolicy tej prowincji. No to właśnie jest jeden z wątków, który znajduje się w tym rozdziale. To trzeba, wiesz, musiałbym to długo, długo rozwijać, ale kiedy się przenosi jednak w miejsce bardzo inne kulturowo, to tych zaskoczeń jest pełno na każdym kroku, wiesz, od najbardziej podstawowych takich sensorycznych rzeczy, jaki zgiełk tam panuje na ulicach często. Tego na przykład się nie spodziewałem, ale rzeczywiście harmider, jaki tworzą tam pojazdy trójkółki, jeepneye te, wiesz, takie fantazyjne, zbudowane na kanwie, prawda, jeepa, tak, długie pojazdy stanowiące najtańszy masowy środek lokalnej i regionalnej komunikacji. I też ogromna taka już popkulturowa wizytówka Filipin dzisiaj. Wszechobecne, w cudzysłowie, koguty, które są tam hodowane też do ukochanych przez Filipińczyków, walk kogutów nazywanych sabong. To i wiele innych elementów składa się tam rzeczywiście w taki niezwykły, zgiełki harmider, który wymaga oswojenia na początku. To też z takich prostych rzeczy. O, właśnie, to mnie uderzyło na dzień dobry i tego się nie spodziewałem zupełnie.
1: O, widzisz. Tomasz, mamy przed sobą jeszcze, myślę, dobry czas na spotkanie, aby omówić Gujanę, w której też długo byłeś i o której napisałeś. Zresztą mamy tutaj kilka książek dla słuchaczy. Zainteresowani bardzo proszę odezwać się na adres mailowy tomasz.gorazdowski@radio357.pl albo napisać do mnie na Facebooku na profilu Live Guru. Tam kilka zdjęć od Tomka na pewno się znajdzie, więc mówię do zobaczenia za czas jakiś. Zdrać tylko jeszcze, są jakieś plany, aby gdzieś wyruszyć znowu? Czy sytuacja rodzinna, która zmieniła się ostatnio dość drastycznie, tak. powoduje wstrzymanie trochę
0: tak,
1: biegu?
0: Mam teraz wspaniałą kilkutygodniową kotwicę w domu. I tak, teraz na razie nie planuję dalekich wyjazdów. No, zresztą one są bardzo czasochłonne. Praca nad reportażem jest bardzo czasochłonna, a ja mam wrażenie, że dopiero co opadł kurz, czy opada kurz po pracy nad tym nowym wydaniem Pod ciemną skórą Filipin. Więc na razie tak, życie rodzinne.
1: Ale pamiętaj, że świat czeka.
0: Świat czeka oczywiście, więc na pewno za jakiś czas wyruszę. Obiecuję ci, że jak już będę wiedział co i gdzie, to dam ci znać.
1: A my poinformujemy o tym słuchaczy. Tomasz, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, że opowiedziałeś nam o Filipinach. Jak wspomniałem, czekamy na opowieści o Gujanie i o tym wszystkim, co się jeszcze wydarzy. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
1: To było Live Guru. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia.

Dzień dobry, jak co sobotę po 19 z wielką przyjemnością witam się z Państwem zza mikrofonu Radia 357. To program Vibe i jego gospodarz Bartłomiej SKUB i Skubisz. Jak zazwyczaj na początku programu rozbrzmiewa klasyka. Tym razem jest to wielki Quincy Jones, jedna z najważniejszych postaci muzyki jazzowej i rozrywkowej XX wieku. Kompozytor, producent, aranżer, wizjoner i jego hit Ain't No Corrida z płyty The Dude z 1981 roku. Za chwilę posłuchamy jeszcze utworu tytułowego z tego głośnego albumu, a w dzisiejszym programie masa świetnej muzyki, sporo rapu, ale również świetne wokalistki i wokaliści. Najlepiej zostać z nami do 21. No to lecimy.

Quincy Jones w tytułowym utworze z płyty The Dude z 1981 roku. Nieśmiertelny klasyk. Ostatnio pomyślałem sobie Frank Ocean. Dawno go nie słuchałem. Ciekawe, jak po latach zabrzmi jego debiutancki krążek Channel Orange sprzed 14 lat. I wiecie co? Nadal brzmi dobrze.

Frank Ocean z płyty Channel Orange z 2012 roku w utworach Thinking About You i Lost. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Czekam na wiadomości, sugestie, komentarze co do treści muzycznej, którą prezentuję w programie Vibe. Tymczasem Only Love, najnowszy singiel formacji Ezra Collective, a następnie świetny polski utwór, o którym już prawie zapomniałem.

Raz mentalizm Dawid Podsiadło i Vito Bambino w świetnym numerze, dosłownie, bo utwór nosi tytuł Numer. Jest to utwór z pożegnalnej, jak się okazało, płyty Raz mentalizm Geniusz sprzed 6 lat. Ciekawe, czy będzie nam dane doczekać powrotu Rasa do rapu. Ja osobiście mam taką nadzieję. Pozostając w klimacie, przed nami Rosalie i Niemów, a potem Stasiak, Rosalie i Łona w kawałku Zostaw to.

Jaka to przyjemna muzyka. Stasiak, Rosalie i Iwona w singlu Zostaw to z epki Łukasza Stasiaka Solówka po lekcjach z 2021 roku, a wcześniej sama Rosalie w swoim utworze Nie mów. Za tydzień posłuchamy najnowszego singla wokalistki. Tymczasem pozostajemy w klimacie, ale przenosimy się za ocean. Anderson .Paak i Smokey Robinson, a w utworze Cheers również Q-Tip. Mistrzowska kombinacja.

Vibe na antenie Radia 357 trwa w najlepsze. Przed momentem słuchaliśmy dwóch świetnych piosenek od Andersona Paka i legendarnego Smokey Robinsona. Były to Cheers z Q-Tipem i Make It Better, który darzę szczególnym sentymentem. Wracamy do Polski, żeby posłuchać nowego singla BRK, czyli Bartosza Kochanka, DJ-a, producenta, a od jakiegoś czasu coraz częściej również wokalisty. Nowy singiel to Obłok, a potem jeszcze utwór Po co mi to? BRK.

Berka w utworze Po co mi to z płyty Barry Black, a wcześniej najnowszy singiel twórcy Obłok. Idąc tropem obecności BRK, sięgam po utwór pionierów polskiego rapu Wzgórza Japa 3. Singiel z 2024 roku z udziałem BRK właśnie, Jareckiego i Mulatę. Bezcenne słowa od bezcennego wzgórza.

Pionierzy stylu, Wzgórze Japa 3 i ich jak dotąd ostatni zaprezentowany utwór Bezcenne Słowa z gościnnym udziałem Jareckiego, DJ-a BRK i Mulatę odpowiedzialnego za produkcję. Skoro już osadzamy się w hip-hopie, to 30 maja podczas Roots Picnic w Filadelfii na scenę powrócił Jay-Z. Wystąpił w towarzystwie The Roots. Był to pierwszy pełny koncert Jaya od 7 lat. Przy tej okazji powróciły wspomnienia wspaniałego koncertu Jay-Z i The Roots z serii MTV Unplugged z 2001 roku, który ukazał się na płycie. Nie mogłem go Państwu nie przypomnieć. No to teraz dwa utwory. Ain't No Love, Heart of the City z Jaguar Wright i rozbudowana wersja Can't Knock the Hustle, oryginalnie z debiutu Jay-Z Reasonable Doubt z udziałem Mary J. Blige. Jay-Z i The Roots, MTV Unplugged.

0: One more time for Miss Mary J. Blige, yeah.
1: Radio 357.
2: Trwa druga godzina programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem cały czas obecny Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Mam nadzieję, że bawicie się Państwo co najmniej tak dobrze jak ja. W drugą godzinę programu wprowadzili nas Jay-Z i The Roots ze znakomitego albumu, będącego zapisem koncertu z serii MTV Unplugged. Słuchaliśmy Ain't No Love, Heart of the City z Jaguar Wright i rozbudowaną wersję Can't Knock the Hustle z Mary J. Blige. Przypomnę tylko, że The Roots po latach znów wystąpią w Polsce. 7 lipca zespół zagra na letniej scenie progresji w Warszawie. A teraz czas na nowość. Premierowo w programie Vibe najnowszy singiel duetu Fish Emade, 6 minut mądrości. To jeden z najbardziej bezpośrednich i osobistych numerów w dorobku zespołu. Nagranie powstało z udziałem DJ-a Eproma. Singiel zapowiada nadchodzący album Człowiek nie do końca, którego premiera zaplanowana jest na 5 października. I jak zapowiadają sami twórcy, nowy materiał to surowe, rapowe i wyjątkowe tworzywo. Posłuchajmy.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

To najnowszy singiel Fish MAD Tworzywo z udziałem Eproma, 6 minut mądrości. Przy okazji polecam Państwu program Ultrafiolet Nowiki, który wystartuje o 21:00 i będzie nadawany z festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Co tam mamy teraz w kolejce? Jedną z ciekawszych płyt zeszłego roku, według mnie, Emerald Table, autorstwa kanadyjskiego duetu producenckiego Potato Head People i rapera Slippery Elm. Posłuchajmy Chandeliers i Up Close z legendarną Bahamadio.

Potato Head People i Slippery Elm z płyty Emerald Table w utworach Chandeliers i Up Close z gościnnym udziałem Bahama D. A teraz czas na dwóch gigantów hip-hopu. Legendarny producent Pete Rock i nie mniej legendarny raper Common z ich wspólnego albumu The Auditorium Volume 1 z 2024 roku. Shytown, Do It i When the Sun Shines Again z Paz Denusem i Bilalem. Duże rzeczy.

0: Pete Rock i Common ze wspólnego albumu The Auditorium Volume 1, Chi-Town Do It i When the Sun Shines Again z Pasdenusem z De La Soul i Bilalem. To skoro już jesteśmy przy legendach, wracam do nowych nagrań od Eldo, który w zeszłym roku raczył nas kolejnymi singlami składającymi się na nowy materiał, który formalnie nie ukazał się jako płyta, a tylko jako 7 osobnych singli wydanych tak naprawdę tylko w digitalu. Singli o bardzo skomplikowanych tytułach, których nawet nie będę Państwu przytaczał, po prostu singiel pierwszy i singiel drugi. Rap Eldo, produkcja OSTR.
1: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

To uliczne koneksje dały nam taką lekcję. Portfel nie serce, przyjęliśmy te konwencje. Pialiśmy z zachwytu do słodkich benefitów, bo ludzie nam przecież wybaczą każdą transgresję. Patrz na naszą branżę, pełen fałszu kram. Nie mieli dości żadnej, zapal świeczkę nam. Obok cnoty straciliśmy twarz i prawdę. To ze złotym cielcem romanse, za trochę większą marżę kusiło, robili

0: To był Eldo i odpowiedzialny za produkcję OSTR. Powoli dopływając do brzegu, zdecydowałem się na gwałtowny zwrot w stronę Toronto. Wracamy do najnowszego albumu Drake'a, którego słuchaliśmy już w zeszłym tygodniu. Make Them Remember i Firm Friends, album Iceman.
1: For real. My social battery is drained. For real. Just came from hearing a lot of niggas cop a lot of pleas like, oh brother, you know we brothers, it's never been nothing. I tell you, sending me that owl emoji, my DM ain't gonna mean nothing. Don't try coming around when the score's back to 10-0. For real.

Muszę powiedzieć, że spośród trzech albumów, które 15 maja wypuścił Drake, Iceman jest najrówniejszy i po wysłuchaniu go zostaje w pamięci przynajmniej kilka utworów. Na przykład Make Them Remember i Firm Friends, których wysłuchaliśmy. Żegnam się z Państwem wspaniałym duetem Outkast z Atlanty. Big Boy i Andre 3000, który notabene niedawno obchodził urodziny, to już ikony. Nie tylko hip-hopu, ale myślę muzyki w ogóle. Jazzy Bell i monumentalne Liberation z CeeLo. Ciężko lepiej zakończyć program. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko, Bartłomiej, SKUB i Skubisz.

0: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza Województwo Śląskie, partner strategiczny festiwalu.
1: Ultrafiolet.

0: Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka, Nowika, nieco zachrypnięta, ponieważ jestem w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ze mną jest Artur Gaweł, cześć.
1: Cześć, witam Was serdecznie.
0: Jesteśmy tutaj od wczoraj, trochę jest zmęczenie, ale jest wesoło, nasze radio patronuje temu wydarzeniu. No i ja jestem stałą bywalczynią, a Ty?
1: Ja też jestem stałym bywalcem. Tak naprawdę jestem piąty albo szósty raz, nie pamiętam już dokładnie, ale pamiętam to, że zawsze tutaj jest świetna zabawa, ale przede wszystkim ja jeżdżę na Tauron Nowa Muzyka, na ten festiwal, po to, żeby coś poodkrywać. Bo tu są takie kapele, tacy DJ-e, którzy są zazwyczaj niszą, przynajmniej w moim mniemaniu, wiesz. I przyjeżdżam tutaj, żeby poznać świetną muzę, a czasami też dla headlinerów. Tak było rok temu, tak jest w tym roku również, bo czekam na koncert między innymi Princess Nokia.
0: Mm-hmm. Tak, ja również, chociaż miałam chyba okazję już ją gdzieś na żywo widzieć. Będziemy Państwu troszkę relacjonować to, co się działo wczoraj. Zapowiemy kilka rzeczy, które się wydarzą dziś. No i muzycznie oczywiście to wszystko uzupełnimy tak jak trzeba. Na początek zespół Bokka. Ja akurat na koncercie tego zespołu byłam wiele razy, więc nie miałam aż dużych wyrzutów sumienia, że się spóźniłam troszeczkę wczoraj. Ale są świetni i bardzo się cieszyłam, że o godzinie 19 naprawdę było dużo ludzi na tym koncercie. I to jest naprawdę krzepiące, bo jednak piątek zawsze troszeczkę później publiczność przyjeżdża, a tym razem naprawdę się wszyscy stawili. Więc Bokka na początek, teraz Subtract i za chwileczkę wracamy do Państwa z naszymi relacjami.

0: Subtract i naprawdę świetny numer New Dope New York. Ja w ogóle mam sentyment do tego starego Subtracta i troszeczkę to jego nowe wcielenie, gdzie po prostu gra bardzo, bardzo mocno i jest mi nieco dalsze. No ale dobrze się dosyć bawiłam. Nie wiem, czy ty miałeś okazję akurat być na tym?
1: Ja byłem chwilę na Subtrackcie, ale pamiętam też jego starsze dokonania i bardziej mi to siedziało, muszę powiedzieć. Ale jeden koncert tak naprawdę przykuł moją uwagę. No i tutaj wcześniej powiedzieliśmy sobie, że to był koncert Hani Rani. Coś niesamowitego. Nie spodziewałem się. Przyszedłem na ten koncert tak zupełnie bez oczekiwań. Hania Rani, Chilling Bambino. To był, drodzy Państwo, niesamowity spektakl. Od początku do końca jeden set grający niesamowicie także dźwiękiem, ale przede wszystkim, no i może oprócz tego, że dźwięk był niesamowity, no i niesamowita Hania Rani, ale światło. To wszystko tak niesamowicie zagrało. Zresztą Hania, no, to jest nasze dobro narodowe chyba, co?
0: Tak, ten koncert naprawdę był klimatyczny i było też dużo ludzi bardzo na tym koncercie, ale też przypomnijmy, że Hania Rani otwierała festiwal w czwartek, zagrała z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Nosprze. Nie byliśmy na tym koncercie, chyba ani ty, ani ja, niestety, nie udało się, ale wszyscy mówili to samo. Ogromne wzruszenie, znaczy, że po prostu trudno było pozostać obojętnym. Wiele osób po prostu się popłakało na tym koncercie i wczoraj też udało jej się, więc można powiedzieć, że Hania Rani rządzi na tym Tauronie, no bo wiesz, dwa koncerty takie ważne, nie?
1: Dwa koncerty, tak jest. Moi znajomi byli na tym pierwszym koncercie czwartkowym, tak jak powiedziałaś, no było wzruszenie. Zresztą Hania Rani jest niesamowicie delikatną osobą, delikatną artystką, to przecież słychać i widać. Też fantastyczny taki imidż na scenie, nie taki kolidujący, nie aż taki, powiedziałbym, agresywny, tylko właśnie taki delikatny, to mi się bardzo podoba. No i ja zawsze śledzę to, co Hania Rani tworzy. No i byłem zachwycony, co ja mam ci powiedzieć. Po prostu.
0: Dokładnie tak. No to posłuchajmy Hani Rani i za chwileczkę poszukujemy w ogóle Basza. Basz, gdzie jesteś? Przyjdź do nas.
1: Odbierz telefon.

0: Roisin Murphy, która wystąpiła na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. A pamiętam bardzo dobrze, bo akurat wtedy no miałam takie swoje zadanie, że się nią troszeczkę opiekowałam, więc miałam okazję też ją poznać. Naprawdę było to super. Dla mnie ciekawe spotkanie, bo jestem jej fanką oddaną. I ten koncert też o tyle zapadł mi w pamięci, bo artystka zagrała 2 godziny. Pamiętam to, a naprawdę, no, daje z siebie wszystko na scenie. To nie są koncerty takie, że gdzieś tam długo gra zespół, a ona ma chwilę przerwy, tylko naprawdę ona cały czas, to jest show po prostu.
1: Ona cały czas w ruchu, cały czas była w ruchu. Też bardzo dobrze pamiętam ten koncert. Niezwykle też fajnie to wypadło wizualnie, no i największe hiciory, plus te nowości, które ona wtedy prezentowała. Ten koncert naprawdę zapadł mi w pamięć. Ale ja wcześniej mówiliśmy też na tak zwanym poza anteniu trochę, że ja jestem fanem wielkim Guzgusów. Pamiętasz te koncerty w ogóle?
0: Tak, znaczy w ogóle formacja Guzgus ma w Polsce bardzo dużo fanów i ten koncert pamiętam jako taką jedną wielką zabawę. Po prostu wszyscy śpiewają piosenki i w ogóle teraz zresztą widziałam ich również na festiwalu Snowfest. Występowali w marcu, na początku marca i też super to wypadło, chociaż no tutaj w tej sali MCQ jednak trochę fajniej. No i też ja pamiętam takie ogromne wzruszenie, które przeżyłam podczas koncertu Moderata. To było też, no to je chyba jeszcze ze 3-4 lata temu. No i tam właśnie był też Sasha Ring, jakby w ramach tego tria, który dziś wystąpi jako aparat z kolei. Czekasz na ten koncert?
1: Ja zdecydowanie czekam na ten koncert. Nigdy nie byłem na aparacie, powiem ci szczerze i powiem państwu szczerze. Ostrzę sobie zęby, ale dzisiaj też musimy powiedzieć, że jest kumulacja tych świetnych koncertów, bo też jest i Herbert i Momoko o godzinie 23 bodajże. Jest Princess Nokia. No, są 3 koncerty, tak równocześnie, że trzeba będzie chyba się teleportować, żeby te same dobroci zobaczyć po prostu i posłuchać.
0: Tak, ja też czekam na koncert Aparata. Ja już prezentowałam Państwu nieraz fragmenty albumu Hum of Maybe i teraz też oczywiście ten aparat zabrzmi. No taka płyta bardziej osobista, bardziej refleksyjna. Myślę, że to też może być taki poruszający właśnie koncert. A potem możemy się już w takiej końcowej fazie oddać tanecznym popisom przy DJ-ach, będzie Guy Borato, to też jest jeden z moich ulubionych producentów. Jestem bardzo ciekawa, jak zagra. No i Robak Wrumeń. Nie wiem, czy ty miałeś okazję dotrwać, bo on najczęściej robi tak zwany closing, czyli gra na sam koniec. I to jest niesamowity DJ, bo on ma swoje lata, ale robi to tak idealnie, tak perfekcyjnie, tak dobiera utwory, tak po prostu obserwuje publiczność i wyciąga po prostu jak z kapelusza jakieś takie numery, właśnie nagle jakiś Depeche Mode w nieoczekiwanym remiksie. Że ja myślę, że nawet jak wszyscy uczestnicy będą dzisiaj bardzo zmęczeni, to dadzą się wszystko, żeby dotrwać do tego Robaga.
1: Ale rzeczywiście, wiesz, ja jestem zawsze do godziny 6, bo do godziny 6 się wszyscy bawimy. On bardzo często w Polsce jest, ja zauważyłem. Niesamowity DJ, niesamowicie to brzmi. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że wczoraj bardzo podobał mi się Dave Clark. To jest Baron Techno, tak o nim piszą, nie? Więc to było niezwykle techniczne, bardzo rytmiczne. No świetny gość, co tu będę dużo mówił.
0: Tak, znaczy ten festiwal w ogóle jest o tyle ciekawy, bo niektórzy nasi na przykład słuchacze mogą się trochę bać, że techno, ale tak naprawdę nie trzeba obcować tutaj z takim bardzo mocnym uderzeniem, bo są też dzisiaj na przykład koncert zespołu Masta, wczoraj występ Fisza MAD z udziałem muzyków. To było naprawdę bardzo fajne, bo to jest taka scena tutaj amfiteatru, no, która wczoraj troszeczkę, no, były obawy, bo jednak był deszcz. Dzisiaj ta pogoda jest dużo lepsza. W ogóle, proszę Państwa, można nadal jeszcze załapać się, a przynajmniej tego Robaga Wrumem można jeszcze dojechać nawet z dalekich stron.
1: Zależy, gdzie jesteście. Jeśli blisko Katowic, no to proszę bardzo, ale nawet z Warszawy czy tam z Poznania to się da to obrócić chyba w 3 godziny. Wpadajcie, bo do godziny 6 się bawimy. Tak, wspomniałeś o tym koncercie Fisza MAD Sound System. Świetnie saksofon tam zabrzmiał też. To była taka odsłona, która piekielnie mi się podobała, to płynęło. Emadę na perkusji, no to klasa zawsze.
0: Świetne, naprawdę to był świetny klimat. No dobrze, my możemy tak długo sobie rozmawiać, więc teraz posłuchajmy Aparata i jeszcze wrócimy, albo już puszczę cię może i pójdziesz sobie na koncerty. Zastanowimy się.

0: aparat, który dziś już za chwileczkę, albo właściwie kiedy to mówimy, to już jesteśmy w trakcie koncertu. No w każdym razie ty miałeś okazję, bo w ogóle ja trochę tak mam, że jak jadę na taki festiwal, to tak dużo sobie rzeczy wymyślam, co ja nie zrobię, i wywiady, i relacje, i wszystko, wszystkie koncerty zaliczę, a potem się okazuje, że plan zostaje zrealizowany tak, wiesz, w 50%. I też nie, no też z tymi wywiadami mi się do końca nie udało, ale to by się udało porozmawiać. Z kim?
1: Właśnie, no mi się udało, ten plan został wykonany w 50%, bo jeszcze liczę na to, że uda się porozmawiać z Jamie, z świetną DJ-ką, pół Nigeryjką, pół Niemką, ale...
0: Czekaj, a to jest ta, która zremiksowała Tame Impala?
1: A wiesz, a teraz mnie tutaj, to jest zagwozdka, ale wydaje mi się, że chyba tak. Ona przede wszystkim gra takie miękkie afrykańskie dźwięki również, połamane w takim house'owym stylu, więc ona dzisiaj na scenie taką, z takim spodeczkiem, tutaj to jest chyba Secret Stage, tak mi się wydaje, no i będzie świetna zabawa, ale mi się udało porozmawiać z chłopakami z Gdańska, Hinode Tapes, wystąpią razem z Hiro Hiroki Chibą, czyli kontrabasistą z Japonii. Bardzo fajne chłopaki. Piotrek Pierwszy oraz jego kumpel byli dzisiaj w hotelu, no i ja tam do nich dobiłem. No i porozmawialiśmy sobie o takim graniu ambientowym, ale z żywymi instrumentami. Chłopaki też wyjechali do Japonii, żeby tam pograć w ojczyźnie właściwie, trochę można powiedzieć, ambientu, więc mają już doświadczenie. To jest w Nosprze, świetna akustycznie hala, więc no uczta.
0: A kiedy będzie można usłyszeć owoce tej rozmowy?
1: Owoce pracy? Słuchajcie, z wtorku na środę w audycji Pogranicze Dźwięku

0: i piękny też wokal Milk Baby. I świetnie to wyglądało wczoraj, bo były fantastyczne takie 3D wizuale, naprawdę wow. Znaczy może nie, to nie były chyba wizuale, tylko bardziej takie laserowe konstrukcje jakby 3D. No i sobie go teraz zagramy właśnie z albumu Intervals. I cóż, no pójdź sobie już, Artur, na te koncerty.
1: Dobra, lecę, a wy, jeśli macie, drodzy słuchacze, okazję, to wpadajcie jeszcze. Jest świetnie.
0: Dokładnie, polecamy.

No dobrze, na dziś kończymy już temat festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Naprawdę jest tu fantastyczna atmosfera. Kto przegapił w tym roku, zachęcamy za rok. I jeszcze artyści, którzy wystąpią dziś na festiwalu. Omasta, a właściwie już wystąpili, Omasta i Dead End, a później jako remixer wprawdzie Matthew Herbert, bo to jest świeżynka, remix formacji Catching Flies, Worry i właśnie wersja Matthew Herberta, który dziś tutaj z Momoko zaprezentuje się. To jest naprawdę dla mnie taka ważna postać, więc zdam relację za tydzień, jak było.

0: przeróbki, przeróbki. Jeśli utwory, które bardzo lubimy, dostają nowe życie pod wpływem jakiegoś remiksu czy jakiejś nowej wersji, to ja nie wiem, chyba wszyscy to lubimy. The Limiter Love, czyli utwór, który no, bardzo się przysłużył Jamesowi Blake'owi, jeśli chodzi o jego karierę. Natomiast należy pamiętać, że to jest utwór z repertuaru kanadyjskiej wokalistki Feist. Imad jest autorem tej wersji, The Limit to Your Love. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na festiwalu Orange. Ja zawsze zachęcam oczywiście do relacjonowania wydarzeń. Dostałam zresztą tutaj bardzo fajną relację z Liverpoolu, z koncertu Faithless od pana Radka, tak, Radochmiela, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o festiwal Orange w Warszawie, no muszę powiedzieć, że absolutnie byłam zachwycona koncertami i Blood Orange, chociaż fajnie, gdyby zagrali jednak troszeczkę później, kiedy mogłoby być trochę ciemniej. FKA Twigs i oczywiście Olivia Dean, zjawiskowa absolutnie. I te dwie kobiety, tak różne od siebie i takie po prostu show, jeden show, drugi show. I jestem ciekawa, czy Państwo też to tak odebrali. Może była okazja zobaczyć FKA Twigs na festiwalu Opener, chociaż muszę powiedzieć, że na tym, w tym wydaniu bardziej mi się to podobało. Posłuchajmy FKA Twigs w Wild and Alone z udziałem Pink Panthers. O, Pink Panthers zresztą wystąpi na festiwalu Opener w tym roku.
1: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

No i kolejny ruch świetnej formacji The Avalanches. To bardzo cieszy, chociaż szkoda, że utwór ma tylko 2 minuty z małym kawałeczkiem. No to już jest przesada. Every Single Weekend i tutaj gościnie Jamie XX. Więc przypomnijmy sobie, jak z kolei, myślę, że to taki mały barterek tutaj się odbył, ponieważ The Avalanches pojawiają się również na albumie Jamie'ego XX. W utworze, który Państwo bardzo dobrze znają, bo nie dość, że z świetnej płyty Jamie'ego, to jeszcze z pewnej reklamy, więc może od razu połączymy, przypomnimy sobie ten utwór All You Children, ale najpierw Every Single Weekend, The Avalanches.

dziś pojawią się jeszcze trzy polskie nowości. To fajne połączenie sił, zespół Przebiśniegi i producent Czarny Hi-Fi. No, on jest odpowiedzialny za bardzo dużo produkcji singli, chociażby Claudi Daliwy. Bardzo podoba mi się to, jakie ma brzmienie. Tutaj utwór Melatonina Dzień. I później Ania Bratek, wokalistka naprawdę nietuzinkowa. Bardzo podobają mi się jej nagrania, jej album, który prezentowałam z ubiegłego roku nieraz. I tu mamy utwór z kolei z udziałem Wishlake'a, Olśnienie. I na oba te utwory można głosować na liście, na listę Radia 357.

powrocie duetu Boards of Canada opowiadałam już chyba dwa tygodnie temu, tak, w audycji Ultrafiolet. Bardzo się z tego powrotu ucieszyłam i dobrze się tego słucha. Ale jest to taka bardzo stonowana propozycja, raczej do takiego refleksyjnego zanurzenia się. Teraz mamy już cały album, album Inferno, z którego posłuchamy Father and Son. No i z tego takiego stonowanego klimatu przejdziemy w coś bardzo klubowego. To będzie nowość od Bena Sterlinga.

love you, but I love the Lord. Or that I love any physical being.

przez to festiwalowe zamieszanie zupełnie zapomniałam Państwa zachęcać do kontaktu oczywiście i pod postem na Facebooku, gdzie jest zapowiedź dzisiejszego ultrafioletu, jak również zachęcam do komunikowania się mailowego nowika@radio357.pl. Proszę napisać, czy może ktoś był w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, jeśli nie w tym roku, to może na jakichś poprzednich edycjach. Proszę też napisać, jak podobają się prezentowane dziś nowości. Zawsze chętnie coś przeczytam na ten temat i się podzielę może w następnej audycji. No właśnie, Naya Archives, bardzo ostatnio płodna artystka i regularnie wydaje nowe utwory. Oto kolejny z nich, Vertical, a później Joshua i Dan.

Bardzo ciekawy utwór też wydała Klara Wysocka. Pamiętam, że już prezentowałam jej nagrania i to były bardzo spokojne utwory. Tutaj jest bardzo ciekawie i takie są zwroty bitowe, interesujące. Posłuchajmy Klary Wysockiej w utworze Gdybym mogła, a później duńska formacja Who Made Who, która wystąpi na festiwalu Carbon w Zabrzu. Już ten festiwal odbędzie się między 19 a 20 czerwca, więc kończymy festiwal Tauron Nowa Muzyka, ale możemy też wrócić na Śląsk na to wydarzenie, bardzo, bardzo też klimatyczne, i za tydzień myślę coś więcej też powiem o tym festiwalu.

Jestem też bardzo ciekawa, czy ktoś z Państwa był na koncercie Trickiego. No tutaj mi się wszystko pokryło, więc nie mogłam, bardzo żałuję naprawdę. No ale nie tylko właśnie festiwale, są też koncerty. Polecam gorąco, bo to jedna z gwiazd festiwalu Inside Seaside z ubiegłego roku, Baxter Dury, wystąpi 10 czerwca. W warszawskiej progresji. No naprawdę warto. To jest taka energia, to jest człowiek z taką charyzmą. Chociaż zdania były podzielone po jego występie, no nie wiem, ja po prostu tego rodzaju ekspresję bardzo, bardzo lubię, więc mam nadzieję, że uda mi się wybrać i też to Państwu zrelacjonuję. A przy okazji też, żebym nie zapomniała, we wtorek zapraszam na audycję Plac na Rozdrożu. Może jeszcze nie będę mówiła, jaki będzie temat, bo sobie to wszystko jeszcze dogrywam. No to teraz słuchamy Baxtera Dury, oczywiście z jego ostatniego albumu, który po prostu w całości jest do przyjemnego przesłuchania, a nawet i potańczenia.

Ja już będę się z Państwem żegnać. Bardzo dziękuję za dziś. To była taka audycja trochę inna niż wszystkie. Słyszymy się za tydzień o godzinie 21:00 już całkiem normalnie. Przypominam o spotkaniu Music Sounds Better with Big Book w piątek, 12 czerwca w Warszawie, właśnie na ulicy Koszykowej, i tam będzie ze mną Basz, którego też dziś było słychać. Kasia Nowicka-Nowika, bardzo dziękuję za realizację programu. Dziękuję Szymonowi Kulisiowi. A na zakończenie Ola Budzyńska i Karol Miernik. Prezentowałam fragment ich albumu Przypływ. Dziś kolejna odsłona. No, jest to bardzo ciekawa propozycja od młodych polskich artystów. Polecam gorąco. Za chwileczkę Wiszące Ogrody i Bartek Gil. Do usłyszenia.

Dobry wieczór. W tę noc z 16 na 17 Hordada roku 1405 mówią Szymon Kulisz i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w Wiszących Ogrodach. Dziś rozpoczynamy je klasykiem perskiej piosenki popularnej. Dariusz zaśpiewał pieśń o swoim sercu. Moje serce, już nie popełniaj błędów, nie bądź wierne obcym. Przegrałoś życie, moje serce, poznałoś się na ludziach, moje serce. Przegrałoś życie, moje serce, poznałoś się na ludziach, moje serce. Jak długo będziesz od krańca po kraniec prawdą, jak długo będziesz niszczyć się dla miłości? Trzymasz się z tym i z owym, potem zmęczone jesteś i zagubione. Twoja łąka szczęścia staje się pustynią. Ptak twoich marzeń trafia do niewoli. Przed tobą miraż, sarab. Za tobą ruina, harab. Przed tobą miraż, za tobą ruina. Jesteś ciche i cierpliwe, moje serce, jak ślepa sowa, moje serce. Przegrałoś życie, moje serce, poznałoś się na ludziach, moje serce. Moje serce, już nie popełniaj błędów, nie bądź wierne obcym. Przegrałoś życie, moje serce, poznałoś się na ludziach, moje serce. Spływasz krwią ze smutku, moje serce, bezdźwięcznie pękłoś, moje serce. Przegrałoś życie, moje serce, poznałoś się na ludziach, moje serce. Ciche i cierpliwe, moje serce, jak ślepa sowa, moje serce. To smutny tydzień, ten, który za nami, dla perskiej kultury popularnej. Tekst tej piosenki napisała Homa Mirafshar, perska poetka, dziennikarka, ale także właśnie autorka tekstów piosenek, zarówno tych przedrewolucyjnych, to jeszcze przed nami, jak i tych porewolucyjnych, jak właśnie ta piosenka śpiewana przez Dariusza. W bardzo podobnym tonie jeszcze jeden jej tekst zaśpiewa teraz Mahasti. Dele Kuchulu, czyli małe serce, serce małe. Serce małe, serce szalone, nie wychodź już z domu, pożałujesz, zagubisz się, nie wiesz tego, szalone. Poza domem wszystkie serca są z kamienia, wszystko co widzisz to pozory i podstęp. Jesteś jak piórko, wiatr cię porwie, nawet o tobie zapomną. Serce małe, serce szalone, nie wychodź już z domu, pożałujesz, zagubisz się, nie wiesz tego, szalone. Jak mi cię żal, ileś ty wycierpiało, ile bólu zniosłoś samotne i zmęczone serce, ile snów musiałoś wysłuchać. Teraz wróciłoś znów do mojej piersi, wiesz, że masz tylko mnie. Wiem, psotniku, utrapienie życia mego, znów nie pozwolisz mi zaznać spokoju. Serce małe, serce szalone, nie wychodź już z domu, pożałujesz, zagubisz się, nie bierz tego, szalone.

0: dwie piosenki, do których teksty napisała zmarła 2 czerwca tego roku w wieku 81 lat Homa Mirafshar. Jeszcze jedna powinna nam się zmieścić dziś przed północą. Również w ostatnich dniach, w czwartek dokładnie, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że w wieku 56 lat w Paryżu zmarła Marjan Satrapi. Myślę, że wszyscy kojarzymy ją przede wszystkim z jej komiksu Persepolis, który jest poniekąd jej autobiografią o czasach, kiedy jako mała dziewczynka dorastała w Iranie, po czasy, kiedy przeprowadziła się najpierw do Austrii, potem do Francji, gdzie spędziła większość swojego życia, głównie kręcąc filmy, będąc reżyserką, pozostając również przez całe swoje życie związana zarówno artystycznie, jak i prywatnie z Matiasem Ripą, który zmarł w zeszłym roku. Zdaje się, że przyczyną jego śmierci był rak, a Marjan Satrapi, jak mówi w oświadczeniu jej rodzina, zmarła właśnie rok po nim ze smutku. Możemy tylko próbować domyślać się, co to tak naprawdę oznacza. Przechodzimy do współczesności muzycznej irańskiej i wracamy na najnowszy album zespołu Kamakan, zatytułowany Kahroba. Zbliżamy się powoli do jego końca. Myślę, że za tydzień sięgniemy po utwór, który brzmi jak wielki, wielki przebój, ale zanim do niego dotrzemy, zajrzymy na filmowy przebój Hezar Dastan, serial Alego Hatamiego z roku 1987. To właśnie fragmentem tego serialu, dialogiem z niego rozpoczyna się piosenka z albumu Kahroba zespołu Kamakan, zatytułowana właśnie Hezar Dastan. Hezar Dastan to 1000 opowieści, ale to jednocześnie perska nazwa na słowika Bolbol Hezar Dastan, czyli słowik, który śpiewa i opowiada właśnie 1000 opowieści. Serial, który, gdyby próbować go porównać do jego znaczenia artystycznego i społecznego, spróbować znaleźć jakiś polski odpowiednik, to co by to musiało być? To mógłby być na przykład serial Dom Jana Łomnickiego albo Lalka, może ta Ryszarda Bera. Serial, w którym zagrała cała piątka najważniejszych irańskich aktorów, czyli Ali Nasrinyan, Ezatollah Ezatemi, Jamshid Mashayekhi, Mohammad Ali Keshavarsi, Dawud Rashidi. Proszę sobie wybrać 5 najważniejszych aktorów z historii kina i teatru polskiego i wstawić ich sobie do jednego najważniejszego serialu. Tym czymś mniej więcej jest serial Hezar Dastan Alego Hatamiego. A fragment dialogu, który rozpocznie utwór zespołu Kamakan, to rozmowa dwóch dżentelmenów podczas spisu ludności, stąd rozpoczyna go taki fragment. Ci, którzy nie wykonają swoich obowiązków podczas spisu ludności lub odmówią podania prawdziwych informacji. I tu zaczyna się rozmowa dwóch panów. Słucham pana, do usług. Zawód? Sprzedaję biżuterię. Niech Bóg pomnoży pański dostatek. Żona i dzieci? Moja żona Hamsik, moja córka Anżel, mój syn Armik. Czy ma pan na utrzymaniu jeszcze jakieś osoby? Na utrzymaniu? Cóż to znaczy? Na przykład stryjowie, ciotki ze strony ojca, ciotki ze strony matki, wujowie. Wszyscy oni mają swoje własne domy w Dżolfie. Moja biedna mama zmarła, ojciec ciągle się zamartwiał, zachorował i wyjechał do Armenii. Mój brat ciągle kłóci się z żoną, nie mogą się ze sobą dogadać. Żadne rady nie pomagają. Czasy zrobiły się dziś bardzo ciężkie. Wszyscy się ze sobą kłócą, każdy próbuje oszukać drugiego. Wszyscy myślą tylko o pieniądzach. A tak przy okazji, panie Mahmudzie, co słychać na ulicy? Odpowiada ten, który dokonuje spisu. Nawet ptak nie przeleci. I zaczyna się właściwa część piosenki Hezar Dastan. Właśnie o ptaku, o pięknym głosie, o słowiku tysiąca melodii. Powstań, zdobądź się na wysiłek i odzyskaj swoje gniazdo. Choć od lat w tej krainie nie pozostało nic, prócz wspomnienia wiosny i niepokojów zimy.
1: شغل جواهر میفروشی
2: خدا بیشترتون بده عهد و عیال
1: زنم هاسمیک دخترم آنجل پسرم آرمیک
2: افراد دیگه ای تحت تکفل دارید
1: تخت تکبر مانیش چی؟
2: مثل ابو، ابه، خاله، دایی
1: همه شون اونا منزل خودشونن تو جلفا ماما فوت کرده بیچاره پدر همش قصه مریض شد رفت آرمنستان برادرم باشوشید همش دعوا نامی سازن با هم نصیحت فایده چی؟ دور زمونه بد شده خیلی امروز همه با هم دعوا همه سر هم کلا همش فکر پول راستی آقا مامور چی خبر تو خیاب؟
3: پرندی پرنیست

To tylko jedno z wielu oblicz nowego, drugiego solowego albumu libańskiej artystki Sandy Chamoun, którą znamy również jako wokalistkę sekstetu Sanam. Album zatytułowany Sautat Dam'a, czyli Dźwięk łez, to tytuł, który Sandy Chamoun wybrała, jak sama mówi, po ludobójstwie i wojnie w Libanie, kiedy wszystko się zmieniło.

ze szkoły nauczyciel nakrzyczał na małego chłopca, który płakał i kazał mu płakać bez wydawania dźwięku. Mam wrażenie, że nadal żyjemy w takim stanie w naszym regionie, zmuszeni do umierania albo cierpienia bez robienia hałasu. Sandy Chamoun zamierzała odwiedzić różne miejsca i różne regiony Libanu i każdemu z nich poświęcić po jednym utworze. Utwór, który za nami, to w dużym stopniu pieśń folkowa z południa Libanu, tego, który w tym momencie anektował w zasadzie Izrael. Do również włoskich tradycji w swojej muzyce często odwołuje się kolejny artysta, którego teraz posłuchamy. Z Włoch właśnie się wywodzący Antonio Tricoli, który nagrywa jako My My My. Jego ostatni album Caracos już w Wiszących Ogrodach się pojawiał w fragmentach. Jeszcze jeden teraz przed nami. To album, przypomnę, w dużej mierze zarejestrowany przez Antoniego w Palestynie. W tym utworze, który zabrzmi już teraz, pomaga mu Alabaster de Plume.

I'm gonna go get the camera.

Oh.

Swój nowy album publikuje też pochodzący z Australii duet Zodź, którego, przypomnę, wokalistką jest Iranka Gelare Pur. To cztery dość długie, choć może nie w kategoriach, którymi posługujemy się w Wiszących Ogrodach, kompozycje. Dwie z nich z poezją, poezją dwudziestowieczną, i jeden z nich pojawi się właśnie już teraz. Wiersz, którego autorem jest Mahmud Mosharraf Azad Tehrani, dwudziestowieczny właśnie irański poeta. Wiersz o delikatności, może niestałości świata stworzonego, może fasad. Jak ptak, który drży z pragnienia miłości, jak kwiat, który drży z tęsknoty za opadnięciem, jak ten sam niemy papierowy ptak siedziała tam. Jej spojrzenie było ptasie, a za plecami miała deszcz. Deszcz za oknem padał i ustał. Bałem się powiedzieć, wszystkie kwiaty są z papieru. Bałem się powiedzieć, tego ptaka kupiłem 9 lat temu na straganie od ulicznego handlarza, a jego oczy opróżniłem z zielonych szkieł. Bałem się powiedzieć, mój pokój jest cichy i papierowy. Deszcz za oknem nie jest deszczem. Deszcz za oknem nie jest deszczem. Deszcz nie jest deszczem, deszcz za oknem padał, ustał. Ostatniego fragmentu Gelare Pur już nie zaśpiewa. Bałem się, jak ten sam niemy kwiat, jak ten sam niemy ptak siedziała tam, a za jej plecami było zielone okno. Bałem się, że pewnej nocy termity mogą dokonać spustoszenia. Termity to tytuł tego utworu.

ten sposób docieramy już do końca naszego dzisiejszego spotkania w Wiszących Ogrodach za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Szymon Kulisz i Bartosz Gil, a pożegna nas piosenka, do której tekst napisała zmarła kilka dni temu Homa Mir Afshar. Śpiewana przez Kurosa Sarhang Zade, zatytułowana Asemun, czyli niebo. Niebo, zabierz swoje chmury i odejdź. Zostaw mnie już samego i odejdź. Niebo, rozchmurz się, stań się błękitne. Niebo, stań się słoneczne, stań się słoneczne. Niebo, nurza się w krwi moje serce. Niebo, moje serce, pustkowiem szaleństwa. Całkiem samo w wielkim świecie, o niebo, moje serce bez towarzysza. Biham zabun deleman. Niebo, miłość i wierność już umarły. Asemun mordedige mechro wafo. Nasze zabawy pełne są nieszczerości. Ani miłości nie można znaleźć, ani safa. Czystości, szczerości, może prostoty. Niebo, Bóg się już na nas obraził. Niebo, chciałbym móc wzlecieć i zamieszkać w Twoim błękicie. Niebo, chciałbym stać się jak Twoje chmury i płakać bez końca, pijany od łez. Płakać bez końca, pijany od łez.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, gotów na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska 129. Już Marszałkowska 129.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. I żyli długo i szczęśliwie.
1: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś wymarzony pretekst, by porozmawiać o sportowcach i o ich zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. Maja Chwalińska będzie za chwilę walczyć o triumf na kortach Rolanda Garrosa. Ja i moi goście będziemy śledzić ten mecz, mamy przed sobą telewizory, jesteśmy przygotowani do komentowania najważniejszych momentów, zwłaszcza, że jest też ze mną nieoceniony Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: Trzymaj rękę na pulsie.
2: Trzymam.
1: Dobrze?
2: Tak, będę trzymał, będę patrzył, co się dzieje i wszystkim tym, którzy no, nie mogą z jakiegoś powodu oglądać, a słuchają radia, będziemy krótkie meldunki nadawali, jak jest i że jest dobrze i że jest coraz lepiej.
1: Tak będzie. Za chwilę pojawią się goście. Proszę z nami zostać. Wracamy za moment.

0: To jest audycja Jeżeli długo i szczęśliwie, a dziś trochę taka specjalna audycja, bo jestem razem z Tomkiem Gorazdowskim. Będziemy oglądać mecz Mai Chwalińskiej. Podobno kwadrans po 15:00 panie wyjdą na kort. Czekamy, będziemy informować. A ze mną w studiu są goście. Właściwie w studiu jest jeden gość, Jagoda Smoleńska, psycholożka sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A na łączach prosto z Gdańska dr Remigiusz Rzepka, dyrektor medyczny do spraw rehabilitacji w klinice NL Sport, przed laty trener przygotowania fizycznego Agnieszki Radwańskiej. Współpracował też przez chwilę z młodziutką Mają Chwalińską, a dziś jest koordynatorem przygotowania motorycznego kobiecej